0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio 1.

to you.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
0: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
0: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do godziny 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Czas na pierwsze wiadomości o poranku w poniedziałek 13 lipca. Wiktoria Makowska, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi przed kolejnym testem. Miasto zapowiada utrudnienia. Będą zmiany w systemie zdrowia. Ma to skrócić kolejki do lekarzy i poprawić dostęp do specjalistów. W weekend w Łodzi pod znakiem elektronicznych brzmień zakończył się festiwal Audio River. Dziś niebo zachmurzone, ale ciepło do 26 stopni. Uwaga kierowcy w Łodzi, kolejny test słupków na Piotrkowskiej i utrudnienia. Od dziś system będzie sprawdzany na odcinku między ulicami Pruchnika i Jaracza. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia we wjeździe na Piotrkowską, również dla mieszkańców i przedsiębiorców. Przypomnijmy, celem słupków jest zwiększenie bezpieczeństwa i przekształcenie Piotrkowskiej w prawdziwy deptak. Radny Marcin Chęcz ma nadzieję, że testy odbędą się bez wpadek, takich jak przewrócenie słupka przez auto dostawcze, bo wysuwane zapory w założeniu mają skutecznie zatrzymać rozpędzony pojazd.
5: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
4: Po zakończeniu prób na fragmencie od Pruchnika do Jaracza magistrat planuje przeprowadzenie testów także na kolejnych odcinkach ulicy Piotrkowskiej. Mają się odbywać w następnych tygodniach.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Rewolucja w szpitalnych grafikach od września. Rząd zapowiada reformę zakładającą m.in. wprowadzenie maksymalnych stawek godzinowych dla pracowników medycznych. Ich górny limit według zapowiedzi ministry zdrowia Jolanty Sobierajskiej-Grendy wyniesie 240 zł brutto za godzinę. Według premiera Donalda Tuska pierwsze zmiany mają wejść w życie po wakacjach. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że system wynagradzania lekarzy musi być transparentny. Jasne muszą być też zasady finansowania procedur medycznych.
6: Nie może być tak, że szpitale, które są bardzo niedaleko od siebie, proponują te same usługi, konkurują między sobą na wynagrodzenia dla lekarzy. Potrzebujemy rozwiązań systemowych i propozycje, które na stole położyła pani minister, są właśnie taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
4: Propozycje reform ministra zdrowia były już omawiane z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Po spotkaniu obie strony podkreśliły, że system ochrony zdrowia powinien zostać odpolityczniony. Czy jeśli reformy nie przyniosą efektów, można się spodziewać zmian w rządzie? Zapytamy dziś o to gościa Radia Łódź, którym będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Łódzkie walczy z suszą. 16 gmin z województwa łódzkiego dostanie wsparcie na zakup zbiorników na deszczówkę. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli gromadzić wodę. A o szczegółach Joanna Karp.
7: Deszczówka zamiast trafiać do kanalizacji ma zostać wykorzystana przez mieszkańców. Samorząd województwa uruchomił program, dzięki któremu 16 gmin kupi zbiorniki na wodę opadową i przekaże je mieszkańcom. To sposób na oszczędzanie wody i lepsze przygotowanie na okresy suszy, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
7: Wśród samorządów, które biorą udział w programie są m.in. Żytno, Opoczno, Lubochnia, Drzewica i Dobryszyce. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Na pilotażowy program Łódzkie łapie deszcze samorząd województwa przeznaczył 500 000 zł. Festiwal Audio River dobiegł końca. Na Łódzkich Błoniach przez ostatnie 3 dni odbywała się jedna z największych imprez z muzyką elektroniczną w Polsce. Fani wydarzenia mieli do dyspozycji 10 scen, na których zagrało około 190 artystów. Wydarzenie przyciągnęło do Łodzi fanów z całego kraju, którzy pozytywnie oceniali zarówno muzyczny skład festiwalu, jak i jego organizację. Wśród uczestników opinie na temat wydarzenia były pozytywne.
9: Poza tym, że pogoda jest bardzo różnorodna, to muszę powiedzieć, że vibe dalej jest. Moim zdaniem super.
10: Jest wspaniale, w ogóle świetnie to wygląda i są niesamowici ludzie, jest bardzo dobra energia.
11: Jeżeli chodzi o sam dojazd, bazę noclegową, łatwość dojazdu do Łodzi, no absolutnie, no ekstra.
12: Super, naprawdę i mam nadzieję, że zostanie tutaj na długo i że te wszystkie negatywne głosy, które mówią, że głośno, nie przeważą i nie dojdzie do tego, że ten festiwal zniknie z Łodzi, bo naprawdę jest super.
4: Tegoroczna edycja to już 20. Audio River, jednocześnie 3. organizowany w Łodzi po przenosinach z Płocka. Festiwal pozostanie w Łodzi na dłużej. Jego twórca i organizator Piotr Orlicz-Rabiega mówił w Radiu Łódź, że trwają rozmowy dotyczące podpisania nowej umowy z miastem, która miałaby obowiązywać do 2030 roku. A o 6.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
3: Na termometrach w Łodzi 13 stopni i częściowe zachmurzenie, choć słońce gdzieś tam się przebija. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 13 do 16 stopni. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, wieczorem możliwe rozpogodzenia. Niewykluczone też przelotne opady deszczu. Na wschodzie regionu możliwe także burze i tam prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, a więc będzie cieplej.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 6:05, Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu. Dzień dobry, Rafał Tyluś program realizuje. W takim składzie jesteśmy razem do godziny 9:00. Jest poniedziałek, 13 lipca i mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry poniedziałek dla Państwa.

Zespół Queen i Crazy Little Things Called Love na antenie Radia Łódź. Tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie w poniedziałek 13 lipca. No to sprawdźmy w takim razie kalendarium. Słońce wstało o 4:39, zachód będziemy mieli około 20:56. Dzień trwa 16 godzin i 17 minut, jest krótszy od najdłuższego o 24 minuty i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 30 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 71 dni, a więc jeszcze sporo czasu. Znak zodiaku urodzonych 13 lipca to rak i imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Ezdrasz, Henryk, Joel, Małgorzata, Mildreda, Radomiła, Sara, Serapion, Sylas, Trofima i Wszerat. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego od całej redakcji Radia Łódź dla solenizantów. I jeszcze sprawdźmy przysłowie na dziś. Między innymi w lipcu się kłosek korzy, żenie się dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp w zboże założy, ale też ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułem otwiera. I 13 lipca w Kościele Katolickim mamy dzisiaj wspomnienie świętego Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników. I tak właśnie wygląda kalendarium w poniedziałek 13 lipca.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I tak energicznie weszliśmy w ten poniedziałek, 13 lipca, Tańczę, czyli ich drugi hymn męskiego grania orkiestra tegorocznego w składzie Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. No dobrze, to sprawdźmy, co dziś przed nami w porannej audycji w Radiu Łódź, między innymi o remontach, bo wakacje w pełni, ruchy na ulicach mniejszy, ale w godzinach szczytu korków w Łodzi nie brakuje i wydaje się, że będą jeszcze większe, bo do już remontowanych ulic dołączą kolejne drogowce, zamkną Północną i pojawią się też w tym tygodniu na Alei Palki.
2: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał kto jechać do pracy.
3: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo.
4: Nie da się wrócić, trzeba gdzieś jakimiś bocznymi drogami jechać.
1: No właśnie, powiemy też, co w prasie. Dziennik Gazeta Prawna pisze m.in. o nowych uprawnieniach inspektorów pracy, którzy będą mogli kontrolować właśnie sposób zatrudnienia i piszą o tym, że inspektor pracy skorzysta z danych GUS. O tym też więcej za chwilkę. Zajrzymy też do Lutomierska, gdzie punkt dla mieszkańców, którzy stanęli w obronie rzeki Ner i nie chcą budowy magazynu Krajowej Administracji Skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przed rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie pełnej oceny jej oddziaływania na środowisko, co może opóźnić realizację tego przedsięwzięcia.
5: Cieszymy się, bo to taki pierwszy oddech i pierwsze nieduże zwycięstwo.
6: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo.
7: Pani nie może uwierzyć w to, że to mogłoby tam powstać,
6: nie,
7: tak?
6: Nie, to jest niemożliwe.
1: I jeszcze minister zdrowia, która uratowała stanowisko i przedstawiła plan zmian w ochronie zdrowia. Chce walczyć z kominami płacowymi, ale także wprowadzić e-kolejkę na zabiegi w szpitalach. Pytanie, czy to uzdrowi sytuację w ochronie zdrowia, skróci kolejki do lekarzy i poprawi dostęp do specjalistów. O tym Maciej Trojanowski będzie rozmawiał po godzinie 8 z gościem Radia Łódź, senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. Tematów do rozmowy jest sporo, dlatego serdecznie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego na tę rozmowę o godzinie 8.10 i jeszcze oczywiście nasz wakacyjny cykl Podróżowanie z Radiem, bo od poniedziałku do piątku zabieramy Państwa w różne zakątki naszego kraju, a dziś wybierzemy się na Śnieżkę.
8: Idziemy majestatyczną trasą przez kocioł Małego Stawu, a to schronisko Samotnia. Nagle nam się wyłania zza pagórków, zza kosodrzewiny, więc jest to jeden z najbardziej romantycznych widoków, jakie w Karkonoszach możemy spotkać.
1: I na taką wycieczkę romantyczną w poniedziałek 13 lipca Państwa zabiorę przed godziną 9. Poranna audycja w Radiu Łódź trwa 41 minut do godziny 7.

0: To Asta Camarai, Somewhere in My Heart na antenie Radia Łódź. 23 minuty po godzinie 6. Oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu z nami. 606-787-8778 to jest numer telefonu do studia. Mamy też adres mailowy studio@radiolot.pl. Można też wysłać głosówkę przez naszą stronę lub aplikację mobilną. Serdecznie zachęcam do kontaktu z nami. Być może ktoś z Państwa chciałby się podzielić jakąś informacją, na przykład wrażeniami po Audio River, który odbył się w miniony weekend w Łodzi. Dajcie znać, odezwijcie się do nas.
1: Bo to nie jest mam tak.

0: 27 minut po godzinie 6, za chwilę skrót najważniejszych wiadomości. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: 6:30 na zegarze, a to czas na skrót wiadomości.

0: Wiktoria Makowska w studiu.
1: Resort zdrowia proponuje limit zarobków dla lekarzy. Proponuje, by maksymalna stawka godzinowa dla medyków wynosiła 240 zł brutto. Wśród propozycji reform w służbie zdrowia znalazł się też m.in. pomysł utworzenia jednej centralnej e-kolejki, która skróci czas oczekiwania na wizytę lub zabieg. Propozycje reform ministra zdrowia były już omawiane z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Według premiera Donalda Tuska pierwsze zmiany mają wejść w życie po wakacjach. Ekshumacje na Wołyniu. Wczoraj odbyły się obchody rocznicowe rzezi wołyńskiej w Łucku. W tamtejszej katedrze odprawiono mszę świętą w intencji ofiar ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Dziś natomiast mają się rozpocząć kolejne ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów, tym razem w Ostrówkach w obwodzie wołyńskim. Uwaga kierowcy, kolejny test słupków na Piotrkowskiej w Łodzi i utrudnienia. Od dziś system będzie sprawdzany na odcinku między ulicami Pruchnika i Jaracza. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia we wjeździe na Piotrkowską, również dla mieszkańców i przedsiębiorców. Przypomnijmy, celem słupków jest zwiększenie bezpieczeństwa i przekształcenie Piotrkowskiej w prawdziwy deptak. Po zakończeniu prób na fragmencie od Pruchnika do Jaracza, magistrat planuje przeprowadzenie testów także na kolejnych odcinkach ulicy Piotrkowskiej. Mają się odbywać w następnych tygodniach. Mieszkańcy Pabianic otrzymają 2 miliony złotych do wydania. Można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Pomysły warto zgłaszać do 10 września na dwa sposoby, mówi rzecznik prezydenta Pabianic Aneta Klimek.
2: Można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy konsultacyjnej albo papierowo w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych przy ulicy Narutowicza 33.
1: Do projektu należy dołączyć listę poparcia przez minimum 30 osób. Prezentacja, głosowanie i ogłoszenie wyników odbędą się w listopadzie tego roku. Dostępna pula wynosi 2 miliony złotych. A o 7 zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem możliwe rozpogodzenia, temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, teraz na termometrach 13 stopni i ciśnienie 997 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To jest najlepszy początek tygodnia, bo dzisiaj poniedziałek, 13 lipca. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu razem z Rafałem Tylusiem, który program realizuje i w takim składzie jesteśmy do 9:00.

0: Niespełna 22 minuty zostały do godziny 7, a to oznacza, że czas na przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: No to sprawdźmy, czym w poniedziałek 13 lipca żyją media, żyją gazety. Na początek obiecany dziennik Gazeta Prawna. Inspektor pracy skorzysta z danych GUS. 8 lipca inspektorzy pracy zyskali nowe uprawnienie. Decyzją administracyjną mogą przekształcić umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Zintegrowane systemy wymiany danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej oraz zaawansowane algorytmy typowania firm do kontroli ruszą dopiero w przyszłym roku. Ale urzędnicy nie muszą na nie czekać, aby skutecznie eliminować nieprawidłowości związane z umowami śmieciowymi. Gotowe narzędzie do natychmiastowych działań dostarcza im Główny Urząd Statystyczny. Dziennik Gazeta Prawna pisze też, że najnowsze dane GUS pokazują, w których branżach najczęściej stosuje się zlecenia. I to m.in. handel, logistyka, ochrona, prace proste w przemyśle, sprzątanie, a nawet stanowiska dyrektorskie. Inspektorzy zapowiadają weryfikację stosunku pracy przy każdej możliwej okazji. To teraz sprawdźmy Dziennik Łódzki, który pisze dziś o kamienicy przy ulicy Łącznej w Łodzi, którą autorzy nazywają kamienicą grozy. To właśnie tam na początku lipca doszło do brutalnego przestępstwa. 63-letni mężczyzna miał zgwałcić 30-letnią kobietę, która w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. Jak czytamy, podejrzany został tymczasowo aresztowany, a mieszkańcy budynku nie chcą rozmawiać z dziennikarzami. Jedna z lokatorek powiedziała jedynie: dajcie nam spokój, nic nie wiem. Gazeta przypomina również, że nie jest to pierwsza tragedia związana z tym adresem. W 2019 roku w tej samej kamienicy wybuchł pożar, w którym zginął 40-letni mężczyzna. Jego partnerka usłyszała później zarzuty związane z doprowadzeniem do tragedii. Autorzy artykułu pokazują, że zaniedbany budynek od lat jest miejscem dramatycznych wydarzeń i skrywa wiele tragicznych historii. To jeszcze Gazeta Wyborcza, która pisze o tym, że katecheci bez pracy. W ciągu roku pracy straciło 4,5 tysiąca katechetów. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że to nie są masowe zwolnienia. Po ograniczeniu lekcji religii z 2 do 1 tygodniowo pracę straciło 4,5 tysiąca katechetów z ponad 27 tysięcy. Wydarzyło się to podczas tego roku szkolnego. Ministra edukacji Barbara Nowacka w odpowiedzi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdziła, że nie są to masowe zwolnienia. Spadek liczby nauczycieli religii wyniósł około 16,5%, mimo że wymiar zajęć obniżono o połowę. Czytamy w odpowiedzi MENA. O tym pisze dziś Gazeta Wyborcza. Tak właśnie wygląda przegląd prasy w poniedziałek 13 lipca. Ja też zapraszam na radioloc.pl. Tam również piszemy o wielu, wielu różnych tematach, m.in. o Audio River, o którym też pisze m.in. Ekspres Ilustrowany dziś, więc o tym wszystkim też przeczytacie na radioloc.pl. 606-787-8778 studio@radioloc.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby skomentować to, o czym rozpisuje się prasa, to serdecznie zapraszam. 20-19 minut już zostało do godziny 7.

Za 10 minut będzie godzina 7. Ja sprawdzam razem z Państwem, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu. Między innymi taka pierwsza rocznica, dokładnie 25 lat temu, 22 kwietnia 2001 roku, na ekrany kin wszedł Shrek, czyli animowany film o przygodach poczciwego ogra, jego wiernego kompana osła i królewny Fiony. A tak wracając już trochę do tutaj naszego łódzkiego podwórka, to w 1869 roku na łódzkich ulicach rozbłysły pierwsze gazowe latarnie. W 1900 roku Władysław Reymont uległ wypadkowi kolejowemu, przyszły noblista trafił do szpitala, ale szpitalne dokumenty sfałszowano. Z kolei w 1924 roku, po 54 latach, Tuszyn odzyskał prawa miejskie. W 1994 roku Marek Czekalski został prezydentem Łodzi i jeszcze rok 2000 umiera Jan Karski, legendarny kurier polskiego rządu, urodzony w Łodzi. Tak przedstawia się to historyczne kalendarium dla Łodzi, dla województwa łódzkiego. A my oczywiście serdecznie zachęcamy do tego, żeby słuchali Państwo Radia Łódź. Za około 10 minut będą oczywiście najnowsze wiadomości. Będą też informacje dla kierowców, bo ruch na drogach już coraz większy. Godziny szczytu za chwilkę będą, więc słuchajcie Państwo Radia Łódź, a będziecie na pewno poinformowani o tym, gdzie można się zakorkować i gdzie można stracić kilka minut. O tym wszystkim już za chwilę.

0: biegamy myślami od ściany do ściany, biegamy myślami. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
1: Po reklamie.
14: Za chwilę będzie godzina 7, a teraz łączymy się z Adamem Murzyńskim, który sprawdza sytuację na drogach. Halo Adam, jak wygląda sytuacja?
15: Zarówno w Łodzi, jak i tutaj, gdzie jestem, czyli w Sieradzu, jest coraz więcej samochodów. Tutaj do Sieradza dociera coraz więcej aut z lokalnych miejscowości i wolniej pojedziemy już drogą z kierunku Warty i Turku, ale też wolniej pojedziemy od strony Złoczewa czy Kalisza. No i w Sieradzu na pewno dłużej poczekamy już na głównym rondzie. W Łodzi na pewno poczekamy troszeczkę jadąc przez główne skrzyżowania, między innymi przez skrzyżowanie Kopcińskiego i Piłsudskiego. Tutaj stracimy już na pewno kilka minut, także przy Palmiarni. Kierowcy powinni pamiętać także o utrudnieniach przy drodze krajowej numer 12 w okolicach Opoczna w miejscowości Grążowice.
14: Tu Radio Łódź, godzina 7 na zegarze. W studiu Wiktoria Makowska, to oznacza, że czas na wiadomości.
16: Zmiany w systemie zdrowia, limit zarobków dla lekarzy i szybsze wizyty u specjalistów. Uwaga kierowcy, zmiany także w centrum Łodzi, ale na drogach i to od dzisiaj. W wiadomościach sprawdzimy też, jakie są przewidywania polskich kibiców co do zwycięzcy mundialu. Dziś niebo zachmurzone, ale ciepło do 26 stopni. Ministra zdrowia zapowiedziała zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Dotyczą one m.in. propozycji ustalenia maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto za godzinę w ramach kontraktów finansowanych przez NFZ. Te propozycje leżały na stole od dłuższego czasu, mówi były wiceminister zdrowia Marek Kos.
17: Te 240 zł, jak przemnożymy przez etat, daje to fajną kwotę 38 400 zł miesięcznie. W tej chwili wynagrodzenie lekarza specjalista jest niespełna 13 000 zł. To jeżeli będzie to 38 000, to mnóstwo lekarzy, ci pracujący na umowach o pracę, będą bardzo zadowoleni.
16: Oprócz limitu zarobków w propozycji znalazło się także uporządkowanie czasu pracy. Lekarz ma być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Pytanie, czy te zmiany na pewno uzdrowią sytuację w ochronie zdrowia, skrócą kolejki do lekarzy i poprawią dostęp do specjalistów? O to zapytamy porannego gościa Radia Łódź. Będzie nim senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi przed kolejnym testem. Miasto zapowiedziało utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dziś słupki mają zostać podniesione na kolejnym odcinku ulicy, na którym o tym reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
18: Tym razem system sprawdzany będzie na odcinku między ulicami Pruchnika i Jaracza. To może oznaczać, że wjazd na Piotrkowską będzie utrudniony nie tylko dla osób nieupoważnionych, ale też dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dlatego na odcinku Piotrkowskiej, który czeka test, miasto rozwiesiło kartki z informacją, że aby wjechać na ten odcinek ulicy, potrzebne będzie pozwolenie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
16: Podobny test przeprowadzono w miniony poniedziałek. Wtedy słupki uruchomiono na odcinku między Placem Wolności a ulicą Pruchnika, a kolejne testy na następnych odcinkach Piotrkowskiej mają być przeprowadzane w kolejnych tygodniach. Tragedia Wołynia po latach. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim rozpoczynają się ekshumacje Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 osób, a na Wołyniu jest Paweł Buszko.
19: Ekipy badaczy z IPN, Krakowskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ukraińscy archeolodzy przyjadą do Ostrówek dzisiaj, ale faktycznie prace rozpoczną się we wtorek. Ekshumacje były poprzedzone poszukiwaniami. W maju udało się odnaleźć dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar i to tam będą kopać archeolodzy. Odnalezienie, ale też identyfikacja ofiar potrzebna jest przede wszystkim rodzinom, które czekały na to od ponad 8 dekad.
20: Istotna jest też ta kwestia pogrzebów, bo ona psychologicznie odgrywa bardzo dużą rolę. To przynosi też ukojenie.
19: Podkreślał szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
16: Wczoraj odbyły się obchody rocznicowe rzezi wołyńskiej w Łódzku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Województwo łódzkie walczy z suszą. Mieszkańcy dostaną zbiorniki na deszczówkę. Sposobem na zatrzymanie wody tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, jest jej retencjonowanie. Dlatego samorząd województwa łódzkiego uruchomił pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz. Na jego realizację przeznaczono 500 000 zł. Wtedy mieszkańcy zużyją mniej wody z wodociągów. Ze wsparcia skorzysta 16 gmin. Które dokładnie, to można sprawdzić na naszej stronie.
21: Więcej na radiołódź.pl.
16: Znani są już wszyscy półfinaliści Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jutro o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Francją, a dzień później o tej samej godzinie Anglia z Argentyną. Polscy kibice mają swoje typy. Kto wygra mundial?
22: Uważam, że wygra Francja, bo ma głębię składu, ma kilku zawodników na ławce rezerwowej, którzy mogą wejść i zmienić wynik spotkania. Nie tylko podstawową jedenastkę, więc mają szansę, żeby wygrać cały turniej.
23: Być może ktoś bardziej z europejskich, czyli bardziej Francja, może Hiszpania, może Messi zaskoczy. Ciężko powiedzieć, tak? To już jest półfinał, także wszyscy mogą wygrać.
24: Komuś pan kibicuje z tych drużyn, które zostały?
25: Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dobre drużyny, to jest dobra piłka, więc tutaj mi to jest obojętne tak naprawdę. Kibicuję Polsce.
26: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
16: Finałowy mecz turnieju 19 lipca o 21:00. Więcej o sporcie już za chwilę, a ja o 7:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
14: Piotr Andrzejczak w studiu. Co słychać w sporcie?
27: A zaczniemy od tego, że nasze siatkarki nie skorzystały z szans i przegrały w ostatce z Japonią 2-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów i ostatecznie nie awansowały do turnieju finałowego. W gronie najlepszych zespołów wystąpią właśnie Japonki. Urodzony w Stanach Zjednoczonych Artur Łabinowicz zagra w przyszłym sezonie w ŁKS-ie Kulpa Głódź. 29-letni koszykarz ma ze sobą kilka lat występów w polskiej ekstraklasie. Grał za Stalu Zielona Góra i Sokola Łańcut. Ostatni sezon spędził właśnie w pierwszoligowym zespole z Łańcuta. Był w nim jednym z podstawowych koszykarzy. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytuł Włoch pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. W czterech setach przegrał pierwszego 6-7, ale w kolejnych wygrywał 7-6, 6-3 i 6-4. A mecz trwał blisko 4 godziny. Dla 24-letniego Sinera to piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. A dzień wcześniej w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Mathieu van der Poel wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Kolarze ścigali się na 154-kilometrowym etapie z Malemort do Ussel. Holender był najszybszy z 4-osobowej ucieczki. Polacy uplasowali się na odległych miejscach. Dodam, że z powodu panujących we Francji upałów organizatorzy skrócili trasę etapu o 30 km. W czołówce klasyfikacji łącznej Wielkiej Pętli bez żadnych zmian liderem i to zdecydowanym pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, a poniedziałek dla kolarzy jadących w wyścigu dookoła Francji będzie dniem przerwy. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po godzinie 9:00.
14: 16 stopni na termometrze w Łodzi, ale temperatura odczuwalna to około 14. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem możliwe rozpogodzenia. Na ogół słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie regionu możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty. I jeszcze ciśnienie na 997 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: To jest poniedziałek, 13 lipca, słuchają Państwo Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Rafał Tyluś program realizuje i w takim składzie spędzamy razem czas do godziny 9.

0: I'll be there for you na antenie Radia Łódź, czyli utwór znany między innymi fanom serialu Friends. No dobrze, tak jak mówiliśmy przed chwilą, ruch na drogach w miarę spory, mimo tego, że wakacje to rzeczywiście te poranne godziny szczytu mogą dawać się we znaki, a w najbliższych tygodniach może być niestety jeszcze gorzej, bo remontowy Armagedon na skraju Bounty Śródmieścia się zapowiada. Dziś rusza remont ulicy Północnej, a w najbliższych dniach, a nie jak wcześniej zapowiadano dziś, drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na Alei Palki. Do tego wciąż zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Prace na Północnej będą prowadzone etapami od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Remont najpierw obejmie odcinek od ulicy do ulicy Sztyrlinga. W czasie robót ulica będzie przejezdna tylko w kierunku Ronda Solidarności, a do Franciszkańskiej poprowadzi objazd przez ulicę Źródłową. Z kolei na Alei Palki nowa nawierzchnia pojawi się na jezdni w stronę centrum od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Łódzcy kierowcy obawiają się, że ta część miasta będzie nieprzejezdna.
1: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne. Czasami jest niespodzianka, okazuje się, że coś zamknęli i nie da się wrócić. Trzeba gdzieś jakimiś bocznymi drogami jechać.
2: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał to jechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
3: Przez remont Północnej?
2: Tak.
4: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo i jest to mega uciążliwe dla mieszkańców.
5: Jak zauważa Adam Borkowski ze Stowarzyszenia Łódź-Cała Naprzód, ponownie brakuje koordynacji w zakresie remontów.
6: Tydzień później się otwiera remont ulicy Pojezierskiej, czyli wszystko, co z północy będzie jechało, będzie trafiało na korki w kilku miejscach i brak możliwości znalezienia alternatywnej drogi dojazdowej do centrum miasta. Mimo tego, że są wakacje, to myślę, że będą bardzo duże korki, bo te korki na przykład na Aleje Palki już są przy Rondzie Solidarności. Też pamiętajmy, że lada moment będziemy mieli festiwal, czyli przyjadą jacyś turyści, więc znowu będzie informacja, że Łódź jest zakorkowana i potwierdzają się dane, które co roku słyszymy, że jesteśmy w czołówce najbardziej zakorkowanych miast na świecie i w Europie.
5: Wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że w tym rejonie jest naprawdę wiele rzeczy do zrobienia.
7: Na wszystkich spotkaniach drogowych, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia, więc mamy, wydaje mi się, taki kawałek dobrej umowy społecznej. To będzie trudny czas dla okolicznych mieszkańców i w ogóle dla mieszkańców Łodzi, jeżeli chodzi o przejazd w tym rejonie miasta, ale dlatego też zdecydowaliśmy się jak najwięcej zrobić w okresie wakacyjnym, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, a Północna chociażby została podzielona na tak krótkie odcinki, że na pewno nie będziemy wchodzili na kolejne odcinki, zanim nie zrobimy tych, które aktualnie trwają. Franciszkańska jest dużym kontraktem, który musieliśmy zrobić ze względu na dofinansowanie unijne, a im bliżej końca wakacji, tym więcej tych robót będzie wykonanych i myślę, że po wakacjach część przynajmniej z tych utrudnień już zniknie.
5: Część łodzian nie rozumie, czemu miasto podjęło się remontu Alei Palki. Ich zdaniem nawierzchnia nie wymaga wymiany.
8: Jest dobra przecież.
9: Ulica wygląda dość dobrze, także nie wiem dlaczego.
10: Widać, że władza nie ma na co wydać.
7: Stan nawierzchni nie jest tutaj idealny, podbudowę tak samo, więc ten kawałek wymaga interwencji. Dobudowa lewoskrętu z ulicy Palki w kierunku Brzezińskiej na pewno ten ruch upłynni i spowoduje, że te czasem kilometrowe korki na Palki po prostu znikną i więcej samochodów będzie mogło tego lewoskrętu skorzystać i te prace powinno udać się wykonać w wakacje, więc no tutaj te utrudnienia na pewno dotkną nas mniej niż jakbyśmy te prace wykonywali w okresie powakacyjnym.
0: Po 15 lipca ma ruszyć remont Alei Palki. Takie są najnowsze zapowiedzi Urzędu Miasta. Podobnie jak w przypadku Alei Palki, remont odcinka ulicy Północnej od Franciszkańskiej do Sztyrlinga potrwa do końca wakacji. Kacper Józefowicz, nasz reporter, zajął się tym tematem. 606-787-8778 studio@radiolot.pl albo głosówka przez stronę radiolot.pl lub naszą aplikację mobilną. Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu z nami w poniedziałek 13 lipca o poranku. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry dzień i dobry tydzień.

Piotr Stomata życzył nam, mi i Państwu, pięknego dnia. Ja mam nadzieję, że to naprawdę będzie piękny dzień. Dołączam się do tych życzeń oczywiście razem z całą redakcją Radia Łódź. Poniedziałek, 13 lipca. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień i dobry początek tego tygodnia, wakacyjnego tygodnia. A jak wakacje, to zmieniliśmy też godzinę emisji samych dobrych wiadomości, bo zazwyczaj właśnie o 7.30 zapraszaliśmy Państwa na same dobre wiadomości, a teraz zapraszamy na nie o godzinie 8.30, więc te same dobre wiadomości nie zniknęły, one są, tylko przesunęliśmy nieco godzinę. 21 minut po godzinie 7.00.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
9: 29 minut po godzinie 7. Adam Łużyński sprawdza, co dzieje się na drogach. Halo, Adam.
10: Jestem teraz przy głównym rondzie w Sieradzu. Tu jak zawsze co rano tworzą się korki i mamy już pierwsze sznury czekających aut. Te samochody nadjeżdżają m.in. od strony Błaszek i Warty. W Łodzi większy ruch samochodowy także jest zauważalny na drogach prowadzących m.in. z Brzezin, Strykowa, Zgierza czy Żgowa. Kilka minut poczekamy na światłach na Zgierskiej. Poza tym coraz dłuższe korki formują się obok łódzkiego ZOO i na skrzyżowaniu w Nowosolnej i tam stracimy kilka minut. Za pół godziny sprawdzimy sytuację na trasie z Sieradza do Zduńskiej Woli.
9: A teraz czas na skrót najważniejszych wiadomości. Serwis informacyjny przygotowała Wiktoria Makowska.
11: Tragedia Wołynia po latach. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim rozpoczynają się ekshumacje Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 osób. Wczoraj odbyły się obchody rocznicowe rzezi wołyńskiej w Łódzku. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Ministra zdrowia zapowiedziała zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Dotyczą one m.in. propozycji ustalenia maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto za godzinę w ramach kontraktów finansowanych przez NFZ. Oprócz limitu zarobków w propozycji znalazły się także uporządkowanie czasu pracy. Lekarz może być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Kierowcy powinni szykować się do utrudnień na dołach w Łodzi. W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont Alei Palki, jednej z ważniejszych ulic w mieście. Pierwszy etap prac obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem. Roboty w tym miejscu mają potrwać do wakacji.

0: mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu.
1: Niezależnie planowany jest remont drugiej jezdni zachodniej. Jest to zadanie w 50% dofinansowane z subwencji rezerwy ogólnej. Ale to zadanie prawdopodobnie będzie realizowane po wykonaniu tej jezdni wschodniej.
0: Remont Alei Palki będzie prowadzony pod ruchem, co oznacza zawężenie jezdni i większe korki. Więcej na ten temat piszemy na radio.pl. Festiwal Audio River w Łodzi dobiegł końca. Na Łódzkich Błoniach przez ostatnie 3 dni odbywała się jedna z największych imprez z muzyką elektroniczną w Polsce. Fani wydarzenia mieli do dyspozycji 10 scen, na których zagrało około 190 artystów. Tegoroczna edycja to już 20. Audio River, jednocześnie 3. organizowany w Łodzi po przenosinach z Płocka. Festiwal pozostanie w Łodzi na dłużej. Jego twórca i organizator Piotr Orlicz-Rabiega mówił w Radiu Łódź, że trwają rozmowy dotyczące podpisania nowej umowy z miastem, która miałaby obowiązywać do 2030 roku. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8:00.
2: Na termometrach w Łodzi 15 stopni, więc temperatura cały czas rośnie. Na ogół słabe przelotne opady deszczu tutaj na radiostacji między innymi takie teraz występują. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem możliwe są rozpogodzenia. Na wschodzie województwa łódzkiego możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, więc trzymajmy kciuki, żeby to rosło jak najszybciej. I jeszcze ciśnienie 997 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 32 minuty po godzinie 7. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu. Rafał Tyluś program realizuje. To jest poranna audycja w Radiu Łódź i w takim składzie jesteśmy dziś do godziny 9, a za niedługo wybierzemy się do Lutomierska.

0: To utwór Na Błysk, czyli najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło, który swoją drogą w ostatnich tygodniach zakończył trasę koncertową Obrotowy Tour. 20 minut do godziny 8.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: I zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Lutomierska, bo nad Nerem, właśnie niedaleko tej miejscowości, powstanie magazyn towarów przemyconych, magazyn Krajowej Administracji Skarbowej. Mieszkańcy protestują i opóźniają rozpoczęcie tej budowy.
2: To jest skandal, tak? Jeżeli przypatrzymy się sprawie, że sąd raz uchyla, raz zatwierdza, raz uchyla, raz zatwierdza, no to znaczy, że coś tutaj nie gra, tak?
3: To niemożliwe jest, bo to jest tak pięknie, ta dolina Neru jest taka piękna.
4: Pani nie może uwierzyć w to, że to mogłoby tam powstać,
3: nie,
4: tak?
3: Nie, to jest niemożliwe.
4: A według pana, jak to ocenić?
5: Znaczy oceniam tak, że niszczą Polskę po prostu tam, gdzie się da i tyle, nie?
6: Michał Stanecki, jeden z aktywnie protestujących mieszkańców.
7: Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił wcześniejszą decyzję SKO, czyli Kolegium Odwoławczego. Wracamy jakby do statusu sprawy sprzed SKO, czyli mamy decyzję burmistrza, który wymaga przeprowadzenia raportu środowiskowego dla tej inwestycji i w związku z tym jakby konsekwencje tego wyroku, czekamy, aż on się uprawomocni, konsekwencje tego wyroku są takie, że inwestor nie ma teraz kompletu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Cieszymy się, bo to taki pierwszy oddech i pierwsze nieduże zwycięstwo.
6: Zapytałem, czy teraz Krajowa Administracja Skarbowa będzie musiała przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
8: Nasze działania uzależnione będą od rozstrzygnięć, które zapadną w postępowaniu administracyjnym bądź sądowo-administracyjnym. Po zapoznaniu i analizie uzasadnienia wyroku sądu podjęta zostanie decyzja co do dalszych czynności procesowych. Inwestycja budowania magazynu KAS jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przewidzianych prawem procedur administracyjnych. Zamierzamy kontynuować działania w oparciu o obowiązujące regulacje i decyzje właściwych organów.
4: Jestem tu właśnie w Harbicach Górnych, tuż przy działce, na której ma powstać ten magazyn. No i jak na razie widać, że sprawy idą do przodu. Na miejscu pojawiły się słupki, które odgradzają działkę. Rozmawiałem przed chwilą z panem, który jechał tutaj rowerem i mówi, że no jeszcze ponad tydzień temu ich tutaj nie widział, więc musiały zostać zainstalowane w ostatnich dniach.
3: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo, to jest no naprawdę jest przepięknie.
9: Czy to powinno być w terenie, który jest no krajobrazem? Dwa, tutaj ludzie się sprowadzają. Ta rzeka odradza się, tak? No nie ma jeszcze ryb, ale jak pojedziemy do Poddębic, to tam już są szczupaki, tak? Więc no to byłaby kwestia czasu.
4: Właśnie dotarłem na szczyt wzniesienia, które jest na tej łące i rzeczywiście widać, że ten magazyn będzie w naprawdę bliskim sąsiedztwie rzeki Ner. Odległość między ogrodzeniem i rzeką, myślę, że to jest około 200 do 300 metrów. Samo to wzniesienie to takie bardzo ładne miejsce, jak na magazyn, który miałby tu powstać.
7: A inwestycja jest kontrowersyjna z racji swojej specyfiki, składu paliwa przyszłego i tak dalej, więc od początku konsekwentnie zabiegaliśmy o to, żeby dokonać oceny, pełnej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko i teraz jesteśmy na tym etapie, że będzie to wymagane. Więc jeżeli będzie to wymagane, to bardzo możliwe, że ta inwestycja ostatecznie zostanie zatrzymana. Nie będzie tam możliwości budowania obiektu o takim charakterze i o takiej specyfice. Więc tak, na tym etapie jesteśmy. Będzie potrzebny dodatkowy dokument, tego się trzymamy, raport oddziaływania na środowisko.
0: Grupa mieszkańców protestujących przeciwko budowie magazynu towarów przemyconych nad Nerem deklaruje dalsze działania. Uruchomiono w internecie zbiórkę, dzięki której można pokryć koszty rozpraw sądowych. A tematem zajął się reporter Radia Łódź Adam Murzyński. Piętnaście minut już zostało do godziny 8, a po godzinie 8 gość Radia Łódź. Minister zdrowia uratowała stanowisko i przedstawiła plan zmian w ochronie zdrowia. Chce walczyć z kominami płacowymi, ale także wprowadzić e-kolejkę na zabiegi w szpitalach. Pytanie, czy to uzdrowi sytuację w ochronie zdrowia, skróci kolejki do lekarzy i poprawi dostęp do specjalistów. Czy jeśli reformy nie przyniosą efektów, można spodziewać się zmian w rządzie? O tym Maciej Trojanowski porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. Tematów do rozmowy nie brakuje, a zatem zapraszam Państwa w imieniu Macieja Trojanowskiego po godzinie 8, około godziny 8.10, a przed 9 przypominam, że zajrzymy jeszcze do południowej Polski. Nasz cykl wakacyjny Podróżowanie z radiem około 8.40, więc zachęcam do słuchania Radia Łódź.

0: To Lisa Dejacati i Ray w utworze Born Again na antenie Radia Łódź. Powoli zbliżamy się do godziny 8, a teraz Kara Śroguski, kilka westchnień.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 4 minuty do godziny 8.
1: Autopromocja.
0: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
0: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
0: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Znowu to zrobił.
9: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
10: Skup się.
9: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
0: 2 minuty do godziny 8. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Adam Łużyński.
13: Jestem teraz przy starej drodze krajowej łączącej Sieradz i Zduńską Wolę. Ruch jest wyraźnie ożywiony. Jadą zarówno ciężarówki, jak i auta osobowe, no i też auta dostawcze. No i w paru miejscach na pewno pojedziemy wolniej. Łódź zaczyna się korkować za to coraz mocniej. Około 5 minut poczekamy przy estakadzie. Do 10 minut postoimy przy stadionie Widzewa, na rondzie Solidarności i na Limanowskiego od strony Aleksandrowa. My jedziemy dalej. Za pół godziny sprawdzimy sytuację drogową na wjeździe do z Duńskiej Woli.
0: Zbliża się godzina 8. Czas na wiadomości. Serwis przygotowała i przedstawi Państwu Wiktoria Makowska.
14: Wypadek na Krajowej 12. 4 osoby ranne. Spór o zatrudnienie medyków. Lekarze popierają limit czasu pracy, ale odrzucają ograniczenia w wyborze pracodawcy. Mieszkańcy regionu dostaną zbiorniki na deszczówkę. Województwo stawia na retencję i oszczędzanie wody. Dziś niebo zachmurzone i deszczowo, ale ciepło do 26 stopni. W serwisie zostajemy przy wiadomościach drogowych, bo pod Opocznem doszło do niebezpiecznego wypadku. 4 osoby zostały ranne po tym, jak zderzyły się 3 samochody osobowe. Łączymy się z naszym reporterem Damianem Grosickim. Damianie, powiedz proszę, czy wiadomo już coś więcej?
15: Nadal czekamy na wszystkie informacje dotyczące tego wypadku, do którego doszło w miejscowości Grążowice w powiecie opoczyńskim. W tej chwili tylko możemy powiedzieć, że kierowcy byli trzeźwi, a ranni zostali zabrani do szpitali w Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. Na miejscu pracują służby i próbują wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.
14: To był Damian Grosicki, dziękujemy. Policja apeluje, by przy panującej obecnie pogodzie zachować szczególną ostrożność. Rewolucja w systemie zdrowia i choć środowisko medyczne popiera ograniczenie czasu pracy lekarzy, to nie zgadza się na zapisy przypominające zakaz konkurencji. To ich zdaniem przewiduje propozycja Ministerstwa Zdrowia, która, przypomnijmy, zakłada, że lekarz powinien być zatrudniony na co najmniej pół etatu u swojego głównego pracodawcy i jednocześnie potrzebuje jego zgody do podjęcia pracy w innej placówce. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego to rozwiązanie może spowodować problemy w szpitalach.
8: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali.
14: Zgodnie z propozycją resortu, medycy nie będą mogli pracować na więcej niż dwóch etatach łącznie. Ich godzinowa stawka w publicznych placówkach będzie mogła wynosić maksymalnie 240 zł brutto. O tym, czy te reformy przyniosą efekty i co się stanie z rządem, jeśli pomysł okaże się porażką, porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź. Będzie nim senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wyniku pożaru baru w popularnej dzielnicy w Bangkoku. Według świadków ogień wybuchł w pobliżu sceny i bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały bar. Nagrania opublikowane w internecie pokazują płomienie wydobywające się z budynku i uciekających z baru ludzi. Pożar wybuchł przy głównym wyłączniku prądu. Oficjalna przyczyna pożaru jest nadal badana, zaznaczył premier Tajlandii. Województwo łódzkie walczy z suszą. Mieszkańcy dostaną zbiorniki na deszczówkę. Sposobem na zatrzymanie wody tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, jest jej retencjonowanie. Dlatego samorząd województwa łódzkiego uruchomił pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz. Na jego realizację przeznaczono 500 000 zł, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
14: A wtedy mieszkańcy zużyją mniej wody z wodociągów. Ze wsparcia skorzysta 16 gmin, które dokładnie to można sprawdzić na naszej stronie.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Fani kapibary w łódzkim Orientarium przyjechali na zlot. Wczoraj przez cały dzień można było korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji, m.in. z gry terenowej dmuchańców czy pokazowego karmienia. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi opiekun tych zwierząt w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
17: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać, z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
18: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.
19: Ten spokój kapibary, to, że zwolni, uspokój się i korzystaj z chwili. I to mi się bardzo w kapibarach podoba.
20: Bardzo dobrze, super wręcz.
21: Pierwszy raz do czynienia mam z takim zwierzęciem.
14: Dodali uczestnicy z lotu. Kapibary w naturalnym środowisku żyją około 4-5 lat. W zoo dożywają nawet 12. W łódzkim Orientarium mieszkają 3 takie gryzonie. Siostry bliźniaczki Kapi oraz Bara i jeden samiec Puerka. A zdjęcia są dostępne na radiołódź.pl. O 8.30 zapraszam na same dobre wiadomości.
0: W Łodzi mamy częściowe zachmurzenie, 15 stopni na termometrach. Będzie cieplej, bo około 23-26. Przeważnie pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia, miejscami popada, a na wschodzie mogą pojawić się burze. W nocy chłodniej od 15 do 18 stopni i nadal możliwy słaby deszcz. Wiatr będzie raczej słaby, na barometrach 997 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 4 minuty po godzinie 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Rafał Tyluż program realizuje. Here I go again, White Snakes. Od tego zaczniemy.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już prawie 9 minut po godzinie 8. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, słuchają Państwo Radia Łódź i witam w studiu pierwszego gościa w tym tygodniu w Radiu Łódź, senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Łódź.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda obroniła stanowisko, ale na jak długo? Straci to stanowisko wkrótce? Zaprezentowała to, powiedzmy, od razu reformy, które wprowadzi, które zamierza wprowadzić w ochronie zdrowia. No pytanie, czy te reformy są wystarczające?
2: Panie doktorze, ja oczywiście liczę na taki scenariusz, na który liczą wszyscy pacjenci, więc wszyscy nasi radiosłuchacze, bo każdy może mieć jakieś problemy zdrowotne, czyli że te propozycje zmian, także te, które powstały, no po tym, jak jednak wszyscy byliśmy poruszeni pewnymi informacjami, jak ich określono, chłopcy z Mogilna, czyli ta spółka, która zarabiała 26 tysięcy na godzinę, 300 tysięcy zarabiała.
1: Ale wcześniej jeszcze były informacje, Chciałem to powiedzieć,
2: ze szpitala, oczywiście, że tak, no ale my dzisiaj już wiemy, że dochodziło na przykład do fałszowania dokumentacji medycznej.
1: No to prawda. Panie senatorze,
2: ale sekundę, to powtarzę to na trzy...
1: Kolejki się skrócą, że będzie szybki dostęp do specjalistów.
2: To mamy kluczowe zmiany. Mamy te, które reagują na te nieprawidłowości ujawnione. To jest propozycja oczywiście 240 zł za godzinę. To jest 40 tysięcy złotych za etat, jeżeli nie przeliczyć.
1: Mówimy o ograniczeniu pensji lekarzy.
2: Tak, mówimy o ograniczeniu pensji lekarzy. Mamy coś, co ma fundamentalne znaczenie, czyli e-rejestracja, która umożliwi podgląd bieżący pod to, kto jest zapisany jak w kolejce, no mówiąc wprost, uniemożliwia obchodzenie kolejki.
1: Dobrze, że pan wspomniał o tej rejestracji e-kolejce, bo ja pamiętam, że to był jeden ze 100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej. Do wyborów został rok i teraz dopiero pani minister zdrowia ogłasza, że będzie e-kolejka. Chyba trochę za późno.
2: No zaraz, panie doktorze, przecież ona w kontekście określonych specjalizacji już etapami zaczęła wchodzić. A my mówimy, że całość będzie w tym terminie, która pani minister podała.
1: Ale no to nic nowego w takim razie.
2: Nie, rozumiem, że to są pomysły doktorze, jeszcze z wyborów. To jest fundamentalna zmiana. No bym powiedział to, że będziemy mieli podgląd. Zapisuję się i od razu widzę, ile osób jest przede mną i kiedy będę miał możliwość wykonania danego zabiegu czy danego badania, to uniemożliwia jakiekolwiek próby obchodzenia tej kolejki. No moim zdaniem to z punktu widzenia czytelności, pewnej uczciwości systemu, to jest absolutnie fundamentalna zmiana. I na jeszcze jedną rzecz.
1: Jako pacjent, czy będę miał lepszy dostęp do na przykład specjalisty? Czy nie będę musiał czekać?
2: Panie doktorze, oczywiście, że skróci czas oczekiwania. Bo jeżeli ktoś nie wejdzie do tej kolejki przede mną, no to ona się nie będzie wydłużać. I ja zwrócę panu uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, która jest często pomijana, także z uwagi na moje doświadczenia zawodowe. Narodowy Fundusz Zdrowia to 0,7% funkcjonowania całego systemu. I bym powiedział, dzisiaj już wiemy, trzeba ten NFZ wzmocnić w zakresie kontroli wydatków. No to pokazały te różne sytuacje. Dla mnie sytuacja, w którym takie przypadki, bo systemowe i indywidualne, i szpital południowy, i to umowne Mogilno, bo tych szpitali już jest dużo więcej zidentyfikowanych, pokazuje, że ta kontrola ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia jest przeprowadzona, no delikatnie mówiąc, po łebkach, albo z uwagi na jej częstotliwość, czyli małą ilość kontrolerów, którzy są zatrudnieni, prawdopodobieństwo trafienia z taką kontrolą tam,
1: panie
2: gdzie jest nieprawidłowość, jest ograniczone.
1: To musiało dojść do takiej afery, jak w szpitalu południowym. Prasa musiała rozpisywać się tygodniami na temat nadużyć, na temat, jak pan wspomina, fałszowania dokumentacji, na temat tego, że lekarze zarabiali 26 tysięcy złotych na godzinę, żeby wzmocnić kontrolę.
2: Panie doktorze, ale już odpowiadam.
1: To
2: wie pan,
1: rzeczy,
2: co ja sam byłem świadkiem.
1: To są rzeczy oczywiste i zastanawiam się, na ile
2: to jest bardziej skomplikowane.
1: No tak,
2: gdybyśmy siedzieli w tym
1: pacjentów
2: studiu pół roku temu i, bo ja sam słyszałem głosy przedstawicieli PiS-u w tej sprawie, że NFZ jest za drogi. On nie jest za drogi. To tak jak z NIK-iem. Ja zawsze odpowiadałem, NIK nie kosztuje nic obywatela. Dlaczego? Jedna decyzja, którą domknęliśmy, jak byłem prezesem tej instytucji, to był obowiązek zwrotu 1,3 mld złotych ze strony spółki jeszcze świętej pamięci Kulczyka Autostrady Wielkopolskie, bo ona oszukała państwo na odszkodowaniu za ilość aut, które tam przejeżdżały po zmianach do Unii Europejskiej. Tak, czasami warto zainwestować w system kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy, bo ilość zaoszczędzonych pieniędzy, ograniczenia patologii i nieprawidłowości jest zdecydowanie większa niż te nakłady, które ponosimy na to, żeby ten system sprawdzać.
1: A nie czas na trudne decyzje, na przykład powiedzieć wprost wyborcom, jeszcze zanim będzie kampania wyborcza, że tyle szpitalów powiatowych nie jest potrzebnych, że w szpitalach powiatowych jest zbyt dużo oddziałów, zbyt specjalistycznych
2: oddziałów. Nie chcę być złośliwy.
1: Tego nikt nie chce powiedzieć.
2: Ale trochę się pan zachowuje jak sekretarz generalny partii w czasach słusznie minionych. Co władza ma mówić?
1: Nie pamiętam tych czasów.
2: Ale już odpowiadam. No szpitale powiatowe to są szpitale, którymi zarządzają poszczególni starostowie.
1: I walczą między sobą o lekarzy. Stąd takie między innymi zarobki, że byli w stanie płacić 26 tysięcy złotych za godzinę lekarzom, ale także byli w stanie przepłacać i wydawać więcej niż całość budżetu
2: no
1: szpitala.
2: No i właśnie spójrzmy na ten przykład.
1: Lekarzy.
2: Na ten przykład, który już jest znany, bo on jest opisany. Słynny szpital powiatowy w Mogilnie. Sprawdzono tych pacjentów, którzy przyjeżdżali do tej spółdzielni neurochirurgów. 99% z nich to były osoby spoza powiatu. Szpital jeszcze do tego dopłacił, utrzymując tego typu zabiegi z bardzo prostego względu, bo jeszcze zapłacił karę, jak go NFZ sprawdził, a bym powiedział ta spółdzielnia jeszcze w sądzie pierwszej instancji wygrała odszkodowanie. No to przepraszam, ale to kto powinien to wiedzieć? No dyrektor szpitala i starosta, że u niego na miejscu dochodzi do tego typu patologii. To nie jest dla dobra pacjentów się okazało, bo ten przykład to udowodnił. To był tylko przykład na to, żeby podtrzymywać, nie wiem, narrację, że tyle zabiegów się w danym szpitalu wykonuje. Równie dobrze taki zabieg planowy, tak jak tam to było związany z chorobą kręgosłupa, można przeprowadzić w szpitalu powiatowym obok.
1: Czyli pana zdaniem minister zdrowia utrzyma stanowisko, nie będzie przed wyborami rekonstrukcji rządu, a być może nie ma chętnych na resort zdrowia.
2: Ja bym nie chciał, żeby jakikolwiek minister mógł spać spokojnie, bo ta obawa związana z tym, że każdy może być w każdej chwili jednak odwołany, no to jest sytuacja, która mam nadzieję, że na ministrów działa mobilizująco, bo my tego oczekujemy jako obywatele, żeby każdy minister w zakresie swoich kompetencji i odpowiedzialności każdego dnia pracował jak najciężej, żeby problemy, które są, po prostu rozwiązywać.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski jest moim i państwa gościem. Czy premier licytuje się z PiS-em i Konfederacją na to, kto bardziej zaznaczy swoją, no w cudzysłowie, antyukraińskość? A mówię to dlatego, że Donald Tusk zapowiada budowę muru pamięci ofiar Wołynia. Trudno nie wiązać tej sprawy z zapowiedziami chociażby Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek chce projektu uchwały w Sejmie.
2: Panie doktorze, Przemysław Czarnek walczy z nazizmem na Ukrainie. Przecież i pan i ja słyszeliśmy jego wypowiedź.
1: Żeby słuchacze zrozumieli, żeby słuchacze wiedzieli, ta uchwała ma sprzeciwić się wejściu do Unii Europejskiej Ukrainie. A Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, mówi, że i bez uchwały wierzę z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. To przypomina licytację. Kto bardziej?
2: Panie doktorze, w tym jednym pytaniu zawarł pan aż trzy kwestie. Po kolei, mur pamięci. Nie jest jakąś nieuprawnioną licytacją, deklaracja i bardzo dobrze się stało. Ja sam w sobotę dzień rozpocząłem od złożenia wieńca, zapalenia znicza pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Pamięć jest
2: dzisiaj
1: ważna.
2: Nie ma tych nazwisk. Dzisiaj dopiero ten rząd, bo to też mówmy wyraźnie, odblokował proces ekshumacji. Przez okres rządów Prawa i Sprawiedliwości prace ekshumacji się nie działy. Co mówi inicjatywa premiera? Będzie w Polsce mur pamięci, gdzie uwiecznimy każde nazwisko zidentyfikowane jako ofiara. Będzie tam wieczny ogień, tak jak pod pomnikiem grobem nieznanego żołnierza, bo to jest widoczny sygnał. Także wysłany w stronę Ukraińców. Nigdy nie zapomnimy tych, którzy stali się ofiarami ludobójstwa na Wołyniu.
1: I to druga nawet rzecz, Prawo i Sprawiedliwość nie ma problemu z tą inicjatywą, chociaż nie dowierza, czy ona rzeczywiście powstanie.
2: Panie doktorze, ja nie wiem, z czym Prawo i Sprawiedliwość ma problem, czym nie ma. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi dokładnie to, co Putin. Jeżeli Przemysław Czarnek mówi, że na Ukrainie mamy do czynienia z nazizmem, bo jednak istotą jego wypowiedzi było właśnie to, że Ukraina musi się pozbawić tych elementów związanych z nazizmem, no to to jest dokładnie to, co mówił Władimir Putin, uzasadniając agresję na Ukrainę. Że oni wchodzą tam po to, żeby walczyć z nazizmem. My możemy mówić, że z nacjonalizmem, szowinizmem, komunizmem, ze złą pamięcią, bo dla nas UPA nigdy nie powinna być stawiana na piedestały i
1: zresztą
2: będziemy to bardzo
1: wyraźnie
2: mówić.
1: Parlament Europejski.
2: No ale bym powiedział, mówienie, że na Ukrainie jest nazist, to znaczy, że ktoś już politycznie...
1: Dobrze, panie senatorze.
2: I ostatni temat. Ukraina, Unia Europejska. Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej tylko wtedy, kiedy będzie spełniać wszystkie standardy związane z walką z korupcją, między innymi, a Polska ten proces będzie wspierać tylko wtedy, kiedy zagwarantujemy, że nie będzie się on odbywać kosztem polskich rolników, transportowców. Mówiąc wprost, zagwarantujemy polskie interesy gospodarcze. Ostatnim zdaniem, które wyrażają się między innymi w tym, że dzisiaj polski eksport na Ukrainę, polska gospodarka zyskuje kilka razy więcej w relacjach Polska-Ukraina niż Ukraina
1: mówi
2: w relacjach
1: pan, że nie ma licytacji, to ja, jeszcze się, to ja się trochę cofnę, dlatego że niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, że będzie ujawniona lista sprzętu przekazywanego Ukrainie. No i teraz wszyscy pokazują, kto więcej dostarczył. Prawo i Sprawiedliwość, opozycja, także Konfederacja oskarża rząd, że przekazał pociski Ukrainie, pociski specjalistyczne.
2: Panie dyrektorze, 5 pocisków.
1: No tak, i to jest zarzut. A Władysław Kosiniak-Kamysz pokazuje, no proszę zobaczyć, Prawo i Sprawiedliwość przekazało więcej. To teraz jest wstydliwy temat przekazywania?
2: Nie, no ale przecież proszę posłuchać premiera Kosiniaka. On mówi bardzo wyraźnie. My nie mamy pretensji o przekazanie sprzętu. Gdyby ten sprzęt nie został przekazany, to dzisiaj ruski sołdat, jego but byłby na granicy polsko-ukraińskiej dawnej na Bugu. I ja powiem panu szczerze, jestem zażenowany tym, co mówią politycy PiSu, którzy mówią o przekazywaniu żelastwa. Tam było między innymi najnowocześniejsze pioruny, które eksportujemy do wielu innych krajów. Tam były borsuki. Tam był jeszcze jeden sprzęt. Kluczowy. Tak, przekazywaliśmy sprzęt postsowiecki, ale zaraz po agresji Rosji na Ukrainę, ukraińscy żołnierze nie potrafili innego obsługiwać. Tylko ten sprzęt spowodował, że Ukraina skutecznie się obroniła,
1: to jest jasne.
2: Co było w interesie Ukrainy, ale co było też w interesie Polski.
1: A nie martwi pana, że tak, będę się upierał jednak, licytacja, na tej licytacji trzeci korzysta. Koalicja Obywatelska według najnowszego sondażu CBOS minus 3,4 punkta procentowego, Prawo i Sprawiedliwość minus 3 punkty procentowe, Konfederacja już 15,2% plus 2,4 punkta procentowego. Czyli jednak według wyborców Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska są niewiarygodni w tej licytacji i przepychance, kto mniej chętnie pomaga Ukrainie.
2: Ale panie doktorze, my nie uczestniczymy w żadnej licytacji. Przecież temat ujawnienia informacji o ilości przekazanego sprzętu i jej wartości, to nie jest temat, który wywołała obecna koalicja rządząca. To był temat, zresztą to też trzeba publicznie powiedzieć. No, współpracownicy prezydenta kłamali, na przykład mówiąc, że nie mieli informacji o tym, że tych kilka rakiet zostało przekazanych, uwaga, w ramach donacji, w ramach przekazania przez kilka państw na prośbę Amerykanów, konkretnie głównodowodzącego wojsk amerykańskich w Europie, zresztą głównodowodzącego wojsk NATO także w Europie, w ramach systemu, w którym jeżeli kiedykolwiek my będziemy mieli braki rakiet, bo nie patriotów, ja już pomijam to, że część polityków kłamie mówiąc o przykazaniu patriotów. Mówimy o kilku rakietach, które są używane przez system baterii patriotów. No to gdzie tu licytacja? My odpowiedzieli tylko na fałszywą tezę o jakimś nieprawdopodobnie przekazywanej ilości sprzętu.
1: Panie senatorze, czas nam się kończy, a chciałbym jeszcze zapytać, potrzebna jest na scenie politycznej nowa partia. Unia Centrum w weekend została powołana. To między innymi po rozpadzie Polski 2050. Paulina Henning-Kloska staje na czele. Nie wiadomo jeszcze, co z Ryszardem Petru. Wygląda na to, że koalicja rządząca staje się na rok przed wyborami coraz bardziej rozdrobniona.
2: Panie doktorze, jeżeli nowa partia tak mówi, że powstaje po to, żeby odzyskać wyborców, których utraciła trzecia droga, to trzymam kciuki, żeby im się udało. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć.
1: A ci wyborcy
2: ona
1: dawno
2: dotyczy,
1: nie są w Koalicji Obywatelskiej,
2: panie doktorze,
1: już?
2: Rzecz,
1: albo
2: która
1: na przykład
2: dotyczy kilkuset Łodzian, żywotnie tym zainteresowanych. Ja muszę radiosłuchaczom powiedzieć, sąd, o co zresztą występowałem, pilnowałem terminów, pisałem, ogłosił upadłość firmy Akinos Bedding Poland, co umożliwia wypłatę kilkuset Łodzianom wynagrodzeń z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, bo ich portugalski pracodawca oszukał, okradł i tych pieniędzy nie dostali.
1: To ja tylko przypomnę słuchaczom, radiosłuchaczom, że chodzi o fabrykę Materaców. Zresztą Radio Łódź informowało, że pracownicy zostali pozostawieni sami sobie, domagali
2: się wypłat. No nie sami sobie,
1: wypłat,
2: od ponad
1: oczywiście,
2: roku
1: przez
2: pomagam
1: firmę, o to mi chodzi.
2: W bardzo wielu
1: jak
2: sytuacjach.
1: Nie twierdzę, że zostali w ogóle zostawieni przez sami sobie, ale przez firmę na pewno, dlatego, że nie mogli doprosić się o swoje wypłaty, a firma nie ogłaszała, zresztą zagraniczny właściciel nie ogłaszał upadłości. Jak rozumiem, teraz te pieniądze dostaną.
2: Tak, wszyscy ci, i wykorzystujemy też tą audycję, wszyscy ci, którzy nie otrzymali wynagrodzeń, a powinni je otrzymać, mają możliwość teraz złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i te zaległe wynagrodzenia będą otrzymywać.
1: W pełnej
2: gdyby
1: wysokości?
2: Ktoś miał problem, tak, no tych, których nie otrzymali, gdyby ktoś miał jakiś problem, jak złożyć ten wniosek, zapraszam do swojego biura senatorskiego, ono normalnie teraz pracuje, dzisiaj jadę prosto z audycji na dyżur do siebie, do biura, będziemy Państwu pomagać. Dodatkowo na mój wniosek śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, jesteśmy po kontrolach inspekcji pracy, ZUS wypłacał wszystkie świadczenia, nawet tam, gdzie nie były przez pracodawcę odprowadzane składki, czyli i świadczenia chorobowe, macierzyńskie i wszystkie pielęgnacyjne. Miejmy nadzieję, że ta smutna historia powoli dobiega końca z jednym zastrzeżeniem. Ja nie odpuszczę i będę dopytywał prokuraturę, czy prokuratura kończy to śledztwo. Były właściciel tej fabryki powinien mieć zarzuty. To był złodziejski model prowadzenia biznesu. Okradziono pracowników, okradziono kontrahentów, podwykonawców, nawet firmę ochroniarską. Jeżeli ktoś świadomie nie wypłaca pieniędzy, świadomie, podkreślę to jeszcze raz, bo ta firma i ten właściciel podobny model zarządzania biznesem przeprowadził już w kilku państwach Unii Europejskiej, bo ja zrobiłem sobie prywatne śledztwo, ściągaliśmy informacje z innych państw Unii, gdzie zakłady tego właściciela były. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna. Takie sytuacje trzeba piętnować i wypalać żelazem.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i państwa gościem był senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Życzymy przyjemnego tygodnia, słonecznego bardziej niż dzisiejszy poranek.
2: Życzymy państwu, żeby słońce pokonało deszcz.
1: Dziękujemy.

0: się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
1: Po reklamie.
9: Wakacje w pełni, choć sytuacja na drogach wcale może nie być taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Adam Łużyński to sprawdza. Halo, Adam.
10: Halo, halo, jestem. Obserwuję sytuację drogową przy wjeździe do Zduńskiej Woli. No i jest już kawał czasu po godzinie 8. Wszyscy stopniowo docieramy do swoich miejsc pracy. Ten ruch maleje, ale rzeczywiście te utrudnienia mogą się zdarzyć. Na przykład w Łodzi nadal korkują się główne skrzyżowania, takie jak na przykład skrzyżowanie Limanowskiego od strony Aleksandrowa z Aleją Włókniarzy. I tutaj stracimy ponad 5 minut. Warto też pamiętać o Rondzie Solidarności. Tutaj już rzeczywiście szybciej przejedziemy, ale cały czas te utrudnienia mogą się zdarzyć. Za pół godziny zajrzymy do Zduńskiej Woli. Tutaj mamy remont na głównej drodze biegnącej przez miasto. Sprawdzimy, jak się jedzie przez Zduńską Wolę.
9: A na zegarze 8:30.
11: Same dobre wiadomości.
9: I Wiktoria Makowska.
12: W Łodzi przybywa mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny pierwszy raz oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tu zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście przebywa prawie 700 tysięcy osób. W porównaniu z rokiem wcześniej to prawie 2300 osób więcej. Wiadomo, że miasto pod względem ludności zajmuje czwarte miejsce w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. Ma ona przyspieszyć przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Ta dodatkowa płatna opcja pozwoli pasażerom ominąć standardową kolejkę do punktu kontroli. Rozwiązanie znane z większych portów lotniczych może mieć szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym, kiedy ruch na lotnisku jest większy. W sezonie letnim z portu lotniczego w Łodzi można polecieć do popularnych kurortów m.in. w Turcji, Grecji i Albanii. Pasażerowie mogą korzystać także z regularnych połączeń, np. do Londynu, Mediolanu, Bergamo czy Alicante. Jesteśmy już w połowie lipca, a to oznacza, że przed nami wciąż sporo lata. Wielu z nas dopiero czeka na urlop, inni planują krótkie weekendowe wyjazdy. Nawet jeśli pogoda dziś nie zachęca do spacerów, prognozy pokazują, że cieplejsze dni jeszcze wrócą. A do tego zostało nam mnóstwo letnich zachodów słońca, festiwali, koncertów i wieczorów spędzonych z bliskimi. Lato zdecydowanie jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, choć dziś rano tego może nie widać. A skoro o poranku mowa, to warto zacząć go od dobrego śniadania. Dietetycy podkreślają, że posiłek zawierający białko, pełnoziarniste produkty i porcje owoców lub warzyw daje energię na dłużej i pomaga utrzymać koncentrację. Dobrym wyborem może być owsianka z owocami i orzechami, jajecznica z pełnoziarnistym pieczywem albo naturalny jogurt z dodatkiem płatków i sezonowych owoców.

0: owoców. To prosty sposób, by dobrze zacząć dzień, niezależnie od tego, jaka pogoda czeka za oknem. A ja na przekór deszczowej pogodzie życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia w wiadomościach Radia Łódź o 9.
1: To sprawdźmy, co słychać w takim razie w pogodzie. Słabe opady przelotne teraz nad Łodzią. 15 stopni pokazują termometry. W ciągu dnia zrobi się cieplej, tak przynajmniej przewidują synoptycy. Wzrośnie temperatura do około 23-26 stopni. Miejscami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Na wschodzie województwa możliwe są też burze, dlatego proszę uważać. Wieczorem i w nocy chłodniej, około 15-18 stopni, nadal z możliwością lekkiego deszczu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 32 minuty po godzinie 8, to jest poniedziałek, 13 lipca, słuchają Państwo Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski przed mikrofonem, kłaniam się. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero wstali, którzy włączyli dopiero radio. Jeszcze raz witamy serdecznie, a mówię witamy, bo program realizuje Rafał Tylusi. W takim składzie jesteśmy jeszcze przez niecałe pół godziny, do godziny 9. A teraz współgłosy Marcel Baliński, Błażej Król i Usta na dobry początek.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

To utwór Usta, czyli łódzka produkcja współgłosów Marcela Balińskiego i Błażeja Króla. Za 24 minuty będzie godzina 9, a to oznacza, że już za chwilkę zabierzemy Państwa w podróż, bo to oznacza, że wakacyjny cykl Podróżowanie z Radiem się zbliża. Przedstawiamy Państwu materiały z różnych zakątków kraju, które przygotowują nasi koledzy z innych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Dziś zabiorę Państwa w Karkonosze.

0: I z taką muzyczną energią wchodzimy, drodzy Państwo, w ten poniedziałek. Za 20 minut będzie godzina 9, to oznacza, że czas na nasz wakacyjny cykl Podróżowanie z Radiem. Od poniedziałku do piątku zabieramy Państwa na wycieczki po naszej pięknej Polsce, a dziś wybierzemy się na Śnieżkę. To jest najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, 1603 metry nad poziomem morza. Taka jest jego wysokość, słynący z ekstremalnej pogody i kosmicznej architektury. Kto wie, ten wie, o co mi chodzi. Ta monumentalna skalna piramida góruje nad całą okolicą i kaprysi jak żadna inna góra w Polsce. Panuje tu surowy, wysokogórski klimat, a huraganowe wiatry i gęste mgły potrafią zmienić letni dzień w prawdziwą arktyczną wyprawę. Gdy dotrzemy na szczyt, oczom ukazuje się widok jak z filmu science fiction. To słynne latające talerze, charakterystyczny budynek wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego, który od dekad jest symbolem tej góry. Tuż obok stoi barokowa kaplica świętego Wawrzyńca, czyli najwyżej położony zabytek sztuki sakralnej w kraju. No to czas na wycieczkę. Zapraszam w Karkonosze.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Co to za kościółek?
5: Świątynia Vang jest to budowla, która przyjechała do nas z Norwegii. Pierwotnie w całości z drewna, zbudowana na przełomie XII i XIII wieku. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie rozpoczyna się wędrówka na Śnieżkę.
4: Mówiłeś, że to będzie najłatwiejszy szlak, a ja tu przed nami widzę duże podejście.
5: Jest to tak zwana droga technologiczna, wybrukowana. Dojeżdżają wszystkie transporty do schronisk po naszej stronie Karkonoszy. Nie ma prostszej drogi na Śnieżkę.
4: Za nami kawałek lasu, wychodzimy na polanę, odsłaniają się pierwsze ładne widoki.
5: Dokładnie, jesteśmy na pastwisku, które nam zarasta powolutku. Tam było schronisko Bronka Czecha, wcześniejsza chata pasterska. To jest półmetek. Jesteśmy gdzieś na wysokości 1000 metrów. Więc z tej polany już widzimy grzbiet, a dokładniej widzimy tą ścianę, która jest ścianą kotła małego stawu.
4: Chodźmy dalej tym niebieskim szlakiem.
5: Szliśmy przede wszystkim kawałeczek drogą technologiczną, ale pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie trasa nam odbija. W prawo, przez lasek, niebieskim szlakiem i idziemy majestatyczną trasą przez kocioł małego stawu, a to schronisko Samotnia. Nagle nam się wyłania zza pagórków, zza kosodrzewiny, więc jest to jeden z najbardziej romantycznych widoków, jakie w Karkonoszach możemy spotkać.
4: Przed nami znowu kolejne podejście, ale bardzo krótkie, no i zaraz kolejne schronisko.
5: Samotni sobie wędrując, możemy sobie trafić na punkt widokowy. Tam sobie za chwileczkę podejdziemy. Ten punkt widokowy to jest świetne miejsce, żeby zobaczyć pełen obraz uroku Samotni. I troszkę wyżej Strzecha Akademicka. Drugie największe schronisko, zaraz po odrodzeniu w Karkonoszach, my dalej brukowaną drogą wędrujemy sobie wyżej, bo już weszliśmy na regiel subalpejski, czyli jesteśmy na poziomie kosodrzewiny w Karkonoszach.
4: Tym szlakiem dochodzimy do żółtego budynku, przełęcz pod Śnieżką, czyli oczywiście Dom Śląski. Przed nami piękna Śnieżka, natomiast jak spojrzymy się w prawo, no to już widzimy stronę czeską i Luczniboudę.
5: Dokładnie. Co jest ważne, jak sobie tamtędy tuptamy, to jest świetne miejsce na zdjęcia. Druga rzecz, jak już sobie tam dojdziemy pod ten Dom Śląski, to jesteśmy w miejscu przy samej granicy. Jak podpowiem, ktoś idzie pierwszy raz w góry, już idzie, już mu tu kolka, tu sapie, rosa pod pachą, łezka wokół, to tam trzeba przeorganizować sobie myśli. Czy nam to jest potrzebne? I tak mamy już zdjęcie na tle Śnieżki i te 1400 metrów, na których teraz jesteśmy, to nie jest najgorszy wynik.
4: To którą drogę na Śnieżkę wybieramy? Bo mamy teraz dwie drogi. Trudniejsze podejście i to łatwiejsze.
5: Ta łatwiejsza, tak zwana droga jubileuszowa. No i mamy tą drogę z zakosami, tą najstarszą. Tą, którą pierwotnie używano, nawet z nowymi łańcuchami od kilku lat. No i jak już idziemy na Śnieżkę, to jak to Niemcy mawiają, bitte keine Wiocha machen. Idziemy tą drogą z zakosami, tą ciężką.
1: Na Dolny Śląsk zaprasza Radio Wrocław.
0: A na Śnieżkę zabrał nas Jakub Tauer z Radia Wrocław. Serdeczne pozdrowienia. Ktoś z Państwa był na Śnieżce? Jeśli tak, to proszę dać nam znać. 606-787-878 studio@radiolot.pl. A wkrótce ten odcinek Podróżowania z Radiem będzie można odsłuchać także na naszej stronie radiolot.pl. A teraz Lenny Kravitz zaśpiewa nam o tym, że zostało 5 dni do lata, chociaż lato trwa w pełni, ale 5 more days till summer.

0: Radio Łódź. Dajemy energię na start.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Za 9 minut będzie godzina 9. Po 9 oczywiście najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, ale najpierw o pełnej wiadomości i pogoda. Zostańcie z nami.

0: Edyta Bartosiewicz i Italiano na antenie Radia Łódź. 3,5 minuty zostały do 9. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
9: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
10: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie.
11: Zrobisz to z OBI.
12: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
13: Let's do it!
12: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
13: Oh yeah!
12: Zamów 512 50 40 30.
14: Dobra cena gwarantowana.
13: Let's do it!
1: Po reklamie.
0: Chwilę przed 9:00 sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach, a konkretnie robi to Adam Murzyński.
15: Kończą się godziny szczytu, ale są takie miejsca, w których utrudnienia trwają długo. Na przykład tutaj w Zduńskiej Woli, gdzie jest remont głównej drogi biegnącej przez miasto, drogi wojewódzkiej. Mamy kilka miejsc z sygnalizacją i mijankami i jadąc tu stracimy łącznie do 15 minut. W Łodzi największe utrudnienia mamy na Limanowskiego i Aleksandrowskiej. Stojąc przed krzyżówką z Włókniarzy stracimy około 10 minut. No i jest też taka informacja, że stoją tramwaje numer 43 na wyjeździe z Konstantynowa Łódzkiego, bo ktoś zablokował torowisko i uruchomiono autobusy zastępcze. Na drogach cały czas coś się dzieje i informujemy o tym na bieżąco na naszej antenie i na radiołódź.pl.
0: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Czas na wiadomości w studiu Wiktoria Makowska.
16: Zmiany w reformie zdrowia, niektóre z nich mają skrócić kolejki do specjalistów, ocenia poranny gość Radia Łódź. 3 samochody zderzyły się na Krajowej 12, 4 osoby zostały ranne. W Łodzi przybywa mieszkańców, takie są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś niebo zachmurzone, ale dość ciepło, do 26 stopni. Szybciej do lekarza dzięki cyfryzacji, formuła e-pacjenty, kolejki czy uregulowanie czasu pracy medyków. To propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia, które planuje wprowadzić rząd. To odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, młody lekarz bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił tam w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował zgodnie z grafikiem, bo udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy lub występował w telewizji. Rządzący są zdeterminowani, aby wyeliminować patologie, które szerzą się dziś w systemie. Poranny gość Radia Łódź, senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, uważa, że e-kolejki to pomysł, który wpłynie na jakość leczenia i skróci czas oczekiwania pacjentów.
13: to, że będziemy mieli podgląd. Zapisuję się i od razu widzę, ile osób jest przede mną i kiedy będę miał możliwość wykonania danego zabiegu czy danego badania, to uniemożliwia jakiekolwiek próby obchodzenia tej kolejki. No, moim zdaniem to z punktu widzenia czytelności, pewnej uczciwości systemu, to jest absolutnie fundamentalna zmiana. I na jeszcze jedną rzecz.
17: Jako pacjent, czy będę miał lepszy dostęp do na przykład specjalisty, czy nie będę musiał czekać?
13: Panie doktorze, oczywiście,
17: roku,
13: że skróci czas oczekiwania, bo jeżeli ktoś nie wejdzie do tej kolejki przede mną, no to ona się nie będzie wydłużać.
16: Czy jeśli reformy nie przyniosą efektów, można spodziewać się zmian w rządzie? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać już na naszej stronie i w naszej aplikacji mobilnej.
18: Więcej na radiowłódź.pl.
16: Poważny wypadek na Krajowej 12. 4 osoby zostały ranne podczas zderzenia 3 samochodów osobowych wczoraj wieczorem w miejscowości Grążowice w powiecie opoczyńskim. Policja wstępnie ustaliła przyczyny wypadku, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kaluszna z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
19: 23-letni kierowca Audi podczas manewru wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do zderzenia bocznego z samochodem marki Opel, którym kierował 38-letni mężczyzna, a następnie z samochodem marki Peugeot, którym kierował 21-latek.
16: Ranni zostali kierowca i dwóch pasażerów Audi, a także kierowca Peugeota. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to po tym, jak siły amerykańskie zaatakowały cele irańskie. Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu serwisy analizujące ruch żeglugowy.
20: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
16: Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego tego roku, kiedy to siły Izraela i USA przeprowadziły zmasowane uderzenia na Iran. W Łodzi przybywa mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny pierwszy raz oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tu zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście przebywa prawie 700 tysięcy osób. W porównaniu z rokiem wcześniej to o ponad 2 tysiące osób więcej. Łodzianie mają swoje zdanie na temat tych statystyk.
21: Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje, może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie przez takie coś może bardziej.
22: Zdecydowanie ubyło mieszkańców Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu. Tylko nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane.
16: Wiadomo, że Łódź pod względem ludności zajmuje 4. miejsce w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W tej godzinie to wszystko, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 10:00.
0: A teraz czas na sport w studiu Piotr Andrzejczak.
23: Łódzcy lekkoatleci zdobywali medale podczas Mistrzostw Polski dla 23. Na krakowskiej bieżni nie zawiódł Maksymilian Szwed, wicemistrz Europy oraz srebrny medalista halowego czempionatu Starego Kontynentu z zeszłego sezonu. Nie startował w tym roku w hali, a powodem była kontuzja. Na szczęście już nie ma po niej śladu. Kilkanaście dni temu w Opolu czasem 44 sekundy i 94 setne. Szwed poprawił rekord Polski w biegu na 400 metrów, młodzieżowców oczywiście. W Krakowie zawodnik AZS Łódź pobiegł nieco wolniej, ale bez problemu obronił tytuł najlepszego polskiego młodzieżowca.
24: Na razie się udało wygrać. Następna stacja to Mistrzostwa Polski Seniorów. Mam nadzieję, że wtedy znowu mi się uda pobiec poniżej 45 sekund. Raczej byłem nastawiony na dobry wynik, żeby pobijać jeszcze rekord, no ale no, nie wyszło. No, tak się zdarza i tak się cieszę, że udało mi się już wcześniej złamać te 45 sekund.
23: A kolejne złote medale Maksymilian Szwed zdobył, wygrywając bieg na 200 metrów. Był także podporą złotej sztafety AZS Łódź 4x400 metrów. W tej sztafecie, a także na 200 metrów srebro zdobył Wiktor Wróbel, a brąz na 400 metrów przez płotki Hubert Jabłoński. Natomiast zawodniczka AZS Łódź Maja Borchardt była trzecia w trójskoku. Do drużyny Skrybełchatów dołącza Kajetan Tokajuk. Dla młodego siatkarza będzie to debiut na parkietach Plus Ligi. Tym samym bełchatowianie skompletowali już formację przyjmujących w nadchodzącym sezonie. Kajetan Tokajuk będzie więc grał razem z Zucherem Elgranui, Antonim Patronem i Igorem Grubelnym. Na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi zakończył się turniej z cyklu Lotto PZT Polish Tour. Singlowe zmagania wygrał reprezentant Finlandii Linus Lagerborn, a w deblu najlepsi okazali się Polacy Tomasz Werkieta i Alan Bojarski. Prezes MKT Ryszard Kaliński podkreśla, że to bardzo ważne imprezy dla polskich tenisistów w kontekście zdobywania punktów rankingowych.
2: Mamy w tym okresie letnim kilkanaście turniejów, zarówno kobiecych, jak i męskich, turniejów zawodowych, z równą oczywiście pulą nagród. To powoduje, że nasi tenisiści nie muszą wyjeżdżać za granicę, żeby dobijać się o punkty do rankingu.
23: A cykl PZT Polish Tour organizowany jest od 8 lat, także w Łodzi. Organizatorzy łódzkiego turnieju mają plany, aby w przyszłym roku impreza miała wyższą rankę. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
0: Na termometrach w Łodzi, w województwie łódzkim około 15-16 stopni, a więc robi się cieplej, ale razem z rosnącą temperaturą rośnie też zachmurzenie. Wieczorem możliwe rozpogodzenia, na ogół słabe przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe burze, a więc proszę na siebie uważać. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, na barometrach 997 hektopaskali. Siedem minut po godzinie 9, a w naszym studiu wypoczęta, piękna, opalona Monika Czerska. Dzień dobry.
3: No, dzień dobry panie redaktorze. Ja tak zagaję, jak się wstawało o poranku?
0: Bardzo dobrze. Przez ostatnie kilka dni tak wstawałem, bo i w sobotę dyżur, i w niedzielę dyżur, i dziś dyżur, pięknie.
3: Ale to był debiut, jeżeli chodzi o poranek w tygodniu między poniedziałkiem a piątkiem. I od razu zdradzę, Kuba wróci.
0: Tak, to
3: wróci
0: prawda.
3: Tu jeszcze pewnie w tym tygodniu?
0: W tym tygodniu, w czwartek i w piątek słyszymy się. Mam nadzieję, że to było bardzo udane spotkanie z państwem, więc serdecznie zapraszam do słuchania zarówno w czwartek i w piątek i cały przyszły tydzień.
3: Autopromocja. To była autopromocja.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: I ja też zapraszam do słuchania programu do godziny 12:00.

muzyczne hello, hello na dobry początek programu do godziny 12. To najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź. Prawdziwie wakacyjna. Ja po swoim urlopie, powiem szczerze, odczuwam lekki stresik, ale także niewielkie rozkojarzenie, które jest podobno bardzo charakterystyczne w pierwszym dniu po wakacyjnej przerwie. Damy radę wspólnie, mam nadzieję, bo zestaw piosenek prawdziwie wakacyjny na pewno będziemy sobie umilać czas, a poza tym trochę wartościowych treści pojawi się w programie do 12.

Maryla Rodowicz, Ralf Kamiński w piosence idealnie pasującej do dnia Nie ma jak pompa. Pompa może nie wystąpi, ale drobne opady na pewno w poniedziałek 13 lipca mogą nam się przydarzyć. A my będziemy kolorować świat, rozjaśniać ten świat i mam nadzieję uda nam się spowodować, że za chwilę przynajmniej miejscami w regionie łódzkim wejrzy słońce. Teraz Krzysztof Zalewski.

0: Jeden z piękniejszych muzycznych duetów świata, Lady Gaga i Bruno Mars, przynajmniej w mojej ocenie. 26 minut po godzinie 9. Ja przypomnę, że rozpoczynamy drugi tydzień konkursu, w którym do wygrania są bilety lotnicze. Szczegóły niebawem. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
4: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie

0: mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
1: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
3: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: To relaksujmy się wspólnie. Muzycznie będziemy wprowadzać w naszym programie lato.

Muzycznie rozgrzewał nas mrozu, tak trochę przewrotnie. 28 minut do godziny 10 to Radio Łódź i małe przypomnienie, że rozpoczynamy drugi tydzień konkursu, w którym do wygrania są loty z łódzkiego lotniska, a w tym tygodniu rozdajemy lot w dwie strony dla dwóch osób do Brukseli Charleroi. No, niezła gratka, taki lot będzie można wykorzystać do końca października, ale żeby zdobyć taką nagrodę, trzeba być bardzo uważnym słuchaczem Radia Łódź, bo w dwóch pasmach, między 9 a 12, a później także między 13 a 16, każdego dnia od poniedziałku do piątku podajemy hasła, które trzeba skrupulatnie zapisywać, bo w piątek w finale należy podać wszystkie hasła, czyli w sumie 10. Proszę uważnie słuchać Radia Łódź i czekać na sygnał konkursu.

Ale fajny przebój wakacyjny, Come on Summer w podtytule It's Party Time i Roger Taylor w Radiu Łódź. 23 minuty do godziny 10. Zrobiło się zdecydowanie przyjemniej po takiej piosence, ale za chwilę się nieco schłodzimy, bo będziemy sprawdzać cenę nad Bałtykiem.

0: Wakacyjna najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. 20 minut do godziny 10. To teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się nad Bałtyk. Mimo niepewnej pogody i wcale nie taniego pobytu, wybrzeże to wciąż najchętniej wybierane miejsce na letni wypoczynek. Jak zauważa ekonomistka profesor Justyna Osuch-Malet, w tym roku nad polskie morze przyjedzie jeszcze więcej osób, o czym świadczy liczba rezerwacji.
1: Mamy o 13% więcej w stosunku do ubiegłego roku, ale nie mamy takiego samego wzrostu cen, bo w przypadku noclegów mamy wzrost cen tylko o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. I o czym to nas informuje? Ano o tym, kiedy zależy nam na powracającym kliencie, będziemy dużo bardziej ostrożni w kontekście ceny, będziemy pracować na doświadczeniu. I to jest kwestia usług, ale noclegowych.
0: O ile właściciele hoteli i pensjonatów powoli podnoszą ceny, o tyle ceny mocno rosną w gastronomii. Jak dodaje ekonomistka, choć podczas wakacji jesteśmy bardziej rozrzutni niż zwykle, to jest pewien pułap, którego turyści nie przekroczą.
1: Dane statystyczne pokazują, że ten nasz portfel na wakacje w tym roku to jest na osobę około 2,5 tysiąca złotych. Czyli gdybyśmy popatrzyli na rodzinę, to jest 10 tysięcy złotych. I to jest w tym roku nasz sufit. Co to oznacza? My będziemy w taki sposób zarządzać tym portfelem wakacyjnym. On się zawsze przesunie plus minus 10%, ale żeby jak najwięcej dostać za ten budżet.
0: Co roku pojawiają się oczywiście tak zwane paragony grozy. To skrajności, ale faktem jest, że coraz droższe są popularne nad Bałtykiem ryby.
1: Mówimy o takim dorszu z frytkami. No to w tej chwili dorsz to jest posiłek premium. Kiedyś były krewetki premium, a teraz krewetki stają się standardem nad polskim morzem i wcale nie dotyczą tego paragony grozy, ale dorsz staje się posiłkiem premium.
0: W miejscowościach turystycznych w sezonie działa też tak zwana ekonomia deptaka. To oznacza, że za te same produkty obok miejsc obleganych przez turystów zapłacimy zdecydowanie więcej niż w barach, restauracjach czy kawiarniach położonych z dala od molo, promenady czy atrakcji turystycznych. I warto o tym pamiętać, wybierając się nad Bałtyk.

No, z tym błękitem to dzisiaj może być trudno, ale popatrzymy na niebo bardziej szczegółowo w prognozie po godzinie 10. Na razie 10 minut do 10.

8 minut do godziny 10, niebawem wiadomości, a ja, ponieważ jestem pierwszy dzień po urlopie, to nadrabiam zaległości, przeglądam sobie portal radiołódź.pl i czegoż tam można się dowiedzieć. Oczywiście bieżące sprawy, dziś ta najważniejsza z poranka to groźny wypadek na drodze krajowej numer 12, bo dopocznem 4 osoby trafiły do szpitala. Pewnie do tego wydarzenia będziemy powracać w wiadomościach Radia Łódź, ale można tam także poczytać, jak świętowali miłośnicy kapibar, bo wczoraj w Orientarium odbył się drugi zlot właśnie fanów tych wyjątkowych zwierzaków, a także posłuchać efektów pracy Akademii Młodego Radiowca, która zakończyła się w piątek, pierwsza odsłona wakacyjna Akademii. Sporo zdjęć, ale też efekty pracy adeptów sztuki dziennikarskiej, czyli sporo wywiadów, recenzji. Proszę zaglądać portal radiołódź.pl. Yeah.

0: Do gwiazd to produkcja Bartka Królika. Za 3 minuty w Radiu Łódź kolejne wiadomości, bo za chwilę będzie 10. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set joint venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 10. Czas na kolejne wiadomości. Radio Łódź, przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
9: Uwaga kierowcy, w tym tygodniu rusza remont jednej z ważniejszych ulic Łodzi. Znamy szczegóły utrudnień. Akt wandalizmu w centrum miasta. Policja łódzka szuka sprawców kradzieży elementów instalacji wartej 8 tysięcy złotych. Powiemy też o patrolach mundurowych w Chorwacji i Bułgarii. Dziś niebo zachmurzone, ale ciepło, do 26 stopni. Kierowcy powinni szykować się na utrudnienia na dołach w Łodzi. W tym tygodniu rozpocznie się remont Alei Palki, jednej z ważniejszych ulic w mieście. Pierwszy etap prac obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem. Roboty w tym miejscu mają potrwać do wakacji, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu.
10: Niezależnie planowany jest remont drugiej jezdni zachodniej. Jest to zadanie w 50% dofinansowane z subwencji rezerwy ogólnej. Ale to zadanie prawdopodobnie będzie realizowane po wykonaniu tej jezdni wschodniej.
9: Drugi etap prac obejmie także remont chodników i peronów przystankowych. Remont Alei Palki będzie prowadzony pod ruchem, co oznacza zawężenie jezdni i większe korki. Sąd ogłosił upadłość Aquinas Bedding Poland, czyli firmy z Łodzi, której kilkuset pracowników od miesięcy domagało się zaległych wynagrodzeń. O decyzji sądu poinformował w Radiu Łódź senator Krzysztof Kwiatkowski. Przypomnijmy, że pracownicy producenta materaców nie dostawali pensji od zeszłego roku. Nie pomagały apele i protesty, bo kontakt z zagranicznym właścicielem się urwał. Decyzja o upadłości daje pracownikom szansę na odzyskanie zaległości, mówi gość Radia Łódź.
11: Wszyscy ci, którzy nie otrzymali wynagrodzeń, a powinni je otrzymać, mają możliwość teraz złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i te zaległe wynagrodzenia będą otrzymywać.
12: Gdyby ktoś
11: miał problem, tak, no tych, których nie otrzymali.
9: Na wniosek senatora Kwiatkowskiego w sprawie firmy prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Zdaniem gościa Radia Łódź właściciele firmy świadomie nie wypłacali pracownikom pieniędzy. Cała rozmowa z porannym gościem jest już na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
9: Skradziono element instalacji artystycznej w Łodzi przy ulicy Nawrot 59. Na jednej ze ścian znajdują się ozdobne płytki, które stanowią część ceramicznego szlaku ulicy Nawrot. Zerwano 7 z kilkudziesięciu płytek. Straty oszacowano na 8 tysięcy złotych. Mówi im podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
13: Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i sprawcy bądź sprawców tego czynu. Zniszczenie mienia o tej wartości to przestępstwo, za które może grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
9: Zdewastowana instalacja poświęcona jest artyście Bolesławowi Utkinowi, który mieszkał przy ulicy Nawrot 59. Polscy policjanci patrolują wybrzeża Chorwacji i Bułgarii. To wakacyjna akcja funkcjonariuszy, którzy mają pomagać Polakom odpoczywającym w tych krajach. Wyjechali tam m.in. policjanci ze Śląska. A o szczegółach Joanna Opas.
14: Mundurowi z Nadwisły podczas wspólnych patroli dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w Chorwacji czy Bułgarii nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom m.in. w kontaktach z miejscowymi służbami, po wypadkach drogowych, utracie dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece, z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebyru. Obecność polskich mundurowych ułatwia turystom pokonanie bariery językowej, a także sprawniejsze załatwianie formalności w sytuacjach wymagających interwencji.
9: Na stronie internetowej policji zamieszczone są numery telefonów, pod którymi można się kontaktować z polskimi policjantami w różnych miastach w Chorwacji i Bułgarii. Przełomowy zabieg medyczny w Krakowie. Komórki chrząstki pobrane z przegrody nosowej mogą pomóc w odbudowie kolana pacjenta. Paweł Skowronek z oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej wyjaśnia, że pobrane od pacjenta komórki namnożono w laboratorium, a następnie wszczepiono do uszkodzonego stawu.
15: Zabieg daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. W tej chwili badanie dotyczy pacjentów między 18 i 70 rokiem życia, którzy mają izolowane uszkodzenia chrząstki lub zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym. Pozostałe elementy stawu kolanowego muszą być zachowane.
9: Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
0: Tylko błękit wciąga nas, słyszeliśmy dziś w piosence. Z tym błękitem w regionie łódzkim będzie słabo. W dzień zachmurzenie raczej duże. Większe rozpogodzenia możliwe dopiero wieczorem. W ciągu dnia słabe przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni i północny. Wiadomo, że w czasie burz wiatr będzie bardziej porywisty. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tak boję się, że nie osiągniemy przewidywanego przez synoptyków maksimum, bo temperatura w Łodzi zatrzymała się na 16 kresce. Mam nadzieję, że za chwilę to pójdzie w górę. Ciśnienie bez zmian 997 hektopaskali.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Oj, rozleniwia ten sygnał. Oby w pracy u Państwa też można było sobie pozwolić na chwilę relaksu z Radiem Łódź. A my drugą godzinę naszego spotkania w poniedziałek 13 lipca rozpoczynamy od piosenki chyba, którą wszyscy znają.

Manic Monday, piosenka idealnie pasująca do kalendarza, bo w kalendarzu poniedziałek, 13 lipca. Monika Czerska, zapraszam do słuchania Radia Łódź do godziny 12, inaczej, zapraszam do słuchania 24 godziny na dobę. Ja będę z Państwem do godziny 12. Teraz 10 po 10, już teraz też zapowiem, że o 10.40 nasza stała poniedziałkowa pozycja, czyli magazyn Zdrowym Być. Dziś naszym gościem będzie rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder, a rozmawiać będziemy o szczepieniach przeciwko HPV, tych szczepieniach, które zalecane są najmłodszym.

0: Dry Your Eyes i Texas w Radiu Łódź. 16 minut po godzinie 10. Byliśmy już dziś raz nad Bałtykiem, ale powróćmy tam, bowiem bardzo poważne ostrzeżenie mają ratownicy, którzy przypominają ostrogi brzegowe, czyli rząd drewnianych bali wbitych w dno i wychodzących w morze prosto z plaży. To jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc właśnie nad Bałtykiem. Choć chronią wybrzeże przed zniszczącą siłą morza, w ich pobliżu mogą tworzyć się głębokie uskoki dna i silne prądy. Nie należy wchodzić do wody w ich pobliżu, przestrzega kierownik ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ustce Piotr Wasilewski.
1: Niestety to, co widzimy z brzegu, niekoniecznie odnosi się do tego, co znajdziemy pod samymi ostrogami. Podchodząc od strony plaży mamy powiedzmy po kolana, a znajdując się przy samych ostrogach może tam być 2-3 metry i ta woda może nas zakryć. Dodatkowo dno jest tam bardzo grząskie, na tych ostrogach są narośla, są muszelki, które mogą ciąć skórę. Dodatkowo pojawiają się tam prądy silne, które raz, że wciągają pod same te ostrogi, dwa, które wyciągają w morze.
0: Ratownicy wielokrotnie pomagali osobom, które wchodziły na ostrogi, by podziwiać widoki lub zrobić zdjęcie telefonem, dodaje ratownik Piotr Wasilewski.
1: Wielokrotnie, chociażby w Ustce, podejmowaliśmy akcje ratunkowe właśnie w tym miejscu. No i też zdarzały się utonięcia w takich miejscach, na kąpielisku niestrzeżonym. To nie jest zdjęcie instagramowe ważne, tylko jednak nasze zdrowie i życie, bo raz, że to jest śliskie, dwa, że możemy się potknąć. Wielokrotnie osoby spadając uderzały o te drewniane ostrogi, co jest twarde, więc już samo to, że możemy sobie rozbić głowę, stracić przytomność, wpaść do tej wody.
0: Bardzo proszę na siebie uważać podczas wakacji. Tylko wczoraj w Polsce utonęły dwie osoby. Od początku czerwca woda pochłonęła już 79 ofiar. Policja i ratownicy apelują o ostrożność oraz korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. To Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu. To w takim razie relaksujmy się przy dobrej muzyce. Kuba Badach, Bibo Beat i Wilk.

Ja przypomnę, że warto bardzo uważnie słuchać Radia Łódź, bo mamy fantastyczny wakacyjny konkurs, w którym do wygrania są loty z łódzkiego lotniska. W tym tygodniu rozdajemy bilety w dwie strony dla dwóch osób do Brukseli, Charleroi. Można się wybrać, do końca października jest termin realizacji tego lotu, ale żeby zdobyć taką wyjątkową nagrodę, to trzeba bardzo uważnie słuchać Radia Łódź codziennie od poniedziałku do piątku w dwóch pasmach, między 9 a 12 i między 13 a 16. Podajemy hasła, które trzeba sobie bardzo skrupulatnie zapisywać, by w piątek w finale podać wszystkie 10 haseł. Proszę słuchać uważnie, myślę, że warto. Dziś takie hasło przed 12 i potem przed 16 na pewno się pojawi.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okulary.

Najdłuższa fala relaksu oczywiście z Radiem Łódź wakacyjnie, a w naszym programie wakacyjnie i piłkarsko, bo emocje związane z mundialem jeszcze się nie zakończyły.

Mexico Lindo FIFA 2026, czyli hymn mundialowy. Znani są już wszyscy półfinaliści Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jutro o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Francją, a dzień później o tej samej porze Anglia z Argentyną. Mecz finałowy 19 lipca o 21:00. Kto zagra w tym meczu finałowym? Ciekawa jestem, jakie są Państwa typy. 606-78-78-78 i studiomałpa.radiołódź.pl. 28 minut do godziny 11 to Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu. Za kilka chwil w studiu gość, a będzie nim rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder.

0: Przepiękna muzyczna noc na Broadwayu i Bee Gees w Radiu Łódź, a na zegarach dokładnie 10:40.
1: Audycja Zdrowy Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Zdrowym być.
0: A zgodnie z zapowiedzią w studiu witam rzeczniczkę Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Annę Leder. Dzień dobry, witam. I zgodnie z zapowiedzią rozmawiać będziemy o szczepieniach przeciwko HPV. Ja tylko przypomnę, że to wirus brodawczaka ludzkiego, który ma predyspozycję do lokalizowania się w błonach śluzowych narządów płciowych, a także jamy ustnej i krtani. I infekcja tym wirusem jest czynnikiem ryzyka do wystąpienia takich nowotworów jak rak szyjki macicy, jamy ustnej, gardła, prącia. I to właśnie przed tymi nowotworami chronią te szczepienia. Będziemy mówić o szczepieniach dla najmłodszej grupy, czyli dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, a w zasadzie do 18 lat. I te szczepienia w Polsce są bezpłatne od 2023 roku, zdaje się, od czerwca.
3: Wcześniej rzeczywiście takie szczepienia można było uzyskać, ale tylko pewne grupy, nieliczne, specjalnie wybrane dzieci, to finansowały samorządy. Od 2023 roku te szczepienia są bezpłatne dla kolejnych grup dzieci. Ta grupa, która jest najlepiej zaszczepiona, to są dzieci z rocznika 2010-2011. Ta, która jest najsłabiej zaszczepiona, i tu szczególnie ta grupa dzieci leży mi na sercu, to są aktualne 17, 16, 18-latki. Czyli to są te dzieci, które wkrótce stracą prawo do bezpłatnej szczepionki, więc one tym bardziej powinny, ich rodzice, pomyśleć o szczepieniu takich dzieci.
0: Jeżeli patrzeć chcielibyśmy całościowo na te grupy wiekowe, które mogą być zaszczepione bezpłatnie, to najczęściej pojawia się 18-20%. To naprawdę niewiele. Skąd taki opór w społeczeństwie? Dlaczego tak się dzieje, że mimo możliwości i tych zaleceń specjalistów nie chcemy z tego korzystać?
3: To jest dla nas ogromne wyzwanie edukacyjne, żeby przekonać rodziców do tego, żeby zaszczepili swoje dzieci jedyną onkoszczepionką. Rzeczywiście antyszczepionkowcy zrobili swoją robotę. Myślę też, że jest kwestia dostępu do takich rzetelnych informacji na temat szczepień. Rodzice tych dzieci być może nieczęsto się pojawiają z tymi dziećmi u lekarza pierwszego kontaktu po to, żeby zasięgnąć informacji na temat szczepień przeciwko HPV. Tymczasem rodzice mają jedyną onkoszczepionkę dla swoich dzieci. Nie mamy szczepionki przeciwko boreliozie, przeciwko rakowi piersi czy rakowi prostaty. Mamy przeciwko tym nowotworom, które pani redaktor wymieniła, czyli to jest rak szyjki, rak gardła, rak krtani, rak odbytu. To są nowotwory, które mogą dotknąć nasze dzieci, ale możemy je zaszczepić właśnie tą onkoszczepionką bezpłatnie w swojej poradni lekarza pierwszego kontaktu. Taka szczepionka czeka. Warto o swoich wątpliwościach porozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu. Są też informacje dotyczące tej szczepionki na stronach szczepienia info.gov. To jest najlepiej przebadana szczepionka pewnie na świecie, bo szczepi nią cały świat od 25 lat. I tych zaszczepionych dzieci są już ogromne ilości. To są dzieci, które dzięki tej szczepionce nie zachorowały na różne nowotwory, a kraje, które wdrożyły tą szczepionkę, po prostu niemalże wyeliminowały zachorowania na raka szyjki macicy wśród dziewczynek.
0: Ta szczepionka jest na razie zalecana, tylko zalecana. To jest taka sugestia tych, którzy zajmują się na co dzień nowotworami, ale wiem, że są plany, żeby wprowadzić ją do stałego kalendarza, obowiązkowego kalendarza szczepień.
3: Aby tak było. Jeśli tak się stanie, to ja jestem absolutnie za tym, żeby tak się zdarzyło, dlatego że liczba nowotworów osób chorujących na raka szyjki macicy czy na nowotwory głowy i szyi rośnie. O ile rak szyjki macicy, no to mamy tutaj profilaktykę w postaci chociażby bezpłatnego programu testów HPV-HR. O tyle lekarze, laryngolodzy alarmują, że rośnie liczba osób zakażonych wirusem HPV i widać to właśnie wśród osób chorujących na nowotwory głowy i szyi, często młodych osób, które dotykają właśnie te nowotwory. Jedyna onkoszczepionka jest dostępna bezpłatnie, można się z nią zaszczepić, szczepionka jest u lekarza pierwszego kontaktu.
0: Czyli wystarczy po prostu zapisać się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu ze swoim dzieckiem i sprawa załatwiona.
3: W przypadku przypadku tego dziecka 16, 17, 18 lat, 15 potrzebujemy 3 dawek szczepionki, czyli musimy uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu receptę na bezpłatną szczepionkę, odbieramy bezpłatną szczepionkę w aptece i jesteśmy bezpłatnie szczepieni w poradni POZE, to znaczy nasze dziecko.
0: Wśród tych, którzy mają wątpliwości, są przeciwnikami tych szczepionek, pojawia się taki argument, że to jest taka zachęta dla młodych ludzi do wcześniejszego rozpoczęcia współżycia, że jesteśmy bezpieczni, ale tak naprawdę nie o to chodzi. To nie jest po to, tylko lekarze zalecają to szczepienie, żeby chronić nasze dzieci przed tymi nowotworami, o których mówiłyśmy. I zwłaszcza ta grupa nowotworów szyi i głowy, ta liczba zachorowań rośnie i myślę, że ci, którzy są na bieżąco, wiedzą, że jest to nowotwór niezwykle niebezpieczny. Zresztą podobnie jak z nowotworem raka szyjki macicy. Tu też Polska niestety nie zajmuje chlubnego miejsca w Unii Europejskiej czy w Europie. Czy na świecie nawet.
3: Dzięki szczepieniom przeciwko HPV, testowi HPV-HR, jakby zyskujemy taką naprawdę ochronę i ogromną szansę na to, żeby przed tymi nowotworami, przed którymi da się ochronić, żeby móc się ochronić. Wirus HPV jest wirusem niezwykle zakaźnym. Zatem można się nim zakazić w ciągu całego swojego życia, również będąc osobą żyjącą wstrzemięźliwie, w małżeństwie, także możemy się zarazić wirusem HPV. Także absolutne bzdury i mity, szczepimy się przeciwko HPV. Nie jest to żadna zachęta do nieokiełznanego seksu. Jest to ochrona naszych dzieci przed zakażeniem śmiercionośnym wirusem.
0: I to jest tak naprawdę ochrona na całe życie.
3: To jest ochrona na całe życie. Nie trzeba się szczepić dodatkowo, w przeciwieństwie do innych szczepionek, jak na przykład szczepionka przeciwko koronawirusowi. Raz na zawsze polisa na całe życie od troskliwego rodzica.
0: Mówimy o tym, że takie szczepionki dla młodzieży, dzieci i młodzieży są bezpłatne, ale też warto wspomnieć, że dorośli również mogą się zaszczepić, tylko po prostu za taką szczepionkę muszą zapłacić.
3: Dorośli również mogą się zaszczepić, powinni rozważyć to szczepienie w zależności od wieku ze swoim lekarzem ginekologiem czy lekarzem pierwszego kontaktu. Potrzebne są 3 dawki szczepionki i to jest szczepionka refundowana w połowie, zatem zapłacimy za jedną dawkę szczepionki około 150 zł, ale to, na pewno warto.
0: To przypomnijmy jeszcze adres strony, gdzie możemy poczytać nieco więcej o tych szczepieniach.
3: Wszystkie informacje na temat szczepień przeciwko HPV są na stronie szczepienia.info.gov.pl. Tutaj są wszystkie informacje na temat szczepień przeciwko HPV. Również poradniki dla rodziców, jak rozmawiać z nastolatkiem o szczepieniach.
0: To zachęcamy Państwa do edukowania się tak naprawdę, bo chodzi o edukację i profilaktykę. Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, była gościem Radia Łódź.
3: Bardzo dziękuję.
1: Audycja Zdrowy Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Za 7 minut godzina 11, niebawem w Radiu Łódź kolejne wydanie wiadomości, ale gdyby Państwo chcieli nadrobić zaległości, na przykład pourlopowe i sprawdzić, co wydarzyło się w Łodzi i w regionie w ostatnich dniach, to bardzo gorąco polecam portal radiołódź.pl. Tam także sporo dobrych i bardzo dobrych rozmów publicystycznych, między innymi rozmowa z Anną Leder, która całkiem niedawno była naszą gościem. Można sobie odświeżyć, posłuchać, ale również dłuższe formy znajdą Państwo na portalu radiołódź.pl.

0: autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź, a swój dyżur rozpoczyna Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Kierowcy w Łodzi z niepokojem czekają na remont Alei Palki. Może się zacząć jeszcze w tym tygodniu. Pociągiem z Łodzi do Poddębic takie połączenie może być już w tym roku. Influencerzy nakłaniali dzieci do zakupów. W sprawie przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W regionie dopiero wieczorem możliwe rozpogodzenia, mimo to będzie ciepło, nawet 26 stopni. Aleja Grzegorza Palki w Łodzi czeka na remont. To ważna arteria komunikacyjna wyprowadzająca ruch z miasta i nadal nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się na niej prace. Nieoficjalnie słyszymy, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Na miejscu jest Damian Grosicki, który obserwuje, co teraz dzieje się na Alei Palki.
12: W tej chwili na Alei Palki, jak w polskim filmie, nic się nie dzieje. To znaczy ruch jest, samochody jeżdżą. Widać co prawda przygotowania do remontu, bo pozasłaniane są znaki drogowe jadąc od Ronda Solidarności w kierunku Wojska Polskiego. Przy krawężnikach stoją już, użyję teraz fachowego terminu, tablice kierujące U21 wykorzystywane podczas remontów. Wszystko jest gotowe, no może oprócz kierowców, bo ci niechętnie przyjęli informację o niebawem zaczynającym się remoncie.
11: Przypomnijmy, że drogowcy rozpoczną remont na jezdni prowadzącej do centrum od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. W weekendy prace mają odbywać się na skrzyżowaniach z Wojska Polskiego i telefoniczną. Możliwe, że jeszcze w tym roku będzie można dojechać pociągiem z Łodzi do Poddębic. Nowe połączenia w tym kierunku planuje uruchomić Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
13: Po latach pociągi pasażerskie wrócą do Poddębic. Z Łodzi będzie można tam dojechać przez Zduńską Wolę, a następnie przez historyczną magistralę węglową. Tutaj na odcinku ze Zduńskiej Woli przez Szadek do Poddębic widać efekty ostatnich remontów. Są nowe tory i nowa automatyka sterująca przejazdami i sygnalizacją. Ten remont i unowocześnienie magistrali węglowej mogłyby wskazywać na to, że powrót połączeń pasażerskich na tej linii jest coraz bliżej. Możliwe, że stanie się to w grudniu tego roku.
11: A magistrala węglowa powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, była wykorzystywana do transportu węgla ze Śląska do Gdyni. Remont tej przemysłowej linii kolejowej rozpoczął się w ubiegłym roku.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
11: Influencerzy stosowali niedozwoloną presję zakupową. Postępowanie w tej sprawie wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a chodzi o presję zakupową skierowaną do dzieci. Prezes Łokiku Tomasz Chrustny wskazuje, że prowadzący YouTube'owe serwisy o grach, relacjonując swoje rozgrywki, nakłaniają dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych.
14: Płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów. Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest.
11: Jeśli zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Puma w województwie zachodniopomorskim została złapana. Zwierzę przebywa teraz w miejscu tymczasowym i czeka na decyzję, do którego ośrodka trafi. Może to być jeden z ogrodów zoologicznych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zwierzę uciekło z czyjegoś prywatnego domu. Pumę odłowiono wczoraj. Na czas poszukiwań zwierzęcia wprowadzono zakaz wchodzenia do okolicznych lasów. Teraz go zniesiono. A na koniec przestroga dla udających się nad Bałtyk. Ratownicy przypominają, ostrogi brzegowe, czyli rząd drewnianych bali wbitych w dno i wychodzących w morze prosto z plaży, to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc nad Bałtykiem. Choć chronią wybrzeże przed niszczącą siłą morza, to mogą być też śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi, przestrzega kierownik wodnych ratowników w Ustce Piotr Wasilewski.
15: Podchodząc od strony plaży mamy powiedzmy po kolana, a znajdując się przy samych ostrogach może tam być 2-3 metry i ta woda może nas zakryć. Dodatkowo dno jest tam bardzo grząskie, na tych ostrogach są narośla, są muszelki, które mogą ciąć skórę. Dodatkowo pojawiają się tam prądy silne, które raz, że wciągają pod same te ostrogi, dwa, które wyciągają w morze.
11: Ratownicy dodają, że zdjęcie na tych drewnianych ostrogach nie jest warte naszego zdrowia lub życia. Od początku czerwca woda pochłonęła już 79 ofiar. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
10: Temperatura nieco w górę, w Łodzi w tej chwili 17-18 stopni, ciśnienie nie zmienia się, wynosi 997 hektopaskali. Maksymalnie w Łódzkiem dziś od 23 do 26 stopni, ale w dzień zachmurzenie duże, tylko z większymi przejaśnieniami. Na większe rozpogodzenia możemy liczyć dopiero wieczorem. W ciągu dnia możliwe także słabe opady deszczu, a na wschodzie regionu także burze. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Północno-zachodni i północny, w czasie burz wiatr porywisty.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Nie wiem, ale na mnie ten sygnał działa bardzo relaksująco. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź jeszcze do godziny 12. Ta pierwsza część programu i na pewno przed godziną 12 nasz konkurs. Proszę bardzo uważnie słuchać Radia Łódź. A na dobry początek Tina Turner.

0: Ale energia, ale piosenka. Mam nadzieję, że humory zdecydowanie się Państwu poprawiły. Tina Turner w Radiu Łódź na dobry początek trzeciej godziny naszej audycji. 10 po 11, czyli teraz nasze zaproszenia.
1: Czas na kulturę.
0: I Anna Groblińska. Dzień dobry. Aniu, witam.
2: Dzień dobry, a zaczniemy dzisiaj od tego, że Fabryka Sztuki kontynuuje bardzo piękną tradycję organizowania warsztatów na Abramce, czyli na ulicy Abramowskiego i w okolicach, na skwerze. Tam się odbywają bardzo różne zajęcia. W lipcu w dwóch turach. To będzie od 13 do 17 lipca, potem od 20 do 24 lipca. Warto zajrzeć do programu, bo tam są zajęcia przeróżne. To są warsztaty z odwzorowywania przeróżnych powierzchni na papierze za pomocą kartek, za pomocą kredek czy farb, warsztaty z muliny, warsztaty z krav magi, parkour, bardzo różne propozycje, a ludzie związani z Fabryką Sztuki to są naprawdę fachowcy i oni te zajęcia świetnie prowadzą. Dziś, że cała się już rozpoczęła, bo o 13, ale przed nami wiele kolejnych dni, warto się przyjrzeć temu pomysłowi, temu przedsięwzięciu.
0: A dzięki takim projektom o Abramce myślimy zupełnie inaczej, prawda,
2: tak,
0: niż przed
2: Zmienia się
0: zdecydowanie.
2: Tak, bardzo. I wizualnie, ale też i to, co tam się dzieje, to już jest zupełnie coś innego niż wiele lat temu. Letnie koncerty jazzowe odbywają się w poniedziałki w Porcie Łódź i to jest wspólna propozycja razem z Radiem Łódź organizowana. Piotr Bielawski tam się pojawia o godzinie 19, aby poprowadzić cykl, który rozpoczął się już tydzień temu, Open Stage Ether Jazzu. Tak rzecz cała się nazywa, a dziś zaproszenie przyjął Marek Kądziela, wybitny gitarzysta, kompozytor, innowator, a zarazem kierownik Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej Łódzkiej Akademii Muzycznej. No i wiadomo, jego występy to jest gwarancja bardzo wysokiego poziomu, ale też szukania nowych brzmień, odkryć przeróżnych artystycznych. Warto wybrać się na ten koncert do Patio Portu Łódź na godzinę 19:00. Polecamy. No i oczywiście polówka, kolejne projekcje przed nami. LARP, Miłość, Trole i inne questy. To jest film polski z minionego roku w reżyserii Kordiana Kądzieli. Dramat o Sergiuszu, nastolatku zakochanym w fantastyce i grach, który zmaga się z prześladowaniami w szkole, a także ze swoim uczuciem do Heleny. Gdy odkrywa jej tajemnicę, zyskuje szansę na niezwykłą przygodę. Bardzo dobra obsada, bo w filmie grają i Andrzej Konopka, i Bartłomiej Topa, i Edyta Olszówka, i inni znakomici aktorzy. To w EC1 w sekcji Jeszcze Polska. O 21:00 zaczynają się w lipcu projekcje polówki. Potem jak będzie się robić szybciej ciemno, no to one na godzinę 20:00 się przeniosą.
0: To ja mam dobrą informację, bo wieczorem zapowiadane są rozpogodzenia, więc
2: pięknie.
0: Chyba pogoda dopisze.
2: I jeśli chodzi o nasze jazzowe koncerty, tak, dzisiejszy?
0: Tak.
2: I jeśli chodzi o polówkę. A również w ramach polówki dzisiaj wydarzenie w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, bo tam również polówka gości w ramach oczywiście festiwalu Łódź Wielu Kultur, który nam się tak rozczłonkował na różne wydarzenia i w czasie nam się rozciągnął. Dzisiaj Dźwięki Miłości, hiszpańska produkcja również z minionego roku, romans o kochającej się parze, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, czyli w Parku Ocalałych.

Można powiedzieć blisko, coraz bliżej podania hasła naszego konkursowego. Przypomnę, że rozpoczynamy drugi tydzień konkursu, w którym do wygrania są bilety lotnicze, loty z łódzkiego lotniska. W tym tygodniu nasi słuchacze powalczą o lot w dwie strony dla dwóch osób do Brukseli, Charleroi. Trudna nazwa, ale się nauczyłam. Proszę bardzo uważnie słuchać radia w pasmach między 9 a 12 i między 13 a 16. Od poniedziałku do piątku podajemy hasła, które trzeba bardzo skrupulatnie zapisywać, by wziąć udział w finale tygodnia w piątek. Wystarczy po prostu przesłać 10 takich haseł z całego tygodnia, swoje imię i nazwisko na adres konkurs@radiouć.pl. Proszę bardzo uważnie słuchać radia, bo chyba ten moment powolutku się zbliża.

0: W Radiu Łódź kolejna piosenka w wakacyjnych klimatach. Lepiej mu szło, kiedy pił i skubas. 21 minut po 11.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: A do wygrania bilety lotnicze do Brukseli tym razem. Walczymy o nie w tym tygodniu. Zadanie proste, wystarczy w ciągu tych najbliższych dni zanotować 10 haseł, które podajemy na naszej antenie właśnie po tym sygnale, które Państwo usłyszeli. No i później czekać na rozstrzygnięcie. konkurs@radiołódź.pl. Proszę sobie to zapisać, ten adres. Mam nadzieję, że długopisy już w rękach, a ja podaję pierwsze hasło. Tyle słońca w całym mieście i Anna Jantar. Bez tego i. Tyle słońca w całym mieście, Anna Jantar. To skoro mamy takie hasło, bardzo wakacyjne, bardzo piękne, to posłuchajmy piosenki.

Można powiedzieć, przebój ponadczasowy, piosenka sprzed dekad, odświeżona w pięknej wersji Natalia Kukulska, Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście. Ja przypomnę, że druga część, druga odsłona naszego konkursu, w którym do wygrania bilety lotnicze do Brukseli, o to walczymy w tym tygodniu, w paśmie między 13 a 16. Proszę bardzo uważnie słuchać radia. A jeżeli chodzi o wakacyjne klimaty, to już teraz zapraszam do wysłuchania audycji piosenki na walizkach. To po 12. Teraz Kaśka Sochacka.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A pierwsza część spotkania pod takim właśnie hasłem jeszcze do godziny 12, czyli przez 28 minut.

22 minuty do godziny 12. Gdyby ktoś pytał o tytuł tej pięknej piosenki, której mieliśmy okazję posłuchać, to Bezsenność, Leon Krześniak i Kuba Karaś. Bardzo piękny utwór i też super komponuje się z wakacjami. A propos wakacji, to czy długie wakacje raz w roku, czy krótkie i częstsze? Co daje większy odpoczynek? Pewnie niektórzy się nad tym zastanawiają, a naukowcy znają już odpowiedź. Można o tym poczytać na portalu zwierciadło.pl. Czy 3-tygodniowy urlop rzeczywiście pozwala zregenerować się lepiej niż kilka krótszych wyjazdów rozłożonych w ciągu roku? Intuicja podpowiada nam, że im dłuższy odpoczynek, tym większe korzyści. Badania pokazują jednak, że sprawa nie jest aż tak oczywista. Choć wiele osób przez cały rok czeka na jeden długi wakacyjny wyjazd, z punktu widzenia psychologii nie musi być to najlepsza strategia. W badaniu holenderskich naukowców uczestniczyło 54 pracowników, których letni urlop trwał średnio 23 dni. Uczestnicy wielokrotnie w trakcie wakacji oceniali swoje zdrowie i samopoczucie przed wyjazdem, kilka razy podczas urlopu oraz 5 razy po powrocie do pracy. A dzięki temu naukowcy mogli dokładnie prześledzić, jak zmieniał się ich poziom dobrostanu. I co się okazało? Otóż okazało się, że samopoczucie ochotników poprawiło się bardzo szybko już po rozpoczęciu urlopu. Najwyższy poziom dobrostanu badani osiągali około 8 dnia wakacji, a po tym czasie pozytywne odczucia utrzymywały się na podobnym poziomie, ale kolejne dni urlopu nie przynosiły już wyraźnie dodatkowej poprawy. Oznacza to, że największe korzyści z wypoczynku pojawiają się stosunkowo wcześnie i po 8 dniu urlopu. Kolejne nie dają nam już tak dużej regeneracji. Polecam ten artykuł, bo to był zaledwie niewielki jego fragment. zwierciadło.pl

Lata mijają, a panowie wciąż w doskonałej formie. The Rolling Stones i jedna z ich ostatnich piosenek. A propos Stonesów, to w tym tygodniu Bartosz Florczak zaprasza na spotkanie z najnowszą płytą The Rolling Stones, płytą, która swoją premierę miała 10 lipca, czyli w ostatni piątek. Te spotkania z najnowszym krążkiem Stonesów od poniedziałku do piątku o 18.20.

Oj, takie muzyczne ukojenie wręcz w środku dnia zdecydowanie nam się wszystkim przydało. Piękna piosenka Stop Loving Me, Stop Loving You i Daryl Hall w Radiu Łódź na 7, a w zasadzie 6,5 minuty przed godziną 12. Niebawem u nas kolejne wiadomości, a w nich między innymi o tym, że Łódź przegrała wyścig o lokalizację centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Szczegóły za kilka minut.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest godzina 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Samo południe, kolejne wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski.
12: Łódź przegrała wyścig o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek powstanie w Warszawie. Winda na dworcu w Zgierzu często nie działa i bywało, że uwięziła podróżnych. Mieszkańcy Widzewa w Łodzi domagają się bezpiecznego dojścia do przejścia dla pieszych. W regionie dopiero wieczorem możliwe rozpogodzenie, ale będzie ciepło do 26 stopni. Łódź przegrała kosmiczny wyścig, mimo że miasto miało mocne poparcie środowiska naukowego, parlamentarzystów i studentów. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo o tym mowa, powstanie jednak w Warszawie. Ogłosił to dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher podczas konferencji z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Szef resortu finansów podkreślał, że sektor kosmiczny stanie się silnikiem napędowym polskiej gospodarki, a w polskich miastach powstanie sieć integrująca infrastrukturę przemysłu kosmicznego.
13: Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi specjalną linię finansowania dla samorządów na rzecz rozwoju infrastruktury sektora kosmicznego w konkretnych miastach.
12: Centrum zlokalizowane w Polsce odpowiadać będzie m.in. za badania i działalność w obszarze łączącym kosmiczne technologie z obronnością i bezpieczeństwem.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Problemy z windą na dworcu w Zgierzu. Mieszkańcy tego miasta podróżujący koleją skarżą się na problemy z windą prowadzącą na jeden z peronów. Dźwig regularnie nie działa. Co więcej, zdarzały się przypadki uwięzienia ludzi w środku. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który zna więcej szczegółów tej sprawy.
15: Windy na dworcu głównym przy ulicy Kolejowej w Zgierzu zamontowano kilka lat temu w trakcie modernizacji i rozbudowy peronów. Urządzenia miały ułatwiać podróżującym dostęp na przystanki, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Tymczasem coraz częściej stają się omijanymi przeszkodami. Z komentarzy udostępnionych przez zgierzan w mediach społecznościowych wynika, że sprzęt często się psuje. Jedna z wind miała nie działać przez kilka tygodni. Pojawiły się też relacje osób, które utknęły wewnątrz dworcowej windy. Jedna z pasażerek opisała, jak spędziła zamknięta w jej wnętrzu blisko 40 minut. Do samej pracy urządzeń też jest wiele zastrzeżeń. Windami ma szarpać, a pasażerowie boją się do nich wsiadać. Wielu uważa, że nie jest to bezpieczne.
12: Czekamy na komentarz PKP. Żeby dojść do przystanku, łamią przepisy. Mieszkańcy nowych bloków przy ulicy Augustów 19B na Widzewie od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejścia dla pieszych. ZDIT nie planuje jednak tej inwestycji, ale przedstawia mieszkańcom możliwe opcje. O szczegółach Joanna Karp.
16: Przedostanie się na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się między innymi przystanek autobusowy, jest dla mieszkańców nowych bloków na Widzewie prawdziwym wyzwaniem. Po ich stronie jest jedynie wąski chodnik biegnący tuż przy ruchliwej jezdni, który nie ma nawet metra szerokości. Dlatego mieszkańcy poprosili Zarząd Dróg i Transportu o budowę chodnika prowadzącego do istniejącego przejścia dla pieszych albo wyznaczenie nowego przejścia. Odpowiedź urzędników ich zaskoczyła, mówi jedna z mieszkanek.
17: Niestety uzyskaliśmy odpowiedź od Zarządu Dróg i Transportu, że nie mają w planach robienia takiego przejścia. Jeżeli chcielibyśmy, żeby takie powstało, no to możemy albo zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, ewentualnie sfinansować przejście z własnych środków.
16: My również czekamy na stanowisko miasta. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska ujawnia w rozmowie z Polskim Radiem zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z nowości ma być skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To zdaniem minister klimatu ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
18: Jednym z postulatów zgłaszanych przez szereg samorządów, stronę społeczną, ale także beneficjentów programu było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
12: A szczegóły zmian w programie Czyste Powietrze poznamy po 13. Mężczyzna agresywny wobec ukraińskiego dziecka zatrzymany. Do zdarzenia doszło w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna atakuje ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Zatrzymany jest kierowcą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Policja ustala okoliczności zajścia. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
11: Temperatura w Łodzi regionie powolutku rośnie, teraz na termometrach 18-19 stopni. Ciśnienie też lekko wzrosło, 998 hektopaskali. W dzień zachmurzenie na ogół duże, ale z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe także większe rozpogodzenia. Maksymalnie w Łódzkiem dziś od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. A do studia wkroczył już z walizkami wypełnionymi piosenkami Piotr Stańczyk. Dzień dobry, Piotrze.
19: Dzień dobry, Moniko, witam Państwa.
11: Czego możemy się dzisiaj spodziewać w Twojej audycji?
19: Dzisiaj troszkę przekornie do tego, co za oknami, zabiorę Państwa.
11: Dużo słońca, nie?
19: Na plażę.
11: Na plażę.
19: Dzisiaj będą piosenki plażowe, ewentualnie takie, które doskonale na plaży brzmią.
11: To zachęcamy, piosenki na walizkach już dosłownie za chwil kilka. Przypominamy też, że Państwo mogą nam proponować tematy i konkretne utwory. O tym Piotr będzie mówił. Ja już bardzo dziękuję za spotkanie. Monika Czerska. Do usłyszenia.

Nic dodać, nic ująć, od razu znaleźliśmy się na przepięknej, złotej plaży. Szwedzki DJ, producent muzyki house Dinka on the Beach. Instrumentalna wersja tego znanego nagrania z 2016 roku. A przypomnę, że to jest piosenka brytyjskiego wokalisty i autora tekstów Chrisa Rea, wydana w roku 1986 jako drugi singiel z jego 8. studyjnego albumu. Utwór zdobył 12. miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i 18. pozycję w Irlandii. W 1989 roku uplasował się na 9. miejscu amerykańskiego zestawienia Adult Contemporary tygodnika Billboard. Jak się okazało, inspiracją do utworu On The Beach była hiszpańska wyspa Formentera u wybrzeży Ibizy. W udzielonym po latach wywiadzie Chris Rea powiedział: to właśnie tam ja i moja żona staliśmy się sobą. O to w tym chodzi. Tak, byłem wtedy kompletnie zakochany, dosłownie między oczami miłości. To piękna wyspa. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Europie, koniecznie ją musicie zobaczyć. No i w ten sposób rozpoczęliśmy nasze plażowe muzyczne spotkanie i wydanie programu Piosenki na Walizkach, audycji, która ukazuje się na antenie Radia Łódź właśnie w wakacje między 12 a 13. Za chwileczkę Spacer dziką plażą, bardzo znana polska piosenka, której kulisy są takie. Siedziałem w pokoju z gitarą, wspomina kompozytor tej piosenki Bohdan Kendelewicz, i kombinowałem jakąś melodię. Do głowy przyszła mi taka ni to ukraińska, ni to białoruska przyśpiewka. W sam raz na chwytliwy wstęp, reszta napisała się sama w ciągu paru chwil. Wydało mi się, że to jest dobre, ale trzeba było to na kimś przetestować. Była u mnie akurat siostra, zagrałem jej tę melodyjkę, ona mówi: świetna piosenka. Dopiero wtedy ją zapisałem i zaniosłem na próbę chłopakom. W tych próbach uczestniczył pewien tajemniczy pan. Do historii przeszedł jako Zygmunt Kramer, autor tekstów. Był urzędnikiem łódzkiego magistratu, ale interesował się muzyką i pewnego dnia powiedział do mnie: teraz pisze się bardzo smutne piosenki. To napisz wesołe, odpowiedziałem. I tak Zygmunt zaczął dla nas tworzyć. Potrafił na poczekaniu ułożyć tekst. To on wymyślił Spacer dziką plażą z tą romantyczną frazą: przytuleni, zamyśleni, zakochani idą brzegiem ku jesieni.

Na spacer dziką plażą zaprosił nas Stan Borys, który na początku wcale nie był entuzjastą tej piosenki. Ale w końcu się zdecydował i tak to wspominał po latach. Wkrótce graliśmy koncert w hali Stoczni Gdańskiej, transmitowany na żywo przez telewizję. O tym, że wyśpiewałem przebój, miałem się przekonać już podczas powrotu do domu. Kiedy kierownik pociągu dowiedział się, że jestem w przedziale, podziękował za piosenkę i osobiście przygotował mi herbatę z cytryną. O pasażerach stojących w kolejce po autografy nawet nie wspomnę. Tak urodził się wielki, plażowy, wakacyjny hit. No to pozostańmy oczywiście na tej pięknej, złotej, żółtej plaży. Rok 1974, kompozytor Jan Wojdak, słowa Ewa Lipska, Wawele, żółte plaże. Posłuchajmy.

Żółte plaże i zespół Wawele z płyty Niebieskie Dni to był debiutancki krążek tej popularnej w Polsce grupy powstałej w 1966 roku w Krakowie. Dodam, że piosenki, które były wtedy zarejestrowane na tej płycie, trafiły m.in. na listę przebojów młodzieżowego studia Rytm, którą wówczas prowadzili znani dziennikarze Andrzej Turski i Witold Pograniczny, a później były oczywiście odtwarzane przez inne rozgłośnie radiowe. Zespół prezentował niektóre z tych piosenek w Telewizji Polskiej. To były lata 70. Przed nami rok 2008 i zespół wideo.

Wojciech Łuszczykiewicz i zespół wideo Idę na plażę z 2008 roku. Studio Małpa Radio.pl. Dzień dobry panie Piotrze. Jak miło słyszeć taką piękną, wakacyjną muzykę. Od razu cieplej robi się na sercu. Napisała pani Teresa, która przysyła nam także serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy, jest nam bardzo miło. Bardzo, bardzo się cieszę. Można oczywiście, o czym już mówiliśmy nie raz, ale nigdy za wiele, proponować swoich artystów, swoje piosenki, tematy, które chcieliby państwo muzycznie usłyszeć właśnie w ramach piosenek na walizkach między 12 a 13. Pozostajemy na przepięknej plaży, ale teraz w troszkę innym kontekście. To zespół Mike and the Mechanics, który w roku 1995 zaproponował kompozycję A Beggar on a Beach of Gold w dowolnym tłumaczeniu Żebrak na złotej plaży. Posłuchajmy.

Przepełniony zazdrością o to, co mają inni, wciąż raniony przez własną dumę, walczyłem z całym światem o władzę, nie zdając sobie sprawy, że siedzę na złotej plaży. Beggar on a beach of gold to oczywiście taka metafora, która odnosi się do osoby, która mimo otaczającego ją dobrobytu i życiowego szczęścia nie potrafi tego do końca docenić, czuje się nieszczęśliwa, niespełniona lub cierpi z powodu własnych kompleksów i zazdrości. C'est la vie, chciałby się powiedzieć. Mike and the Mechanics z płyty, która ukazała się w połowie lat 90. Teraz koniec sierpnia roku 1972, album Summer Breeze, czyli Letnia Bryza. Jim Seals i Dash Crofts, duet Seals and Crofts w troszkę zapomnianej, ale bardzo urokliwej kompozycji.

gryza. Chyba już zachęciłem Państwa do tego, żeby pojechać nad morze. Kiedyś w wywiadzie i w rozmowie z Grażyną Łobaszewską ustaliliśmy, że warto być na plaży. I pani Grażyna zdradziła, że te plaże widzi niemal codziennie ze swojego balkonu. Jest szczęściarą. Co to?

muzyka Dariusz Janus, słowa Justyna Holm, zaśpiewała oczywiście Grażyna Łobaszewska, Chce być na plaży, z płyty Przepływamy, która miała premierę latem 2012 roku. No i jesteśmy, proszę Państwa, co słychać, na wybrzeżu, na plaży. Już nie ma dzikich plaż. To na pewno jeden z największych polskich hitów i przebojów Ireny Santor. Piosenka powstała w 1985 roku, a jej twórcami są kompozytor Ryszard Szeremeta oraz autor tekstu Krzysztof Logan Tomaszewski, który tak wspominał napisanie tekstu tej przepięknej piosenki. Był 1985 rok, maj, a ja siedziałem w nowym M3 w Warszawie. Jak złapać wenę do pisania, kiedy na świecie wiosna? Patrzyłem na pożółkłe fotografie mojej mamy, kiedyś pięknej dziewczyny. Na zdjęciu z lat 60. nosiła bluzkę w poprzeczne biało-czarne paski. Dzisiaj taka moda powróciła, bo słomkowe

kapelusze, spodnie z materiału zamiast dżinsów także wróciły do łask. I nagle wprost z mojego rękawa zaczęły wypadać całe zdania. Widziałem siebie, młokosa, czy też tubaka, który wędruje dziką plażą w Międzyzdrojach, Karwi, a może w Ustroniu Morskim lub Jastarni. Można było wtedy iść kilometrami i nie spotkać żywej duszy. Linijka za linijką, zdanie po zdaniu. Napisałem jedno kanto, potem drugie, trzecie i pół refrenu. Puste plaże Juraty zasnęły kosze już, tylko facet zawiany podpiera nosem słup. Miałem w sercu potężną dawkę melancholii. Na pewno tęskniłem za czymś nieokreślonym. Melancholia to najlepsza dla mnie motywacja do pisania. Musiało być jej sporo w mojej marzycielskiej duszy, zatwardziałego romantyka wychowanego na Tuwimie, kochającego poezję Kofty, wiernego słuchacza Radia Luksemburg w latach 60. Pomysł szlagwortu przyszedł mi do głowy w jednej chwili. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny, gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły. Pani Irena Santor, z którą miałem przyjemność kiedyś przeprowadzić długi wywiad, powiedziała tak. Posłuchałam, przeczytałam tekst i wiedziałam, że to moja piosenka. Mój styl, mój nastrój. Po 3 dniach nagranie było gotowe. Po następnych 3 miałam koncert. Postanowiłam sprawdzić reakcję słuchaczy. Był zachwyt. No właśnie, a do tych wspomnień jeszcze może taka jedna uwaga, że po nagraniu tej piosenki pani Irena Santro spotkała Agnieszkę Osiecką. Ta powiedziała, to jest tekst w moim klimacie, to ja powinnam go napisać. Gratuluję autorowi. Taki komplement z takich ust to prawdziwy zaszczyt. No i proszę Państwa, nasze serca biją rokrocznie szybciej i mocniej, kiedy słyszymy tę melodię i słowa tej przepięknej piosenki. O tym, że już nie ma dzikich plaż, śpiewa pierwsza dama polskiej estrady Irena Santor.

0: Oj tak, rozmarzyliśmy się wespół, czy też razem z Ireną Santor. Już nie ma dzikich plaż z 1985 roku. To piosenki na walizkach w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku między 12 a 13. Jesteśmy zawsze wdzięczni za Państwa sugestie, za Państwa podpowiedzi. studio@radioroz.pl. Będziemy teraz troszeczkę we Francji, troszkę w Wielkiej Brytanii. Sur la plage, Laura Cayenne.
1: Sur la plage, j'ai menti.

Sur la Plage z albumu Side by Side. Ta piosenka umiejętnie połączyła ciepłą wokalizę, bogate instrumentarium, na przykład fortepian, wiolonczele, syntezatory i poetycki tekst Laura Kajen. A my wracamy do Polski. Czasami nad morzem bywa pochmurno i bywa deszczowo. I troszkę o tym, choć nie tylko, traktuje piosenka zespołu Rotary z 1996 roku, która była promowana w stacjach radiowych w całym kraju.

Na jednej z dzikich plaż zjawiła się grupa Rotary. Nagrała tę piosenkę, mówiąc żartobliwie, która pojawiła się na debiutanckim longplayu, a utwór jest do dzisiaj uznawany za najbardziej znaną kompozycję w historii tego zespołu, tej grupy. Czy znają Państwo określenie Copacabana? Jestem przekonany, że tak, to jest dzielnica Rio de Janeiro, znana ze swojej plaży, długiej na, uwaga, 4 kilometry. Zamieszkuje ją 400 tysięcy ludzi, co czyni ją jedną z najczęściej zaludnionych dzielnic świata. Te budynki, te pensjonaty, te palmy, no i oczywiście plaża, o której piosenkę w 1978 roku zaśpiewał Barry Manilow.

Ale właśnie słynna Copacabana, Ed de Copa, utwór z 1978 roku, pierwotnie zaśpiewany przez Barry'ego Manilowa. Tytuł nie dotyczy plaży, został zaczerpnięty z nowojorskiego klubu nocnego. Opowiada historię Loli oraz jej chłopaka Tomiego, barmana właśnie z tego klubu. Piosenka została użyta na ścieżce dźwiękowej filmu Nieczyste zagranie i nagrodzona statuetką Grammy w 1979 roku. No ale oczywiście ze względu na nazwę kojarzy się jednoznacznie z pięknym miejscem, z piękną dzielnicą Rio de Janeiro. Zaczynaliśmy nasze dzisiejsze piosenki na walizkach od tej kompozycji. Wracamy do niej, ale tym razem do oryginału, który, tak jak powiedziałem, ukazał się pierwotnie w roku 1986. To jeden z jego największych, najbardziej melodyjnych przebojów. On the Beach w roli głównej Chris Rea.

0: jak pozostać na plaży, nie będąc na niej osobiście. No może właśnie dzięki muzyce, dzięki takim piosenkom jak ten utwór On The Beach, Chris Ria.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Remigiusz Fladrowski.
10: Uwaga, mieszkańcy województwa łódzkiego, jest ostrzeżenie przed burzami. Łódź przegrała wyścig o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale urzędnicy nie składają broni w walce o inne duże projekty. MSWiA potępia agresję wobec ukraińskiego dziecka obrażanego przez pracownika komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Na początek ostrzeżenie przed burzami. Synoptycy apelują, żeby uważać w powiatach skierniewickim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, rawskim i tomaszowskim. Tam do północy mogą być silny wiatr, deszcz i burze. Więcej o pogodzie dla województwa powiemy po wiadomościach. Kosmiczne badania nie dla Łodzi. W Warszawie, a nie w Łodzi, powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stolicę województwa na taką lokalizację promował m.in. drugi polski kosmonauta, łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik powiedział Radiu Łódź, że miasto nie składa broni i będzie walczyć o kolejne wielkie projekty.
11: Warto się bić o każdy ważny, prestiżowy, duży projekt, bo po pierwsze Łódź na to zasługuje, a poza tym samo przedostawanie się do finału takiej rywalizacji, konkurencji też jest wartością, jest zaznaczeniem swojego potencjału, swoich przewag. To, że nie zawsze się udaje, no to jest jakby wpisane w tego rodzaju rzecz.
10: Łódź rywalizowała m.in. z Warszawą, Krakowem i Poznaniem. Teraz jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Kierowcy w Łodzi obawiają się korków wraz z remontem Alei Palki. Ten najprawdopodobniej zacznie się jeszcze w tym tygodniu. Prace mają być prowadzone pod ruchem, wyjaśnia Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
12: Drogowcy rozpoczną roboty od wymiany nawierzchni Alei Palki, od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności, na jezdni prowadzącej w stronę centrum. W ramach tego zadania wymieniany zostanie również asfalt na skrzyżowaniach Alei Palki z ulicą Telefoniczną oraz Wojska Polskiego. Roboty w tych miejscach zaplanowano wyłącznie na weekendy, ponieważ będą wymagały większych zmian w organizacji ruchu.
13: Myślę, że są ulice bardziej wymagają w pierwszeństwie remontu niż akurat ta.
14: To po prostu będzie jedno wielkie utrudnienie. Remonty są potrzebne, tylko zastanówmy się, czy to jest potrzebne.
10: Dodają kierowcy, to nie jedyny remont na dołach w Łodzi. Kolejnym zadaniem będzie budowa drugiego lewoskrętu na Strykowskiej w Wojska Polskiego. Łódź Summer Festival z łatwiejszym dojazdem. Organizatorzy imprezy przygotowali specjalną linię autobusową 603 z przystanku Piotrkowska Centrum oraz wydłużyli kursowanie tramwajów i autobusów MPK. Dłużej kursować będą również linie obsługujące Redkinie. Komunikacja w te dni będzie darmowa, zapowiada wiceprezes MPK Łódź Łukasz Kucharski.
15: A co najważniejsze, w tych dniach już od 24, od godziny 15, ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
10: Dodatkowe przejazdy obejmą także linie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, wjeżdżające poza granicę Łodzi, m.in. do Pabianic, Zgierza, Ozorkowa i Łowicza oraz innych miast województwa.
2: Więcej na radiołódź.pl.
10: MSWiA potępia agresję wobec ukraińskiego dziecka. Nie ma zgody na groźby, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Odniosła się w ten sposób do sytuacji w Bielsku-Białej. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak mężczyzna wyzywa ukraińską dziewczynkę, obrażając ją ze względu na narodowość.
16: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które zostało zaatakowane słownie w autobusie.
10: Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował słownie ukraińską dziewczynkę. Okazał się nim kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Pracodawca zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych. Nowa legitymacja emeryta rencisty obowiązuje od dziś. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Nowy wygląd i lepsze zabezpieczenia mają zapobiegać fałszerstwom. Dotychczasowe legitymacje zachowują ważność, a ich posiadacze nie muszą ich wymieniać. Nowe legitymacje dla emerytów i rencistów otrzymają osoby, które po raz pierwszy są do nich uprawnione, a także dotychczasowi emeryci i renciści, którzy stary dokument zgubili. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
0: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie na ogół zachmurzenie duże, choć od czasu do czasu pojawiają się przejaśnienia. Ale, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, obowiązuje także ostrzeżenie przed burzami. Zachowajmy zatem ostrożność. Na razie na naszym radiowym termometrze 19 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje w tej chwili równiutko 1000 hektopaskali. Mamy słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr o charakterze zmiennym.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Za naszą radiową konsoletą Patrycja Wojsznis, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witamy raz jeszcze w poniedziałek 13 lipca. Zaczynamy najdłuższą falę relaksu.

O chińskiej dziewczynie David Bowie nie wszyscy pamiętają, że po raz pierwszy ta piosenka pojawiła się w innej wersji, w duecie Davida z Iggy Popem w 1976 roku, a powtórnie została wydana w roku 83, a współproducentem tej wersji był słynny Nile Rodgers. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu, zanim klikniesz pod redakcją Daniela Markiewicza w rozmowie z zaproszonym gościem, autor poruszy problem oszustw internetowych, wyjaśniając między innymi, na czym polega tak zwane oszustwo nigeryjskie.

Przyznam, że zawsze żałuję, że zakończyli swoją karierę w roku 2021. Francuski projekt Daft Punk, chociaż nagrywali utwory w języku angielskim, Give Life Back to Music, duet, który tworzył taką elektroniczną muzykę taneczną, bardzo dobrze sprawdzającą się w klubach, ale także i na antenach radiowych. No niestety, tak jak powiedziałem, zakończyli swoją działalność po 28 latach w roku 2021. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy raz jeszcze bardzo ciepło i bardzo serdecznie, także tych, którzy w podróży. No i mam dwie informacje, jak zwykle jedną dobrą, jedną złą. Może zacznę od tej drugiej, że mamy utrudnienie na autostradzie A2 na 364 kilometrze w kierunku Poznania. Tutaj trwają prace drogowe. W miejscu ich prowadzenia ruch odbywa się pasem wolnym. To utrudnienie może potrwać do 3 godzin. Przypomnę, autostrada A2. A żeby troszeczkę było nam milej, no to powiem, że z kolei zakończyło się już utrudnienie na autostradzie A1 na 372 kilometrze między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim w kierunku Gdańska. Tam prowadzono wymianę barier ochronnych w pasie rozdziału. Był zajęty lewy pas ruchu, więc samochody jeździły tylko pasem środkowym i wolnym. To utrudnienie już nie obowiązuje. Można śmiało jechać, ale oczywiście zachowajmy rozwagę i rozsądek.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30.
7: Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: A my oczywiście z tą falą płyniemy, przemieszczamy się w poniedziałek 13 lipca 2026 roku. Nasza audycja zawsze u Państwa i w miejscach pracy, i w domach, i w samochodach przez 3 godziny między 13 i 16. No i dodatkowo towarzyszy nam odpowiednia muzyka. Tragikomedia to tytuł utworu Meli Koteluk.

Zaśpiewała Olivia Rodrigo. Za 23 minuty 14 najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Państwo pytają, czy będą dzisiaj konkursy? Oczywiście będą. Przygotowałem pytanie konkursowe związane z pewną postacią światowego kina. Proszę uważnie nas słuchać, bo nagrodą będzie zaproszenie do łódzkiego kina Helios.

0: przebojowej melodii. Od razu wróciliśmy muzyczną pamięcią do lat 80., dokładnie do roku 1987 i do płyty Cloud Nine George'a Harrisona. To właśnie na niej znalazła się ta jakże urokliwa piosenka This is Love. Za 19 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Z jednej strony absurdalny mail o milionach dolarów od tajemniczego księcia albo o wielkiej wygranej. Z drugiej prawdziwi ludzie, którzy po takiej wiadomości stracili oszczędności życia. Pomiędzy nimi często była tylko chwila ciekawości i jedna decyzja podjęta zbyt szybko. Dziś sprawdzimy, dlaczego jedno z najstarszych internetowych oszustw nadal działa z przerażającą skutecznością. A sprawdzać będą mówiący te słowa Daniel Markiewicz i nasz gość, komisarz Michał Brykowski z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Dawniej to tak zwane oszustwo nigeryjskie kojarzyło się z koślawo napisanym, pełnym błędów mailem od rzekomego księcia, który obiecuje fortunę w zamian za niewielką przysługę. Czy dzisiaj ten schemat jest taki sam?
3: Nigeryjski przekręt jest jednym z najstarszych oszustw i w pierwszej wersji był to list od zamożnego więźnia, najczęściej hiszpańskiego, który był przetrzymywany w więzieniu i pod fałszywym nazwiskiem i obiecywał on wysoką nagrodę za uwolnienie. Dopiero jak internet zaczął się rozwijać, czyli w latach 80. XX wieku, ten list ewoluował i zaczął być najczęściej wysyłany właśnie z Nigerii. Stąd też nazwa nigeryjski przekręt bądź scam. A scam wziął się również z tego, że w kodeksie karnym nigeryjskim jest zapisane jako Nigerian scam bądź scam 419, który opisuje dokładnie właśnie to przestępstwo. Obecnie przestępcy działają właśnie z zagranicy, najczęściej właśnie z Nigerii. Chociaż mamy też informację, że przechodzą na nasze podwórko, czyli działają już z naszego tutaj polskiego, jak można powiedzieć, terytorium.
2: Polski książę.
3: Tak.
2: A jeśli miałby pan opisać na takim jednym konkretnym przykładzie taki proceder, to jak by on wyglądał?
3: Trudno jest mi opisać jeden proceder, dlatego że przestępcy często zmieniają scenariusze. Oni dopasowują się do swojej ofiary. Wcześniej był to list, który mówił o tym, że osoba, której został skierowany ten list, jest tą wybraną, tym wybrankiem losu, który ma uzyskać tą niesamowitą nagrodę. Ma to być jakaś wygrana, ma to być część właśnie jakiegoś spadku, jakichś pieniędzy, które są od bogatej osoby, ale ona nie jest w stanie odebrać tych pieniędzy, w związku z tym ta osoba, która została wybrana, ona tą nagrodę odbierze w imieniu tamtej osoby, no ale zawsze było to ale. I to ale wiązało się z tym, że należało najpierw wpłacić jakąś dorobną kwotę. Opłatę za jakiś list intencyjny, za potwierdzenie z banku, cokolwiek, jaka ta kwota miałabyś po to, żeby uzyskać potem tą nagrodę. I często zdarzało się tak, że te osoby na samym początku łapały się na to i wpłacały jakąś drobną kwotę, ale no wiadomo, to nigdy się nie uzyskiwało tych pieniędzy. Natomiast przestępcy zmieniali scenariusze. Kiedyś, tak jak mówiliśmy na początku, że był to list od jakiegoś tam więźnia, natomiast teraz obecnie są to wygrane w loterii, w której nigdy nie braliśmy udziału, albo jest to na przykład prośba o wpłacenie jakichś środków pieniężnych na pokrycie kosztów leczenia, czy na przykład pieniądze na bilet lotniczy, bo często przestępcy stosują też coś takiego jak scam romance, czyli takie oszustwo na żołnierza bądź na lekarza. Wtedy jest przysyłane ładne zdjęcie pięknego, przystojnego jakiegoś żołnierza, który jedzie na misję. No i oczywiście jest ta piękna historia, że on wyjeżdża, tam zarabia dużo pieniędzy i nie może ich przywieźć. W związku z tym prosi o pomoc. No i zazwyczaj, jak to jest, prosi jakąś kobietę o pomoc, żeby przysłała najpierw drobną kwotę, potem potwierdziła jakiś list intencyjny, potem pieczęć króla i to się tak ciągnie. Tysiące łapówek i tysiące złotówek płyną gdzieś za granicę po to, żeby uzyskać te 2 czy 3 miliony dolarów, które są przysłane na zdjęciu.
2: A jak wygląda język takiej wiadomości od oszusta? Czy możemy wskazać jakieś charakterystyczne zwroty, jakieś konstrukcje, które często się powtarzają w takich wiadomościach?
3: Oszuści najczęściej kontraktują się drogą mailową. Jest to najczęściej wiadomość. Rzadziej telefonują. Ale tak jak mówiłem wcześniej, To oszustwo zawsze rozpoczyna się na etapie wiadomości do wybranej osoby mówiącej o tym, że wygrała jakąś nagrodę bądź wzięła udział w jakiejś loterii, wygrała jakieś pieniądze w tej loterii, ale żeby uzyskać te pieniądze, to trzeba dokonać tej wpłaty, trzeba dać jakieś pieniążki. Tak zazwyczaj to się zaczyna. Oczywiście tych warunków może być więcej, dlatego że no, mogą być potem jakieś opłaty usług prawników, koszty operacyjne w banku, potwierdzenie innych dokumentów celnych lub skarbowych. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką wyobraźnię mają przestępcy, co oni sobie wymyślą i jak będą prowadzić tą ofiarę, dlatego że oni prowadzą takie długoterminowe rozmowy, które są bardzo dobrze oparte na socjotechnice.
2: Trochę taka relacja się tworzy też między nimi.
3: Dokładnie, tak myślę. Tak.
2: A fakt, że oszuści nadal rozsyłają takie stosunkowo mało wysublimowane wiadomości, no zdaje się sugerować, przynajmniej mnie, że ktoś w ich szeroko zarzucanej sieci się łapie. I teraz bym chciał zapytać pana, jaka jest skala takich przestępstw?
3: Myślę, że ogromna. Tutaj trudno jest mówić o jakichś liczbach ze względu na to, że nie prowadzi się typowo statystyki mówiącej o przestępstwach nigeryjskich. Mówi się o oszustwach. I ta skala oszustw z roku na rok rośnie, ona jest coraz większa. Natomiast trudno powiedzieć o skali oszustw nigeryjskich ze względu na to, że ofiary często tego nawet nie zgłaszają. One się wstydzą po prostu. Często jest tak, że no osoby, które brały udział w scam romance, czyli w tym oszustwie takim na żołnierza bądź na lekarza, no wstydzą się o tym powiedzieć. Czasami są to małżeństwa i żona na przykład padła ofiarą takiego przestępstwa, więc nie powie o tym mężowi. W związku z tym będzie to ukrywać i wtedy my nie wiemy, czy ile tych osób jest pokrzywdzonych tak naprawdę. Myślę, że to, co udało mi się gdzieś tam ustalić, to w 2025 roku w Polsce zatrzymano grupę osób, które popełniały przestępstwa właśnie tego przekrętu nigeryjskiego. Było to zatrzymanych 6 osób i szkody, jakie poniosły ofiary, to było około 25 milionów złotych. Jedna z pokrzywdzonych zapłaciła nawet 800 tysięcy złotych. Jak spojrzymy do internetu, to znajdziemy informację o Francuzce, która w ubiegłym roku, chcąc pomóc Bradu Pittowi, który znajdował się w szpitalu i był w bardzo kiepskim stanie, jak to sugerowały wiadomości od jej korespondenta, czyli Brada Pitta, wysłała 800 tysięcy euro. Jak potem się okazało, oczywiście Brad Pitt z nią nie korespondował.
2: No już chciałem spuentować, że skoro widzimy Brada Pitta w kolejnych filmach, to chyba się udała akcja.
3: Tak, tak. No raczej nie splajtował, nie był chory i generalnie to pani poniosła bardzo dużą stratę.
2: Tak, no oczywiście udała się przestępcy. Im dłużej pan opowiada, tym większe widzę podobieństwo w tych oszustwach do tak naprawdę relacji trochę współczesnych. To też jest ciekawe, że to zawsze jest jakieś takie uwikłanie między oszustem a osobą oszukiwaną, bo to też nie tylko kobiety przecież. Ja też pewnie byłem nie raz, nie dwa prawie ofiarą takiego skamu. Tu sobie postawimy na razie 3 kropek, a na drugą część rozmowy zapraszamy na stronę radiolot.pl.

0: ostatni raz.
1: Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. 7 minut pozostało do godziny 14 i najnowszych wiadomości, w których między innymi powiemy o tym, że za plecak i torebkę w samolocie nie trzeba będzie płacić. Tak przewidują nowe przepisy lotnicze, o których zmianę zabiegali między innymi łódzcy europosłowie. Szczegóły już za kilka minut, a do tego czasu jeden z największych hitów Phila Collinsa. Melodyjna kompozycja Don't Lose My Number.

0: kolejny muzyczny uśmiech lat 80. XX wieku. Don't Lose My Number zaśpiewał Phil Collins.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
10: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
11: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14. Posłuchajmy najnowszego serwisu informacyjnego przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
12: Nowe bloki bez bezpiecznego dojścia do chodnika. Łodzianie apelują o zmiany do władz miasta. PiS chce uchwałą Sejmu zablokować wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Za plecak i torebkę w samolocie nie trzeba będzie płacić, przewidują nowe przepisy lotnicze, o których zmianę zabiegali m.in. łódzcy europarlamentarzyści. W regionie dopiero wieczorem możliwe rozpogodzenia, ale ciepło do 26 stopni. Łodzianie czekają na bezpieczne dojście do chodnika. Mowa o mieszkańcach nowych bloków przy Augustów 19a i B na Widzewie, którzy nie mogą normalnie przejść na drugą stronę ulicy. Teraz mają do dyspozycji jedynie wąski ciąg pieszy z betonowych płyt, który nie ma nawet metra szerokości. Na ulicy jest spory ruch, dlatego od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejścia dla pieszych, mówi jedna z mieszkanek.
13: Na naszą prośbę administracja wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Dróg i Transportu z prośbą o to, aby tę sytuację jakoś rozwiązać, albo w formie wybudowania chodnika, który doprowadziłby do jakiegoś najbliższego przejścia dla pieszych, albo właśnie w formie zrobienia dla nas przejścia dla pieszych.
14: Ten zakres inwestycyjny w mieście Łodzi naprawdę jest potężny, robimy bardzo dużo i tutaj absolutnie też trzeba się tym zająć, no ale wszystko ma swoją kolejność, wszystko ma swoje priorytety.
12: Dodaje wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Zarząd Dróg i Transportu poinformował mieszkańców, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie jest planowana w najbliższych latach ze względu na wysokie koszty inwestycji. Zamiast tego zarząd zaproponował zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego lub sfinansowanie go przez wspólnotę albo spółdzielnię mieszkaniową.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Dziś straszy, w przyszłości ma przyciągać tłumy. Zaniedbana kamienica i podwórze przy Piotrkowskiej 41 w Łodzi przejdzie rewitalizację. To tylko jeden z sześciu adresów przy najsłynniejszej ulicy, który ma się zmienić nie do poznania. 4 lokale użytkowe i jeden przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. To tylko część z zaplanowanych zmian, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Urzędu Miasta Łodzi.
15: Będzie tutaj docelowo 38 lokali komunalnych. Będzie przepiękne podwórko, bo to tutaj zaczął się szlak od Łodzi Rolniczej do Łodzi Przemysłowej. Cała ta nawierzchnia betonowa zniknie. Powstanie zielona enklawa, gospodarczy budynek zostanie wyburzony.
16: To ma być artystyczne podwórko, więc też zobaczymy, jakie będą pomysły. Natomiast możliwe, że uda nam się zrealizować tutaj mural.
12: Dodaje dyrektor Miejskiego Centrum Inwestycji Kamila Osicińska, nawiązując do upamiętnienia drewnianego młyna, który pojawił się w tym miejscu w 1861 roku. Inwestycja ma się zakończyć za 3 lata. Jakie inne adresy czeka rewitalizacja? O tym piszemy na radio.łódź.pl. PiS chce uchwałą Sejmu zablokować wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Ma w niej zobowiązać rząd, by sprzeciwił się jakiemukolwiek prowadzeniu negocjacji akcesyjnych. Uchwała jest odpowiedzią PiS-u na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Poseł przypomniał precedens Chorwacji.
17: Ten skądinąd sympatyczny kraj miał też bardzo trudną, tragiczną, zbrodniczą nawet historyczną sprawę, z którą musiał się uporać, czyli kolaborantów nazistowskich Niemiec, tak zwanych ustaszy z czasów II wojny światowej. I wzorcowo się z tą sprawą uporał, potępił sprawców, upamiętnił ofiary. Teraz jest z nami w Unii Europejskiej, pod rozwagę naszym sąsiadom z Ukrainy.
12: Sejm zbiera się jeszcze w tym tygodniu. Rozpoczyna się budowa nowego portu w Świnoujściu. Przylądek Pomerania to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będą tu mogły przybijać największe kontenerowce świata. Port powstanie na nowym przylądku, który trzeba wybudować na morzu. Podróżowanie samolotem po Unii Europejskiej ma być prostsze i bardziej przewidywalne. Parlament Europejski zaakceptował przepisy wzmacniające prawa pasażerów. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek przedstawiania ceny biletu wraz z bagażem podręcznym już na początku procesu rezerwacji. Nowe regulacje przewidują również, że pasażerowie będą mogli bez dodatkowych kosztów zabrać na pokład na przykład plecak czy torebkę. Chcieliśmy w Europie mieć jeden standard, mówi Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej z Łodzi.
18: My chcieliśmy, żeby po prostu w Europie, w 27 krajach, był jeden standard. Kupując bilet, w cenie biletu powinieneś mieć tą małą walizkę, którą będziesz mógł wziąć na pokład samolotu, jasno określoną, i żeby nie było tutaj żadnych dodatkowych opłat.
19: To są bardzo ważne prawa dla Polaków, co jest tym istotniejsze, że ten transport staje się coraz bardziej powszechny.
12: Dodaje łódzki poseł Krzysztof Piątkowski. Ułatwione mają zostać także procedury ubiegania się o odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty. Teraz propozycje muszą zostać ostatecznie zaakceptowane przez premierów państw członkowskich, a od nowego roku wejdą w życie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
0: Do Polski napływa wilgotna masa powietrza polarnomorskiego. Po stronie wschodniej kraju powietrze pozostaje chłodniejsze, natomiast na zachodzie jest odczuwalny stopniowy wzrost temperatury. I właśnie taki układ sprzyja przewadze dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami oraz burzami, szczególnie na wschodzie i w centrum Polski. Wydano ostrzeżenie przed tymi groźnymi zjawiskami, zwłaszcza przed burzami. Ono szczególnie obowiązuje w powiatach opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, i tomaszowskim. Na naszym radiowym termometrze aktualnie 21 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 1000 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: A my relaksujemy się razem z Państwem w poniedziałek 13 lipca 2026 roku. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Małgorzata, Sara, Andrzej, Benedykt i Ernest. Wszystkiego najlepszego.

dedykacją dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. All I Wanna Do, amerykańska wokalistka i autorka tekstów piosenek Sheryl Crow. To był jeden z radiowych przebojów pierwszej połowy lat 90. roku 1994. Piosenka, która odniosła duży sukces po drugiej stronie Atlantyku, ale także była nominowana do nagrody Grammy w kategoriach Płyta Roku i Najlepszy Kobiecy Występ Popowy. 11 minut po godzinie 14 w drugiej godzinie naszego spotkania na antenie Radia Łódź w rozmowie z Maciejem Trojanowskim poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Następnie oczekiwane przez naszych słuchaczy emocje konkursowe. Będą mogli Państwo rywalizować o podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios. Zagadka już została przeze mnie przygotowana. Proszę słuchać uważnie.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź Kwadrans po 14. Do naszego studia przybył właśnie Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry,
0: Maćku. A to oznacza, że za chwileczkę poznamy zagadnienia, sprawy i tematy, nad którymi dzisiaj pracują nasi reporterzy.
1: Tak jest, a będzie bardzo komunikacyjnie. Na przykład zajrzymy do Poddębic, gdzie od kilkunastu lat nikt nie widział pociągu, przynajmniej pasażerskiego. Jest tam magistrala towarowa, ale pociągi pasażerskie od kilkunastu lat nie jeżdżą. I to ma się zmienić już pod koniec roku. Pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej mają dojechać do Poddębic. Mieszkańcy na to czekają, o czym państwo się po godzinie 16 przekonają. Być może dla tych z państwa, którzy mają pociąg pod nosem, którzy codziennie korzystają z pociągu, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jeżeli nie ma jak dojechać do jakiejś miejscowości, czy z miejscowości do innych miast, to naprawdę jest spory problem. Może się to zmienić. Dobra informacja na początek, chociaż poniedziałek zaczniemy od dobrej informacji. A propos komunikacji miejskiej, będziemy oczywiście też w Łodzi i będziemy zastanawiać się, co się stanie za dwa tygodnie. Łódź Summer Festival już się zbliża wielkimi krokami. Mieliśmy w ten weekend Audio River na łódzkich Błoniach, czyli Festiwal Muzyki Elektronicznej. No i zastanowimy się, jak będzie wyglądała komunikacja publiczna, która dowiezie fanów muzyki na łódzkie Błonia. Nie będzie to łatwa logistyczna operacja, bo ludzi ma być jeszcze więcej niż w zeszłym roku, więc ogromne tłumy będą musiały przemieścić się z centrum miasta właśnie w okolice Retkini, między Retkinie a Teofilów. Jak to będzie możliwe, o tym opowiemy, a to też ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Łodzi, ale dla wszystkich, którzy przyjadą do miasta, żeby zobaczyć wspaniałe koncerty. A propos, będziemy też na dworcu w Zgierzu. To okazuje się, że dzisiaj pociągi, komunikacja, przejazdy to jest leitmotiv pracy reporterów. Będziemy mówić o problemie z windami. Windami, które miały ułatwiać dojazd na perony na głównym Zgierskim dworcu, no a okazują się powodem do narzekań i problemów. Zdarzało się, że ludzie byli zamknięci w środku, o czym będzie donosił nasz reporter po godzinie 16.
0: Wyjątkowo niemiłe uczucie.
1: To prawda. Zatrzasnąć się w windzie to tak. Naprawdę nie polecamy w każdym razie. Zobaczymy, czy to się zmieni. Będziemy też na Widzewie, gdzie mieszkańcy walczą o przejście dla pieszych, żeby dojść do przystanku autobusowego, żeby nie musieć przebiegać przez niebezpieczną ulicę. I na koniec jeszcze zaproszę oczywiście do słuchania naszej audycji mieszkańców okolic Sieradza, z Duńskiej Woli, tam słuchasz i wiesz nad Wartą. Będziemy mówić o problemie, no niezbyt miłym, ale jednak problemie ważnym, czyli osób, które są w kryzysie bezdomności, a okupują sieradzkie parki. Mieszkańcom to się nie podoba. Czy można coś z tym zrobić? Proszę słuchać nas po godzinie 16.
0: To są bardzo istotne sprawy, o których nie możemy zapomnieć także latem, w czasie wakacji. Ja wiem, że to jest taki moment w roku, kiedy chcemy myśleć tylko pozytywnie, chcemy odpocząć może od tych trudnych tematów, no ale nie sposób ich uniknąć i właśnie
1: ale pozytywnych tematów też będzie.
0: Też nie zabraknie i one pojawią się dzisiaj po godzinie 16 w audycji Słuchasz i Wiesz, do której wysłuchania zaprosił Maciej Trojanowski. Maćku, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30.
12: Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Podążamy razem z tą falą w poniedziałek 13 lipca 2026 roku. Miałem podzielić się z Państwem takim chińskim przysłowiem. Brzmi tak. Nie bój się iść wolno do przodu. Obawiaj się jedynie stania w miejscu. Warto sobie to zapamiętać.

0: Lato 1974 roku, no i między innymi ta piosenka, ten single Can't Get Enough of Your Love, Baby, w wolnym tłumaczeniu, nie potrafię, nie umiem nasycić się twoją miłością. Tak zaśpiewał Barry White, jakże charakterystyczny głos, charakterystyczna postać muzyki rozrywkowej właśnie w latach 70. XX wieku. Piosenka osiągnęła sam szczyt amerykańskiej listy przebojów. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, pora na zapowiadane emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans oczywiście niecierpliwie czeka na nowego posiadacza albo posiadaczkę. Tak się złożyło, że właśnie 13 lipca 1990 roku miała miejsce premiera znanego filmu Uwierz w ducha. To melodramat amerykański w reżyserii Jerry'ego Zuckera. Film, który otrzymał dwie statuetki, dwa Oscary dla Whoopi Goldberg jako najlepszej aktorki drugoplanowej i Bruce'a Joela Rubina za najlepszy scenariusz. Na pewno Państwo pamiętają tę romantyczną opowieść, no taką troszkę na pograniczu fantastyki. Oprócz wspomnianej Whoopi Goldberg w filmie wystąpili Demi Moore i Patrick Swayze, znany także tutaj w Europie, w Polsce, bardzo lubiany swego czasu aktor filmowy, telewizyjny, tancerz, wokalista, choreograf. Nie wszyscy wiedzą, że Patrick zadebiutował na scenie w wieku 18 lat, grając księcia zakochanego w Królewnie Śnieżce w spektaklu Disneyland na Paradzie. Wkrótce został także profesjonalnym tancerzem, podróżował po Stanach ze znanym zespołem baletowym Buffalo Ballet Company. No i troszkę inaczej wyobrażali sobie jego życie zawodowe, jego karierę rodzice, a zwłaszcza tata. W związku z powyższym to dojście na ekran filmowy nie było takie oczywiste i proste. Czy Państwo wiedzą, kim we wczesnej młodości chciał zostać Patrick Swayze? Mam trzy podpowiedzi. A. Kierowcą, B. Sportowcem, czy C. Żołnierzem. No więc właśnie, jak to było z tymi aspiracjami rodziców i samego Patryka? A, B, C. Studio Małpa, radiolos.pl. Zapraszam.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 14 minut 15, choć dokładny termin rozpoczęcia prac nie jest jeszcze znany. Przygotowania do remontu Alei Grzegorza Palki w Łodzi oczywiście już się rozpoczęły. Drogowcy wymienią nawierzchnię, przebudują fragmenty skrzyżowań i wybudują nowy ciąg pieszo-rowerowy. My jako kierowcy obawiamy się rzecz jasna korków i utrudnień, ale miasto zapewnia, że prace będą prowadzone tak, aby utrzymać przejazd między Rondem Solidarności a Manufakturą. Wierzymy, że tak będzie.

6 minut pozostało do godziny 15. O 15 najnowszy serwis informacyjny. W nim powiemy m.in. o tym, że Łódź niestety przegrała z Warszawą wyścig o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Szczegóły pojawią się dosłownie za chwilę, a na razie When Your Heart Is Weak, jeden z największych hitów zespołu Cock Robin.

0: Reklama.
1: Projekt Łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 15. Radio Łódź, najnowsze wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
5: Nie ma zgody na europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. To decyzja sądu, której nie można zaskarżyć. Łódź przegrała z Warszawą wyścig o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Po raz pierwszy od lat do Poddębic wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. W regionie dopiero wieczorem możliwe rozpogodzenia, ale mimo to ciepło, nawet 26 stopni. Sąd nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgoda otwierałaby drogę do jego ekstradycji do Polski. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyjechał z Węgier. Kosmiczne badania nie dla Łodzi. W Warszawie, a nie w Łodzi, powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stolicę województwa na taką lokalizację promował m.in. drugi polski kosmonauta, łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik powiedział Radiu Łódź, że miasto nie składa broni i będzie walczyć o kolejne wielkie projekty.
6: Warto się bić o każdy ważny, prestiżowy, duży projekt, bo po pierwsze Łódź na to zasługuje, a poza tym samo przedostawanie się do finału takiej rywalizacji, konkurencji też jest wartością, jest zaznaczeniem swojego potencjału, swoich przewag. To, że nie zawsze się udaje, no to jest jakby wpisane w tego rodzaju rzeczy.
5: Teraz jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: MSWiA potępia agresję wobec ukraińskiego dziecka. W Bielsku-Białej w miejskim autobusie mężczyzna wyzywał małą Ukrainkę ze względu na narodowość. Nie ma zgody na groźby, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
7: Ze strony również ministra Marcina Kierwińskiego nie będzie zgody na tego typu zachowania, które podburzają i eskalują konflikt na tle narodowościowym. Każdemu należy się szacunek bez względu na to, jakie jest narodowość, jakiego jest koloru skóry czy wyznania.
5: Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował słownie ukraińską dziewczynkę. Okazał się nim kierowca miejskiego zakładu komunikacyjnego w Bielsku-Białej. MZK zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych. Kierowcy wyczekują drogowców i utrudnień na ważnej arterii komunikacyjnej w Łodzi. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się etapowa wymiana nawierzchni na Alei Palki od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności w stronę centrum. O szczegółach opowie Damian Grosicki.
8: Pracę zaplanowano na wakacje, aby zminimalizować utrudnienia. Przejazd przez cały czas zostanie zachowany, ponieważ robotnicy będą zajmować tylko poszczególne pasy ruchu. W weekend pracami będą objęte tylko skrzyżowania z Telefoniczną i Wojska Polskiego. Mimo teoretycznie mniejszego ruchu na łódzkich ulicach, kierowcy obawiają się Armagedonu.
9: Niech pan weźmie fachowców i niech obejrzą tą nawierzchnię. Tam w zasadzie nie ma pęknięć.
10: Słabo, proszę pana. Ja tego nie widzę.
11: Nie, raczej nie.
8: Klamka zapadła, a remont nie będzie dotyczył tylko Alei Palki, ale też Strykowskiej, gdzie zbudowany będzie drugi lewoskręt w Wojska Polskiego. Od Inflanckiej w kierunku Nowosolnej. Damian Grosicki, Radio Łódź.
5: Prace na Palki mają zakończyć się wraz z wakacjami. Po raz pierwszy od lat do Poddębic wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku dojadą tu pociągi z Łodzi. Nowe połączenia kolejowe do Poddębic planuje uruchomić ŁKA. Pociągi pojadą z Łodzi do Zduńskiej Woli i dalej przez historyczną magistralę węglową przez Szadek do Poddębic. Obecni mieszkańcy Poddębic i okolic mogą korzystać z busów lub własnych środków transportu.
12: Bardzo potrzebujemy komunikacji PKP. No nie wszyscy mają samochody.
13: Ja tu mieszkam 50 lat i tu zawsze były pociągi przyspieszone. Wsiadałem, jechałem do Bydgoszczy. W Bydgoszczy łapałem Kołobrzeg.
14: Był kontakt naprawdę bardzo dobry. Miło to wspominam. Wszędzie można było dojechać.
5: Jak dodają mieszkańcy, pociągi pasażerskie przestały kursować do Poddębic kilkanaście lat temu. W grudniu mogą zacząć kursować tu pociągi ŁKA. Budowa silnego i odpowiedzialnego centrum. Taki jest cel nowej partii politycznej Unia Centrum. Połączyła ona klub parlamentarny Centrum, powstały z rozłamu w Polsce 2050 oraz Unię Europejskich Demokratów. Wiceprzewodnicząca partii łódzka posłanka Ewa Szymanowska mówi, że nowa formacja chce zagospodarować 10% grupę niezdecydowanych wyborców. Przewodniczącą partii została Paulina Henik-Kloska. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. A więcej informacji na radio.łódź.pl.
4: Według synoptyków nad Polską utrzymuje się blokada frontów typu Rexa, która modyfikuje napływ mas powietrza i wpływa bezpośrednio na pogodę i dzisiaj, i w najbliższym czasie. To zjawisko przynosi stopniowe ocieplenie, jednak należy liczyć się z opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. A propos tych ostatnich, wydano ostrzeżenie, które obowiązuje do jutra, czyli do 14 lipca do godziny 11. Zagrożenie dotyczy powiatów Opoczyńskiego, Piotrkowskiego, Radomszczyzny, Rawskiego i Tomaszowskiego. Na termometrze 23 stopnie powyżej zera, czyli coraz cieplej. Barometr bez zmian pokazuje 1000 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr północno-zachodni, zmienny.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Jesteśmy z Państwem w poniedziałek 13 lipca. Warto wiedzieć, że słońce zajdzie 7 minut przed 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 22 minuty, ale tutaj dla uspokojenia dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 41 minut. A my rozpoczynamy kolejną godzinę najdłuższej fali relaksu i zaczynamy od piosenki Och, ten Hollywood. W rolach głównych zespół Manam.
15: Już

Zawsze mnie zastanawiało, kto tak genialnie zagrał w tej piosence na saksofonie. Okazało się, że Zbigniew Namysłowski, a utwór Och ten Hollywood zespołu Manam miał swoją singlową premierę w 1981 roku na singlu wytwórni fonograficznej Tone Press. Piosenka pojawiła się także w znanym filmie Wielka Majówka. 10 minut po 15 w trzeciej godzinie radiowego spotkania, rozwiązanie naszego pytania konkursowego, aktualne informacje dla kierowców. Uwaga, nowe hasło potrzebne do udziału w wakacyjnym konkursie Radia Łódź. Przypomnę, że w tym tygodniu do wygrania lot w dwie strony do Brukseli, a także singlowy hit sprzed lat. Dziś przypomnę jeden z największych przebojów amerykańskiej wokalistki i aktorki Cher. Zapraszam do głośników.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, prawie kwadrans po 15.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: A kierunek to radość. Już tłumaczę, jeśli marzą Państwo, aby na przykład spędzić weekend w Londynie, przespacerować się ulicami Mediolanu albo odkryć uroki Brukseli, to trzeba słuchać Radia Łódź uważnie i wziąć udział w naszym wakacyjnym konkursie, w którym można zdobyć atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Od 6 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku na naszej antenie w pasmach 9, 12 i 13-16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w tym konkursie, trzeba zebrać wszystkie hasła podawane na antenie. Łącznie należy zgromadzić tych haseł 10. Po skompletowaniu wszystkich haseł wysłać wiadomość pocztą elektroniczną, nasz adres konkurs@radios.pl, i w treści takiego SMS-a, w treści takiego maila należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, a także komplet prawidłowo zebranych haseł. Najbliższy finał 17 lipca bieżącego roku. W tym tygodniu kategoria dotyczy, uwaga, wakacyjnych piosenek. I drugie hasło na dziś brzmi Parostatek. Krzysztof Krawczyk.

I to była okazja, by przypomnieć sobie Gabriel, angielską wokalistkę, popularną szczególnie w latach 90. XX wieku, poza zasięgiem, czyli Out of Reach, singiel, który odniósł sukces na światowych listach bestsellerów, a ciekawostką jest fakt, że w tym utworze partię smyczkową wykonała londyńska orkiestra filharmoników, a więc to takie nagranie ze specjalną jakością, ze specjalnym znakiem jakości. Zaglądałem do swoich notatek i znalazłem ciekawostkę, że 13 lipca 1869 roku w Łodzi uruchomiono gazowe oświetlenie ulic i placów. A muzycznie musimy pamiętać, powinniśmy pamiętać, rok 1985, wtedy na stadionach Wembley w Londynie i JFK w Filadelfii odbyły się słynne koncerty Live Aid, koncerty charytatywne. Wzięło w nich udział ponad 50 wykonawców, w tym takie sławy jak Paul McCartney, Bob Dylan, Mick Jagger, The Beach Boys, Madonna, Elton John, Tina Turner, B.B. King i The Who. Dzięki akcji zorganizowanej przez Boba Geldofa zebrano wtedy ponad 100 milionów dolarów dla ofiar głodu w Afryce.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
6: I jak zwykle o tej porze zaglądamy i sprawdzamy, jak jeździ się po Łodzi, ale nie tylko, w ogóle po całym naszym województwie kierowcom. Damian Grosicki, dzień dobry.
7: Witam. Po południowej godziny szczytu czas zacząć. Najpierw Łódź i utrudnienie na wyjazdach na Pabianickiej przed Dibuła i Odrzańską, na krzyżówce Żgowskiej z Kurczaki, Paderewskiego, Tuszyńskiej i Dąbrowskiego przy Podgórnej. Tego jest znacznie więcej, ale teraz przenosimy się do Zgierza, gdzie gęsto zrobiło się na Wiosny Ludów w stronę Aleksandrowskiej, na samej Aleksandrowskiej również, Konstantynowskiej przy rondzie Sybiraków czy skrzyżowaniu Śniechowskiego i Popiełuszki z Łódzką. I tych ulic również jest sporo, więc trzeba jechać cierpliwie. Kolejny raport drogowy za pół godziny.
6: Jest 15:30. Przed nami skrót najważniejszych wiadomości i Remigiusz Ladrowski.
8: Na początek ostrzeżenie przed burzami. Synoptycy apelują, żeby uważać w powiatach skierniewickim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, rawskim i tomaszowskim. Tam do północy mogą być silny wiatr, deszcz i burze. Więcej o pogodzie dla województwa powiemy po wiadomościach. Sąd nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgoda otwierałaby drogę do jego ekstradycji do Polski. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyjechał z Węgier. W Warszawie, a nie w Łodzi, powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stolice województwa na taką lokalizację promował m.in. drugi polski kosmonauta, łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Teraz jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Od przyszłego poniedziałku zaczną obowiązywać ułatwienia w korzystaniu z programu Czyste Powietrze. To największy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie czasu posiadania nieruchomości, żeby dostać dofinansowanie z 3 lat do roku. Po raz pierwszy od lat do Poddębic w Łódzkiem wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku dojadą tu pociągi z Łodzi. Nowe połączenia kolejowe do Poddębic planuje uruchomić ŁKA. Pociągi pojadą z Łodzi do Zduńskiego.

0: Dzisiaj do 26 stopni na barometrze, minimalna zmiana 999 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, ale w czasie burz może być gwałtowny i porwisty. Uważajmy.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 16. Kim we wczesnej młodości chciał zostać Patrick Swayze? Tak brzmiało nasze konkursowe filmowe pytanie. I mieli Państwo do dyspozycji trzy możliwości. A kierowcą, B sportowcem, C żołnierzem. No, było ciekawie, ale większość z naszych słuchaczy znała odpowiedź prawidłową. Wariant B, ponieważ Patrick interesował się łyżwiarstwem oraz futbolem amerykańskim. Z tym, że muszę dodać, że to tata widział w nim zawodowego sportowca, dzięki temu, że dobrze zapowiadał się jako piłkarz, ale przeszkodziła kontuzja kolana, groziła Patrickowi nawet amputacja. Po serii skomplikowanych operacji ponownie musiał uczyć się chodzić, w czym pomogły mu zajęcia taneczne. No i właśnie potem ten taniec zdominował jego karierę zawodową, a także aktorstwo. Na pewno Państwo wiedzą, pamiętają, że olbrzymim sukcesem cieszyła się jego rola instruktora tańca w musicalu Dirty Dancing, a także w filmie o tym tytule, w którym zaprezentował swój talent taneczny, a także możliwości wokalne i autorskie dzięki przepięknej piosence She's Like the Wind. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie. Laureatem konkursu został pan Łukasz. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Niecały kwadrans do godziny 16. Obiecałem Państwu singlowe wspomnienie sprzed lat i ono będzie dotyczyło wielkiej gwiazdy światowej estrady, jaką jest bez wątpienia amerykańska piosenkarka i aktorka Cher, o której muzycznie zrobiło się bardzo głośno w połowie lat 60. dzięki duetowi Sony and Cher, którego przebój I Got You Babe stał się, no, takim, można powiedzieć, ikonicznym utworem tamtej dekady. W ten sposób rozpoczęła się również jej wielka kariera muzyczna. A pretekstem do tego wspomnienia jest lipiec 91 roku, w ogóle ten okres wakacyjny, i kompozycja Love and Understanding, czyli Miłość i Zrozumienie. Kompozycja napisana przez Dionne Warren i wyprodukowana specjalnie na potrzeby płyty i singla, który ukazał się również w roku 1991, najpierw w Ameryce Północnej, a potem na Starym Kontynencie. Piosenka spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, podkreślano jej melodyjność. Jeden z recenzentów tygodnika Billboard opisał to nagranie jako porywającą popową melodię, która jest oprawiona orkiestrowym syntezatorem i smyczkami. I dalej krytyk napisał tak: uproszczony, liryczny przekaz jest przekazywany z ciepłem i szczerością, brzmi świetnie, zwłaszcza w letni dzień. Tutaj koniec cytatu. Tak jak mówiłem, nagranie spodobało się słuchaczom na świecie. Na europejskiej liście przebojów to był singiel 18, ale podobał się także u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie był w pierwszej 20, w Irlandii na miejscu 7, w Holandii uplasował się na pozycji 9, a w Kanadzie na miejscu 11. To jeden z jej najpopularniejszych przebojów. Myślę, że z prawdziwą przyjemnością posłuchamy Love and Understanding i Cher.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
14: I ponownie przyjrzyjmy się temu, jak podróżuje się i jak jeździ się w tej chwili po naszych ulicach i po naszych drogach. Damian Grasicki.
15: Przynajmniej nie postoimy w deszczu, tyle dobrego, a z tych mniej miłych informacji to stracimy trochę czasu w Łodzi. Chcąc przejechać Piotrkowską, i nie chodzi tu wcale o słupki, że się wysunęły, nic z tych rzeczy, korki są zarówno przed Czerwoną, jak i dalej przy Sieradzkiej. Skrzyżowanie Wróblewskiego z Politechniki, Obywatelskiej z Maratońską, Tarolewskiej z Wileńską czy Konstantynowskiej z Aleją Unii. W tych miejscach na pewno nie przejedziemy na tak zwanej zielonej fali. Pabianice też się korkują, zarówno w okolicy przejazdów kolejowych, czyli przy Wspólnej, Lutomierskiej i Krzyżówce Torowej i Wiejskiej z Łaską, ale nie zapominajmy o Traugutta dojeżdżając do Zamkowej. Z kolejnym raportem drogowym wracam za 30 minut.
14: Tu Radio Łódź, jest 16. Przed nami najnowsze informacje i Remigiusz Fladrowski.
16: Zbigniew Ziobro bez europejskiego nakazu aresztowania. Sędziowie mówią, że to nic nie zmienia. Astronauta z Łodzi Sławosz Uznański-Wiśniewski chwali decyzję o lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Winda na dworcu kolejowym w Zgierzu znów nie działa. Niektórzy byli w niej uwięzieni przez ponad pół godziny. W nocy w regionie słabe przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 15 stopni. Na początek jednak ostrzeżenie przed burzami. Synoptycy apelują, żeby uważać w powiatach skierniewickim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, rawskim i tomaszowskim. Tam do północy mogą być silny wiatr, deszcz i burze. Więcej o pogodzie dla województwa powiemy po wiadomościach. Zbigniew Ziobro bez europejskiego nakazu aresztowania. Sędziowie mówią, że to nic nie zmienia. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek komentuje odmowę wydania nakazu za byłym ministrem sprawiedliwości. Sędzia Gąciarek podkreślił, że gdyby Zbigniew Ziobro pojawił się w którymś z państw wspólnoty, prawdopodobnie zostałby zatrzymany pomimo braku wydania ENA.
17: To oznacza, że teoretycznie mógłby przyjechać do Europy, skoro nie ma właśnie nakazu aresztowania, ale przecież współpraca jest na tyle bliska między państwami europejskimi, że nawet bez europejskiego nakazu aresztowania raczej dość szybko taka osoba ścigana zostałaby zatrzymana. I tak naprawdę to nic nie zmienia.
16: Zbigniew Ziobro jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, a śledczy zarzucają mu popełnienie 26 przestępstw w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Astronauta z Łodzi chwali decyzję o lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Sławosz Uznański-Wiśniewski uważa, że powstanie w Warszawie centrum może uplasować nasz kraj jako lidera regionu w sektorze tych technologii. O lokalizacji centrum poinformował dzisiaj premier Donald Tusk. Sławosz Uznański-Wiśniewski przypomina, że Polska dołączyła do ESA dopiero 14 lat temu.
18: Natomiast jesteśmy pierwszym krajem, który został rozpoznany z centrum technologicznym tutaj w tej części Europy. Dlaczego Warszawa? Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą. I wiadomo, że stolica zapewnia pewną część tego rozwoju i firm, które już są uplasowane w technologiach kosmicznych właśnie tutaj w Warszawie.
16: A Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie rozwijać rozwiązania wzmacniające zdolność Europy do przewidywania, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Winda na dworcu kolejowym w Zgierzu znów nie działa. Urządzenia, które miały ułatwiać dostęp do pociągów, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami i pasażerom z bagażami, regularnie się psują. Mieszkańcy skarżą się także na uwięzienie pasażerów wewnątrz kabiny. Zgierzanie mają dość ciągłych problemów z urządzeniami.
19: Od soboty nie działa tutaj ta z tej strony. Bardzo często to się zdarza. I jak się zgłasza na przykład, to oni przyjeżdżają za 2 tygodnie, także no to jest troszeczkę tragicznie. Zwłaszcza w starszym wieku, jeszcze jak się idzie z zakupami, no to jest katastrofa po tych schodach.
20: Dla takich ludzi właśnie starszych, dla dzieci, różnych osób niepełnosprawnością, no to jest duży problem. Chyba jakąś gwarancję mają na to, tak?
21: Bardzo dużo jest schodów i rzeczywiście powinny być.
16: To dodam, że jedna z pasażerek została niedawno uwięziona w niesprawnej windzie i spędziła w niej blisko 40 minut. Dojazd samochodem na Łódź Summer Festival niemożliwy. Muzyczne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim zmiany dotyczące ruchu drogowego i komunikacji miejskiej w tym czasie. Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, bo osoby planujące przyjazd samochodem będą miały ograniczoną możliwość. O zmianach w ruchu drogowym podczas festiwalu opowie nasza reporterka Weronika Skibińska.
22: Zmian na Łódź Summer Festival jest wiele. W pobliżu imprezy dostępny będzie parking przy ulicy Konstantynowskiej. Dla chętnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja internetowa. Taksówki mogą dojechać wyłącznie od strony ulicy Popiełuszki w kierunku skrzyżowania ulic Kusocińskiego i Juszczakiewicza. Na czas festiwalu w centrum miasta ruch samochodów zostanie wyłączony z górnej jezdni Alei Piłsudskiego i Alei Mickiewicza oraz okolic festiwalu. Już od środy zamykamy ulicę Konstantynowską, tłumaczy Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
23: To, co może być bardzo istotne, to na ulicy Konstantynowskiej będziemy już musieli zamknąć ruch samochodowy od środy, ponieważ tam staną też bramy wejściowe i tam na torowisku będziemy już instalowali też infrastrukturę gastronomiczną.
22: Dojazd do Konstantynowa Łódzkiego będzie możliwy w tym czasie, ale z przesiadką za terenem festiwalu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
16: Komunikacja miejska na czas festiwalu w całej Łodzi będzie darmowa. Szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu tramwajów, autobusów i samochodów podczas obchodów urodzin Łodzi są dostępne na stronie miasta. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
14: Do Polski napływa wilgotna masa powietrza polarnomorskiego. Po stronie wschodniej kraju powietrze pozostaje chłodniejsze, natomiast na zachodzie jest odczuwalny stopniowy wzrost temperatury i właśnie taki układ sprzyja przewadze dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami oraz burzami, szczególnie na wschodzie i w centrum kraju. I stąd m.in. w naszym regionie obowiązuje ostrzeżenie przed tymi zjawiskami atmosferycznymi. Ono obowiązuje przede wszystkim powiaty opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski i tomaszowski. W tej chwili został uaktualniony czas od godziny 16 do północy, a więc w tych miejscach naszego regionu musimy być ostrożni. Na termometrze 25 stopni powyżej zera, barometr wskazuje 999 hektopaskali. Mamy słaby i umiarkowany wiatr północny o charakterze zmiennym. Spoglądam na zegar, on nie kłamie, to już 6 minut po 16. Najdłuższa fala relaksu się skończyła, jej edycja popołudniowa. Było nam bardzo, bardzo miło. Program zrealizowała Patrycja Wojcznis, a poprowadził dla Państwa Piotr Stańczyk. Życzę spokojnego, miłego popołudnia i w studiu witam Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry, Piotrze.
24: Dzień dobry.
14: To znaczy, że teraz czas dla wiadomości, informacji i na program informacyjny Słuchasz i Wiesz. Piotr przygotowany. Wszystko gotowe. Zaczynamy.
25: Słuchasz i wiesz.
26: A my dzisiaj w programie o tym, że no najprawdopodobniej od grudnia 2026 roku pasażerowie łódzkiej kolei aglomeracyjnej będą mieli nowe połączenie, bowiem ŁKA planuje uruchomić regularne pociągi na trasie Łódź-Poddębice-Łódź. i to się stanie po raz pierwszy w historii tej łódzkiej kolejowej spółki. Pociągi mają jechać przez Zduńską Wolę, wykorzystując zrewitalizowany fragment linii numer 131. To bardzo ważna w historii Polski linia kolejowa, bo to historyczna magistrala węglowa zbudowana przed II wojną światową, która połączyła Śląsk i porty, a teraz będzie można nią dojechać do Poddębic.
2: Bardzo potrzebujemy komunikacji.
3: Ja tu mieszkam 50 lat i tu zawsze były pociągi.
2: Miło to wspominam, bo wszędzie można było dojechać.
26: I możliwe, że nadal tak będzie, a może znowu tak będzie. Wszystko wskazuje na to, że pociągi na trasie Łódź-Poddębice pojadą w grudniu tego roku. W miniony weekend w Łodzi odbył się festiwal Audio River. Już za 2 tygodnie czeka nas Łódź Summer Festival. Uczestnicy będą mogli dotrzeć na teren wydarzeń głównie komunikacją miejską. Organizatorzy przygotowali specjalną linię autobusową, która będzie miała początek na przystanku Piotrkowska Centrum. Wydłużą także kursowanie tramwajów i autobusów MPK. Dłużej kursować będą także linie obsługujące Redkinie.
23: Już w tamtym roku pokazaliśmy, że nasz pomysł na organizację festiwalu cieszył się tak dużym zainteresowaniem.
4: Tak naprawdę będziemy jechać do każdego większego miasta w województwie.
23: To, co jest jeszcze ważne, zaplanowaliśmy też specjalne miejsce dla taksówek.
26: A przez wszystkie festiwalowe dni, czyli 3 dni, czyli weekend, za 2 tygodnie będzie kursować autobusowa linia 603, która zapewni bezpośredni dojazd z centrum Łodzi na łódzkie Błonia, a łódzka kolej aglomeracyjna każdego festiwalowego dnia, właściwie wieczoru albo nocy, uruchomi dodatkowe pociągi, którymi będzie można pojechać z Łodzi po koncertach do najważniejszych miast województwa łódzkiego. A mieszkańcy Widzewa walczą o bezpieczną drogę do przystanku MPK. Na razie, aby skorzystać z autobusu, łamią przepisy, bowiem mieszkańcy nowych bloków przy ulicy Augustów na Widzewie od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejście dla pieszych, ale na razie zarząd drogi transportu nie planuje takiej inwestycji, ale przedstawia mieszkańcom możliwe inne opcje.
6: Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, by bezpiecznie móc wyjść.
7: Nikt z Urzędu Miasta nie zatroszczył się o to, żeby mieszkańcy tych bloków po prostu mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy Augustów.
8: Tą potrzebę prędzej czy później również rozwiążemy, jeżeli mieszkańcy chcą szybciej, to budżet obywatelski na pewno też jest dobrym narzędziem rozwiązywania problemów.
26: Ale nie wiem, czy najlepszym, no, ale zanim powstanie nowy chodnik o odpowiedniej szerokości, mieszkańcy muszą korzystać z wąskiego ciągu biegnącego tuż przy ruchliwej jezdni, a to ciąg ułożony z betonowych płyt, który nie ma nawet metra szerokości, więc rzeczywiście bezpiecznie to tam nie jest. No to wszystko, co nie wszystko jeszcze, co dla Państwa przygotowaliśmy do godziny 17. A dodam, że wydawcą naszego programu jest Maciej Trojanowski.

0: Muzycznie nasz program rozpoczął zespół In Excess, ale my za chwilę do takiej codzienności komunikacyjnej się przeniesiemy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Komunikacją to różnie bywa oczywiście, ale teraz będzie dobra informacja, bowiem po latach do Poddębic mają wrócić kolejowe połączenia pasażerskie. I to niewykluczone, że jeszcze w tym roku do Poddębic dojadą pociągi z Łodzi i z Duńskiej Woli. Powrót pociągów pasażerskich jest możliwy dzięki modernizacji odcinka historycznej magistrali węglowej. Składy pasażerskie przestały kursować do Poddębic kilkanaście lat temu i na razie mieszkańcy okolic mogą korzystać jedynie z autobusów lub własnych środków transportu. A relacje z Poddębic przygotował Adam Łużyński.
2: Jest pomysł, żeby przywrócić pociągi pasażerskie do Poddębic.
3: Proszę pana, ja tu mieszkam 50 lat i tu zawsze były pociągi przyspieszone. Wsiadałem, jechałem do Bydgoszczy. W Bydgoszczy łapałem Kołobrzeg, jechaliśmy Warszawa-Kołobrzeg, a teraz nie ma nic, proszę pana.
4: Był kontakt naprawdę bardzo dobry, miło to wspominam, wszędzie można było dojechać.
5: Bardzo potrzebujemy komunikacji PKP, no nie wszyscy mają samochody i chętnie byśmy skorzystali z tego.
6: Są nowe tory i nowa automatyka sterująca przejazdami i sygnalizacją. Ten remont i unowocześnienie magistrali węglowej mogłyby wskazywać na to, że powrót połączeń pasażerskich na tej linii jest coraz bliżej. Możliwe, że stanie się to w grudniu tego roku.
7: Maciej Sobieraj, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Tory, one podlegają w tym momencie właściwie już odbiorom końcowym po remoncie, który był i podniesieniu prędkości. Do tej pory tam była prędkość 50 na godzinę na jednym torze. Zostanie podniesiona do 100-120, w związku z tym ta podróż będzie mogła być szybsza, bardziej komfortowa. Ze strony Pelki będą używane perony, te, które są do tej pory na stacjach takich jak Szadek, Otok czy Poddębice.
5: Nigdy tak jakoś nie było słychać, żeby ktoś tutaj pociągiem dojeżdżał do Poddębic, tak?
2: A według pani pociąg z Poddębic do Łodzi to miałoby
8: tak,
2: sens?
8: Tak, czytałam, że ma takie coś być, aczkolwiek uważam, że jest naprawdę na peryferiach i no niezmotoryzowani mogą mieć problem z dojściem na stację.
2: No bo stąd do Borysewa ile będzie? Ze 3 km? No to i tak trzeba sobie jakoś tam samemu dojechać.
5: Jakiś transport dojechać, tak? Żeby tutaj do centrum.
7: Jest możliwość obsługi dalszych stacji w razie potrzeby aż do linii powiedzmy Koło lub Kutno. To już będą dalsze analizy w kolejnych latach pewnie prowadzone, jak daleko ta sieć powinna sięgać.
2: Czy gdyby w Poddębicach były pociągi pasażerskie, to skorzystałby pan?
9: Raczej nie.
2: Dlaczego?
9: Ja mam w Słysze dwa samochody, po co mi jeździ pociągami?
2: Pani mówiła, że pociąg tańszy niż samochód,
5: ale
2: tak?
5: Pewnie, że tańszy.
10: Ale tak jak córka z czwórka ich jedzie nad morze, no to jadą pociągiem, bo im się lepiej opłaci.
2: To prawda, że tutaj jest tak, że jak się nie ma auta, to ma się duży problem z komunikacją?
5: Tak, tak. Na przykład dzisiaj potrzebuję jechać do Łęczycy i nie mam czym jechać. To znaczy jest parę autobusów, no ale jest ich za mało, żeby dopasować do potrzeb.
2: Do Łęczycy ile to jest kilometrów?
5: No myślę, że tak około 30. Mhm.
11: Takiego regularnego połączenia to raczej nie ma, bo kiedyś był potężny PKS w Turku, no ale to uległo likwidacji i tak jak mówię, bus, ewentualnie swój środek transportu.
12: Tak jak było kiedyś. Jeździło się nad morze, jeździło się na Śląsk. Były kierunki, gdzie no później trzeba było się przesiąść, ale można było dojechać.
2: Kiedy one przestały jeździć?
12: O, tego to panu dokładnie nie powiem.
2: Ale to kilka lat temu, kilkanaście lat temu.
12: Kilkanaście lat temu. To już sporo lat.
0: Ale może pociągi wrócą do Poddębic. Ja dodam, że magistrala węglowa powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, była wykorzystywana do transportu węgla ze Śląska do Gdyni, była jedną z najważniejszych inwestycji międzywojnia. No a remont tej linii kolejowej rozpoczął się w ubiegłym roku, a Poddębice odwiedził dzisiaj Adam Łużyński.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: To obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, który wielokrotnie występował w Łodzi i także jako solista, obywatel GC, ale także szef Republiki. No ale to są dawne czasy, no ale muzyka pozostaje i muzyczne lato tak naprawdę jest w Łodzi i właśnie za chwilę także o kolejnym festiwalu w Łodzi będziemy mówić.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Audio River, w miniony weekend festiwal w Łodzi się odbywał. Za dwa tygodnie kolejny, tym razem to będzie Summer Festival i będzie można dojechać na miejsce festiwalowe bez stresu, bowiem będzie specjalna linia i nocne kursy MPK. Łódź Summer Festival zbliża się wielkimi krokami, wraz z nim zmiany dotyczące ruchu drogowego i komunikacji miejskiej w czasie jego trwania. W tym roku organizacja dojazdu na łódzkie Błonie może być nie lada wyzwanie, bo miasto spodziewa się o wiele większej liczby widzów niż rok temu. Większy jest nawet sam teren festiwalu, dlatego organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, bo osoby planujące przyjazd samochodem będą musiały się spodziewać wielu ograniczeń. Jak miasto się przygotowuje na Summer Festival ze strony organizacyjnej? O tym opowie Weronika Skibińska.
2: Już w tamtym roku pokazaliśmy, że nasz pomysł na organizację festiwalu cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że to, co zaproponowaliśmy, czyli jak dojechać na festiwal, sprawdziło się.
3: Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Oczywiście zawsze można zrobić coś lepiej, dlatego my w tym roku również jak gdyby skupiliśmy się na tym, żeby poprowadzać pewne zmiany, które może nie udoskonalą, ale przede wszystkim upłyną jeszcze ruch, tak żeby jak gdyby ilość ludzi, która odwiedzi nasze miasto, płynnie dostała się i również płynnie wróciła z terenu festiwalowego.
3: A tych zmian jest sporo. Na początku będzie zakaz wjazdu na teren osiedli w okolicach imprezy. Miasto spotkało się ze spółdzielniami mieszkaniowymi i uzgodniło, że podczas festiwalu będą obowiązywać specjalne wejściówki na ten teren. Dodatkowo będą patrole Straży Miejskiej i ekipy sprzątające.
2: Spotkaliśmy się z prezesami, ustaliliśmy, że zorganizujemy specjalne identyfikatory, których spółdzielnie już prowadzą dystrybucję, żeby trafić do mieszkańców zmotoryzowanych, żebyśmy nie wpuścili niepożądanego ruchu samochodowego w osiedla, które będą blokowały uliczki, co jest też ważne pod kątem bezpieczeństwa.
3: Dojazd na festiwal własnym samochodem będzie niemożliwy ze względu na ograniczony ruch. Miejsca parkingowe będą, ale tylko dla tych, którzy wcześniej internetowo wykupili miejsce parkingowe. Taksówki będą miały specjalny dojazd.
2: To, co jest jeszcze ważne, zaplanowaliśmy też specjalne miejsce dla taksówek. Podkreślam, dojazd na taksówek będzie tylko możliwy od strony ulicy Popiełuszki.
3: Dodatkowo ruszy specjalna linia autobusowa 603, która zawiezie festiwalowiczów z przystanku Piotrkowska Centrum pod Bramę Główną. Do późnych godzin nocnych będą kursować linie tramwajowe 10, 12, 14 oraz autobusy 76, 80, 99. Cała komunikacja będzie w czasie festiwalu darmowa, zapowiada Łukasz Kucharski, wiceprezes MPK Łódź.
4: A co najważniejsze, w tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
3: Łódzkie Koleje Aglomeracyjne także uruchomiły dodatkowe kursy z całego województwa. Harmonogram dojazdów jest zgrany z festiwalowym, tłumaczy Maciej Sobieraj, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
5: Tak naprawdę będziemy jechać do każdego większego miasta w województwie, więc każdy, kto będzie chciał przyjechać na każdy pojedynczy dzień, poniedziałek, sobotę i niedzielę, będzie mógł skorzystać z pociągu, żeby przyjechać albo na stację Łódź Kaliska, albo na przystanek Łódź Retkinia, gdzie będzie można czy na pieszo, czy z pomocą komunikacji miejskiej dostać się na teren festiwalu.
3: Hulajnogą i rowerem też będzie można dojechać na teren festiwalu, dodaje Adam Wojtalik z Zarządu Dróg i Transportu.
6: Szanowni Państwo, w tym roku zapewnimy około kilkaset metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej dla rowerów i hulajnóg prywatnych. Będzie to teren w okolicy skrzyżowania Juszczakiewicza i Kusocińskiego. Oprócz tej możliwości niestety musimy wyłączyć dla hulajnóg komercyjnych duży teren tego festiwalu, żeby zachować bezpieczeństwo dla użytkowników oraz osób poruszających się do festiwalu i z niego. To wyłączenie będzie od godziny 10:24 do 2:27. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą przyjechać rowerem, na to, żeby z takiej możliwości skorzystali.
0: A tegoroczny Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 25-27 lipca na łódzkich Błoniach. Przez 3 dni na scenach wystąpią zarówno polscy, jak i zagraniczni wykonawcy. Szczegóły zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej i drogowej w tym czasie są już dostępne na stronach internetowych miasta.

0: To teraz pora na wiadomości dla kierowców, bo zbliżamy się do 16.30 w studiu Damian Grosicki.
1: Jeśli mowa o Łodzi, to warto przypomnieć, że od dzisiaj wyłączony jest na ulicy Północnej pas od Sterlinga do Franciszczańskiej w kierunku Ogrodowej. Okólna w okolicy szpitala również, ale tylko na dwa dni. A jeśli chodzi o takie klasyczne korki, to okolice Ronda Solidarności pełne są samochodów. Najgorzej jest na Pomorskiej i Źródłowej. To sprawdźmy jeszcze Piotrków. Ulica Sulejowska między rondami stoi, jak i wylot na Poniatów również. W Sulejowie natomiast zator mamy na Koneckiej, od przedszkola po Opoczyńską, na Klasztornej, no i trochę na Wschodniej. Za pół godziny sprawdzimy, czy coś się poprawiło.
0: Słuchaj Państwo, Radio Łódź, jest 16.30. No to pora na skrót najważniejszych wiadomości, a te wiadomości przedstawi Remigiusz Fladrowski.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne, a śledczy chcą postawić Ziobrze zarzuty w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy jest w Stanach Zjednoczonych. Bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Doszło do tego dwa dni temu w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Zatrzymany mężczyzna to kierowca miejskiego przewoźnika, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Może stracić pracę. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób zamordowanych w Późnikach. Uroczystość wręczenia not zorganizowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Parlament Europejski zaakceptował przepisy wzmacniające prawa pasażerów. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek przedstawienia ceny biletu wraz z bagażem podręcznym już na początku procesu rezerwacji. Nowe regulacje przewidują również, że pasażerowie nie zapłacą za plecak czy torebkę na pokładzie. O zmiany starał się m.in. łódzki europoseł Dariusz Joński. Festiwal Audio River zostaje w Łodzi na kolejne 3 lata. Umowy jeszcze nie podpisano, ale ustalono kluczowe szczegóły. Tegoroczna 20. edycja odbyła się w zeszły weekend na łódzkich Błoniach. Na 10 scenach wystąpiło blisko 190 artystów, w tym światowe gwiazdy elektroniki. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: Teraz pora na prognozę pogody. No w tej chwili jest 24 stopnie i zachmurzenie umiarkowane, ale po południu i wieczorem możliwe zachmurzenie duże i także możliwe opady deszczu. Na szczęście wieje słaby, choć momentami umiarkowany wiatr północny i północno-zachodni.

0: Za chwilkę zajrzymy na Widzew, bo tam mieszkańcy walczą o bezpieczną drogę do przystanku autobusowego, autobusowych komunikacji miejskiej. Podam jeszcze numer telefonu, bo państwo chcieliby się z nami kontaktować, a nie bardzo wiedzą, nie pamiętają tego numeru. 606-78-78-78, taki numer telefonu, który no już od wielu, wielu, wielu miesięcy jest do państwa dostępny. No ale teraz zaglądamy na Widzew.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bowiem mieszkańcy Widzewa walczą o bezpieczną drogę do przystanku. Żeby dojść do przystanku autobusu MPK, muszą łamać w tej chwili przepisy ruchu drogowego. Mieszkańcy nowych bloków stojących przy ulicy Augustów 19 i 19B od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejścia dla pieszych, ale Zarząd Dróg i Transportu nie planuje na razie takiej inwestycji, ale przedstawia mieszkańcom inne opcje.
2: Problem polega na tym, że odkąd istnieją nasze bloki, a stoją one w tym miejscu od około 7 lat, niestety nikt z Urzędu Miasta nie zatroszczył się o to, żeby mieszkańcy tych bloków po prostu mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy Augustów.
3: Najbliższe przejścia są oddalone, a dojście do nich prowadzi wąskim ciągiem z betonowych płyt. Wielu mieszkańców wybiera więc przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych, minimalna szerokość chodnika przy jezdni wynosi 1,80 m. Ciąg pieszy z betonowych płyt biegnący tuż przy ruchliwej jezdni przy ulicy Augustów ma niecały metr.
2: Dlatego kilka miesięcy temu na naszą prośbę administracja wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Dróg i Transportu z prośbą o to, aby tę sytuację jakoś rozwiązać, albo w formie wybudowania chodnika, który doprowadziłby do jakiegoś najbliższego przejścia dla pieszych, albo właśnie w formie zrobienia dla nas przejścia dla pieszych. Niestety uzyskaliśmy odpowiedź od Zarządu Dróg i Transportu, że nie mają w planach robienia takiego przejścia.
3: Zarząd Dróg i Transportu tłumaczy, że inwestycja jest zbyt kosztowna. Zamiast jej realizacji proponuje budżet obywatelski lub finansowanie przez mieszkańców.
2: Co wydaje mi się całkowicie absurdalne, bo przecież dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców chyba leży w gestii miasta, a nie naszej prywatnej.
3: O to, czy mieszkańcy doczekają się chodnika, zapytaliśmy wiceprezydenta Łodzi Tomasza Piotrowskiego.
4: Ten zakres inwestycyjny w mieście Łodzi naprawdę jest potężny, robimy bardzo dużo. Nie neguję tej potrzeby, o której mówił pani redaktor, dotyczącej ulicy Augustów i tutaj absolutnie też trzeba się tym zająć, no ale wszystko ma swoją kolejność, wszystko ma swoje priorytety. Zajmujemy się w pierwszej kolejności tymi ulicami, które po prostu

0: w tym drogowym krwiobiegu są ważniejsze, ale tą potrzebę prędzej czy później również rozwiążemy, jeżeli mieszkańcy chcą szybciej. To budżet obywatelski na pewno też jest dobrym narzędziem rozwiązywania problemów i między innymi po to jest. Nie neguję tej potrzeby, absolutnie trzeba się tym zająć, ale no wszystko po kolei.
1: Z tego, co dowiedzieliśmy się, tak jak wspomniałam, od ZDIT-u, nie mają w planach tego, żeby w jakikolwiek sposób nam pomóc. Dlatego jesteśmy pozostawieni sami sobie, a jedyną możliwością, jaką mamy, to jest po prostu przejście w sposób nielegalny, czyli zatrzymanie się, poczekanie, aż wszystkie samochody przejadą przez ulicę i nielegalnie jakoś szybko dostać się na drugą stronę, przechodząc w miejscu nieoznakowanym.
2: Na zarząd Drugi Transportu w Łodzi na razie nie odpowiedział na pytanie, czy jednak planuje tam inwestycje przy ulicy Augustów 19B na Widzewie. Joanna Karp zajmowała się tą sprawą.

0: zespół YouTube w naszym programie. A my już za chwil kilka zajrzymy do Sieradza, bo tam okazuje się, że mieszkańcy mają coraz większy problem, jeżeli można tak powiedzieć. Narzekają na coraz większą liczbę bezdomnych w parkach i problemem wcale nie jest ich obecność, ale ich zachowanie, bo jak opisują Sieradzanie, osoby bezdomne często są pod wpływem alkoholu i zakłócają spokój.
1: Wiem, że jak tam na Apolinarego Leśniewskiego, tam jest dużo bezdomnych, na tych ławkach siedzą.
2: I tutaj MOPS powinien coś z tym bardziej zrobić?
1: Myślę, że tam jest plac zabaw i te dzieci też patrzą na to.
0: No, więcej szczegółów na ten temat już w naszym programie za kilka minut.

0: Olivia Dean śpiewała swoją piosenkę w naszym programie w Radiu Łódź. No to teraz szybko przenosimy się do Sieradza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A to dlatego, że mieszkańcy Sieradza coraz częściej narzekają na coraz to większą liczbę bezdomnych w parkach. I problemem wcale nie jest ich obecność, ale ich zachowanie, bo jak opisują mieszkańcy, osoby bezdomne często są pod wpływem alkoholu i zakłócają spokój. A jak to w rzeczywistości wygląda, sprawdzał nas reporter w Sieradzu Kacper Rafalski.
2: Pozajmowane ławki, woń alkoholu i zwykła obawa, że coś się może stać. Mieszkańcom Sieradza coraz bardziej doskwiera widok bezdomnych w parkach i innych miejscach wypoczynku, tym bardziej, że widzą to też dzieci.
3: Wiem, że jak tam na Apolinarego Leśniewskiego, tam jest dużo bezdomnych, na tych ławkach siedzą.
2: I tutaj MOPS powinien coś z tym bardziej zrobić?
3: Myślę, że tam jest plac zabaw i te dzieci też patrzą na to.
2: Problem widoczny jest w wielu miejscach w Sieradzu, między innymi przy ulicy Bohaterów Września.
4: Bardzo duży problem jest, ponieważ tak, tutaj to jest naokoło cały ten inwar jest oblepiony. Cały czas pod ławkami, poczta, apteka. Tam jest kilka ławek, tam się nie da usiąść z dzieckiem. Oni albo łoją, albo klną, albo plują.
2: Jak często to ma miejsce?
4: Codziennie. To jest codziennie. Teraz o ile tak szkoła tutaj nie funkcjonuje, jak są wakacje, to jeszcze jest w miarę. Ale tak, z drugiej strony mamy przedszkole, a oni tam cały czas, z lewej, prawej, oni są tutaj cały czas. Tutaj koło sklepu jest to samo. Dzwonią, przyjeżdżają, pouczają i kolejny dzień jest od nowa to samo.
2: Mieszkanka Sieradza wspomniała o Straży Miejskiej, która w sprawach nieodpowiednich zachowań bezdomnych dostaje dużo zgłoszeń, mówi komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
5: Mieszkańcy Sieradza reagują bardzo często, dzwonią do Straży Miejskiej pod numer telefonu 986, który jest bezpłatny i starają się poinformować służby miejskie o udzieleniu pomocy takim osobom. Naturalnie my pracujemy całodobowo, pomagamy tym osobom.
2: Bezdomnym pomaga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oferując ciepłe posiłki, a w sezonie zimowym ogrzewalnię, mówi Grzegorz Delida, dyrektor MOPS-u.
6: Przepisy są takie, że nie możemy odmówić komuś gorącego posiłku. Oczywiście, jeśli ta osoba przyjdzie do nas poprosić i będzie zachowywała się w sposób godny, nie będzie pod wpływem alkoholu.
2: Największym problemem sytuacji bezdomnych jest rzecz jasna alkohol, na który właśnie najczęściej niestety zbierają pieniądze.
6: Jeśli oni nie wiedzą, nie znają mnie i prosi ktoś okolwiek o pieniądze, to ja daję adres, że jest ulica Polna 5, że dostaną tam zupę, że dostaną ciepły posiłek. Jeśli ktoś przyjdzie i powie, że jest głodny, na pewno z MOPS-u nie wyjdzie głodny.
7: Nie kupuje, nie daje kasy, ale w zamian na przykład jak chce coś ciepłego do zjedzenia jak najbardziej.
2: Bo na przykład lodówka społeczna jest taką inicjatywą właśnie.
7: A widział pan, kto przychodzi do lodówki takiej społecznej, gdzie coś jest
2: nie
7: z jedzenia?
2: Nie miałem okazji widzieć.
7: No to zajrzyjcie, popatrzcie, nie przyjdzie osoba, która potrzebuje pieniądze, która nie ma co włożyć do garka. Podjeżdżają osoby drogimi autami. Jestem wolontariuszką Szlachetnej Paczki, robię ciepły posiłek, wiem, kto przychodzi. Osoby, które potrzebują zjeść.
2: Wstydzą się?
7: Wstydzą. Wstydzą, mało pokazują się.
2: A jak wygląda sytuacja osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej? Zapytaliśmy jedną z takich osób w Sieradzu. Ma pan jakieś tam mieszkanie?
8: Tak, u kolegi mieszkam. U mnie to jest plus to, że mam dach nad głową.
2: Nie wszyscy tak mają takie dogodności.
8: Jest dużo osób bezdomnych, którzy właśnie są po ławkach, przystankach.
2: Szukają pomocy, czy raczej wolą ten stan takiej wolności trochę?
8: Raczej, tak jak pan mówił, wolności i upojenia alkoholowego.
2: Wolą to niż schronisko i taki.
8: Tak.
2: Osoby bezdomne, jakkolwiek wpływają czasem na obraz miasta, rzadko kiedy są agresywni, a nieraz potrafią pomóc.
7: Z mojego doświadczenia, dzięki właśnie tym osobom, my wyjeżdżając na wakacje mamy dom przypilnowany. Zostawiłam auto otwarte, przyszli, zgłosili: sąsiadko, auto masz otwarte.
0: Czyli widać, że czasami warto docenić i zauważyć takie osoby. A sytuację bezdomnych w Sieradzu sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.

A my zbliżamy się już do godziny 17. O 17 kolejne wiadomości w Radiu Łódź, a w nich między innymi o tym, że nie będzie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Politycy koalicji są oburzeni, a opozycji mówią o prześladowaniu. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. To i nie tylko w naszym serwisie już za 5 minut.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
14: Co panią boli?
15: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
14: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
15: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
17: A my wracamy na łódzkie drogi i sprawdzamy, jak teraz wygląda sytuacja. Opowie o tym Damian Grosicki.
18: W centrum postoimy, łódzkim centrum, na Gdańskiej od Zielonej w sumie aż po Pruchnika i dalej od Legionów do Ogrodowej. Skrzyżowanie Struga z Kościuszki stoi, Wigury również, a Biegunowa aż po Wieczność, to znaczy ulicę Wieczność. W Radomsku też nie jest kolorowo, szczególnie na skrzyżowaniu Piastowskiej i Brzeźnickiej z Krakowską. To jeszcze Wieluń i okolice Placu Legionów, uliczki jednokierunkowe, no to i ruch nieco wolniejszy. Wszystkim bez wyjątku życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
17: Słuchają państwo Radia Łódź. Zbliżamy się do godziny 17. Siedemnasta minęła, więc pora na wiadomości w Radiu Łódź, a w studiu jest Remigiusz Fladrowski.
19: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Politycy koalicji są oburzeni, opozycja mówi o prześladowaniu. Mieszkańcy nowych bloków w Łodzi nie doczekają się bezpiecznego dojścia do chodnika, mogą zgłosić pomysł do budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. W nocy w regionie słabe przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 15 stopni. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił Warszawski Sąd Okręgowy. Szef klubu Centrum Mirosław Suchoń jest oburzony decyzją sądu.
20: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
19: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powtórzył, że ściganie Zbigniewa Ziobry to prześladowanie opozycji.
9: Nie można mieć pewności dzisiaj, że będąc przedstawicielem szeroko pojętych sił opozycyjnych, można mieć pewność, że za każdym razem będziemy mieli do czynienia z niezawisłym sądem czy z traktowaniem w sposób obiektywny.
19: A były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Mieszkańcy Łodzi od miesięcy bezskutecznie proszą o bezpieczne dojście do chodnika. Chodzi o nowe bloki przy ulicy Augustów na Widzewie. Ludzie nie mają jak przejść na drugą stronę ulicy. Podkreślają, że codzienne dojście do przejść jest niebezpieczne, bo prowadzi wąskim ciągiem pieszym z betonowych płyt o szerokości niespełna metra tuż przy ruchliwej ulicy, mówi jedna z mieszkanek.
22: To fakt. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, by bezpiecznie móc dojść.
19: Urzędnicy poinformowali mieszkańców, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie są planowane, bo są za drogie. Można zgłosić taki pomysł do budżetu obywatelskiego, dodaje wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
23: Tą potrzebę prędzej czy później również rozwiążemy, jeżeli mieszkańcy chcą szybciej. To budżet obywatelski na pewno też jest dobrym narzędziem rozwiązywania problemów i między innymi po to jest.
19: Tu dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami standardowa minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób zamordowanych w Późnikach. Notę identyfikacyjną swojej babci i jej córki odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
24: Tata mój czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach. Nareszcie wiemy, że nasza babcia tam jest i jestem spokojna już, że mogliśmy ją odzyskać.
19: Uroczystość wręczania not identyfikacyjnych krewnym zamordowanych zorganizowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Audio River zostaje w Łodzi na kolejne lata. To już praktycznie przesądzone. Festiwal pozostanie w Łodzi na 3 lata, choć umowa pomiędzy miastem a organizatorami nie została jeszcze podpisana. Wszystko wydaje się być już uzgodnione. Co to oznacza dla Łodzi, opowie nasza reporterka Weronika Skibińska.
25: Przedłużenie umowy oznacza, że po 3 edycjach w Łodzi impreza na stałe wpisuje się w kalendarz największych wydarzeń muzycznych miasta. Audio River to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w tej części Europy. Przez lata odbywał się w Płocku, a od 2024 roku organizowany jest w Łodzi. Co roku przyciąga fanów techno i innych gatunków muzyki elektronicznej z całej Polski i zagranicy. Podpis to formalność, mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
26: Powinniśmy się już cieszyć, że ten festiwal zostanie z nami na dłużej, natomiast same podpisy, myślę, że to jest kwestia formalności, ale jak tylko się pojawią, ogłosimy to wspólnie światu.
25: Teraz wszystko wskazuje na to, że Audio River jeszcze do 2030 roku będzie odbywać się właśnie w Łodzi. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
19: A tegoroczna 20. edycja odbyła się w zeszły weekend na łódzkich Błoniach. Na 10 scenach wystąpiło blisko 190 artystów, w tym światowe gwiazdy muzyki elektronicznej. Organizatorzy informowali o rekordowym zainteresowaniu i bardzo dobrej sprzedaży biletów. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 17.30.
17: A w tej chwili na termometrach 24 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura jest o stopień wyższa, jak się okazuje, i niewielkie zachmurzenie. Po południu i wieczorem zachmurzenie może się zwiększyć do dużego, możliwe jednak rozpogodzenia wieczorami, miejscami także przelotne opady deszczu, a w nocy zachmurzenie duże i także możliwy deszcz, a także burze. W nocy temperatura spadnie do 15-17 stopni Celsjusza. Będzie wiał i wieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni i północny.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5,5 minuty po godzinie 17. Audioriver, jak słyszymy, zostanie w Łodzi, a i rzeka ma pojawić się ponownie na powierzchni naszego miasta. Mowa o rzece Lamus. Rzecz jasna, co może spowodować również, że w najbliższych latach i nazwa festiwalu nabierze aktualności zdecydowanie. Do godziny 19 nasze spotkanie bez pośpiechu w Radiu Łódź. Patrycja Wojsznis całość zrealizuje, a przed mikrofonem Marcin Tercjak.

Malibu, tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie muzycznie od nagrania zespołu Hole, w którym oczywiście zaśpiewała Courtney Love. Na zegarze 10 minut po godzinie 17 do 19 nasze spotkanie poniedziałkowe, bo dziś poniedziałek, 13 dzień lipca, zatem mamy dla Państwa cały nowy tydzień, całą zupełnie nową płytę tygodnia, której słuchanie rozpoczniemy dzisiaj około godziny 18:20 i to jest nowy krążek zespołu The Rolling Stones. No i oczywiście będzie też historia pewnej piosenki. To już niebawem, bo za około 10 minut, ale wcześniej z jednej z naszych płyt tygodnia niedawnych, Olivia Rodrigo i Robert Smith, a później Paulina Przybysz.

Niektórzy pewnie mogą narzekać i narzekają, niektórzy odwołują też rezerwacje, szczególnie nad naszym pięknym polskim morzem ze względu na niepewność naszej aury. No i może wyglądać na to, że tego klimatu wakacyjnego i letniego najwięcej jest w piosenkach. To był soundtrack tego lata Pauliny Przybysz, a już za chwilę posłuchamy pięknej piosenki sprzed lat w wykonaniu Lee Hazelwooda i Nancy Sinatry i w tym retroklimacie pozostaniemy jeszcze przez moment, bo za kilka chwil pojawi się Bartosz Florczak, by przypomnieć piękną piosenkę sprzed lat.

0: historia pewnej piosenki.
1: Komedia pod tytułem Alfie z Michaelem Caine'em jest jednym z najsłynniejszych brytyjskich filmów definiujących popkulturę lat 60. Historia podrywacza żyjącego beztrosko, skupionego wyłącznie na sobie, ma jednak gorzkie przesłanie dotyczące igrania z miłością. Klimat filmu wpisywał się w czasy swingującego Londynu lat 60. O napisanie muzyki poproszono jazzmana Sonnego Rollinsa. Miał stworzyć dynamiczną, ale też miejscami melancholijną ścieżkę dźwiękową. Kiedy wszystko było gotowe, odezwali się ludzie z wytwórni Paramount ze Stanów Zjednoczonych, którzy uznali, że potrzeba jeszcze piosenki, która pojawiłaby się na koniec filmu i była bardziej przebojowa niż instrumentalne wyczyny Rollinsa. Zatrudniono więc ekspertów od 3-minutowych przebojów z klasą, Berta Bacharacha i Hala Davida, którzy mieli skomponować piosenkę pod tytułem Alfie. Bacharach miał gotową całość po kilku dniach, Hal David także działał szybko. Obaj chcieli, żeby utwór nagrała ich nadworna wokalistka Diane Warwick. W przypadku Alfiego ludzie z Paramountu chcieli jednak Cilla Black, Brytyjkę, która bardziej pasowała do filmu. Poza tym menedżerem Black był Brian Epstein, opiekun The Beatles, co także mogło przynieść korzyści. Kiedy Cilla usłyszała, że ma zaśpiewać piosenkę pod tytułem Alfie, powiedziała, co to za imię. Tak można nazwać psa albo papuszkę. Była przeciwna, ale w końcu uległa, stawiając jeden warunek. Bert Bacharach miał przylecieć się z USA do Londynu i sam zagrać na fortepianie oraz dyrygować orkiestrą. Kompozytor zgodził się niechętnie, bo uważał, że nie jest to konieczne. Zaaranżowano więc studio przy Abbey Road z orkiestrą. Brian Epstein zaprosił ekipę filmową. Bacharach, nieco poirytowany całą sytuacją, lekko odegrał się na Cilla Black, której kazał śpiewać piosenkę 29 razy. Producent Beatlesów George Martin, który był na miejscu, uważał, że już za czwartym razem wokalistka zaśpiewała perfekcyjnie. Alfie dotarła do 9 miejsca w Wielkiej Brytanii i była hitem. W USA miała zaśpiewać ją Cher, jednak jej wersja z inną produkcją i aranżacją nie zrobiła już takiego wrażenia jak w Europie. Dopiero kiedy w Stanach nagrała ją Diane Warwick, piosenka stała się przebojem. My słuchamy jednak Cilla Black.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
5: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
4: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
6: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
7: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
4: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie.
12: Jest 17.30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Beata Janowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Na początek alert pogodowy. Synoptycy zapowiadają dla części regionu burze i ulewy. W powiecie skierniewickim mogą występować do północy, w rawskim, opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim i radomszczańskim do jutrzejszego przedpołudnia. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Do Poddębic wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. Możliwe, że już pod koniec roku, w grudniu, dojadą tu pociągi z Łodzi. Na razie mieszkańcy Poddębic i okolic mogą korzystać z busów albo własnych samochodów. Połączenie planuje uruchomić Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pociągi pojadą z Łodzi do Zduńskiej Woli i dalej przez historyczną magistralę węglową przez Szadek do Poddębic. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Warszawski Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku o jego wydanie. Prokuratura chce przedstawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Polityk po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Warszawski Sąd uzasadnia, że zgodnie z przepisami, jeśli dana osoba nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, nie można wydać europejskiego nakazu aresztowania. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za wieloletnie cyberataki wymierzone w 9 krajów Zachodu, w tym w Polskę. Szefowa szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że w naszym kraju ostatnio specjalna jednostka rosyjskiej służby bezpieczeństwa przeprowadziła operacje sabotażowe, aby zakłócić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym elektrociepłowni. W reakcji unijne kraje nałożyły sankcje na 9 osób i 4 organizacje za szkodliwą działalność cybernetyczną. Za niespełna 2 tygodnie Łódź obchodzi swoje święto, a jego częścią będzie Łódź Summer Festival. Miasto informuje już o zmianach w komunikacji miejskiej, które będą obowiązywały od 24 do 26 lipca. Przejazdy MPK będą w tym terminie bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603, która połączy przystanek Piotrkowska Centrum z główną bramą wydarzenia. Natomiast kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Między innymi zamknięte dla ruchu będą ulice w rejonie łódzkich Błoni, ale nie tylko. Szczegóły na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości o 18:00.
12: Do 25 stopni w tej chwili na termometrach. Popołudnie i wieczór upływać będzie z zachmurzeniem dużym, ale z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie regionu możliwe także burze i tam prognozowana jest suma opadów do 30 mm. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu o natężeniu umiarkowanym, a nawet silnym. Temperatura minimalna tej nocy wyniesie

Stał się krążek zespołu The Rolling Stones, ale także grupy Deep Purple. Oczywiście Madonna reprezentuje nieco inne pokolenie i inną muzyczną barwę kompletnie, ale jest też już dziś artystką o niezwykłym dorobku i dokonaniach. I sam jestem ciekaw, jak ta nowa płyta Madonny podoba się, jakie też zdobywa uznanie, czy też nie wśród młodszych odbiorców muzyki, czy wciąż patrzymy i słuchamy Madonny jako tej artystki, która na swoich kolejnych płytach, a było tak w latach 90. bez wątpienia, proponuje nam zupełnie nowe, interesujące brzmienia, które potem zaczynają obowiązywać niemal na tym całym muzycznym odcinku takiego właśnie popowego, tanecznego grania. Czy tak jest nadal? Czy nadal Madonna jest artystką, na którą której działaniom przyglądamy się i czekamy na jej nowe muzyczne wypowiedzi. Nie wiem, ale mam nadzieję, że niedługo kilka odpowiedzi na te pytania znajdziemy i taki materiał właśnie na temat nowej płyty Madonny pojawi się na naszej antenie. Będziemy oczywiście o tym informować. Na razie po prostu posłuchajmy z najnowszej płyty Madonna w nagraniu Love Sensation.

Gdyby ktoś pytał, to zaśpiewała Natalia Grosiak, a wcześniej Madonna ze swojej płyty najnowszej. Na zegarze 19 minut do godziny 18. 50 lat temu to było naprawdę upalne lato. Tak powiedzieliby Brytyjczycy, bo latem 1976 roku przez Wyspy Brytyjskie przetoczyła się ekstremalna fala upałów. Wszystko rozpoczęło się 23 czerwca i trwało nieprzerwanie do 27 sierpnia. W szczytowym momencie przez 15 dni z rzędu temperatura przynajmniej w jednej stacji pomiarowej w Anglii przekraczała 32 stopnie każdego dnia przez 15 dni. Nie ma się co dziwić, że do tej pory Anglicy pamiętają i odnoszą się do tamtego ekstremalnie gorącego lata. A swego czasu Bob Stanley z zespołu Saint-Étienne nawet skompilował takie wydawnictwo złożone z piosenek, które wówczas królowały na antenach radiowych Wielkiej Brytanii, po to, by na tej nucie sentymentalnej jeszcze muzycznie przypomnieć lato roku 1976. I do jednego z tych nagrań teraz sięgniemy. To zespół, który nosi nazwę Hollywood Freeway.

Kinky Afro. Przypomnieliśmy fantastyczną piosenkę zespołu Happy Mondays. Dziś poniedziałek. Mam nadzieję, że dla wszystkich jest to właśnie taki poniedziałek. Szczęśliwy, a nie Blue Monday. A wcześniej słuchaliśmy grupy Hollywood Freeway w nagraniu You Are The Song That I Can't Stop Playing. Piosenka z płyty upamiętniającej najbardziej upalne lato na Wyspach Brytyjskich XX wieku, czyli rok 1976. Na zegarze 10 minut do godziny 18 Daria Zawiałow zaśpiewa, a potem także Paul McCartney z grupą Wings.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórni.
0: Po reklamie.
5: Jest 18:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Beata Janowska.
6: Pociągi pasażerskie mają wrócić do Poddębic, będą kursować z Łodzi przez Szadek. W Poznaniu nastolatkowie weszli nocą po rusztowaniach na remontowaną wieżę ratusza. Wiadomo, jak dojedziemy na Łódź Summer Festival, który za kilkanaście dni zacznie się na łódzkich Błoniach. Na wschodzie regionu wieczorem i nocą możliwe burze z silnym deszczem. Dla kilku powiatów wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Na początek właśnie ostrzeżenie o burzach z silnym deszczem. Synoptycy zapowiadają na wieczór i noc intensywne zjawiska pogodowe w części województwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
7: Synoptycy ostrzegają, miejscami mogą wystąpić opady deszczu i burze o silnym natężeniu. Urwania chmur możemy spodziewać się w powiecie opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, rawskim, tomaszowskim oraz Piotrkowie Trybunalskim. Grzmieć zacznie około 20:00. Wysokość opadów wyniesie blisko 60 mm. Lokalnie może być to nawet około 80 mm. Burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 60 km na godzinę. Możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać do jutra do godziny 11:00. Służby apelują o ostrożność i zabezpieczenie przedmiotów, które mogą ucierpieć lub zostać porwane przez wiatr. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
6: Dodatkowo hydrolodzy ostrzegają, że po silnych opadach poziom wody w rzekach może gwałtownie wzrosnąć. Miejscami na warcie, Grabi i Widawce mogą być przekroczone stany ostrzegawcze. Na historyczną magistralę węglową wróci ruch pasażerski. Jeszcze w tym roku z Łodzi mają kursować pociągi do Poddębic, a możliwe, że w kolejnych latach będą jeździć jeszcze dalej. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
8: W grudniu pociągi LKA zaczną kursować z Łodzi przez Zduńską Wolę i Szadek do Poddębic. Niewykluczone, że pociągi jadące magistralą węglową w przyszłości pojadą jeszcze dalej, mówi prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj.
9: Jest możliwość obsługi dalszych stacji w razie potrzeby aż do linii, powiedzmy, Koło lub Kutno. To już będą dalsze analizy w kolejnych latach pewnie prowadzone, jak daleko ta sieć powinna sięgać.
8: Stopniowo dobiega końca remont magistrali węglowej w Łódzkiem. Po wymianie torowiska pociągi będą mogły rozpędzić się do ponad 100 km na godzinę.
6: Z połączeń, które zapewni tak zwana węglówka, chcieliby korzystać także mieszkańcy okolic Wielunia i Wieruszowa. W tym wypadku jednak trzeba by zbudować dodatkowe torowisko, które połączy linię 181 z magistralą węglową. Inwestycja jest nadal na etapie projektu.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Dwóch nastolatków weszło pod osłoną nocy na remontowaną wieżę poznańskiego ratusza. Niebezpieczną zabawę i kręcenie filmów z tego wyczynu przerwała policja. Nastolatkowie staną przed sądem rodzinnym, mogą trafić pod dozór kuratora, ale podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji mówi, że konsekwencje mogły być o wiele bardziej dramatyczne niż sąd.
10: Ci młodzi chłopcy zostali także przekazani pod opiekę dorosłych. My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
6: Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby zwracali uwagę na to, w jakich miejscach bawi się młodzież i co publikuje w mediach społecznościowych. Rusztowanie ustawione przy prawie 70-metrowej wieży poznańskiego ratusza po tym incydencie zostało dodatkowo zabezpieczone. Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festiwalu. Wydarzenie odbędzie się na łódzkich Błoniach od 24 do 26 lipca. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z transportu publicznego. Przejazdy tramwajami i autobusami MPK będą bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603, która połączy przystanek Piotrkowska Centrum z główną bramą wydarzenia. Komunikacja będzie prawie całodobowa, mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski.
9: Dodatkowo w tych dniach wszystkie nasze linie i autobusowe, i tramwajowe na kierunek Rytkinia będą kursowały niemalże do 4 w nocy. W związku z tym robi nam się prawie komunikacja całodobowa.
6: Także rozkład pociągów ŁK będzie dostosowany do godzin zakończenia ostatnich koncertów. Natomiast kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Zamknięte dla ruchu będą m.in. ulice w rejonie łódzkich Błoni. Kolejne wiadomości o 19.
5: Za radiowym oknem słonecznie, na termometrach 23-24 stopnie, ale jak mówią synoptycy, może dziś przelotnie popadać po południu i wieczorem, zwłaszcza na wschodzie regionu, tam możliwe również burze. A jeśli chodzi o wiatr, to wieje raczej delikatnie z kierunku północno-zachodniego i północnego. W czasie burz oczywiście powieje zdecydowanie mocniej. W nocy zachmurzenie będzie duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie województwa opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura nocą wyniesie w okolicach 15-17 stopni Celsjusza, a wiatr wiać będzie słabo z północnego zachodu i z północy.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: No a jutro cieplej, od 25 do 28 stopni. Na zegarze 6 minut po 18 rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Program realizuje Patrycja Wojsznic, przed mikrofonem Marcin Tercjak, w oczekiwaniu na pierwszy warszawski koncert zespołu Suede. Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, to 23 lipca zespół zagra w stolicy. A my posłuchamy już teraz ich pięknej piosenki z płyty wydanej w roku 1999.

Fragment z czwartej w dyskografii płyty zespołu Suede, czyli z krążka Head Music, wydanej w roku 1999, utwór She's in Fashion. Często powraca na koncertach zespołu, ale najczęściej wykonywany jest w takiej bardzo skromnej, akustycznej wersji. Zobaczymy, jak będzie w Warszawie 23 lipca. A na zegarze 11 minut po godzinie 18 jesteśmy w drugiej części naszego spotkania bez pośpiechu z Radiem Łódź 13 lipca 2026 roku w poniedziałek. A ponieważ poniedziałek, no to startujemy też z naszą nową płytą tygodnia. Dziś słuchać będziemy pierwszego fragmentu z płyty zespołu The Rolling Stones najnowszej, czyli z krążka Foreign Tongues. Ta płyta ukazała się w piątek i generalnie zdobywa całkiem przyzwoite recenzje i opinie. No a oczywiście mówimy o jednej z największych legend w historii muzyki rozrywkowej. To jest zespół, który rozpoczął swoją działalność oficjalną. Niedawno nawet była kolejna rocznica pierwszego koncertu pod nazwą The Rolling Stones. Miało to miejsce właśnie w lipcu 1962 roku, bardzo, bardzo dawno temu. Panowie wciąż grają i nagrywają. No z tym graniem jest gorzej, koncertów dawno nie było, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Więc od dziś słuchać będziemy nowej płyty Rolling Stonesów. Pierwsze spotkanie z nią już niebawem, ale na razie posłuchamy nowej piosenki Beyoncé, a potem także współgłosów, czyli projektu Marcela Balińskiego. W tym nagraniu gościnnie udział wziął także Błażej Król.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchać będziemy oczywiście nowej płyty zespołu The Rolling Stones pod tytułem Foreign Tongues. Mówię oczywiście, bo nowy album Rolling Stonesów wciąż jest ogromnym wydarzeniem w branży muzycznej. To nie jest płyta, która cokolwiek zmieni w biegu historii tego zespołu, natomiast sam fakt, że muzycy, którzy skończyli już 80 lat jakiś czas temu, nagrywają i to nagrywają witalne rock'n'rollowe piosenki, jest godny uwagi. Ta płyta częściowo przynajmniej powstawała jeszcze w 2019-2021 roku przy okazji sesji do poprzedniego albumu Hackney Diamonds. Wówczas to zespół miał na tyle dużo pomysłów i tyle rozpoczętych kompozycji, że postanowił szybko wrócić do studia i nagrać kolejną płytę, co nie było regułą u Rolling Stonesów w ostatnich kilku dekadach, bo przypomnę tylko, że poprzednia płyta przed Hackney Diamonds z takim premierowym materiałem to był album Bigger Bang z roku 2005. No ale sami Stonesi pewnie też mają poczucie, że czas kurczy się dla nich i powoli ucieka. Sam Mick Jagger powiedział w wywiadach, że nigdy nie wiedzą, czy to nie jest ostatnia już płyta zespołu, więc pracują i pracują bardzo efektywnie. Znamy już część utworów singli, które promowały album Foreign Tongues. To były 4 kompozycje i myślę, że w tym cyklu Płyta Tygodnia zajmiemy się pozostałymi nagraniami. Oto Mr. Charm.

0: Mr. Charm, no, ciekawy wybór na pierwsze nagranie z cyklu Płyta Tygodnia. Takiego wyboru dokonał Bartosz Florczak, który także przez kolejne dni aż do piątku prezentować będzie właśnie o tej porze kolejne piosenki z najnowszej płyty Rolling Stonesów.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Kołatanie przedsionków.
4: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: Po reklamie.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Prawie 29 minut już po godzinie 18. Do 19 nasze spotkanie bez pośpiechu w Radiu Łódź, ale po godzinie 19 również mnóstwo interesujących tematów na antenie Radia Łódź. Już zaraz po serwisie informacyjnym o 19 na przykład Strefa Kultury pod redakcją Anny Groblińskiej. A po godzinie 20 o tym nie chcemy rozmawiać, przygotowane przez Izę Berkowską. Po 21 muzyka z potężną siłą wraca na antenę Radia Łódź. Okolice jazzu najpierw, od po 21 do 23. Piotr Bielawski, jak zawsze o tej porze, właśnie w okolicach jazzu, a później, czyli po 23, Maciej Kieszkowski zaprasza na wspólne podnoszenie ciężarów, czyli spotkanie z nieco cięższymi gatunkami muzycznymi. Do pierwszej spotkanie z Maciejem Kieszkowskim. A do godziny 19 jeszcze kilka utworów, które wybrałem na nasze poniedziałkowe spotkanie. Teraz zespół Krakowski Rycerzyki, który kilka tygodni temu dotarł z naprawdę piękną piosenką Lato, jedną z ładniejszych letnich piosenek tego lata, ale chwilę później dostarczył jeszcze jedno nagranie i ono również brzmi świetnie i bardzo mi się podoba. To jest utwór zatytułowany Przestrzeń.

To był zespół Simply Red i Mick Hucknall, legendarny, znakomity wokalista tego zespołu. O talencie i o skali jego głosu mogli przekonać się też miłośnicy muzyki w Łodzi, bo jakiś czas temu zespół wystąpił w Atlas Arenie. Na zegarze 23 minuty do godziny 19. Wcześniej słuchaliśmy zespołu Rycerzyki z gościnnym udziałem Jakuba Ziołka w utworze zatytułowanym Przestrzeń, a teraz sięgniemy do klasyki muzyki popowej czy pobrokowej lat 80. Przypomnę o sobie zespół The Stranglers z okresu, w którym właśnie już nieco mocniej powędrował na stronę łagodniejszych, ale bardzo pięknych, eleganckich dźwięków, bo jeszcze w latach 70. grupa zdecydowanie mocniej pokazywała pazury i wypłynęła na fali punkowego grania. Natomiast lata 80. przyniosły w ich wykonaniu kilka albumów wypełnionych świetnymi piosenkami, takimi, które doskonale nadawały się do radia i stawały się przebojami. Jedną z takich piosenek jest wspaniały utwór Golden Brown chociażby. Ówczesny wokalista zespołu The Stranglers i gitarzysta Hugh Cornwell od lat kontynuuje karierę solo i na tych swoich koncertach, które grywa tu i ówdzie, oczywiście wykonuje też klasyczne piosenki zespołu The Stranglers, zatem będzie okazja usłyszeć największe przeboje zespołu w jego wykonaniu w październiku w Łodzi, bo Hugh Cornwell będzie jednym z muzycznych gości festiwalu Sound Edit. U nas The Stranglers w utworze European Female, natomiast chwilę później zagramy po łódzku.

To był zespół Cool Kids of Death w nagraniu Wiemy Wszystko, a wcześniej zespół The Stranglers i European Female. 13 minut do godziny 19, a w kinach, bo oczywiście kina działają w okresie letnim i od czasu do czasu do repertuaru trafiają naprawdę niezłe tytuły. W piątek 17 lipca oczywiście najnowszy film Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. No i oczywiście to jest jeden z tych filmów, na który czekamy, by przekonać się, jaki tym razem, jakie to będzie widowisko, co tym razem zaproponuje jeden z wizjonerów kina, tak się przynajmniej o nim mówi, Christopher Nolan. Ten poprzedni film, czyli Oppenheimer, bez wątpienia przyniósł mu wielkie uznanie i rzesze widzów w kinach. Ale nim Odyseja trafi na ekrany kin, to już w tej chwili można na przykład obejrzeć w kinach film pod tytułem Martwe Zło Ogień, czyli film odwołujący się do jednego z takich klasyków kina grozy, czyli serii Martwe Zło, którą zapoczątkował chyba w 1983, w każdym razie na początku lat 80. Sam Raimi. Potem powstało kilka filmów z tej serii. Także remake pierwszego filmu powstał przed kilkunastu albo dwudziestu kilku laty. No a teraz niejako do tego uniwersum powraca Sebastian Waniczek, bo on jest reżyserem i też współscenarzystą Martwego Zła. Jeżeli ktoś lubi horrory, to bez wątpienia jest to propozycja dla niego. Nim się pożegnamy, teraz jeszcze zespół The House of Love.

Shine On to był zespół The House of Love na zegarze 7,5 minuty do godziny 19. O 19 w naszym serwisie informacyjnym między innymi o tym, że Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce powstanie w Warszawie. Były starania o łódzką lokalizację, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Łódź przegrywa ze stolicą. O tym między innymi w serwisie. A do godziny 19 jeszcze posłuchamy starego przeboju zespołu Toto. Kończąc nasze dzisiejsze, czyli poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu. Program zrealizowała Patrycja Wojsznis, a do usłyszenia życząc znakomitego wieczoru poniedziałkowego mówi Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Łódź przegrała wyścig o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Funkcjonariusz Służby Więziennej z Łódzkiego zatrzymany przez CBA. Unia Europejska potępiła decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu do rywalizacji sportowców z Rosji. Dla wschodnich powiatów regionu na noc zapowiadane są burze z silnym deszczem. Przelotnie padać może w całym województwie. Kosmiczne badania nie dla Łodzi. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce powstanie we Warszawie, choć kandydatura Łodzi także była zgłaszana. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
10: Przedstawiciele nauki, samorządowcy, biznesmeni, nawet, a może przede wszystkim łódzki astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski popierali budowę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi. To kluczowa międzynarodowa jednostka pracująca nad technologiami podwójnego zastosowania, bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych satelitarnych. Spośród 6 miast starających się o kosmiczne wyróżnienie wybrano Warszawę. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik żałuje decyzji, ale wierzy, że kolejne ciekawe projekty stoją przed miastem otworem.
11: Oczywiście, że wielka szkoda. Siłą rzeczy bardzo bym chciał, żeby nie tylko to centrum, ale każda duża inwestycja, która rozważa Polskę, żeby była w Łodzi, no bo to jest dla takiego miasta jak Łódź wielka wartość dodana.
10: Parafrazując słowa Stanisława Lema, kosmos nie został stworzony dla nas, ani my dla niego. Przynajmniej nie w tej chwili. Damian Grosicki, Radio Łódź.
9: Jednym z celów Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie ma być budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Korupcja i nieprawidłowości w łódzkiej służbie więziennej pod lupą śledczych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejnego funkcjonariusza. Chodzi o służbową dokumentację. Mężczyzna usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. O szczegółach Joanna Karp.
12: 45-latek zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na terenie województwa łódzkiego odpowie za przekroczenie uprawnień. Według śledczych bezprawnie przechowywał w domu służbową dokumentację. Wcześniej służby przeszukały dom mężczyzny, a te czynności wykonano w związku ze śledztwem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych. To kolejny wątek śledztwa dotyczącego korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. W ubiegłym roku CBA zatrzymało dwóch strażników z aresztu śledczego w Łodzi, którzy mieli za łapówki przekazywać osadzonym telefony komórkowe, sterydy czy inne niedozwolone przedmioty. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
4: Więcej na radiołódź.pl.
9: W sieradzkich parkach pojawia się coraz więcej osób w kryzysie bezdomności. Często śpią na ławkach. Mieszkańcy twierdzą też, że nierzadko czuć od nich woń alkoholu. Sieradzanie mówią, że źle wpływa to na wizerunek miasta, ale też zniechęca do spacerów po parkach.
13: No tak po prostu jest i koniec. No. My nie mamy na to wpływu, bo to jest wybór tych ludzi po prostu.
14: Mieszkańcy Sieradza reagują bardzo często, dzwonią do straży. Straży Miejskiej pod numer telefonu 986, który jest bezpłatny, i starają się poinformować służby miejskie o udzieleniu pomocy takim osobom. Naturalnie my pracujemy całodobowo, pomagamy tym osobom.
9: Mówi komendant Sieradzkiej Straży Miejskiej Marek Pacyna. Dodaje, że najwięcej takich interwencji jest właśnie latem, bo zimą osoby bezdomne chronią się przed mrozem w schronisku i ogrzewalni. Unia Europejska ostro o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i dopuszczeniu sportowców z Rosji do rywalizacji. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów potępili MKOL za zniesienie zakazu nałożonego na Rosję po napaści na Ukrainę. Ta sprawa była jednym z tematów ministerialnej narady w Brukseli. Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę, że decyzja MKOL-u zbiega się w czasie z nasileniem przez Rosję ataków na ukraińskich cywilów. Wygląda więc na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagradza takie ataki, dodała Kaja Kallas. Jest także decyzja w innej, podobnej sprawie. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, które odbyło się 9 maja. Od lutego 2022 roku, czyli od pełnoskalowej napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Unijne dofinansowanie dla weneckiego Biennale wynosiło około 2 milionów euro. Zatem strata dla organizatorów będzie dotkliwa. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. Nocą przybędzie chmura. Na wschodzie województwa możliwe burze z silnymi opadami deszczu. W powiecie skierniewickim mogą występować do północy, w rawskim, opoczyńskim, tomaszowskim, piotrkowskim i radomszczańskim do jutra do 11:00. Przelotne opady możliwe nocą w całym regionie, a temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro ma być pochmurno, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Będzie bardzo ciepło, do 28 stopni.

0: Strefa Kultury.
1: Anna Grabińska, Patrycja Wojsznis. Dobry wieczór. Nie, dzień dobry. Cieszmy się tym, że długo, jasno, dzień jest długi i przyjemny bardzo. Tym przyjemniejszy, że będziemy zapowiadać już niebawem kolejne wydanie Letniego Festiwalu Literatury, gdzie znajdzie się także strefa plakatu i designu. To na ulicy Piotrkowskiej. Nieco później spotkanie z Eliną Tonewą. Ostatnio sporo mówimy o Stowarzyszeniu Teatralnym Chorea, ale bardzo dobrze. Z Eliną Tonewą dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać. Również dzisiaj o Letnim Festiwalu Filmowym TME Polówka i o Psiej Polówce. To niezwykłe wydarzenie, pierwsze z cyklu, już w najbliższą środę. I jeszcze opowiemy o tym, że w Muzeum Fabryki można oglądać wystawę Pablo Picasso i inni kubizm.
0: Proszę się rozgościć.
1: Letni Festiwal Książki będzie miał drugą edycję w tym roku. To część świętowania 603 urodzin Łodzi. Festiwal organizują Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem, Księgarnia Ossolineum, Galeria Kreatura, a te wszystkie instytucje właściwie w dwóch osobach, drodzy Państwo. I te osoby są dzisiaj z nami, czyli Ewa Żochowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A także Piotr Trybuchowski. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas na tę wizytę w radiu, bo 25 i 26 lipca zbliżają się krokami wielkimi, a wy cali w papierach, w planach, w programie, na telefonach, na mailach, na innych komunikatorach, prawda, że to jest ten czas wytężonej pracy, Piotrze?
3: Tak, ktoś, kto nie przygotowuje takiej imprezy, nie zdaje sobie sprawy, ile telefonów trzeba wykonać, ile maili trzeba wykonać i tak naprawdę ile czasu trzeba poświęcić na komunikację z partnerami. Jest to naprawdę duża praca, ale staramy się to wszystko ogarnąć.
1: A to jest praca troszkę mniejsza niż przy targach na dworcu, targach książki i sztuki na dworcu Łódź Fabryczna, Ewo?
2: Tak. Jakby skala wydarzenia festiwalu, Letniego Festiwalu Książki jest mniejsza niż jesiennego wydarzenia, aczkolwiek tak naprawdę praca nad tymi dwoma wydarzeniami zazębia się. Czasem nam się mieszają płaszczyzny, czy rozmawiamy o lecie, czy o jesieni, bo tak naprawdę równolegle pracujemy nad tym. Zgłoszenia spływają równolegle, ale faktycznie to wydarzenie letnie ma nieco bardziej kameralny charakter, nieco bardziej taki leniwy, letni, oczywiście w odbiorze, bo jeśli chodzi o naszą pracę tak za kulisami, to jest tak, jak zauważyłaś, intensywnie. Jesteśmy właśnie też świeżo po spotkaniu z naszym mikrozespołem.
1: Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to niełatwe jest organizacja takiego przedsięwzięcia, a Letni Festiwal Książki, no i dodajmy, że też będzie ta strefa plakatu i designu, zajmie nam odcinek od Placu Wolności do ulicy Piotrkowskiej 17, czyli kawałek jeszcze za ulicą Rewolucji, ale też i Piotrze będą dodatkowe sceny, bo tam w tym, chyba na tym terenie będzie ta scena plenerowa Domu Literatury, ale też na Placu Wolności wydarzenia.
3: Organizujemy dwie sceny. Jedna, tak jak wspomniałaś wcześniej, będzie w Bibliotece Wolność, czyli na Placu Wolności. Drugą scenę plenerową planujemy na Piotrkowskiej, mniej więcej na wysokości kościoła. Mhm.
1: Czyli tak, czyli już tam na terenie właśnie tych wszystkich wydarzeń, chociaż to właściwie wszystko blisko i będzie pewnie czasem trudno wybrać, czy tutaj pójść na podpisywanie książek przez autora, czy na spotkanie autorskie z kim innym znowu. Łódzki mamy program tych spotkań autorskich, czy prawie łódzki? Kto opowie, Piotrze?
3: Tak, zdecydowanie w tym roku zdecydowaliśmy się na dużo spotkań z łódzkimi autorami i ten program jest bardzo, bardzo łódzki. Będą łódzkie koncerty, będą łódzkie spotkania autorskie, będą łódzkie spacery po Piotrkowskiej i okolicach, jak i również będą łódzkie dyżury autografowe.
1: Natomiast jeśli chodzi o te stoiska, no to domyślamy się, że oferta książek, ale także i płyt winylowych, bo przy okazji też i są takie stoiska, będzie na pewno bardzo zróżnicowana.
2: Tak, oferta jest bardzo zróżnicowana. Łącznie będziemy mieć ponad 60 wystawców w obydwu strefach, w strefie książki i w strefie plakatu i designu. Bardzo szeroki asortyment wydawnictwa, księgarnie, wspomniane wcześniej winyle, trochę antykwariatów, trochę autorów, trochę właśnie wydawnictw z całej Polski, również reprezentacja łódzkiego środowiska. Literatura od literatury obyczajowej, kobiecej, dziecięcej, bardzo fajna reprezentacja wydawnictw z literaturą dziecięcą, trochę komiksu, trochę horroru, trochę historii starożytnej.
1: Poezja też na pewno będzie jak dom literatury.
2: Poezji chyba, tak, troszeczkę na stanowisku domu literatury będzie, nie będzie w tym roku spotkań wokół poezji. Będzie też literatura czeska, literatura rumuńska, no i bardzo fajna oferta w strefie rzemiosła. Od designu, lampy designerskie, upcyclingowe, dużo różnorodnej biżuterii, ceramika, plakaty, druk 3D do gier RPG, także pełen, troszeczkę ekokosmetyków, także pełen, naprawdę fajny przekrój, dodatki modowe jeszcze, torby, także pełen przekrój pełnej różnorodności.
1: A poproszę o jakieś smaczki związane z tym, na przykład spotkaniami, możemy, bo my o wszystkim nie opowiemy, tak? Ale przykładowo może coś uzyskamy.
3: Dla mnie na pewno ciekawym spotkaniem będzie spotkanie z panią Joanną Morzechowską i jej tytułem Podwórka Piotrkowskiej.
1: O, znanym także, bardzo dobrze słuchaczom Radia Łódź też z cyklu audycji.
3: Tak, jestem przekonany, że ten spacer przyciągnie mnóstwo spacerowiczów i turystów, którzy na pewno do Łodzi na te urodziny nasze zawitają. Na pewno ciekawym spotkaniem będzie spotkanie z panią Małgorzatą Czyńską. Niedawno wydała książkę o łódzkiej kulturze po II wojnie światowej. I to jest też taki temat, który wydaje mi się będzie dość odkrywczy. I ta książka jest oczywiście nowa, jest niedawno po premierze. Także powinna przyciągnąć dużo, dużo chętnych.
1: Myślę, że taki wątek właśnie związany z Łodzią, z jej historią czy wielokulturowością też, chciałam powiedzieć, zawsze jest obecny. Po raz drugi będzie obecny na festiwalu.
2: Mnie temat spaceru szlakiem basenów zaintrygował.
3: To jest bardzo oryginalne.
2: Tak, tak.
1: Myślę, że też odbiorcy w bardzo różnym wieku mogą się pojawić, bo wspomniałaś, Ewo, że będą także książki dla dzieci. No i przy tej okazji będą się promować także autorzy, z którymi na przykład nie przewidziano spotkań, także tam po prostu równolegle będą się działy bardzo różne rzeczy. Łodzianie chętnie odwiedzają ten festiwal, który jest takim, można powiedzieć, młodszym i trochę mniejszym bratem tych targów wielkich na dworcu Łódź Fabryczna. Za każdym razem, kiedy w minionym roku tam zaglądałam jednego czy drugiego dnia, to naprawdę sporo ludzi było.
2: Sporo ludzi i nie tylko z Łodzi, bo to też jest czas, kiedy do Łodzi przyjeżdża bardzo dużo turystów z województwa łódzkiego, z innych miast, jest sporo turystów z Warszawy, więc to jest fajnie, że ci odbiorcy są naprawdę bardzo zróżnicowani i bardzo zaciekawieni tym, co jest na naszym festiwalu, bo cały czas jest to nowość. Jesteśmy po raz drugi, tak jak wcześniej tutaj wspominałaś, ale wcześniej książka, czy książka połączona właśnie z designem nie była obecna na Piotrkowskiej, więc w zeszłym roku zauważyliśmy naprawdę ogromne zainteresowanie, że jest to coś, czego brakowało i co wychodzi tutaj naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców.
1: Wstęp na festiwal jest bezpłatny. No oczywiście jak ktoś chce kupić książkę, to zapłacić musi, ale nie jest to biletowane wydarzenie. 25 i 26 lipca od 11 w sobotę, od 10 do 19 w niedzielę. Polecamy drugi letni festiwal książki w Łodzi i na zakończenie już tylko powiedzmy, że tak, trzecie targi na dworcu Łódź Fabryczna odbędą się
2: 20-22 listopada.
1: A czy to prawda, bo ja słyszałam takie pogłoski, że jeszcze jakieś drugie targi w tym samym czasie mają się tam odbywać? Nie, nic o tym nie wiemy.
2: Nie. Łódzkie Targi Książki i Sztuki, czyli Łódzkie
1: czyli
2: Targi...
1: Podwójne, jak
2: tak jak w zeszłym roku formuła się sprawdziła. Nic o tym nie wiemy, żeby kto, chyba że gdzieś w podziemiach ktoś może...
1: No bo tam ja chcę zauważyć, że niewiele miejsca zostaje, żeby jeszcze ktoś tam coś organizował. Bardzo się cieszymy, że te przedsięwzięcia trwają. Przedsięwzięcia, które są właściwie takimi oddolnymi inicjatywami, a nasi goście to Ewa Żachowska i Piotr Trybuchowski. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Oto premiera.
1: Bo o sprawach teatralnych teraz będzie mowa. Oto Małgorzata Warzecha przygotowała dla nas na dziś spotkanie z Eliną Tonewą, czyli aktorką Teatru Chorea, która prowadzi chór spółdzielczy. I spektakl właśnie z udziałem tego chóru, zatytułowany Odyseja, zakończy tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Retroperspektywy, który to festiwal zawsze koniec sierpnia nam przynosi. Posłuchajmy.
4: Nazywam się Elina Tonewa. Trudno mnie się ująć w jednym zdaniu, ale jeżeli chodzi o tutaj, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, jestem aktorką Teatru Chorea i wokalistką. Prowadzę warsztaty edukacyjne, muzyczne, różnego rodzaju, teatralne dla młodzieży, ale również dla biznesu, bo tym też się zajmujemy. A jeżeli chodzi o ten projekt, zajmuję się współprowadzeniem chóru spółdzielczego razem z Grzegorzem Wierusem. Jeżeli chodzi o ten chór, chór jest miejscem, gdzie wszyscy ładujemy baterie przede wszystkim. Jest miejscem, gdzie spotykają się entuzjaści, ludzie, którzy lubią być ze sobą, lubią współbrzmieć. Taka jest specyfika chóru, że lubią się też schować w tej grupie, schować, nie być eksponowanym, nie być ocenianym, bo to wiemy, że to jest problem naszych czasów, że cały czas jesteśmy na widoku, a kiedy jesteśmy w takiej przyjaznej grupie, to jest z tym łatwiej.
5: Jak duża jest grupa?
4: Grupa jest ponad 35-osobowa w tej chwili. To, co jest ciekawe też, że ci ludzie dołączyli do nas bez żadnego przesłuchania, co wiem, że też jest momentem stresującym dla wielu, że jest nabór, że jest takie poczucie, że zaraz ktoś będzie nas oceniał, przesłuchiwał. Tutaj w tym przypadku rzeczywiście przyszła ogromna liczba ludzi, ponad 50 ludzi, osób i postanowiliśmy, że bierzemy wszystkich. Oczywiście naturalna selekcja powstała na podstawie repertuaru, intensywności prób, ale również dosyć trudnego i wymagającego repertuaru, bo to są w tych projektach, które do tej pory realizowaliśmy, to jest śpiewanie w antycznej Grece, więc trzeba się tych tekstów, trzeba się w nie wgryźć, nauczyć, zapamiętać. Warstwa muzyczna skomplikowana, to są piosenki, które nie wpadają od razu w uchu, ale jak już wpadną, to zostają na zawsze. Skomplikowane dość i złożone rytmy nieparzyste, co też nie jest oczywistą sprawą, ale tym bardziej wydaje mi się, że przyciągamy też ludzi, którzy chcą się zmierzyć z takim nieoczywistym materiałem, też zgłębić się w tematy historyczne, bo bardzo dużo rozmawiamy o kolebce kultury, jakim jest antyczna Grecja i o tym, ile tak naprawdę nadal czerpiemy z tej kultury. Przychodzą też studenci na nasze koncerty i też kilka osób mamy, które są związane z tematyką antyku i z filologią klasyczną, ponieważ to jest takie ożywianie takich, powiedziałabym, zamrożonych w gablotach muzealnych artefaktach. Natomiast w tym projekcie, który pokażemy tym razem na festiwalu Retroperspektywy, to nazywa się koncert Odyseja i jest pewnego rodzaju podróżą pomiędzy różnymi tradycjami, bo będą utwory z Bułgarii, bo jestem Bułgarką, będą utwory z Gruzji, będą utwory oczywiście z antycznej Grecji, bo nie moglibyśmy oczywiście tego, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy znowu nie dotknęli tego tematu. Będziemy znowu mówić w różnych językach i śpiewać w nich. Będzie to też podróż w głąb każdego z nas, ale też podróż pomiędzy naszymi światami, dlatego że grupa jest bardzo różnorodna. Mamy osoby, które wywodzą się z różnych środowisk, z różnych, mają przeróżne zawody. Mamy kamieniarza, mamy w naszym zespole architektkę, mamy weterynarkę, mamy, ja jestem instruktorką też samoobrony Krav Maga, więc mamy tegoroczną maturzystkę, która będzie zdawała do szkoły filmowej w Łodzi. Więc przekrój ludzki jest bardzo duży, też przekrój wiekowy. I te spotkania, które są, nasze próby są zawsze wesołe, takie, nie możemy się nagadać, co właśnie zawsze Grzegorz musi nas do pionu ustawiać i jakoś jednak ten trudny materiał z uśmiechem, ale twardą ręką prowadzić. A więc tak, zaśpiewamy w ostatnim dniu festiwalu. Tutaj zapraszamy na sali teatralnej, tutaj w naszym Fabryce Sztuki na Tymienickiego 3. Będzie to nasze podejście do wywrotów, a wywroty są właśnie tegorocznym hasłem festiwalu Retroperspektywy.
5: To chciałam się jeszcze o tę tradycję bułgarską zapytać, bo ona jest też bardzo zakorzeniona w przeszłości, potem z taką dużą przerwą na to, co się wydarzyło w historii, jeśli chodzi o właśnie takie przytłumienie. Jak właśnie, jak ona jest podtrzymywana? Skąd można dociec tych źródeł dzisiaj?
4: Bułgaria była 500 lat pod niewolą turecką i otomańską. I można powiedzieć, że tradycja była i religia oczywiście było to, co trzymało tożsamość narodu bułgarskiego. Natomiast dosyć też pieczołowicie się zaopiekowano tą tradycją, pomimo tego, że już jej źródła, jakie są właśnie religia i prace związane z obróbką ziemi, zmieniły się w czasie, jest podtrzymywana, są szkoły, które wyłapują talenty i kształcą je zarówno w tradycji, jak i współczesnymi metodami. Uczone są te osoby gry na instrumentach, oczywiście posługują się doskonale notami. I to, co jest ważne, że ona żyje też w narodzie. Ludzie lubią śpiewać, śpiewają przy każdej okazji, przy stole wspólnym, przy okazji wesel i różnych takich zgromadzeń rodzinnych. Korowody i śpiewy wspólne są to, co zawsze jest obecne.
5: Po taki repertuar właśnie sięga chór?
4: To będą pieśni wielogłosowe, bo tak, w tradycji bułgarskiej naturalnie występuje wielogłos, natomiast został też opracowany przez utalentowanych bardzo kompozytorów bułgarskich, opracowany na wieloosobowe chóry. Zresztą Bułgaria tymi chórami słynie też na świecie i do tych takich opracowań również sięgamy, ponieważ one są bardzo wdzięczne dla takich dużych grup choralnych. Natomiast pracujemy oczywiście w tych współbrzmieniach, które są specyficzne dla bułgarskiego śpiewu, dla tych jasnych, wysokich, tak zwanego białego śpiewu. To w Polsce tak jest określane tym mianem. Więc pracujemy nad ornamentem, nad tymi rytmami, które są też nieoczywiste i niespotykane w innych zakątkach świata, a na pewno w Polsce w dużo mniejszym stopniu. No i oczywiście to jest to, co ja niosę ze sobą i kultywuję i to jest mój korzeń, który zawsze mnie łączy z Bułgarią, ale też jest wspaniałym mostem pomiędzy mną a Polską, bo widzę chęć i potrzebę śpiewania. Prowadzę regularnie warsztaty śpiewu tradycyjnego i tańca tradycyjnego bułgarskiego i widzę, z jaką chęcią i sentymentem Polacy wchodzą w naszą bułgarską tradycję. Też pewnie z dobrym wspomnieniem spędzania wakacji nad Morzem Bułgarskim i w ogóle w Bułgarii. Więc jest taka bardzo pozytywna więź.
5: Bo wspominała Pani jeszcze o Gruzji. No, tam jest bardzo, myślę, silna ta tradycja.
4: Tak, tradycja śpiewu w Gruzji jest w tak zwanych suprach, czyli na takich spotkaniach rodzinnych i nie tylko rodzinnych. Jest takie prowadzenie całego wydarzenia taką właśnie drogą toastów, które są też mają swoją kolejność. Śpiewa się dla przodków, śpiewa się dla starosty, dla młodzieży, dla dzieci. Zawsze się pojawiają również kołysanki. Te warstwy też muzyczne są bardzo rozbudowane. W Bułgarii trochę mniej są poruszane te głosy, natomiast w gruzińskim śpiewie bardzo często występuje bardzo rozbudowany i zaplatający się jak warkocz. Ta strefa muzyczna jest taka bogata. Teksty też są stosunkowo, mało tego tekstu jest, co jest istotne, jeżeli chodzi o nauki, że nie trzeba wkuwać bardzo długich opowieści.
5: Wokalizy to bardziej takie są.
4: Tak, tam są, czasami to są takie zaśpiewy, które po prostu są bujane muzycznie, natomiast nie ma takich długich, tak jak często się zdarza w bułgarskim śpiewie, że jest epos, że jest opowiadanie historii, ta historia jest ważna. Oczywiście są też takie utwory też w tradycji gruzińskiej, natomiast te, do których my sięgamy, są stosunkowo prostsze, jeżeli chodzi o warstwę językową i opowieści.
5: To przypomnijmy koncert 30 sierpnia.
4: 30 sierpnia, tutaj na Tymienickiego 3, to będzie takie wielkie zakończenie naszego festiwalu.
1: A proszę wziąć pod uwagę, w planach wakacyjnych festiwal Retro Perspektywy zaczyna się 20 sierpnia. To była rozmowa Małgorzaty Warzechy z Eliną Tonewą.
0: Radio Łódź.
6: Autopromocja.
7: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
8: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
7: W każdy poniedziałek po 21.
0: Okolice jazzu.
7: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Radio Nocą.
9: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
10: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie, jakie chciałby mój tata.
9: Kręgi wyznań w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
11: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
11: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
6: Po reklamie.
14: Rzuć okiem.
1: Wojciech Wojtysiak nas odwiedził. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o tegorocznej polówce, która już się rozpoczęła. To jest bardzo wdzięczny temat do rozmowy. Polówka po raz 19 się odbywa?
15: Po raz 19, a ja po raz 18 tak naprawdę formalnie przy niej pracuję. Przy tej pierwszej 19 lat temu po prostu byłem uczestnikiem i coś tam robiłem drobnego, bo wtedy zaczynała się tak naprawdę moja przygoda z pracą w kinie. Chociaż troszkę wcześniej się zaczęła, ale wtedy już tak na poważnie, bo w momencie, jak się Wojtek z Alanem pojawili w Łodzi i przejęli cytrynę, to wtedy też ja bardziej aktywnie wziąłem udział w pracy w kinie i tak już chyba 20 lat w tej branży.
1: Piękne czasy, gdy istniało kino Cytryna, ale i dziś dla Polówki są piękne czasy.
15: 160 filmów, a lokalizacji na razie 18, ale będzie jeszcze więcej, bo no jeszcze nie odkryliśmy wszystkich kartek co roku zresztą, bo będą oto polówki i będzie jeszcze polówka w Zgierzu.
1: No tak, jeszcze, ja tak zawsze...
15: Jeszcze coś tam dojdzie.
1: I... Ja tak słuchaczom mówiłam, że to jest taka liczba wyjścia, ale że tego będzie dużo więcej.
15: Tak, ja to kiedyś się śmiałem, jak rozmawiałem kiedyś z Michałem Dąbrowskim, że to jest impreza rozwijająca się przez pączkowanie i ona się nadal tak rozwija. Fakt, że w ubiegłym roku było tych projekcji ciut więcej, ale teraz stwierdziliśmy, że no, trzeba troszkę może zmniejszyć, bo my trochę już sprawdziliśmy, czy możemy.
1: Troszkę już wiecie, ile
15: wiemy, możecie. Że możemy, ale teraz mniej, ale możemy więcej jak coś, więc nie ma z tym większego problemu. No i dzięki temu tych sekcji, tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. I w tym roku doszło do pewnej takiej kosmetycznej zmiany na stronie internetowej, która z tego, co wiemy, bardzo ułatwia ludziom życie, gdyż podzieliliśmy sekcje na dzielnice naszego miasta, żeby ludzie wiedzieli, gdzie coś jest, bo ktoś może na przykład nie wiedzieć, gdzie jest Olechów, mogą być takie osoby, i nie będą wiedziały, że to jest po prostu daleki Widzew, tylko może sobie pomyślą, że to jest jakaś Górna, żeby nie urażać oczywiście, no nie? A tak to dzięki temu już wszyscy wiedzą, gdzie co jest, więc mieszkam tutaj, to sobie tu podjadę. I to jest, myślę, że to jest taki game changer tegoroczny, który na pewno pomaga naszym widzom.
1: A jest część projekcji realizowana z budżetu obywatelskiego?
15: Jak najbardziej, jest to 40 projekcji w tym roku, czyli całkiem nieźle. Między innymi właśnie wspomniany Olechów, Arturówek w tym roku nam wszedł, którego wcześniej nigdy nie było. No i jeszcze tam kolejne się miejsca, że tak powiem, ogarniają właśnie z tych budżetów obywatelskich. Widzewska Górka to jest nasze największe odkrycie, jak zaczynaliśmy, bo to jest przecież budżet obywatelski co roku robiony i w tym roku doszło do tego, że Widzewska Górka jest dwa razy w tygodniu, bo jest w środę i w niedzielę, więc w ogóle jakoś się tak ten projekt super, super udał.
1: A jak się nazywa sekcja na Widzewskiej Górce?
15: Na Widzewskiej Górce nazywa się to Rodzinne Środy oraz Klasyczne Niedziele. Klasyki polskiego kina głównie są to komedie.
1: Ale mamy też i osobną taką sekcję dedykowaną polskiemu kinu, prawda?
15: Tak, jeszcze Polska, którą robimy w EC1, jak co roku. Zaczęliśmy mocnym punktem, czyli rocznicą Jana Komasy. No i tak będziemy sobie szli po kolei dobrym polskim kinem. I do tego jeszcze tam NCKF postanowił jeszcze ubogacić te projekcje, dorzucając 4 filmy krótkometrażowe. Na razie tytułów jeszcze nie zdradzam, ale wkrótce je zaprezentujemy. I to też myślę, że jest fajnie, bo NCKF też tak się fajnie w to wydarzenie włącza swoimi możliwościami.
1: A Park na Zdrowiu to więcej niż jedna lokalizacja?
15: W parku nie. W Parku na Zdrowiu jest, było więcej lokalizacji na otwarciu. Wtedy faktycznie zagraliśmy przy muszli koncertowej, przy Luna Parku i tam na takiej polance z widokiem na stawy.
1: Aha, czyli to było po prostu takie mocne otwarcie.
15: To było mocne otwarcie, tak. A tak to normalnie przy tej muszli się tam obok zoo organizujemy. No bo to jest nasza pierwsza lokalizacja, w której w ogóle zaczynaliśmy te 19 lat temu. I ostatnio nam się udało w ogóle znaleźć w internecie jakieś nagranie sprzed 18 lat, jak tam właśnie było to, że ta polówka się odbywa, że w tym roku aż 8 projekcji. No i my się tak z Wojtkiem Augustyniakiem bardzo uśmiechnęliśmy. I tam gdzieś Wojtek mówi pod koniec tam drugiej chyba czy trzeciego nagrania, bo w sumie były chyba 3 z tego roku nagrania, że no planujemy kiedyś powiększyć polówkę o kolejne parki. zrobiło nam się miło, bo tak, kurczę, no plan się udał, bo jesteśmy teraz wszędzie, w całej Łodzi i nie tylko zresztą w Łodzi, co też jest cudowne, że rozwijamy się na tyle, że się gdzieś tam pojawiamy w okolicach Łodzi również.
1: To jest w ogóle osobny wątek, wojewódzka polówka, tak?
15: Tak, to jest osobny wątek, wojewódzka polówka, to robimy w urzędem marszałkowskim. Ale to też jest fajne, no, bo

0: tym roku łuska specjalna strefa ekonomiczna jeszcze doszła do zestawu takich współprac fajnych, które się objawiły. No, po raz kolejny się też znowu pojawimy w Monopolis, co też jest w sumie miłą i fajną współpracą. No, a no, zapomniałbym, że jeszcze jest Rytkinia, na której też w tym roku przeatakujemy po raz kolejny.
1: Ja co roku zadaję ci to pytanie, ale to mnie bardzo ciekawi. Tym razem, na ile program Polówki to jest program plenerowego festiwalu filmowego waszych marzeń, a na ile to jest spełnianie oczekiwań publiczności?
0: To jest trudne pytanie. Część to są oczekiwania publiczności, bo pojawiają się takie filmy, które się zawsze pojawiają i po prostu, czy jest to Wieka The Line, czy gdzieś tam jakieś Pulp Fiction, czy
1: Pamiętnik?
0: Pamiętnik, tak. Dobrze się kłamie w Miłym Towarzystwie, Ida.
1: Amy
0: też się pojawiło, oczywiście. Madagaskary we wszelkich maści i odmianach, Asterix i Obelix, jakieś takie Killer oczywiście, tak, nic śmiesznego. To są takie rzeczy, które się prawie zawsze pojawiają na Polówce i bez nich po prostu ludzie sobie chyba nie... A, Blade Runner jeszcze. To bez tego sobie ludzie chyba nie wyobrażają kina plenerowego w Łodzi. No ale są też te arthouse'owe rzeczy, które zawsze były na Polówce, bo to wynika z tego, że jakby sama Polówka pierwotnie była bardzo arthouse'owym wydarzeniem. Teraz jest trochę komercyjne, ale nadal jednak uważamy z tą komercją.
1: Czyli jesteście blisko tych korzeni cały czas.
0: Cały czas, no ale a przez to, że w ogóle w cały festiwal programuje Przemek Gleisner z kamery akcji, no to nie ma wyjścia, bo to jest człowiek, który jeździ po festiwalach i zna filmy i wie, co w trawie piszczy. Więc umówmy się szczerze, że jak Przemek wybierze film, no to jest dobrze. I wiemy, że on na pewno dobrze to zrobi, wiem, że on to obejrzał parokrotnie. Dzięki czemu jakby mamy świadomość, że raczej lipy nie ma. No i czasami naszych widzów też zaskakujemy naszymi wyborami filmowymi i to też jest dobre. No a jeszcze nie mówiąc o jeszcze jednym evergreenie, o którym kompletnie zapomniał, czyli Mamma Mia i to w dodatku w dwóch częściach. No bo jak ktoś lubi Abbę, no to wtedy przychodzi i śpiewa razem z nami, także też jest super.
1: Wojciech Wojtysiak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: I będziemy oczywiście o Polówce przypominać, nieustannie to czynimy w Radiu Łódź, przez całe wakacje i jeszcze we wrześniu. A czy tak. W październiku, to zobaczymy.
0: Zobaczymy, chociaż ten eksperyment nie do końca się wdaje.
1: Czyli raczej.
0: Raczej września. Nie, panie, zlitujmy się w październiku nad wami i nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Dzieje się w Łodzi.
1: I jeszcze jeden wątek dorzucimy do naszych rozmów o letnim festiwalu filmowym TM Polówka, mianowicie Psie Polówki. Drugi z organizatorów, Wojciech Augustyniak, teraz z nami. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: To żadna nowość. Już jest Polówka zaprzyjaźniona i z organizacjami pozarządowymi, i ze schroniskiem przy ulicy Marmurowej, i z wolontariuszami także.
3: Oczywiście, tak, jak najbardziej. Sam jestem jednym z nich.
1: No i właśnie, będą 3 albo 4 Polówki, ale na pewno najbliższa będzie w środę.
3: Tak, w środę będzie pierwsza tegoroczna Psia Polówka w miejscu, które już znamy, czyli na Widzewskiej Górce. I pomysł tej Psiej Polówki narodził się stąd, aby pokazać łodzianom, polówkowiczom, ale też i innym miłośnikom zwierząt, że psy ze schroniska są super, są pełnowartościowymi zwierzętami, które można spotkać w warunkach takich, jak spotyka się psy, które już mają swoich opiekunów i różnią się od tych psów domowych naszych tylko tym, że nie mają tej swojej ukochanej, wymarzonej rodziny.
1: I na te Psie Polówki można też przyjść ze swoim psem, bo mile widziani są ci, którzy są gotowi adoptować zwierzaka, ale też i właściciele psów właśnie z psami mogą przychodzić. Chyba w ogóle na Polówkę psy i koty mają wstęp?
3: Od zawsze są mile widziane. Koty rzadziej się zdarzają z racji natury kocie i koty się śmiejemy, że koty to wolą Netflix w domu.
1: No tak, koty są mniej spacerowe, tak, oczywiście.
3: Tak, dokładnie i nie jest to dla nich tak przyjemne jak dla psów, a jeśli koty spacerują, to raczej wolą sobie nocami same chodzić niż z innymi.
1: Formuła jest taka, że przed rozpoczęciem projekcji odbywają się właśnie te różne psie prezentacje, tak?
3: Tak. Na Psią Polówkę przyjedzie około 15 zwierząt wraz z wolontariuszami. Przyjedziemy specjalnym

0: miejskim autobusem, który podjedzie pod schronisko i przewiezie nas na Widzewską Górkę. A na miejscu, na tym dużym terenie, już od godziny 18 będzie można poznać się i z psami, i z wolontariuszami, i porozmawiać o tych konkretnych psach, ale i porozmawiać w ogóle o tym, jak się adoptuje zwierzęta, jak też wygląda praca czy zajęcie wolontariusza w schronisku, więc tu też zachęcamy takie osoby, które się wahają nad tym wolontariatem, na przykład w schronisku. Zachęcamy osoby, które na przykład nie mogą adoptować zwierząt, nie mogą, no bo mają taką sytuację, nie wiem, czy finansową, czy mieszkaniową, że nie mogą jeszcze mieć swojego psiaka, ale mogą przyjść i mogą pogłaskać, mogą pochodzić, pospacerować i to też jest fajna droga do tego, aby mieć ten kontakt ze zwierzęciem, który wielu z nas jest potrzebny. Każda taka psia polówka zawsze owocuje jakimiś adopcjami, często konkretnych tych zwierząt, które przywieźliśmy, ale też czasem bywa tak, że to jest tylko taki zapalnik i na miejscu rodzina wybiera na przykład innego psa, no bo jest lepiej dopasowany charakterem, czy na przykład polubi się z ich zwierzęciem, które już mają w domu. Na tej psiej polówce jest też, będą też specjalne aktywności, bo po raz pierwszy z naszą tutaj zaprzyjaźnioną rysowniczką Marią Apolejką z Psich Sucharków przygotowujemy taką wyprawkę, prezentację dla wszystkich psów, które przyjadą i każdy z psiaków otrzyma swój indywidualny rysunek wykonany przez twórczynię Psich Sucharków, więc będzie to dodatkowa promocja i reklama tych konkretnych psów, które przyjadą i ten ich proces adopcyjny, proces promocyjny ich adopcji się też nie skończy na tej psiej polówce, ale będą żyły też razem z tymi swoimi rysunkami w internecie. Więc też taka dodatkowa rzecz.
1: A co będzie można zobaczyć? Czy filmy też do psiej tematyki są dobierane?
0: Zawsze główny film to jest dobrany do psiej tematyki i teraz będą dwie projekcje. I pierwsza, głównym filmem fabularnym będzie mój pies Artur, natomiast przed tym filmem zaprezentujemy taki film, który tworzyliśmy miesiąc temu. Obecnie jest w końcowej fazie montażu i to są historie adoptowane. I to są relacje z wizyty naszej urodzin, które już adoptowały zwierzęta ze schroniska na Marmurowej przez ostatnie 1,5-2 lata. I ten film będzie takim spotem, taką kompilacją wypowiedzi tych rodzin na temat ich doświadczeń z adopcją, na temat ich doświadczeń z nowymi członkami rodziny.
1: Rozumiem, że ten film to taka zachęta, że to jest świetna rzecz, adopcja psa.
0: Również tak. Myślę, że jest świetna. Może być dla niektórych też bardzo emocjonalna i mocna, bo są to, jako że też byłem częścią ekipy chodzącej na te nagrania, to wiem, że mnóstwo takich mocnych emocji jest związanych z tą adopcją, pozytywnych oczywiście, ale też wzruszających i będzie to na pewno bardzo, bardzo ciekawy spot. My też chcemy pokazywać tymi spotami, tym filmem to, że te zwierzęta są naprawdę w pełni wartościowe i nie są gorsze od zwierząt rasowych, nie są niczemu winne temu, jaki ich los spotkał i chcę przekonać tych ludzi, żeby właśnie zmienili, ci co by chcieli kupić psa, to niech porzucą ten pomysł i skierują swoje kroki w stronę schroniska celem adopcji.
1: Najbliższa psia polówka już w tę środę na Widzewskiej Górce. Wojciech Augustyniak, czyli główny organizator letniego festiwalu filmowego TME Polówka. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rzuć okiem.
1: Będziemy zachęcać teraz do rzucenia okiem na wystawę Pablo Picasso i inni Kubizm. Przez całe wakacje ta wystawa do oglądania w Muzeum Fabryki w Manufakturze. 29 oryginalnych prac graficznych się na nią złożyło i rysunkowych wybitnych artystów XX wieku. A prezentują oni jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. Agacie Zielińskiej i zarazem Państwu o wystawie opowiedziała jej kuratorka Anna Lisiewicz.
3: Ta wystawa jest poświęcona wielkiemu przewrotowi w sztuce.
2: przewrotowi, który rozpoczął wielką awangardę. A więc to był taki wielki boom, który zaowocował wieloma kierunkami artystycznymi w sztuce XX wieku. A zaczęło się odważnie, no właśnie, kubizmem, tym takim nurtem, który jest nazywany kubizm. I bardzo jest przykro, że ten temat jest tak bardzo zawężany do właściwie kubów, do figur geometrycznych, kiedy to w ogóle o coś innego chodzi. I dlatego ta wystawa. Styl kubistyczny, o którym my mówimy, czyli malowanie, szczególnie ten pierwszy styl analityczny, kubist-analityczny, to jest malowanie za pomocą brył geometrycznych. Tak się to rozumie i wiele osób tak to rozumie. Ale tak naprawdę kubizm to było poszukiwanie nowego sposobu wyrażania rzeczywistości, czyli nowego sposobu malowania. I pierwszym etapem, pierwszą taką odważną decyzją to było sprowadzenie wszystkiego do elementów geometrycznych, a potem to już poszło dalej. Dlatego większość w zasadzie artystów późniejszych, których my kojarzymy jako surrealistów, jako konstruktywistów, oni wszyscy przeszli szkołę kubizmu. Wszyscy mieli za sobą te doświadczenia albo wychodzili z tych doświadczeń. Także ten kubizm był taki bardzo, bardzo rewolucyjny, bo otwierający jakby na nowy sposób spojrzenia na obraz i na nowy sposób malowania inny. To nie oznaczało, że wszyscy muszą malować przy pomocy takich brył geometrycznych. Zresztą sam kubizm potem ewoluował w taką fazę syntetyczną, która to faza otworzyła znowu drogę do abstrakcji niegeometrycznej, do abstrakcji geometrycznej. To później poszło w różnych kierunkach.
3: Pablo Picasso, możemy powiedzieć, że ten kubizm po prostu był jakimś etapem?
2: To było tak, że po prostu artyści w którymś momencie stwierdzili na podstawie własnych doświadczeń i na podstawie badań natury oraz siebie, bo artysta też jest elementem tej natury, że to, co do tej pory, w jaki sposób było do tej pory malowane, po prostu nie oddaje tego wszystkiego, co zostało dostrzeżone. A więc zaczęły się poszukiwania nowego sposobu przedstawiania rzeczywistości. Właściwie można powiedzieć, że równolegle George Braque i równolegle, niezależnie od siebie na początku, Pablo Picasso, no właśnie znaleźli tę drogę, bardzo zbliżoną do siebie. Później dopiero Picasso, razem występując i pracując z George'em Braque'em, dopiero potem określił się jako kubista. Na początku nie chciał się w ogóle do tego przyznawać. Więc to jest po prostu pewnego rodzaju praca, ewolucja, dążenie do poszukiwania czegoś. I później była wystawa taka ich wspólna i później zaczęli razem dopiero pracować, nazywając to kubizmem. Ale na początku sam Picasso się od tego odżegnywał, natomiast malował kubistycznie.
3: A te prace, które są prezentowane na wystawie, czy to są właśnie takie typowe kubistyczne prace, te jego prace?
2: To są z różnych okresów, czyli te wcześniejsze, kiedy odbywało się to poszukiwanie formy i późniejsze też. Także jeśli chodzi o Picasso, mamy całą tą drogę pokazaną. Nie są to obrazy takie bardzo, bardzo znane, olejne, tylko to są grafiki. Dlatego może taka jest bardzo duża, jest różnorodność tego. Więc mamy tutaj i z fazy wcześniejszej, i z późniejszej. Jest to bardzo interesujące, żeby zobaczyć, jak to przebiegało i przede wszystkim zrozumieć, na czym to poszukiwanie polegało. Prace Pabla Picassa to są dwie kolekcje i to są grafiki Pabla Picassa. Były takie momenty, kiedy wielcy wydawcy i wielkie drukarnie, które się zajmują drukowaniem grafik, i w którymś momencie zaczęto robić takie kolekcje, czyli grafiki danego artysty pod okiem tego artysty były drukowane i tworzono takie teczki graficzne, tak to się nazywało. I takie właśnie dwie kolekcje u nas są przedstawione. Jedna kolekcja to jest 15 rysunków, tak się nazywa, a drugiej są 9 prac, też troszeczkę z późniejszego okresu. Kolekcja pierwsza to są prace, które artysta, czyli Picasso, stworzył pierwotnie w latach 1904-37, natomiast one drukowane były później, pod okiem Picassa. One wszystkie są sygnowane w płycie, a niektóre nawet są sygnowane odbitki. Także to są oryginalne odbitki, ale robione w postaci takich kolekcjonerskich teczek graficznych. I tutaj trzeba przyznać, że pierwsza na przykład jest teczka wykonana w drukarni graficznej Alberta Carmana, jednego z najsławniejszych i najlepszych takich twórców. Także są to bardzo wartościowe i oryginalne odbitki. Jeśli chodzi o pracę z Miejskiej Galerii Sztuki, które my wypożyczyliśmy, mianowicie prace Leszka Rózgi oraz Stefana Krygiera, są to prace też oryginalne, też sygnowane, naprawdę warto obejrzeć. Natomiast jest wyjątkowa praca jedna, która też jest oryginalna, to jest praca Wilfredo Lama, to jest twórca kubański, który w pewnym momencie współpracował z Picassem. I nawet mieli jedną wspólną wystawę. Także to jest też bardzo interesujące, żeby po prostu tego dotknąć.
3: A jak to się stało, że akurat wybraliście jak gdyby na dopełnienie tego, co pokazujecie, co jest sygnowane przez Pablo Picassa? Dlaczego akurat Rózga i dlaczego Krygier?
2: Chcieliśmy pokazać, że u nas w Łodzi też mamy ślady. Ślady kubizmu. Śladami kubizmu to jest też twórczość konstruktywistów łódzkich, tak? Także jest i Kobro, i Strzemiński, ale to my mamy obok w manufakturze w Muzeum Sztuki i w MS Kwadrat i można sobie tam pójść zobaczyć, więc nie chcieliśmy tego powielać. I staraliśmy się pokazać coś innego, inną twarz tych ludzi, którzy, tych artystów późniejszych, naszych łódzkich znakomitych, którzy gdzieś tam przeszli przez te doświadczenia kubizmu. Te ślady są widoczne do dziś. Chcemy troszeczkę powiedzieć o tym więcej.
3: Czyli otworzyć oczy po prostu, bo my, tak jak pani powiedziała, w sposób bardzo zawężony postrzegamy ten kubizm.
2: Jeśli chodzi o te oczy, to my jeszcze jednej rzeczy dotykamy. Właściwie kubizm wyszedł od tego, że to, co widzimy, nie zawsze jest tym, co widzimy. Jest bardzo dużo przekłamań, bo właśnie tak naprawdę obraz jest tworzony w naszym mózgu. To, co widzimy, jest właściwie w naszym mózgu, a nie zawsze to postrzeganie jest takie jednoznaczne. I dostrzegł to już Paul Cézanne, tą drogą poszli też kubiści i właśnie otwieramy też oczy na patrzenie, jak widzimy, jak postrzegamy świat. Po pierwsze, jak widzimy, a potem co wpływa na to, jak to postrzegamy, czyli w naszym mózgu tworzenie się obrazu, który jest nie tylko tym przesyłanymi pulsami z naszego wzroku, ale też do tego dokładają się zapamiętane obrazy, doświadczenia, presja społeczna, o której się tak bardzo mało mówi. Okazuje się, że opinia społeczna i zdanie innych w grupie ma bardzo duże znaczenie na to, jak widzimy. Badacze, bo to badano, badacze stwierdzali, że to wynika jakby z naszej decyzji, że widzimy ten przedmiot takim, a nie innym i że grupa wywiera jakiś wpływ, a potem się okazało, że naprawdę zaczynamy widzieć w ten sposób, jak nam grupa dyktuje. Więc to też jest takie zastanawiające w dobie sztucznej inteligencji, w dobie tego przewrotu, który teraz się dzieje.
1: Anna Lisiewicz jest kuratorką wystawy Pablo Picasso i inni kubizm. Rozmowę prowadziła Agata Zielińska. A tę wystawę można oglądać w Muzeum Fabryki w Manufakturze jeszcze do 31 sierpnia. Anna Groblińska i Patrycja Wojsznis. My już bardzo dziękujemy za uwagę. Kolejna Strefa Kultury za tydzień pod redakcją Małgorzaty Warzechy, a zaraz po wiadomościach Iza Berkowska i jej audycja O tym nie chcemy rozmawiać.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Windy na dworcu kolejowym w Zgierzu regularnie się psują, mieszkańcy mają dość. Uczniowie z duńskowolskiego mechanika będą korzystać z nowoczesnego sprzętu do nauki zawodu. Na noc i jutrzejsze przedpołudnie dla wschodniej części regionu zapowiadane są burze i ulewy. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku OENA, tłumacząc, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, a europejskiego nakazu aresztowania nie można wystawić, jeśli dana osoba nie przebywa na terenie Unii Europejskiej. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
14: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen.
13: Dzisiejszej decyzji sądu nie da się zaskarżyć, dlatego prokuratura rozważa ponowne złożenie wniosku. Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych od co najmniej 2 miesięcy. W Polsce nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Winda na dworcu w Zgierzu znów nie działa. Urządzenia, które miały ułatwiać dostęp na perony, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami albo z dużymi bagażami, psują się regularnie. Zdarzały się także przypadki uwięzienia pasażerów wewnątrz kabiny. Zgierzanie mają dość ciągłych problemów.
8: od soboty nie działa tutaj ta z tej strony.
15: Bardzo często to się zdarza. I jak się zgłasza na przykład, to oni przyjeżdżają za 2 tygodnie, także no to jest troszeczkę tragicznie. Zwłaszcza w starszym wieku, jeszcze jak się idzie z zakupami, no to jest katastrofa po tych schodach.
16: Dla takich ludzi właśnie starszych, dla dzieci, różnych osób niepełnosprawnością, no to jest duży problem. Chyba jakąś gwarancję mają na to, tak?
17: Bardzo dużo jest schodów i rzeczywiście powinny być.
13: Jedna z pasażerek niedawno została uwięziona w niesprawnej windzie i spędziła w niej prawie 40 minut. Wielomilionowa inwestycja w kształcenie uczniów zduńsko-wolskiego mechanika. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli rozpoczęła się modernizacja warsztatów szkolnych. Gruntowny remont będzie kosztował prawie 9 milionów złotych. Pomieszczenia zostaną przebudowane, a później trafi do nich nowoczesny sprzęt, który zastąpi wysłużone, często kilkudziesięcioletnie maszyny. Dla placówki kształcącej przyszłych mechaników i techników pojazdów samochodowych to duży krok w przyszłość, podkreśla dyrektor szkoły Edyta Mataśka.
18: Będzie pracownia mechaniczna z nowoczesnymi obrabiarkami, ploterami, szlifierkami, frezarkami i drukarką 3D. W dalszej części warsztatów będziemy mieli dużą pracownię pojazdów samochodowych z pełną ścieżką diagnostyczną.
13: Dyrektor dodaje, że dla młodzieży będzie to gwarancja lepszego wykształcenia dostosowanego do dzisiejszych wymagań rynku pracy. Modernizacja potrwa do końca marca przyszłego roku.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
13: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział przywrócenie blokady irańskich portów. Poinformował też, że Stany Zjednoczone będą strażnikiem cieśniny Ormus i będą za to pobierać opłaty tranzytowe. Opłata ma wynieść 20% wartości ładunków. Jak wyjaśnił Trump we wpisie w mediach społecznościowych, ma pokrywać koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Przywrócona zostaje blokada irańskich portów, a wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób, jak napisał Trump, swobodny i na uczciwych zasadach. Natomiast najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormus ze strony USA. Festiwal Audio River zostaje w Łodzi na dłużej. Nowa umowa miasta z organizatorem nie została jeszcze podpisana, ale jak informują urzędnicy, już ustalono wszystkie najważniejsze warunki współpracy. Podpis to tylko formalność, mówi dyrektor Departamentu Strategii i Promocji w Urzędzie Miasta Piotr Kurzawa.
19: Jesteśmy w wielu kwestiach porozumieni. Już myślę, że pozostała kwestia formalnie złożona podpisów, ale myślę, że dziś możemy powiedzieć, że na pewno festiwal zostanie z nami na dłużej.
13: Audio River to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2024 roku jego gospodarzem jest Łódź. Tegoroczna edycja odbyła się w miniony weekend na łódzkich Błoniach. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
20: Dzień dobry. Piłkarze Wizowa Łódź wygrali z FC Marszfeld Donauzen 4-3 w meczu towarzyskim. Ten sparing z niżej notowanym austriackim zespołem został zaplanowany tak naprawdę w ostatniej chwili, a 2 gole już w pierwszej połowie strzelił dla Łodzian Mariusz Fornalczyk i 2 razy asystował Osman Bukari. W drugiej połowie Andy Zekiri wykorzystał dogranie Samuela Akera, a gola dającego zwycięstwo strzelił Kamil Cybulski po charakterystycznym dla siebie zejściu z lewej strony do środka i uderzeniu po dalszym rogu z około 16 metrów. Asystę w tym przypadku zanotował młody Nawrocki, a jutro Widzewiacy kończą zgrupowanie w Austrii, natomiast w najbliższą niedzielę 19 lipca zagrają ostatni sparing przed nowym sezonem. Przy Alei Piłsudskiego Widzew zmierzy się z pierwszoligową Puszczą Niepołomice, a oprócz meczu będzie też oficjalna prezentacja zespołu. Po prawie 2-miesięcznej przerwie treningi wznowiły piłkarki ręczne Piotrkowi, brązowe medalistki poprzedniego sezonu w Superlidze. W drużynie Horaciu Paski jest aż 7 nowych zawodniczek, a jedną z nich jest 28-letnia reprezentacyjna rozgrywająca Natalia Nosek, która nie ukrywa, że celem jest przynajmniej obrona 3. miejsca w Polsce.
21: Że tak powiem, apetyt wzrasta w miarę jedzenia oczywiście i myślę, że cele i ambicje są większe. Przede wszystkim jest obrona tego brązowego medalu i oczywiście czego sobie życzymy i czego chcemy i na co będziemy pracować, to wyższe medale.
20: Piotrkowianki trenować będą na własnych obiektach. W planach mają kilka meczów sparingowych, a także turniej, a ten zostanie rozegrany w sierpniu w piotrkowskiej hali Relax. Nowe rozgrywki ligowe piotrkowianki rozpoczną na początku września wyjazdowym pojedynkiem z MKS-em Gniezno. Już jutro zostanie przedstawiony Robert Lewandowski jako nowy piłkarz zespołu Chicago Fire. Polak rozpoczyna karierę w amerykańskiej Major League Soccer po podpisaniu ze strażakami 2-letniego kontraktu. Dzień przed wyjazdem Lewandowski krótko przedstawił się kibicom amerykańskim za pośrednictwem ambasady. Zaczął od wyjaśnienia, dlaczego gra z 9 na koszulce.
2: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, tak że też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
20: A debiut Lewandowskiego może nastąpić nawet w czwartek, 16 lipca, ale na razie nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Chorwacki Związek Piłki Nożnej poinformował natomiast, że trenerem reprezentacji tego kraju został Slaven Bilić. To były zawodnik, a po zakończeniu kariery także szkoleniowiec. Bilić przejmuje stery po odejściu Zlatko Dalicia. Ten pożegnał się z drużyną narodową po odpadnięciu z Mistrzostw Świata w 1/16 finału, a 57-letni Bilić prowadził już reprezentację seniorów Chorwacji i było to w latach 2006-2012.
13: Na noc dla wschodniej części województwa łódzkiego zapowiadane są burze i ulewy. W powiecie skierniewickim mają występować do północy, w rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim i radomszczańskim do jutrzejszego przedpołudnia. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu. Możliwe też burze, a termometry pokażą do 28 stopni.

0: Kilka tematów dzisiaj przed nami. Najpierw będzie o sprzedaży lemoniady i jagód. Takim handlem często parają się dzieci. Czy jest to legalne? Za chwilę ustalimy. A potem porozmawiamy o romansach w pracy. Podobno co piąta osoba zakochała się w koledze albo w koleżance z pracy. I w końcu wrócimy do feminatywów, skąd to się wzięło i, jak pytają niektórzy, po co komplikować sobie język. O tym też dziś porozmawiamy. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Doktor Izabela Florczak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw współpracy międzynarodowej i projektów jest z nami. Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Podobno, doczytuję w pani mediach społecznościowych, sprzedawała pani jako dziecko kradzione pomidory.
2: To prawda. Na szczęście już się przedawniło. Przedawniła karalność tego czynu mojego razem z kuzynem. Ja wówczas lat 7, on lat 5. Wpadliśmy na taki racjonalizatorski pomysł, aby z małego ogródka, z małej szklarni jego babci zerwać pomidory. Niedojrzały jeszcze i sprzedawać przy drodze. Wydawało nam się to genialnym interesem, że my przecież zarobimy tyle, że w sklepie kupimy dużo więcej pomidorów i byliśmy bardzo zdziwieni, że dorośli jakoś nie podchwycili tej naszej żyłki przedsiębiorczości wówczas.
0: Jaka szkoda. Ale to była praca legalna, zgodna z prawem, tak w pani odczuciu?
2: Właśnie tutaj szereg pytań można byłoby postawić. Już abstrahując od tej kradzieży tych pomidorów. Dlatego, że co do zasady w ogóle prawo pracy wyrosło z regulacji, które chronią dzieci przed pracą. Te ponad 100 lat temu dzieci pracowały w fabrykach, w kopalniach, absolutnie w warunkach, które w tej chwili...
0: Nawet tutaj w Łodzi.
2: Tak, byśmy uznali za niedopuszczalne, jeżeli chodzi o pracę dzieci. Taka jest geneza tego, jak prawo pracy powstało. W tej chwili praca dzieci podlega bardzo szczególnej ochronie, zarówno na gruncie naszego polskiego porządku prawnego, jak i chyba przede wszystkim na gruncie prawa międzynarodowego i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
0: No nie wiem, jak to jest, bo są kraje, gdzie w dalszym ciągu dzieci pracują i dzięki temu my korzystamy z takich różnych smartfonów i zakładamy na przykład diamentowe kolie.
2: Tak, niestety to się wciąż dzieje, bo niestety nie wszystkie państwa przestrzegają tych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Natomiast u nas w Polsce przepisy dotyczące pracy dzieci są unormowane w kodeksie pracy i z przepisów tych bardzo jasno wynika, w jakich branżach, w jakich sektorach dzieci mogą pracować i jakie warunki wówczas mogą być spełnione. No i tu powiem tak trochę przewrotnie, bo jeżeli byśmy bardzo dokładnie stosowali te przepisy związane z prawem pracy i w ogóle zatrudnianiem dzieci, no to ani sprzedaż pomidorów, już abstrahując od tego, jak zostały pozyskane, ani sprzedaż własnoręcznie zrobionej lemoniady, ani sprzedaż biżuterii, co u mnie na osiedlu też ma miejsce i dzisiaj jeden z takich naszyjników mam, no niestety nie wchodziłaby absolutnie w grę.
0: No a coś jest niewłaściwego? Chcą dzieci sprzedawać, nie wiem, truskawki, lemoniadę, jagody koło lasu, same uzbierały, no coś im się za to należy przecież.
2: No i właśnie z tego punktu widzenia takiego budowania postawy społecznej, budowania pewnego poczucia przedsiębiorczości i też takiej odpowiedzialności za pieniądze, to myślę, że intuicyjnie wszyscy czujemy, że to jest jak najbardziej sytuacja pożądana, na pewno bardziej pożądane niż na przykład 12-godzinne siedzenie przed ekranem. Natomiast równolegle, no właśnie, można byłoby powiedzieć, że szereg przepisów tutaj jest nieprzestrzeganych, chociażby przepisy sanitarne, epidemiologiczne, przy tworzeniu takiej lemoniady, przepisy podatkowe, bo przecież to dochód nieopodatkowany. No pytanie też się często pojawia.
0: Ale kto miałby płacić ten podatek, jak dziecko znaczy? tym zarabia.
2: A no właśnie, czy to może nie jest tak, że to opiekun tego dziecka powinien być za to...
0: No, ale dziecko bierze pieniądze, no to opiekun ma płacić podatki za to?
2: No i tutaj pojawia się właśnie to pytanie, do którego zmierzałam, czyli gdzie w tym wszystkim jest opiekun dziecka? Czy to dziecko, które gdzieś rozkłada swój stragan, czy ono wówczas jest pod opieką, czy nie? Bo co do zasady powinno być i to myślę, że zwłaszcza przy tych straganach, które są przy drogach, to jest szczególnie istotne, żeby opiekunowie byli. Nie zawsze muszą to być rodzice, ale żeby jednak ten nadzór od dorosłych był. Natomiast ja bym tutaj jednak rozróżniła dwie sytuacje. Takiej pracy dzieci, tej, o której właśnie pani redaktor powiedziała, tej niepożądanej, która w Polsce co do zasady nie występuje.
0: I tego, no, ale co... w niektórych krajach występuje, tak. I o tym wiemy.
2: Tak, i tego, co bym bardziej nazwała taką dziecięcą przedsiębiorczością. I tutaj, no ja nie ukrywam, że w mojej rodzinie mi tego bardzo zabrakło, jak teraz patrzę na to z perspektywy osoby dorosłej, że nas wtedy nikt tak nie pokierował, jak byłoby warto z sensem te pomidory czy cokolwiek innego sprzedawać. No, zebraliśmy swoje za to, że te pomidory niedojrzałe zerwaliśmy i sprzedawaliśmy. No, śpiejemy się z tego z moim bratem ciotecznym do tej pory. Natomiast myślę, że warto jest wspierać takie dziecięce inicjatywy. Sama je wspieram, tak jak mówię.
0: A jak dzieci sprzedają na przykład w internecie różne rzeczy?
2: A no właśnie, to jest też bardzo dobre pytanie. Czy w ogóle dziecko samo może założyć konto na platformie sprzedażowej? Zresztą w ostatnim czasie też bardzo dużo takich negatywnych zjawisk, jeżeli chodzi o platformy związane ze sprzedażą, powstało, ponieważ dzieci wpadły na pomysł, niby na żarty, ale tak średni to żart, sprzedawania siebie nawzajem, czyli wystawiają na sprzedaż swoich kolegów i swoje koleżanki.
0: Natomiast to handel ludźmi,
2: tak,
0: praktycznie.
2: Tak, znaczy to, mówię, to ma być nie, no, niby żart, ale, ta, ale tak, żartu, tak, tak. No, często to nie śmieszy na pewno, zwłaszcza tej osoby, która jest na tę sprzedaż wystawiana, zwłaszcza jeśli jeszcze się popatrzy na opisy, które tam się pojawiają, ale to zupełnie jeszcze inna historia. Więc tutaj znowu myślę,
0: no, ale
2: że...
0: Ale to też uczy przedsiębiorczości, jakbyśmy tak na to spojrzeli.
2: Tak.
0: No, oczywiście, że jak ktoś uzbiera jagody, to jest pewnie więcej pracy niż to, że on sprzeda stare klocki, ale...
2: Ale później ale przecież nie musi jednak te klocki zapakować, musi je wysłać, więc zresztą bardzo często to... I to też na przykład obserwuję na swojej grupie osiedlowej na Facebooku, że rodzice wystawiają, bo dzieci czasami jeszcze nie mają kont, więc rodzice wystawiają te rzeczy za dzieci.
0: A dzieci zgarniają
2: dokładnie,
0: pieniądze.
2: Dokładnie, dzieci zgarniają zyski. Myślę, że to jest bardzo ważna też dla dzieci lekcja taka, żeby poznały wartość pieniądza.
0: Mhm. I teraz są wakacje i w wakacje to pewnie warto wspomnieć, że wielu młodych ludzi chciałoby sobie zarobić, być może na wakacje, być może na jakieś inne potrzeby. Jest jakiś taki wiek, w którym można podjąć pracę?
2: Znaczy generalnie to podejmowanie pracy jest uzależnione też od tego, tak jak wspomniałam, o jakiego rodzaju pracy my mówimy. Dlatego, że w przypadku umowy cywilnoprawnej to by się mogło wydarzyć wcześniej, bo mówimy o osobach z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, ale takie osoby musiałyby mieć zgodę opiekuna ustawowego, żeby określone zatrudnienie podjąć. Natomiast no, nie ukrywajmy, teraz to może tak zabrzmi trochę złowrogo, że większość tej pracy dzieci to jest praca w szarej strefie. Czyli właśnie sprzedawanie lemoniady, czy sprzedawanie jagód. I tutaj...
0: Ale przy zbiorach owoców na przykład dzieci też, no przecież te kobiałki malin, czy truskawek, które kupujemy, to w większości są zbierane przez młodych ludzi.
2: Tak, zdecydowanie tak. I teraz, no właśnie, to jest pytanie, czy na przykład, czy to jest praca w gospodarstwie u rodziców, u wujostwa, czy to już jest taka bardziej zinstytucjonalizowana działalność tego dziecka. No i wówczas wchodzą w grę albo przepisy kodeksu cywilnego, albo w przypadku określonej działalności, ale bardziej ukierunkowanej na działalność artystyczną czy sportową, wówczas wchodziłyby w grę już przepisy kodeksu pracy i między innymi udział Państwowej Inspekcji Pracy w możliwości zatrudnienia takiego dziecka. Ale tak jak mówię, mówimy tutaj o zupełnie innych okolicznościach niż to, z czym co do zasady mamy właśnie w tym okresie wakacyjnym do czynienia.
0: Jasne. Skupiałyśmy się do tej pory na takich pracach lekkich, wakacyjnych, można powiedzieć, ale są takie rodziny, gdzie dzieci przynoszą realne zarobki. To jest branża, nie wiem, reklamowa, sportowa. To mogą być naprawdę duże dochody wtedy i ten dochód należy do dziecka?
2: A, to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Ja bym tutaj na jeszcze jedno zjawisko zwróciła uwagę, które na razie pozostaje w takiej, i tu już powiem z pełnym przekonaniem, szarej strefie, czyli zjawisku kidfluencingu, czyli wykorzystywaniu wizerunku dziecka w mediach społecznościowych przez rodziców. No tak naprawdę.
0: W celach zarobkowych.
2: W celach zarobkowych, tak. I byśmy powiedzieli, że nawet niekoniecznie wbrew woli dziecka, bo te dzieci bardzo często nie rozumieją tego, co się dzieje i co ten rodzic tak naprawdę robi. A pieniądze, które się na tym zarabia, wcale nie są małe. Natomiast tutaj, no, dopóki dziecko samo nie może dysponować swoim dochodem, no to ten dochód trafia do dyspozycji opiekunów ustawowych dziecka przy każdym rodzaju pracy. Natomiast jeżeli mówimy o tym wspomnianym przeze mnie kidfluencingu, to jest to zjawisko coraz bardziej popularne i też budzące pewne wątpliwości co do tego, czy jednak nie powinno być tutaj jakiejś ingerencji zewnętrznej w to, w jaki sposób rodzice ten wizerunek dziecka wykorzystują. No bo przecież jak coś raz trafi do internetu, to już tam zostaje. I może się okazać, że za kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat ten dorosły już wówczas człowiek wcale nie będzie taki zadowolony z tych treści, które do internetu trafiły, które jego dotyczą. No a niestety wpływ na to miał wówczas żaden.
0: Jasne. Są jeszcze influencerzy, tak sobie pomyślałam. Bardzo młodzi influencerzy, którzy potrafią zrobić majątek na różnych, nawet bardzo prostych filmikach. To jest taki stosunkowo nowy i zdawałoby się bardzo, no może łatwy sposób na biznes, chociaż to pewnie nie jest aż taki łatwy, ale tak się przyjmuje, że to jest łatwa praca i czasem takie dwudziestolatki mają na koncie miliony.
2: Tak, to prawda i to myślę, że w pewien sposób, no ja tutaj nie jestem ani socjolożką, ani ekonomistką, natomiast może powodować takie zakłamane rozumienie wartości pieniądza i tego w ogóle, jaka jest wartość pracy ludzkiej, bo jeśli za wrzucenie jakiegoś zdjęcia czy krótkiej relacji, bo ten influencing też jest bardzo różny, natomiast no rzeczywiście czasami się tak dzieje, że to, co de facto nie generuje większego wysiłku, no i też pytanie, jakiej jest jakości, generuje bardzo duży zysk.
0: No właśnie. Ale co zaczynają młodzi ludzie i oni już wtedy mają jakieś dochody z tego?
2: Tak, to jest prawda. Natomiast należałoby się przyjrzeć temu, jak działają poszczególne platformy, które ten zysk wypłacają.
0: Wczoraj, kiedy wpisałam tutaj, przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, hasło praca dla niepełnoletnich, bo pomyślałam sobie, że zobaczymy, co mi się pojawi. Pojawiło mi się bardzo dużo ogłoszeń o pracy za granicą. Na przykład Holandia, na przykład Niemcy. Do wyboru, do koloru. I ja się zaczęłam zastanawiać, na ile bezpieczne są decyzje, żeby taki młody człowiek, no nie wiem, 16-17-letni, wyjechał do pracy do Holandii. No tutaj zaraz gdzieś w tyle głowy pojawia nam się handel ludźmi na przykład.
2: Zdecydowanie tak. I myślę, że trzeba bardzo przestrzec zarówno młodych ludzi, jak i ich rodziców, opiekunów przed tego typu ogłoszeniami. Oczywiście nie możemy generalizować.
0: No nie,
2: natomiast równolegle sam fakt tego, że ten młody człowiek, trudno już mówić wtedy o dziecku, ale ten młody człowiek jest tak daleko, jest w obcym kraju. Prawdopodobnie domyślam się, że są to prace w rolnictwie, czyli też jest oddalone od jakiejś większej aglomeracji. No to budzi to uzasadnione wątpliwości co do tego, czy jest to bezpieczne. Zresztą, no niestety zdarza się, że również dorosłe osoby padają ofiarą tego typu ogłoszeń. No rzeczywiście zdarzają się też sytuacje handlu ludźmi, to już są takie krytyczne sytuacje, ale ale bywa też tak, że po prostu te osoby mają odbierane dokumenty tożsamości, mają odbierane telefony komórkowe. Te warunki pracy, które były im pierwotnie zaproponowane, absolutnie nie są przestrzegane. Stawki, które są wypłacane, są dużo, dużo niższe i finalnie okazuje się, że większość tego zarobku, który dana osoba zarobiła, jest przeznaczane na pokrycie kosztów zakwaterowania i ewentualnego wyżywienia. Także tego typu ofertom na pewno, jeżeli w ogóle, to trzeba przyglądać się z bardzo dużą uważnością.
0: To w takim razie proponuję, żebyśmy się przyjrzały jeszcze pracy na wsi. Nie wiem, gdzie pani te pomidory sprzedawała.
2: Na działce w Chodeczy.
0: Ale ja jeździłam na wieś jako dziecko i pamiętam, że w pracy pomagały no już nawet takie bardzo małe dzieci, a te nastolatki to już po prostu, pozwolę sobie na kolokwializm, zasuwały na równi z rodzicami. Nikt się specjalnie nie zastanawiał, ile one godzin tam spędzają, jak bardzo jest gorąco i czy mają wodę. Wieś, to oczywiście to trzeba sobie powiedzieć jasno, się bardzo zmienia. Mniej robimy ręcznie, więcej maszynowo. No ale dzieciaki są często wprzęgnięte w takie codzienne obowiązki. Praca w polu pewnie gdzieś tam jest normą dla wielu rodzin. To nie jest ani praca lekka, nikt nie sprawdza, ile godzin zostało przepracowanych, no i nikt za to nie płaci. To jest taka ciężka, przymusowa praca, można powiedzieć.
2: Poniekąd tak. I myślę, że to,
0: bez wynagrodzenia,
2: tak, to co najważniejsze jest do zachowania, to jest po prostu zdrowy rozsądek, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Czyli z jednej strony prawdopodobnie takie całkowite wykluczanie dzieci z tych czynności nie będzie dla nich korzystne, jeżeli chodzi o jakieś takie poczucie wspólnoty rodzinnej. Natomiast równolegle to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli praca ponad siły takiego dziecka, bo taki argument, który czasami się pojawia właśnie, że zawsze tak było i od zawsze dzieci pracowały w wakacje w polu, no jest to argument, który przynajmniej do mnie niekoniecznie trafia, więc myślę, że ten zdrowy rozsądek się zawsze przydaje i rzeczywiście tak jest, że w tej chwili rolnictwo w Polsce jest, można powiedzieć, takie, rozwija się tak dwutorowo. Czyli no właśnie jedna jego część niekoniecznie się rozwija, więc cały czas te prace manualne, te prace z wykorzystaniem siły ludzkich rąk są jak najbardziej wykorzystywane, a równolegle mamy bardzo dużo gospodarstw, które są niemalże w pełni zautomatyzowane. Są to bardzo duże gospodarstwa i wówczas często nawet praca dorosłych już niekoniecznie jest tak bardzo potrzebna.
0: Ale to trzeba wyjaśnić. Wykorzystywanie dzieci do takiej ciężkiej pracy przez rodziców jest ogólnie zabronione.
2: Zdecydowanie tak, bo przede wszystkim zawsze w tych sytuacjach, które dotyczą dzieci, patrzymy na dobro dziecka. Jeżeli jest to dla dziecka praca bardzo ciężka, zbyt długa, w zbyt wysokiej temperaturze, tak jak pani redaktor już wspomniała, bez wody, bez dostępu do wody, bez dostępu do cienia, no to na pewno nie będzie to praca, która sprzyja rozwojowi dziecka.
0: No jasne, tutaj ten dobrostan się pojawi, ale dziecko być może jeszcze nie będzie znało tego słowa.
2: Tak, dlatego przykład. Dziecko właśnie ma wokół siebie dorosłych, którzy ten rozsądek powinni zachować.
0: I nie zniechęcamy, jak rozumiem, do wakacyjnej aktywności, ale pamiętamy po prostu o zasadach i o prawach dzieci.
2: Zdecydowanie
0: mówiąc.
2: Tak. Myślę, że nie zniechęcamy do rozwijania przedsiębiorczości. Wręcz wspieramy i pomagamy dzieci w tym, żeby tę przedsiębiorczość rozwijały. Natomiast w takich granicach, w których nie będzie stanowiło to dla nich zagrożenia. Mhm.
0: A jeszcze tylko spytam, bo rozmawiałam dzisiaj ze znajomą, która mówiła, że kupiła kamyczki od dzieci. Jak dzieci stoją z kamyczkami i to... No, to pewnie też będzie przedsiębiorczość, bo one te kamyczki znalazły na drodze. I one je sprzedawały po 2 złote, opowiadając przy tym fajne historie. Każdy kamyczek miał swoją historię. To też jest przedsiębiorczość? Możemy zachęcać?
2: Zdecydowanie tak? Do tego zachęcamy. Zresztą to bardzo rozwija dziecięcą przedsiębiorczość i ich... wyobraźnie. Nie samą tylko przedsiębiorczość, ale też wyobraźnie, bo przecież no właśnie, do każdego kamyczka była historia i to jest piękne.
0: Dziękuję w takim razie. To mam nadzieję, że ta garść porad przyda się osobom, które myślą o aktywności albo o pracy, a są młode na tyle, że być może jakieś regulacje jeszcze się z tym wiążą. Doktor Izabela Florczak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw współpracy międzynarodowej i projektów. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: A przed nami kolejne tematy. Romanse w pracy. Podobno co piąty Polak zakochał się w kimś z firmy, a ilu z nas zdradziło partnerów? To będziemy za chwileczkę ustalać z Dorotą Peret-Jatkowicz z grupy socjolożki.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to jak to jest z tymi romansami? Chętnie romansujemy w ogóle? Podobają nam się koledzy, koleżanki z pracy?
3: Oczywiście, że tak. Trzeba powiedzieć, że praca jest takim miejscem, gdzie spotykamy ludzi jednak trochę podobnych do nas. Podobnych, jeżeli chodzi o wykształcenie, o zainteresowania, o sposób życia, o sposób widzenia rzeczywistości. To też nic dziwnego, że zaczynamy interesować się sobą nawzajem, również na płaszczyźnie prywatnej. W wielu organizacjach ta płaszczyzna prywatna jest taką płaszczyzną, która przenika się przez płaszczyznę zawodową i nawet część pracodawców bardzo stara się, żebyśmy wchodzili w relacje w pracy, na przykład
0: organizując... są spotkania integracyjne.
3: Tak, spotkania, nawet wyjazdy integracyjne bez współmałżonków i bez partnerów, gdzie...
0: Często alkoholowe na przykład.
3: Często alkoholowe, gdzie zależy nam na tym, żeby ta bliskość nastąpiła, bo doskonale wiemy, że jednym z czynników, dla których chcemy przychodzić do pracy, jest dobra atmosfera i są relacje międzyludzkie. Szczególnie dla pokolenia Z, które bardzo głośno już mówi o tym, że atmosfera w pracy czasami jest ważniejsza od podwyżki albo od tego, jaką drogę zawodową można w danej organizacji mieć. Więc można powiedzieć, że tak, grunt jest doskonale przygotowany do tego, żeby te romanse czy też miłości były. I 20% z nas, a 25% mężczyzn przyznaje się do tego, że kiedyś w taką relacje weszło. Była to relacja romantyczna. My nie pytaliśmy, jak ta relacja się zakończyła.
0: Teraz jeszcze powinnam panią dopytać tylko od razu, czy to, że ktoś się przyznaje, to 25% mężczyzn, 20% kobiet przyznaje się. To nie znaczy, że więcej kobiet nie miało romansu, tylko może się nie przyznaje.
3: Dokładnie tak. My pytamy o deklaracje, nie naciskamy ludzi, nie staramy się spowodować u nich łzawych wyznań dotyczących ich życia. Raczej patrzymy na to, czy jest przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania, czy go nie ma.
0: Jest.
3: I muszę powiedzieć, że jest taki wynik innego badania, w którym 70 parę osób procent powiedziało, że widziało taką relację w swoim najbliższym otoczeniu. Więc można powiedzieć, że nie wszyscy się przyznaliśmy, ale z drugiej strony też zapada nam w pamięć taka relacja i okazuje się, że jednak lubimy o niej porozmawiać, lubimy obserwować. Ja myślę, że w romansach w pracy nie ma nic złego, dopóki to są romanse, które po pierwsze nie są związane z zależnością służbową, czyli nie jest to romans szefa z sekretarką, bo wtedy wiadomo, że jedna strona w tej relacji jest stroną, która jest z góry na niższej pozycji. Też bardzo źle jest wtedy, kiedy ten romans jest jednak zdradą, szczególnie w mniejszych środowiskach, gdzie ta zdrada natychmiast wychodzi, tak? A oprócz tego niszczy też relacje w pracy. Z psychologicznego punktu widzenia grupę niszczą dwie rzeczy, jest to agresja i seks. I te romanse biurowe powodują, że ta ciężko budowana społeczność, networking, który w pracy osiągamy, zaczyna być niszczony oddolnie, więc dla pracodawców wcale nie jest to takie opłacalne, czyli z jednej strony relacje tak, z drugiej strony romanse w biurze już nie do końca, ponieważ one mogą spowodować daleko idące konflikty.
0: No tak, bo tutaj mówimy, jest różnica między też romansem jakimś krótkotrwałym, a zakochaniem się w jakiejś
3: My
0: osobie.
3: My pytałyśmy o zakochanie się i o relację romantyczną. Nie pytałyśmy o romans, definiując go właśnie w ten sposób, ponieważ kiedy mówimy o romansach, to natychmiast przychodzi nam do głowy, że to jest coś negatywnego, ma pejoratywne znaczenie, że to jest coś na marginesie naszego życia społecznego, ale przecież zakochiwanie się, czy też relacje romantyczne są czymś całkowicie normalnym w naszym życiu i nie chciałybyśmy przyczepiać temu łatki czegoś złego, albo czegoś, co krzywdzi innych, albo że...
0: Mówiąc wprost, przygodny seks.
3: Przygodny seks, bo zakochanie się w pracy, myślę, że zdarza się wielu osobom. To, co one potem robią z tym zakochaniem, to jest druga rzecz. Natomiast takie emocjonalne uniesienia w momencie, kiedy jesteśmy ze sobą bardzo długo, kiedy znamy się coraz lepiej, kiedy przechodzimy przez różne konfliktowe sytuacje, w których normalnie byśmy nie byli, wydaje mi się, że one predysponują do tego, żeby pewne osoby stawały nam się bliższe, niż wydawałoby się to możliwe.
0: Tym bardziej, że czasem w pracy spędzamy więcej czasu niż w domu, bo zdarzają się takie zawody na przykład.
3: Tak, no i rozmawiamy na tematy, które nas interesują.
0: Właśnie.
3: Prawda? I mamy dużo więcej czasu na to, żeby mieć uważność, żeby być w relacji, żeby widzieć daną osobę w najróżniejszych sytuacjach, które są fajne, ale i niefajne. Widzimy, jak rozwiązuje problemy, jak rozwiązuje konflikty, jak zachowuje się w pewnych sytuacjach. To też nic dziwnego, że ta osoba, jeżeli rzeczywiście trafimy, staje się nam coraz bliższa. Oprócz tego prawda jest taka, że gdzie my mamy wchodzić w te relacje romantyczne i gdzie my mamy się zakochiwać. Nie wszyscy działają w środowiskach studenckich, część z nas dosyć szybko zaczyna karierę zawodową i to jest taka największa sieć znajomości, które możemy w szybkim tempie zdobyć, szczególnie wyprowadzając się ze swojego miasta, kiedy okazuje się, że jest tam dostępna pula osób, które rzeczywiście, z którymi możemy rzeczywiście wejść w związek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy o dużych miastach i gdzie jest zdecydowanie nadreprezentacja wykształconych, samoświadomych kobiet. I wtedy znowu problemem jest to, że nie ma z kim wejść w tą romantyczną relację i nie ma się w kim zakochać, ponieważ w wielu miejscach i w wielu koncernach na pewnym poziomie rzeczywiście feminizacja nastąpiła w bardzo mocnym stopniu. I teraz mamy wyjeżdżające kobiety, które zdobywają wykształcenie, które są samoświadome, które starają się doskonalić, kształcić i mężczyzn, którzy zostają w tych mniejszych miejscowościach i na wsi. I nagle te dwa światy całkowicie się rozjeżdżają, co widzimy również w preferencjach politycznych. I okazuje się, że bardzo trudno jest znaleźć osobę, która będzie nam odpowiadać.
0: Czy z waszych badań wynika też, w których na przykład zawodach jesteśmy bardziej podatni na romanse, czy tego nie badałyście?
3: No i tutaj jest zagadka, mianowicie, że nie jest tak, że ludzie to ludzie. I my za każdym razem wydaje nam się, że w tych środowiskach, nazwijmy je inteligenckich, w gazecie, w radiu, w koncernie, tych romansów jest więcej. A prawda jest taka, że nie, bo również na zapleczu sklepów albo też w hurtowniach mogą odbywać się prawdziwe relacje.

0: niespołeczne na to. Ja myślę, że to liczba rozwodów, które obecnie mamy, pokazuje, że jednak jest dużo większe przyzwolenie na to, żeby nie być z partnerem do grobowej deski. Życia, tak. Że jednak pozwalamy sobie na to, że wraz ze swoim rozwojem czasami po prostu zmieniamy partnerów na takich, którzy bardziej nam odpowiadają na pewnym etapie życia.
1: No ale z drugiej strony romans nie zakłada zmiany partnera, prawda?
0: Tak, romans, ale myśmy pytały już jednak o relację romantyczną i o zakochanie się, czyli powiedzmy sobie ten kaliber
1: wyżej.
0: Coś, co
1: nam wyklucza już tak, tą osobę, co nie jest, do tej pory.
0: Dokładnie, co jakby kończy pewną relację. Więc wydaje mi się, że tak, przyzwolenie jest dużo większe, szczególnie w dużych miastach, gdzie zrywamy ze środowiskiem, z którego wyrośli i jesteśmy bardziej anonimowi, możemy zmienić pewne środowisko, odciąć się od starego i zacząć nowe. Myślę, że też kobiety coraz częściej są w stanie zostać same, nawet z dziećmi, w imię tego, żeby nie znosić tych zdrad, czy też skoków na boki swojego partnera, są w stanie utrzymać się. I to też jest na pewno jakiś element feminizacji, który jest bardzo dobry.
1: To w telegraficznym skrócie tyle w kontekście badań na temat romansów w pracy. Tych informacji udzielała nam Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Jeszcze jeden temat przed nami, to są feminatywy. Temat, który od kilku lat niezmiennie budzi emocje. I językoznawca profesor Rafał Zaremski wyjaśni nam, o co chodzi z feminatywami.
2: Ogólnie rzecz biorąc, feminatywy to są takie formy językowe, które odnoszą się do kobiet. Nazywają zawody, stanowiska, funkcje pełnione przez kobiety.
1: I tutaj nam się wzięło troszeczkę takich różnych chirurżek, posełek łamanych przez posłanek, bo nie wiem właściwie, która forma będzie tutaj lepsza, gościń, ministerek i kierowczyń.
2: Tak, no to w ostatnich czasach faktycznie obserwujemy duży przyrost tych form, ale to jest tylko taka pozorna rzecz, że to wygląda, że tak nagle się te formy żeńskie, feminatywy pojawiają, ponieważ faktycznie język z tym nie ma problemu. Myślę, że większy problem mają użytkownicy, Polacy.
1: I użytkowniczki.
2: I użytkowniczki. Owszem, ja tu użyłem takiej formy, którą się określa jako generyczną, to znaczy, że mam na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Natomiast, żeby mówić krócej, ekonomiczniej, to używa się właśnie takich form, które obejmują swym zasięgiem obie płci. Więc język, jak wspomniałem, nie ma z tym problemu, ponieważ język polski ma tutaj takie cechy typologiczne, gdzie właściwie każda nazwa żeńska może mieć swój wykładnik gramatyczny, słowotwórczy. I można ją sobie po prostu utworzyć. I tak było od zarania dziejów. Natomiast troszkę nam się to pokomplikowało w historii naszego kraju, myślę, bo to raczej na takim szerszym tle należałoby rozpatrywać wszelkich przemian społecznych, historycznych, obyczajowych, że po II wojnie światowej faktycznie te formy żeńskie troszeczkę zostały wyparte. Z tego względu, że działały różnego rodzaju właśnie takie czynniki niejęzykowe zupełnie. Typu na przykład uważano, że jedne formy są, że formy męskie są bardziej nobliwe, w związku z tym do kobiet należy używać form męskich, tak? Więc pani kierownik, pani dyrektor w taki składniowy sposób budowanych. Natomiast myśmy mieli od dawna formy dyrektorka, kierowniczka i one sobie spokojnie funkcjonowały.
1: Czyli one przestały być używane w jakimś momencie. No tak, bo gdzieś tam możemy doczytać, że na przykład taka forma jak gościni, która ostatnio wróciła do łask, nie wszystkim się podoba, ale, no, ale do łask wróciła. No to gdzieś tam się pojawia już, nie wiem, początek XX wieku?
2: Rzeczywiście, w ogóle przyrostek ini jest bardzo starym przyrostkiem. Nikt się nie buntuje przeciwko gospodyni, no a nagle gościni zaczyna dziwić. Nie jest w tym, nie ma w tym nic dziwnego. To jest jeden ze sposobów tworzenia form żeńskich właśnie w języku polskim. To przyrostek ini, chociaż on nie jest bardzo popularnym przyrostkiem produktywnym, jakby się, jakby można było językoznawczo powiedzieć. Bo już takim najbardziej typowym przyrostkiem żeńskim jest K. tak? Ten, który fryzjerka, ekspedient.

0: i tak dalej. No i w związku z tym, że on też tworzy na przykład nazwy istot młodych, tak, dziewczynka, czasem jest odbierany jako taki mało poważny. W związku z tym użytkownicy mają tutaj pewien problem. A, bo faktycznie może taka na przykład, nie wiem, ministerka od minister to będzie trochę źle brzmieć, bo to tak mało poważnie, czyli to właściwie wzgląd nie językoznawczy, ale taki raczej związany z innymi czynnikami, tak? Na przykład właśnie, czy to jakimiś takimi obyczajowymi, czy nawet fonetycznymi czasem, bo i takie bywają przeszkody, powoduje, że te formy troszeczkę niektórych rażą. Ale rażą tylko, myślę, na początku. Z czasem my się jesteśmy w stanie z tym osłuchać i im częściej używamy danej formy, tym ona bardziej wchodzi do języka, bardziej łatwiej się nią posługujemy.
1: No pewnie, trzeba się przyzwyczaić, tak samo jak było chyba z Ukrainą. Na Ukrainie, w Ukrainie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Trochę tutaj raziło początkowo w Ukrainie.
0: Tak, to jest wszystko kwestia, znowu tak jak powiedziałem, osłuchania, natomiast język ma swoje możliwości, ma swoją potencję, taką systemową, leksykalną również, ale że właśnie jesteśmy w stanie utworzyć te formy żeńskie, tak? I tak jak powiedziałem, mamy cały repertuar przyrostków, tak, czyli ka, ini, essa, tak jak poetessa na przykład, są takie formy. One są troszeczkę nacechowane od takim stylistycznie.
1: A nie można po prostu poetka?
0: Można, oczywiście, że można po prostu poetka, natomiast czasem się zdarzają takie formacje z takim zapożyczonym przyrostkiem. Innym sposobem to jest tworzenie w sposób, znaczy na taki wzór składniowy, tak, czyli pani minister, tak? Zamiast pan minister, i tutaj tak zwana derywacja paradygmatyczna to się fachowo nazywa. Możemy w ten sposób, to też tutaj jeden jest oczywiście jedna z możliwości, żeby.
1: No ale czy my możemy skorzystać z każdej z tych możliwości? Czyli myśląc minister, to ja mogę na przykład powiedzieć ministerka, ale mogę też ministeressa, gdybym ewentualnie.
0: Albo
1: ministra, czyli każda z tych form będzie właściwa?
0: Tu
1: ja sobie
0: kwestia,
1: mogę wybrać?
0: Tu kwestia jest taka, mamy tutaj różnego rodzaju obostrzenia, różnego typu. Po pierwsze, słowniki nie notują często form żeńskich z tego względu, że tradycyjnie rzecz ujmując, formy żeńskie tworzone są od męskich. W związku z tym, żeby nie zapychać słownika tymi formami żeńskimi, które się jakoby tworzy regularnie, one nieczęsto znajdowały swoje miejsce w słowniku. Dlatego też my czasami nie wiemy naprawdę, która forma jest częstsza, która byłaby lepsza, ponieważ powiedzmy, zarówno ta ministra, jak i ministerka, obie są dobre. Natomiast przy ministerce jest taka tutaj granica pewna, że ten wyraz brzmi tak samo jak na przykład ministerka, który ma inne znaczenie, tak? Czyli nie oznacza, nie odnosi się do kobiety, tak jak szoferka na przykład, prawda? Miejsce, gdzie urzęduje ten szofer. W związku z tym ta blokada taka semantyczna, znaczeniowa, że jest już wyraz też zbudowany za pomocą tego przyrostka, to może powodować, że właśnie, że my się nie możemy do tej formy żeńskiej w odniesieniu do kobiety przyzwyczaić, tak? I to mogą być takie obostrzenia. Też taką blokadę może stanowić, tak jak powiedziałem, fonetyka, czyli brzmienie wyrazów, tak? Na przykład w języku polskim charakterystyczne są takie zbitki, ale trudne do wymówienia, typu archeolożka czy architektka, może to lepszy przykład. I taka architektka, gdzie rzeczywiście tych spółgłosek zwartych jest koło siebie kilka, może być pewnym utrudnieniem, ale jak pokazują najnowsze, ostatnie badania, kiedy właśnie sprawdzano, jak Polacy odbierają wymowę tych wyrazów, okazało się, że wcale to nie są takie wyrazy nie do wypowiedzenia. Mamy dużo więcej, dużo trudniejszych wyrazów, no jakieś tam, prawda, szczebrzeszyny i inne, prawda, dżdżownice. Taki język polski na skutek różnych zmian historycznych jest pełen takich grup spółgłoskowych, które są zmorą na przykład obcokrajowców, tak? Ponieważ wymówienie ich sprawia trudności. Więc te przeszkody, o których mówiłem, one są wszystkie do pokonania. zarówno przeszkody semantyczne, czyli że już mamy jakiś wyraz, który funkcjonuje w innym znaczeniu, na przykład magisterka, prawda? Tak. Magisterka to jest praca magisterska, tak potocznie. Mm-hmm. I teraz kobieta magister, no można by ją nazywać magisterką, ale w związku z tym, że już mamy ten rzeczownik, który określa pracę magisterską, no to to jest jakaś przyczyna jakiejś blokady, że nie używamy tej magisterki, ale w czeskim jak najbardziej. Ważena pani magisterka, to się stosuje i to w formach adresatywnych, czyli po prostu zwracając się do kogoś. Więc to są tylko, tak jak powiedziałem, kwestie osłuchania, przyzwyczajenia. A zresztą chciałbym przekonać przeciwników, bo no, jak każde
1: trochę
0: zjawisko.
1: Trochę jest wojna o te feminatywy, tak.
0: Oczywiście, to każde zjawisko, które jest nowe, właściwie tak jak mówię, ono nie jest nowe, ono po prostu się w pewnej nowej odsłonie pokazało.
1: No ale teraz się kojarzy może z ruchem feministycznym, tak. Bardziej, prawda? Tutaj chyba jest ten problem może.
0: Myślę, że tak, że to jest właśnie napór tych czynników pragmatycznych, czyli niezwiązanych w ogóle jakby stricte z językiem, tak? Mhm. To cała ta otoczka kulturowa, coś, co się dzieje. Ale przecież feminizm czy emancypacja to nie jest zjawisko nowe. To wszystko było przecież i nie stanowiło żadnej przeszkody też, powiedzmy, nie wiem, takie formacje, które przed wojną, drugą czy w ogóle pod koniec XIX wieku były używane jak właśnie docentka, doktorka i tak dalej. To były naturalne formy. Nikt się tutaj nie oburzał.
1: Tak, pójdę do doktorki.
0: Tak, to oczywiście jak najbardziej. Więc dzisiaj troszeczkę czasem mnie dziwi ta dyskusja i ta wojna na temat właśnie takich tych zjawisk, które rzeczywiście już kiedyś były, a teraz wróciły. Ale tak jak chciałem tylko powiedzieć, jako argument za tymi feminatywami, to przecież tradycyjnie, historycznie nazwiska kobiet wszystkie urabiano za pomocą odpowiednich przyrostków, więc była Nowakowa, Baranowa.
1: Nowakówna.
0: Córki Nowakówna, Baranówna. Była Ina, czyli właśnie Seliga, Seliżyna, Seliżanka, Skarga, Skarżyna, Skarżanka, Skubala, Skubalanka i tak dalej. Mm-hmm. I te formy przecież my znamy doskonale. Ścibakówna nazwisko, chociażby aktorki, kiedy były świadomie przybierane. One wyszły z języka polskiego, ale zostały na przykład w czeskim, ale wyszły dlatego, jednym z takich argumentów było to, że zbyt mocno pokazywały stan cywilny osoby, tak? No bo Anka czy Ówna to odnosiło się do panien, natomiast Owa i Na do kobiet zamężnych. No nie wszyscy tutaj, nie wszystkim to jakby taka stygmatyzacja odpowiadała. Stygmatyzacja jak stygmatyzacja, nie chcę tego może w ten sposób określać. W każdym razie to ta etykietka, prawda? No tak. Że mam do czynienia z kobietą zamężną, czy też jeszcze z panną. Ale to było naturalne i przez wieki w dokumentach urzędowych i to właśnie, co więcej.
1: Przepraszam, a jeśli chodzi o młodych kawalerów, to też tutaj była jakaś zależność? Nie.
0: Znaczy były formy gwarowe. Jeżeli chodzi o środowiska wiejskie, to często synów nazywano od nazwisk za pomocą różnych takich formacji, ale to nigdy nie na taką skalę, jak to miało miejsce w przypadku kobiet. I tak jak jeszcze zacząłem tutaj, wspomniałem, te formacje żeńskie, czyli nazwiskowe, prawda, one nie były potoczne. Tak jak dzisiaj mogę powiedzieć, nie wiem, o sąsiadce mojej Nowakowa na przykład, czy o nauczycielce, królowa przyszła i zrobiła klasówkę. To tylko właściwie potocznie. Natomiast niegdyś one miały zasięg urzędowy. W dokumentach urzędowych w ten sposób te nazwiska były zapisywane. Więc to jeszcze jeden argument, że te formy żeńskie, one mają długą tradycję w języku polskim, właściwie od zarania dziejów. I
1: to właściwie sami z nich zrezygnowaliśmy, tak. W jakimś momencie.
0: Tak,
1: zrezygnowaliśmy. Tak jak pan mówił, ta nobilitacja taka, że jednak ta męska forma będzie znaczyła coś więcej niż ta żeńska.
0: Tak, oczywiście. No tutaj upatruje się wpływu okresu PRL-u na zanik tych form żeńskich, ponieważ właśnie z jednej strony, tam było też kilka różnych czynników, nagle pojawiło się mnóstwo zawodów, które kobiety zaczęły wykonywać, właśnie też z tą emancypacją kobiet, czyli jakieś brygadzistki, traktorzystki, ale właśnie znamienne było to, że te formy żeńskie raczej odnoszono do takich zawodów no, mniej prestiżowych. No nie chcę też tutaj wskazywać na zawody, bo powiedzmy ekspedientka uchodziło, natomiast już pani kierownik, tak?
1: A nie kierowniczka.
0: Ani kierowniczka. Chociaż wszyscy używali kierowniczki i to jakoś nikogo nie raziło. Więc tutaj właśnie tak, nastąpiło takie sprzężenie dosyć, no czasem tak się zdarza w języku, takie sprzężenie właśnie tych czynników niejęzykowych, właśnie ta nobilitacja, tak? Że będę, że to lepiej brzmi poważnie, jak będzie ta forma męska użyta niż ta żeńska.
1: A jeśli chodzi o osobę, która prowadzi pociąg, maszynista, to czy żeńska forma to będzie maszynistka i bez względu na to, że maszynistka to kiedyś była ta osoba, która pisała na maszynie?
0: No tu mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa homonimią słowotwórczą, czyli po prostu wyrazy są, wyglądają tak samo, znaczą co innego i mają inną etymologię, no to akurat etymologia jest podobna. W każdym razie nie ma tu żadnych przeszkód, żeby maszynistkę właśnie, kobietę prowadzącą pociąg nazywać maszynistką. Także ja bym tutaj przeszkód
1: Tym bardziej, że maszynistek już takich piszących na maszynie już po prostu
0: tym
1: nie ma.
0: Tym bardziej, że właśnie te przyczyny spowodowało, że
1: już mogliśmy sprzedać do innego zawodu, tak. A niech mi pan powie, jakby pan utworzył żeńską końcówkę do zawodu betoniarz-zbrojarz?
0: No i właśnie, to jest ten problem, o którym wspomniałem wcześniej, że betoniarka, prawda, istnieje już nazwa przedmiotu, w związku z tym blokada następuje taka semantyczna, w związku z tym dobrze byłoby użyć innego przyrostka, tak, bo to nie są końcówki, to chciałem też na to uczulić, że końcówka to jest co innego, końcówka fleksyjna, co innego to jest przyrostek, właśnie, tak. Przyrostek to jest to ka, ini, anka i tak dalej, więc jeżeli chodzi o kobietę, która wykonuje zawód betoniarza, to może, nie wiem.
1: Betoniarza-zbrojarza jeszcze.
0: Betoniarza-zbrojarza. Ja nie miałbym nic przeciwko, bo w kontekście, zawsze kontekst jest bardzo istotny, żeby odczytać właściwe znaczenie danego słowa. Więc w kontekście odpowiednim jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy to chodzi faktycznie o przedmiot, czy chodzi o wykonawczynię, tak? Więc ten przyrostek K bardzo dobrze się tu ma. Inny, ja bym powiedział kobieta betoniarz. Mnie akurat
1: nie kombinować by
0: nie,
1: tutaj.
0: Może nie, bo właśnie z tego
1: bardziej,
0: względu,
1: że betoniarka może by się tak jakoś nie kojarzyło najlepiej.
0: No może nie.
1: W stosunku
0: może nie.
1: Do kobiety, to, prawda?
0: Tak, to ten sposób jest taki, myślę, neutralny, kiedy dodaję.
1: No, tym bardziej, że przecież niektórych zawodów kojarzących się z kobietami też nie sposób przełożyć na tą jakąś formę męską, no chociażby kosmetyczka, prawda?
0: Tak, oczywiście, że tak. Tu jest kolejny problem, ale język sobie też z tym radzi. Przedszkolanka, prawda, kosmetyczka.
1: No, ale tu jeszcze, jak to jest?
0: Lanek, są takie propozycje.
1: Tak? Przedszkolarz mógłby być?
0: No aż wykonawca zawodu tworzy, wykonawca czynności tworzy, natomiast nie ma jakby obostrzeń, tak?
1: No, ale kosmetyczka, tutaj już jest bardzo trudno stworzyć męską
0: jest,
1: formę.
0: Bo kosmetyczek, prawda? Potencjalnie moglibyśmy powiedzieć ten pan kosmetyczek, tak? Ja myślę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o tego o kosmetyczkę, właśnie. To jest to, co nas raziło przy betoniarce, prawda? Mhm. Betoniarka przedmiot i betoniarka wykonawczyni. Mhm. Kosmetyczka, przecież mamy przedmiot, tak? To jest to, gdzie się trzyma kosmetyki z jednej strony, z drugiej kosmetyczka, pani kosmetyczka. Nikogo nie razi, samych kosmetyczek myślę, że nie razi ta nazwa. I nie widzą nic zdrożnego w tym, że jest już przedmiot, który jest tak nazywany. Dlatego też to argument, żeby tworzyć te nazwy żeńskie z przyrostkiem K. Natomiast właśnie co do tych męskich odpowiedników, no to tutaj też mamy czasem problem. Sami językoznawcy mają problem, bo to nie jest tak, że językoznawcy mówią, a to należy. Językoznawcy wskazują drogę, tak? Że są, skoro się jest jakaś analogia, prawda, że mogę utworzyć jakąś formę, to na jej wzór mogę utworzyć też inną, tak? Oczywiście przy respektowaniu pewnych zasad. Więc ten przedszkolanek na przykład mnie w ogóle nie przeszkadza. Co do kosmetyczki, właściwie nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaką ja formę bym
1: No bo raczej nie kosmetyk, prawda?
0: No nie, tutaj to rzeczywiście nie, bo też nam blokada taka znaczeniowa. Nie.
1: No czyli w zasadzie musimy się trochę oswoić, trochę przyzwyczaić, trochę przestać się obawiać również tych feminatywów i... Oczywiście, no i w drugie, no.
0: Tak, to jak najbardziej. Myślę, że to jest kwestia czasu tylko, kiedy tych... Zresztą proszę zobaczyć, że na przykład internet, jak bardzo wiele nowych też takich formacji wprowadził. Blogerka, influencerka i tak dalej, tak? I bardzo regularnie za pomocą K, przyrostka, tak? Takie nazwy się tworzy i...
1: Tak najprościej chyba. Tak. No to w takim razie zachęcamy do tego, żeby ewentualnie sprawdzać, jeśli mamy wątpliwości. Podejrzewam, że słowniki nam trochę podpowiedzą, jeśli wątpliwość się pojawia.
0: Tak, w razie wątpliwości odsyłam po pierwsze do słowników, ale tak jak powiedziałem, one nie zawsze są kompletne. No, trzeba po prostu najnowsze słowniki, najbardziej aktualne tutaj przeglądać, ale też i do tego namawiam strony poradni językowych, też strona poradni językowej Uniwersytetu Łódzkiego. Tam różnego rodzaju wskazówki można w tej materii znaleźć. W razie wątpliwości można oczywiście podpytać, napisać wiadomość elektroniczną, mail do kogoś z poradni i na pewno odpowiedź państwo uzyskają.
1: No to dla wątpiących to taka porada teraz językowa od profesora Rafała Zaremskiego z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również ja, Iza Berkowska. Zapraszam na stronę Radia Łódź do zakładki O tym nie chcemy rozmawiać.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
8: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
9: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
10: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy ulicy Augustów w Łodzi domagają się budowy chodnika i przejścia dla pieszych. Komisja Europejska chce zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Komunikacja miejska w Łodzi podczas Łódź Summer Festiwalu będzie bezpłatna na wszystkich trasach. Nocą w całym regionie może przelotnie padać, a na wschodzie województwa możliwe ulewy i burze. Zaczniemy od alertu. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić w nocy we wschodniej części Polski, w tym na wschodzie województwa łódzkiego, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Greczman.
12: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin.
11: Efektem mogą być lokalne podtopienia i zalania, a także wezbrania wód w rzekach. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Żeby dojść do przystanku, łamią przepisy. Mieszkańcy nowych bloków przy ulicy Augustów 19 A i B w Łodzi od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejścia dla pieszych. Najbliższe przejścia dla pieszych są oddalone, a dojście do nich prowadzi wąskim ciągiem pieszym z betonowych płyt o szerokości niespełna metra, biegnącym tuż przy ruchliwej ulicy, mówi jedna z mieszkanek.
13: Na naszą prośbę administracja wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Dróg i Transportu z prośbą o to, aby tę sytuację jakoś rozwiązać, albo w formie wybudowania chodnika, który doprowadzi do jakiegoś najbliższego przejścia dla pieszych, albo właśnie w formie zrobienia dla nas przejścia dla pieszych.
14: Ten zakres inwestycyjny w mieście Łodzi naprawdę jest potężny, robimy bardzo dużo i tutaj absolutnie też trzeba się tym zająć, no ale wszystko ma swoją kolejność, wszystko ma swoje priorytety.
11: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Zarząd Dróg i Transportu poinformował mieszkańców Widzewa, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie jest na najbliższe lata planowana ze względu na wysokie koszty inwestycji. Zamiast tego zarząd zaproponował zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego albo sfinansowanie go przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową, czyli w praktyce z pieniędzy mieszkańców.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. O szczegółach Beata Płomecka.
15: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście. Z danych Komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: Propozycje komisji muszą jeszcze przyjąć kraje członkowskie i Parlament Europejski. Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festiwalu. Wydarzenie odbędzie się na łódzkich Błoniach podczas urodzin Łodzi, czyli od 24 do 26 lipca. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z transportu publicznego. Przejazdy tramwajami i autobusami MPK wszystkich linii będą bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603, która połączy przystanek Piotrkowska Centrum z główną bramą wydarzenia, mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski.
16: Dodatkowo w tych dniach wszystkie nasze linie i autobusowe, i tramwajowe na kierunek Rytkinia będą kursowały niemalże do 4 w nocy. W związku z tym robi nam się prawie komunikacja całodobowa.
17: Pociągi zgrane są z zakończeniem imprez festiwalowych, koncertów, poszczególnych koncertów, a właściwie tych ostatnich koncertów przede wszystkim.
11: Dodaje prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Natomiast kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zamknięte dla ruchu będą ulice w rejonie łódzkich Błoni, które nawet do poniedziałku, a także górna jezdnia Alei Piłsudskiego i Mickiewicza od Sienkiewicza do Kościuszki. Tunel będzie otwarty. Kolejne wiadomości o 22:00. Na wschodzie województwa w nocy możliwe ulewy, którym mogą towarzyszyć burze. Ostrzeżenia o burzach dotyczą powiatu skierniewickiego, a o ulewach z burzami ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego. Te alerty obowiązują do jutra do godziny 11. Przelotne opady możliwe są nocą w całym regionie. Temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Możliwe burze, termometry pokażą do 28 stopni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Oj, dzieje się w muzyce jazzowej, czy biorąc pod uwagę muzykę improwizowaną, muzyce bliskiej właśnie gatunkowi, który znamy od lat jako jazz. Bo na podstawie jazzu improwizują i to w wielu miejscach. Wiele festiwali, koncertów odbywa się w tej chwili, więc ci, którzy pozostają w Łodzi, mają gdzie się wybrać, czego posłuchać. Ale przede wszystkim mogą się wybrać na nasze koncerty Open Stage Etery Jazzu. Już ta akcja ruszyła. Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 19. Port Łódź, miejsce, które no, jest ciekawym miejscem, bardzo wakacyjnie zorganizowanym i na takiej wyspie wręcz gramy te koncerty, a państwo mogą poczuć się jak w zupełnie innym miejscu, nie wyjeżdżając właśnie z Łodzi. Więc zapraszamy na kolejne koncerty, już o nich będę opowiadał, ale wcześniej zwróćmy uwagę na to, że ta akcja ma za sobą już dwa pierwsze wydarzenia. Pierwsze to Marta Wilk, która śpiewała piosenki Agnieszki Osieckiej i grała jej Marta Sobczak. I dziś odtworzymy we fragmentach ten koncert. I dziś będę z paniami rozmawiał. A jeśli ktoś rzeczywiście korzysta z tych spotkań i bierze udział w nagrywaniu tych naszych audycji, to wie, że dzisiaj wystąpił Marek Kądziela ze swoim nowym składem i jeszcze na dodatek z nowymi premierowymi utworami.

0: Marek Kądziela nam zagrał. Jeszcze nie z tych nowości, bo jego koncert, który dzisiaj się odbył w ramach Open Stage Ether Jazzu, odtworzy za tydzień dokładnie, no we fragmentach, więc warto przyjść, warto posłuchać całości takiego koncertu, a nie tylko przez radio wyboru tych wszystkich rzeczy z koncertu, który już miał miejsce. Następne koncerty w kolejne poniedziałki, ale zanim to, może chronologicznie ustawiając wszystko, teraz będę zapraszał z kolei na International Jazz Platform. Kolejna taka impreza odbędzie się w Łodzi, to w ramach Letniej Akademii Jazzu, z kolei w klubie Wytwórnia. No a jeśli chodzi o International Jazz Platform, no to w ogóle wyjątkowe wydarzenie, trwające przez kilka dni jak zwykle i też dotyczące troszeczkę innej muzyki niż całość imprezy pod nazwą Letnia Akademia Jazzu. O wszystkim opowiada nam Karolina Józwa, która to wymyśliła i od lat International Jazz Platform organizuje.
1: Okolice jazzu.
0: Karolina Józwa, rozmawiamy o kolejnej edycji, łódzkiej edycji International Jazz Platform. No bo te edycje są już w różnych miastach. Zanim spytam cię, czy rozbudowujesz ten schemat, w jakich miejscach ma się pojawiać platforma, spytam cię o Łódź jako o bazę, prawda? Bo znowu wróciliśmy.
2: Tak.
0: Co się zmienia, co się nie zmienia?
2: Ja to nazywam Platforma Matka, jako ta główna i najważniejsza edycja w Łodzi, która od 14 lat odbywa się regularnie co roku w klubie Wytwórnia. W tym roku również już za niecałe dwa tygodnie, 20 lipca, spotkamy się na 4 dni. 4 dni warsztatowo, koncertowo, networkingowe, bo ta platforma nasza matka rozrosła się już znacząco i ma bardzo dużo różnych elementów, bo przede wszystkim to są właśnie te warsztaty dla najzdolniejszych artystów z całej Europy. Wybraliśmy w tym roku 40 takich artystów i artystki z ponad 350 zgłoszeń. Myślę, że ta liczba jest naprawdę bardzo taka napawająca nas optymizmem, że tyle młodych osób chce do nas, do Łodzi przyjechać. Także z jednej strony warsztaty, które poprowadzą topowi europejscy i światowi artyści, Tomika Reed, Hedwig Molestad, Christian Lillinger, Marta Varelis i Ingebrigt Hackerflaten. Także bardzo poważni tutaj artyści i artystki. Z drugiej strony to będą właśnie te wieczorne koncerty. Codziennie spotkamy się na trzech koncertach europejskich i światowych zespołów. Tutaj jest duży jednak nacisk na tą scenę europejską. Będzie trochę zespół z Francji, Robinson Curry, którego nie mogę się doczekać, czy Gregory Darjon, udzista z elektroniką, który również wystąpi. Będzie trochę Skandynawów, jak co roku. Jest to nasz taki kierunek odkrywania zespołów i artystów. No i będzie wielki finał. I tutaj myślę, że bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ na finał 23 lipca z jednej strony przedstawią się tam ci wszyscy młodzi artyści i pokażą, co oni tam wypracowali przez te 4 dni, ale z drugiej strony będzie premiera i będzie duża rzecz. W tym roku powołaliśmy do życia nową odsłonę Studia Jazzowego Polskiego Radia, czyli historycznego składu, który działa pod auspicjami Polskiego Radia. Wybraliśmy zupełnie nowy skład, złożony z totalnych indywidualności i osobowości naszej polskiej sceny. No i ten skład gigantów i gigantek poprowadzi Ole Morten-Wagan, czyli jeden z najważniejszych kompozytorów europejskiej i światowej sceny na duże składy, wieloletni dyrektor artystyczny Trondheim Jazz Orchestra. Także ten nasz wiking Ole Morten poprowadzi skład złożony z Marka Pospieszarskiego, Tomka Dąbrowskiego, Macieja Obary, Tymka Papiora, Maniuchy Bikont, Marty Varelis, Dominika Wani i wielu, wielu jeszcze innych artystów naszej sceny. Jakby mam taki przedsmak, ponieważ byłam na próbach tego składu, wiem, co tam się będzie działo i mogę zapewnić Państwa, że to będzie niepowtarzalne wydarzenie właśnie premierowo na finał naszej tegorocznej edycji International Jazz Platform.
0: Będzie bardzo kolorowo i zanim ten finał, to jeszcze Cię dopytam, tak, bo podróżując, będąc w różnych miejscach i organizując platformę w różnych miejscach, możesz zauważać młodych artystów, tak, a nawet szerzej patrząc, trendy, coś, co się zmienia w tej muzyce, znajdujesz już coś takiego poza jakby francuską sceną czy skandynawską, bo te sceny dość często i dość ciekawie pokazujesz na platformie.
2: Tak. Ja myślę, że przede wszystkim to, co obserwujemy wśród młodych ludzi, to jest to, że oni bardzo otwarcie, w bardzo taki elastyczny i otwarty sposób podchodzą do gatunkowości. Mhm. Nikt z nich nie chce być określany, że on tworzy w jakimś bardzo takim zawężonym gatunku. Wszyscy są bardzo otwarci, wszyscy czerpią z tego, co ich otacza, a otacza ich muzyka z przeróżnych wpływów, muzyka współczesna. Także myślę, że to jest główna rzecz, którą jakby tak zauważam wśród tych młodych artystów w całej Europie i to, że oni się nie boją trochę tego, że ktoś im powie, że to już nie ta muzyka, że to już jest coś innego i oni tak naprawdę chcą po prostu robić swoją muzykę. I jakkolwiek to my będziemy nazywać, to ich nie do końca to obchodzi. Dla nich to jest po prostu muzyka, która wykorzystuje elementy improwizacji. I też takie podejście też mamy na International Jazz Platform, takie też podejście mamy na Letniej Akademii Jazzu, że po prostu pokazujemy muzykę z różnych zakątków i świata, i tej właśnie gatunkowości muzycznej. I myślę, że to jest taka teraz taki najbardziej widoczny trend wśród młodych ludzi.
0: No, na pewno tak jest, że to jest szeroko rozumiana muzyka improwizowana, oparta w dużej mierze na elektronice, zdajemy też sobie z tego sprawę. Mhm. Ale ciekawe są te wątki kulturowe, nie? Że oni są z różnych części i potrafią to jakby pokazać, tak, nawiązać do tego.
2: Tak, i też są różne sceny i faktycznie te sceny są bardzo indywidualne i mają swoje cechy charakterystyczne. My mamy również tą naszą polską scenę bardzo charakterystyczną i tutaj jeszcze raz wracam do tego naszego finału, bo Ole Morten musiał dogłębnie też wejść w tą naszą tradycję muzyki i to będzie bardzo interesujące, jak jego interpretacja tej muzyki również i muzyki ludowej będzie wyglądać. Bardzo zachęcam tego koncertu, ale no właśnie też na platformie pokażemy to, co na przykład ja uwielbiam w scenie francuskiej, to jest to, że ci artyści wykorzystują wpływy pochodzące z różnych innych krajów, bliskowschodnich również. I dla mnie to jest w ogóle najbardziej taka interesująca część tej ich muzyki. I tak jak właśnie na platformie Robinson Curry, który połączy muzykę barokową z elementami muzyki arabskiej. On pochodzi z Libanu, z tego co pamiętam. A Gregory Darjon też jakby na udzie łączy elektronikę i znowu tutaj cała podróż jego do odkrywania swoich korzeni algierskich. I to będzie w ogóle też z wizualizacjami jego zdjęć i filmów właśnie z tych podróży odkrywania kraju swojego dzieciństwa. Także na przykład w scenie francuskiej to zawsze najbardziej mnie jakoś intryguje i oczarowuje, że właśnie oni bardzo, bardzo też mocno sięgają do różnych innych kultur wynikających z tego, że właśnie osoby pochodzące z tych krajów mieszkają we Francji.
0: Tak, na pewno, ale też takie nawiązania do klasyki są u nich po prostu powszechne i zawsze były, prawda? Tak. Instrumentów dawnych i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale też fajny wątek tutaj poruszyłaś, takiej osobistości wypowiedzi, prawda, że to jest dopiero ciekawe, jeżeli ktoś naprawdę chce powiedzieć o sobie coś albo nawiązać do rzeczywistości, która jego otacza.
2: Tak, no i właśnie wracając do tego, o co mi pytałeś wcześniej, co jest tak najbardziej charakterystyczne, to że właśnie ci młodzi ludzie, oni chcą mieć swój głos, oni chcą pokazać swoją historię, oni chcą pokazać swoją muzykę i to jest tak najbardziej właśnie dla mnie charakterystyczne i też tych zespołów, które faktycznie grają. W sensie oczywiście przestrzeń na tworzenie różnych rzeczy jest i wszyscy robią różne rzeczy, ale ja mówię o tych koncertach i tych artystach, którzy faktycznie są zapraszani i koncertują. Publiczność chce usłyszeć i zobaczyć coś autentycznego i chce poznać coś właśnie osobistego. I ta historia opowiedziana przez artystów ze sceny jest tak naprawdę najbardziej taka zachwycająca dla publiczności.
0: To wiesz, fascynujące jest to, że to są, przypuśćmy, młodzi ludzie, a już mają coś do powiedzenia, już to zagłębili się w swoją historię i chcą o niej opowiadać. Tak. A przy okazji platforma sama w sobie jest spotkaniem. Między nimi tworzą się różne inne ciekawe związki, no i panele dyskusyjne, prawda?
2: Co roku przyjeżdża do nas wielu gości z zagranicy, dyrektorów i dyrektorek artystycznych festiwali i sal. Tutaj przez kilka dni po pierwsze obserwują tych młodych artystów, podglądają, później robią notatki, bo to są, powiedzmy, że ci artyści, którzy wiedzą, że za parę lat u nich na scenach wystąpią i że to będą duże nazwiska. Także z jednej strony obserwują, z drugiej strony no właśnie rozmawiamy na temat tego, jak zmienia się sektor, jak zmienia się muzyka, co się dzieje w ogóle w Europie i jakie są trendy i na co trzeba zwracać uwagę albo o czym trzeba pamiętać. I też no, łączymy się w sensie takim, że bardzo często powstają różne fajne inicjatywy i projekty właśnie pomiędzy tymi ludźmi, którzy tutaj spędzą te parę dni, porozmawiają i się poznają.
0: Obserwujesz to nie tylko z punktu Łodzi, ale w tych kilku miastach, w których organizujesz platformę. Rozszerzasz taką działalność?
2: Planujemy nowe edycje platformy, ale na razie nie będę zdradzać gdzie. Będzie to inna lokalizacja skandynawska.
0: No skoro nie będziemy jeszcze o tym mówić, to na razie w Łodzi pozostajemy.
2: Tak.
0: Kolejna platforma przed nami. Dziękuję Ci bardzo.
2: Tak, do zobaczenia. 20 lipca zaczynamy. Dziękuję.
0: I tyle Karolina Józwa o tegorocznej edycji. Tak, impreza się rozrasta w wielu miastach, nie tylko tutaj w Łodzi, ale miastach europejskich się odbywa w różnych terminach, ale tu się wszystko zaczęło i tu jest ta bazowa platforma, do której wracamy. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w tegorocznych koncertach International Jazz Platform, to proszę pisać, odpowiadając na pytanie, która to z kolei edycja właśnie International Jazz Platform w tym roku się odbywa. p.bielawski@radiuj.pl. A w czwartek kolejny w ramach Letniej Akademii Jazzu wystąpi Hania Derej ze swoim trio i Jan Emil Młynarski. I też jeszcze zostawiłem tutaj jedno podwójne zaproszenie dla słuchaczy, ale to już jest ostatnie zaproszenie na ten koncert do zdobycia. To proszę powiedzieć, z jakim projektem przyjeżdża Jan Emil Młynarski. p.bielawski@radiuj.pl. A my gramy, i to całą orkiestrę wręcz niesamowitą, pod dyrekcją, można powiedzieć, Ole Mortena Wagana, o której tu była mowa w rozmowie z Karoliną Józwą.

Oto fantastyczna zapowiedź tego wszystkiego, co się będzie działo na International Jazz Platform, a to wydarzenie już od 20 lipca w klubie Wytwórnia. No zapowiadałem, że wiele takich ciekawych, wręcz nawet zjawiskowych koncertów przed nami i tak będzie i w lipcu i sierpniu. U nas na Open Stage Ether Jazzu w Porcie Łódź co poniedziałek o 19 też ktoś gra i tutaj już bez biletów można przejść i sobie posłuchać. Witek Janiak, Janiak Trio w najbliższy poniedziałek nam zagra, czyli to Trzej Królowie, prawda? Myślę, że wszyscy pamiętają taką płytę, jeśli nie, jest rozmowa z Witkiem Janiakiem na naszej stronie radio.pl. Tu okolice jazzu proszę odnaleźć i tam jest rozmowa właśnie z Witkiem na temat tego projektu, tej płyty, która wreszcie zabrzmi w wersji koncertowej.

0: Witek Janiak ze swoim składem już w najbliższy poniedziałek o 19 na Open Stage Ether Jazzu. Proszę przybywać na godzinę 19 do Portu Łódź. Tam w patio się spotykamy, słuchamy. Oczywiście każdy z tych koncertów nagrywamy wraz z wywiadem i one pojawiają się w naszych audycjach. I tak oto doszliśmy do momentu powrotu do pierwszego koncertu. Wszystko zaczęło się od Marty Wilk i Marty Sobczak. Marta Wilk zaśpiewała piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej. Marta Sobczak je zagrała na instrumencie klawiszowym. To, myślę, koncert, który spodobał się wszystkim tym, którzy przyszli z ciekawością, wsłuchując się w nowe wersje utworów z tekstami właśnie Agnieszki Osieckiej. A że część tego materiału to takie piosenki mniej znane, tym bardziej było ciekawie. Zaczniemy retransmisję tegoż wydarzenia od samej naszej rozmowy, a później już zabrzmią poszczególne piosenki.
1: Okolice jazzu.
2: To jest taka pora, że nie wiem, czy powiedzieć Państwu dzień dobry, czy dobry wieczór. Witam Państwa po prostu bardzo serdecznie. Open Stage Ether Jazzu to jest taka scena, która tutaj będzie się pojawiać. Tutaj, czyli w porcie Łódź, patio, jeśli nie pada, a dzisiaj z lekkim dreszczykiem, by nie powiedzieć deszczykiem i nie wiadomo jak będzie, ale mam nadzieję, że jednak pozwoli nam ta pogoda i deszcz dokończyć to spotkanie, nagrać wszystko odpowiednio. Mam nadzieję, że nie będzie to również przeszkadzać muzyce, bo trochę wieje, ale to też właściwie ma swój urok, bardzo wakacyjny. Przyznam, miejsce wakacyjnie wygląda. Zauważą to ci, którzy później będą co nieco oglądać, a nie tylko słuchać w radiu. Fajne miejsce na wakacje, więc tu się będziemy spotykać z jazzem albo muzyką improwizowaną, bo tak pomyślałem, że to będą spotkania z różną muzyką. W różne strony ta improwizacja będzie nam podążać. Będziemy się spotykać jednak przede wszystkim z tym, co się w Łodzi dzieje. No i to jest właśnie piękny na dodatek łódzki akcent, bo to dwie piękne panie, to pomyślałem najlepsze otwarcie z możliwych. Jeszcze wspomnę tylko, a nie, to później powiemy, że a propos tego piękna, to również piękne piosenki i o ten temat zaraz poruszymy. Marta Wilk dzisiaj, proszę Państwa, będzie śpiewać dla Państwa. A Marta Sobczak będzie grać tutaj pięknie na tym klawiszu, który za mną. Pozwolę sobie usiąść, przedstawić bliżej panie Państwu, żeby wszyscy wiedzieli, co się wydarzy, jak się wydarzy i skąd ten pomysł. Marta Wilk, jesteś związana z Łodzią od ilu lat?
3: Mieszkam w Łodzi od 2007 roku. To ile to jest lat?
2: Przyjechała z gór, proszę Państwa, i tak się zakochała po prostu w Łodzi. Czyli my mamy jednak swój urok. Jaki właśnie?
3: To znaczy nie dokładnie było tak, jak mówisz, ponieważ po drodze
2: no i mogłaś już tego
3: mieszkałam
2: nie mówić.
3: W kilku innych miastach, ale dlaczego to mówię?
2: Tak.
3: Ponieważ mam skalę porównawczą.
2: Tak.
3: Urodziłam się w górach, ale mieszkałam później w Krakowie, a później mieszkałam w Katowicach i wybrałam Łódź. Naprawdę wybrałam Łódź. Łódź jest, niektórzy mówią, trudna, ale ona mi przypomina małą miejscowość, ponieważ w mojej okolicy, a mieszkam na Bałutach, wszyscy dobrze się znamy, co jest wyjątkowe w dużych miastach. Nie jest metropolialna, nie wiem, czy takie słowo jest.
2: Może, stworzyliśmy je właśnie.
3: Ale opowiem Państwu pewną anegdotę. Mamy krótko mówić, więc opowiem Państwu anegdotę związaną właśnie z Łodzią. To był mój pierwszy kontakt taki ze społecznością łódzką. Otóż, kiedy kupiłam mieszkanie w Łodzi z moją mamą, wykosztowałyśmy się doszczętnie, kupowałyśmy za gotówkę, proszę Państwa, mieszkanie i nie miałyśmy już ani grosza. Plus jeszcze notariusz i udałyśmy się do tego mieszkania i poniżej, koło bloku, jest mały sklepik. Teraz to już wiem, że to jest sklepik u pana Staszka. I ja do tego sklepiku zajrzałam i miałam 10 zł. I za te 10 zł powiedziałam,

0: Powiedziałam panu, że poproszę jakąś herbatę, no i ciastka, bo na więcej mi nie starczy. A tenże pan powiedział, nic nie szkodzi, wpiszę w zeszyt. A ja mówię, ale przecież pan mnie nie zna. Jak pan w zeszyt wpisze? Ja wiem, pani kupiła mieszkanie na 8 piętrze.
1: Wszystko wiedziałem,
0: to jest
1: o tobie,
0: Łódź, tak.
1: Zanim zdążyłaś się odezwać i dzień dobry powiedzieć. A ja pomyślałem, że ty sobie z kolei pomyślałaś, zeszyt, zaraz, w zeszycie to się zapisuje teksty, do piosenek oczywiście, co byłoby bardzo realne. I też odniosę się do tej bliskości, do tego małego społeczeństwa, społeczności, jak powiedziałaś, bo wydaje mi się, że to, co robisz, opiera się na jakiejś bliskości, intymności nawet bardzo często. Takie projekty tworzysz. Dziś będziemy mieć z takim projektem do czynienia. Historyczna chwila, bo tak naprawdę po raz pierwszy Marta Wilk chyba w Radiu Łódź.
0: Tak, to prawda.
1: Śpiewająca. Ale historyczna chwila również dla drugiej mojej rozmówczyni, Marta Sobczak, proszę państwa. Historyczna, bo ona już nie wiem ilukrotnie odmówiła mi w ogóle wypowiedzi. Nie chciała udzielać wywiadów. To będzie pierwszy taki moment. Witaj.
2: Tak, dobry wieczór państwu. Ja od razu się wytłumaczę wrodzoną skromnością.
1: Nie, bo już pomyślałem, że mnie nie lubisz. Ale i dlatego odmawiasz. Ale skoro to taka historyczna chwila i wreszcie się zgodziłaś, dlaczego nie lubisz opowiadać o muzyce?
2: Dlatego, że ja jestem przez całe życie takim człowiekiem w roli, takim reflektorem troszeczkę na innych. W tej roli takiej towarzyszącej najlepiej się czuję. I po prostu... Mam wrażenie, że kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy rzeczywiście będzie o czym opowiadać.
1: Wolisz wypowiadać się dźwiękami, ale to też jest piękne, że bierzesz udział właśnie w takich specjalnych projektach. To też powoduje coś w tobie. Bardzo chętnie udzielasz się. Marta tylko do ciebie zadzwoniła, już się zgadzasz. Tak wyobrażam to sobie.
2: Tutaj akurat parę słów mogę powiedzieć. Marta jest jedną z tych kilku osób, którym po prostu się nie odmawia i tak to
1: i
2: się wydarzyło.
1: I dlatego tak się stało. Tak. Ale też swoją drogą pewnie lubisz taką piosenkę, która dzisiaj tutaj zabrzmi, którą wykonacie.
2: Tak, zdecydowanie ten wybór repertuaru takich piosenek ponadczasowych, po prostu bardzo dobrych kompozycji, tak? To na pewno mnie przekonało.
1: No tak będzie rzeczywiście. Wspominając o specjalnym projekcie, no to już Marta teraz wyjaśni. To będą piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, prawda? Wszystkie.
0: Tak. Oczywiście to są same teksty Agnieszki Osieckiej. Nie ma wyjątków. Natomiast różnice są tylko w kompozytorach. Mhm. Czyli są różni kompozytorzy. Oczywiście może trochę przesadziłam. Dzisiaj wieczorem będzie trochę nostalgicznie. Tak się ułożyło, proszę państwa. Widzę trochę mężczyzn na widowni. Mam nadzieję, że zabiorę was...
1: A co, mężczyźni nie lubią nostalgii, myślisz? O, nawet słyszę. Bałem się, że nie usłyszymy się, bo państwo tam za wodą, a my tutaj przed wodą. A niesie się po wodzie, tak? To super, bo chciałem zapytać, czy lubią państwo piosenki Agnieszki Osieckiej, z tekstami Agnieszki Osieckiej.
3: Bardzo.
1: Do dzisiaj państwo to lubili. To dziewczyny jak zagrają, to dobrze. Koniec żartów.
0: Mam nadzieję, Marta, że po tym koncercie również państwo będą lubili te piosenki.
1: Pozwolę sobie jednak swój żart zakończyć innym tekstem. Otóż... Bardzo fajnie pokazujesz pewne rzeczy, nawet dla mnie w pewien sposób odkrywczo. Nigdy nie słuchałem tak piosenek, na przykład Agnieszki Osieckiej, a kiedy słucham twoich interpretacji, znajduję w tym coś zupełnie innego. Do Marty Sobczak też mogę się w ten sposób odnieść, że czasami mnie zaskakujesz, tak dziewczyno, zwłaszcza w Big Bandzie robisz nagle taki numer, bo w Big Bandzie też gra, naprawdę. To jest dopiero i zawsze gdzieś obok mnie wtedy jest. A ja zapowiadam na przykład z radością taki koncert. Wracając do dzisiaj... I jeszcze na dodatek są to takie mniej popularne, może tak powiem, piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, prawda?
0: Tak, częściowo. Nie wszystkie są nieznane, a właśnie dzisiaj na próbie byłam świadkiem tej sytuacji, której zawsze artysta się obawia. Nie ma tego pana na widowni, na szczęście, ponieważ podczas próby próbowałam kilka utworów, no i pojawił się taki dość znany utwór i on, to jest fajny utwór. Niestety... Widownia lubi słuchać piosenek, które zna. I wtedy przebić się z czymś mniej znanym nie jest łatwo, więc mam nadzieję, że państwa zaciekawię literaturą Agnieszki Osieckiej mniej znaną, ale będę przeplatać utworami bardziej znanymi.
1: Agnieszka Osiecka też związana z Łodzią i o to mi chodziło już w samej zapowiedzi, że mamy bardzo dużo łódzkich akcentów, pięknych, jak państwo widzą, łódzkich akcentów, od razu człowiek inaczej też wygląda. Bardzo się z tego powodu cieszę, dlatego dziewczyny zaprosiłem i myślę, ale to będzie świetny start dla Open Stage Ether Jazzu. Drugie panie, nie uprzedzając wypadków, żeby za bardzo tutaj widownia nie wiedziała, co się wydarzy i jakie tytuły się pojawią, po prostu powiem. Marta Wilk, Marta Sobczak przed państwem.
4: Thank you.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich przegrana Łodzi we walce o Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, planowany powrót pociągów pasażerskich do Poddębic i prokuratorskie dochodzenie w sprawie incydentu w Bielsku-Białej. Chodzi o akt agresji wobec mieszkanek Ukrainy. Alert pogodowy dla wschodniej części regionu. Zapowiadane są ulewy, przelotne opady możliwe w całym województwie. Porażka Łodzi w staraniach o ulokowanie w mieście Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Starało się o to 6 miast, wygrała Warszawa. To w stolicy powstanie kosmiczny ośrodek. A pomysł ulokowania go w Łodzi miał szerokie poparcie naukowców i polityków. Promował go m.in. polski kosmonauta, łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik mówi, że miasto godzi się z tą porażką, ale nie składa broni i będzie walczyć o kolejne wielkie projekty.
6: Warto się bić o każdy ważny, prestiżowy, duży projekt, bo po pierwsze Łódź na to zasługuje, a poza tym samo przedostawanie się do finału takiej rywalizacji, konkurencji też jest wartością, jest zaznaczeniem swojego potencjału, swoich przewag. To, że nie zawsze się udaje, no to jest jakby wpisane w tego rodzaju rzecz.
5: Jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
7: Więcej na radiołódź.pl.
5: Do Poddębic wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. Możliwe, że już pod koniec roku, w grudniu, tak zwaną magistralą węglową dojadą tu pociągi z Łodzi. A niewykluczone, że w kolejnych latach pojadą jeszcze dalej. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
8: W grudniu pociągi ŁKA zaczną kursować z Łodzi przez Zduńską Wolę i Szadek do Poddębic. Niewykluczone, że pociągi jadące magistralą węglową w przyszłości pojadą jeszcze dalej, mówi prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj.
9: Jest możliwość obsługi dalszych stacji w razie potrzeby aż do linii, powiedzmy, Koło lub Kutno. To już będą dalsze analizy w kolejnych latach pewnie prowadzone, jak daleko ta sieć powinna sięgać.
8: Stopniowo dobiega końca remont magistrali węglowej w Łódzkiem. Po wymianie torowiska pociągi będą mogły rozpędzić się do ponad 100 km na godzinę.
5: Z połączeń, które zapewni tak zwana węglówka, chcieliby korzystać także mieszkańcy okolic Wielunia i Wieruszowa. Jednak w tym przypadku trzeba zbudować dodatkowe torowisko, które połączy linię 181 z magistralą węglową. Inwestycja jest wciąż na etapie projektu. Szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych mówi, że liczba zgłaszanych aktów agresji na Ukraińców w Polsce rośnie. W weekend w internecie opublikowano nagranie, na którym dwie ukraińskie nastolatki są znieważane przez mężczyznę w autobusie w Bielsku-Białej. Mężczyznę zatrzymała policja, a sprawę bada prokuratura. Prezes ośrodka Konrad Dulkowski, który zgłosił sprawę do prokuratury, uważa, że śledczy w takich sprawach często są bierni.
10: W wielu przypadkach, kiedy mamy sytuację medialnie nagłośnione, a prokuratura nie wszczyna postępowania, bo nikt nie złożył, okazuje się, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
5: W tym przypadku jest dochodzenie nadzorowane przez prokuraturę w Żywcu. Zabezpieczono nagrania, rozpoczęto identyfikację pokrzywdzonych i sprawcy i zatrzymano 54-letniego mężczyznę. Postępowanie jest prowadzone w kierunku przestępstwa z nienawiści. Prezydent Węgier w niewygodnej sytuacji. Węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, której celem jest usunięcie Tomasza Szalioka z urzędu prezydenta. To jedna z najważniejszych zmian ustrojowych od czasu objęcia władzy przez rząd premiera Petera Madziara. Tomasz Szaliok został powołany jeszcze przez poprzedni parlament pod kontrolą byłego premiera Viktora Orbana. Nowy zapis przewiduje wygaśnięcie jego mandatu dzień po wejściu nowelizacji w życie. Prezydent Tomasz Szaliok ma na podpisanie tej regulacji 5 dni. Premier Madziar napisał na Facebooku, że jeżeli prezydent odmówi, to będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia go urzędu. Głosowanie nad tą poprawką do konstytucji zbojkotowali deputowani poprzednio rządzącej koalicji Fideszu i KDNP, uznając projekt za niezgodny z zasadami państwa prawa. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
11: Iga Świątek zaliczyła spadek w najnowszym rankingu światowym tenisistek WTA. Najlepsza Polka zajmuje teraz 8 miejsce, a wcześniej była trzecia. Ten spadek to oczywiście pokłosie szybkiego odpadnięcia z Wimbledonu, w którym to Polka nie obroniła tytułu sprzed roku. Na 22 miejscu plasuje się Maja Chwalińska, 44 jest łodzianka Magdalena Fręch, a 51 pozycję zajmuje Magda Linet, która dzisiaj niespodziewanie przegrała w Atenach z dużo niżej notowaną Japonką Mai Hontamą 0-2 w setach 4-6 i 5-7. Co ciekawe, Japonka zajmuje miejsce na początku trzeciej setki, a mecz trwał godzinę i 46 minut. Liderką rankingu WTA pozostaje Arina Sabalenka, druga jest Kazaszka Jelena Rybakina, natomiast trzecią pozycję zajmuje Jessica Pegula ze Stanów Zjednoczonych. Zwyciężczyni Wimbledonu Czeszka Linda Noszkowa awansowała z 12 na już siódmą pozycję. U panów ponownie najlepszym z Polaków jest Hubert Hurkacz, który wskoczył na 68. pozycję, a spadek o ponad 20 lokat zaliczył Kamil Majchrzak. I tu też jest to wynik słabszego niż przed rokiem występu Piotra Kwianina w Wimbledonie. No obecnie Majchrzak zajmuje 66. pozycję. Prowadzenie w rankingu ATP zachował Jannik Sinner. Włoch, przypomnę, ponownie wygrał Wimbledon i zwyciężył w finale z Niemcem Aleksandrem z Wieriewem 3-1 i to właśnie Niemiec w rankingu jest też na drugiej pozycji. Na trzecim miejscu plasuje się Hiszpan Carlos Alcaraz, którego zabrakło w kolejnym wielkoszlemowym turnieju z powodu kontuzji. Przedstawiciele FIFA rozważą możliwość powiększenia piłkarskich mistrzostw świata o kolejnych 16 drużyn podczas turnieju w 2030 roku. Poinformował o tym szef piłkarskiej centrali Gianni Infantino, a o szczegółach z USA Jan Pachlowski.
12: To z pewnością kwestia, która zostanie przeanalizowana i omówiona w odpowiednich komisjach po zakończeniu tych mistrzostw świata, podkreślił Infantino i dodał, organizując mistrzostwa świata, trzeba myśleć o całym globie, nie tylko Europie czy Ameryce Południowej, ale faktycznie o całym świecie. Każdy kraj powinien mieć prawo marzyć o udziale w tym turnieju, komentuje szef FIFA. Turniej w 2030 roku będzie przedsięwzięciem obejmującym kilka kontynentów. Zaplanowano, że pierwsze trzy mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, po jednym w każdym z tych krajów, a pozostałe spotkania zostaną rozegrane w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. Rozszerzenie stawki do 64 drużyn mogłoby oznaczać, że każde z tych południowoamerykańskich państw gościłoby jedną grupę złożoną z czterech zespołów, zamiast organizować tylko jeden mecz. Federacje UEFA oraz CONCACAF skrytykowały ten pomysł. FIFA zrzesza 210 reprezentacji. Proponowane zmiany doprowadziłyby do tego, że na mundialu zagrałoby aż 25% z nich. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: A przypomnę, że na placu boju w tegorocznym mundialu pozostały już tylko cztery drużyny. Już jutro pierwszy półfinał, a w nim Francja zagra z Hiszpanią. Ten mecz na stadionie w Arlington o godzinie 21 czasu polskiego, natomiast w środę również o 21 czasu polskiego Anglia z Argentyną zmierzy się w Atlancie, natomiast wielki finał już 19 lipca. Kolejny tydzień treningów przed nowym sezonem rozpoczęły piłkarki Grot SMS-u Łódź. Podopieczne Sebastiana Papisa są już po dwóch sparingach, ale oba przegrały. Na razie w zespole panuje spora przebudowa kadrowa, a trener Papis nie ukrywa, że cele na nowy sezon nie będą wygórowane.
13: Na pewno celem naszym, podobnie jak było w zeszłym sezonie, no to przede wszystkim to jest utrzymanie się w lidze, tak? No a później zobaczymy, jak to będzie wyglądało, to budowanie zespołu. Widać, że zeszły sezon pokazał nam to, że potrzeba było pół roku na to, żeby ta drużyna załapała i żeby dziewczyny też zobaczyły, jak się gra ze starszymi dziewczynami, bo wiadomo, też mieliśmy dużo młodzieży.
11: Przypomnę, że w poprzednich rozgrywkach Ekstraligi SMS zajął ostatecznie 5. miejsce. Nowy sezon Łodzianki rozpoczną w pierwszy weekend sierpnia trudnym meczem, wyjazdem na teren mistrzyń Polski Czarnych Sosnowiec. Piłkarze ekstraklasowego Widzewa Łódź pokonali austriackiego trzecioligowca Marszfeld Donauen 4-3 i był to ostatni mecz sparingowy Łodzian podczas zgrupowania w Austrii. 2 gole dla Widzewiaków strzelił Mariusz Fornalczyk, po jednym dołożyli Szwajcar Andy Zekiri i Kamil Cybulski, a więcej o tym na radioloc.pl.
5: Silne ulewy zapowiadane są na noc dla wschodnich powiatów województwa łódzkiego. Mogą im towarzyszyć burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą powiatów rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego i obowiązują do jutra do godziny 11. Burze możliwe także w powiecie skierniewickim, a przelotne opady deszczu, choć nie tak ulewne w całym regionie. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze również możliwe. Będzie bardzo ciepło, nawet do 28 stopni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bierawski, witam w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania i natychmiast wracam do retransmisji koncertu Marty Wilk i Marty Sobczak na Open Stage Ether Jazzu, czyli powtarzamy pierwszy koncert właśnie z tego cyklu, który odbył się w porcie Łódź. Powtarzamy oczywiście, nie wszystko się tutaj pojawia we fragmentach, warto więc przybywać do portu, warto być na całym koncercie. Ale to jest fajne przypomnienie dla tych, którzy byli, no a dla tych, którzy nie byli, myślę, że znakomity moment, żeby zapoznać się z tym repertuarem zagranym specjalnie dla nas właśnie w ramach cyklu Open Stage Ether Jazzu. To wracamy do tego koncertu.
2: Tutaj jednak powiem parę słów, ponieważ ten utwór znacznie będzie różnił się od pozostałych, a to dlatego, że kompozytorem tego utworu jest Krzysztof Komeda, który komponował w swoim wyjątkowym stylu, niełatwym, ale proszę wsłuchać się w to, jak pięknie melodia głosu wtapia się w harmonię. To są brzmienia nieoczywiste, jednak tworzące przestrzeń zupełnie nienazwaną. Ballada pod tytułem Nie jest źle.

muszę coś powiedzieć i się muszę napić. Teraz muszę coś powiedzieć, proszę Państwa, bo tutaj Piotr opowiadał, że to będzie taki jazz. Zawsze się tego boję, czy to jest jazz, czy tego nie ma. Natomiast chciałam dla Państwa zaśpiewać piosenkę Agnieszki Osieckiej, która absolutnie nie jest jazzowa. Chciałam ją opowiedzieć Państwu. Wszyscy ją znamy. Widzimy Marylę w jej fifi-rifi na głowie, na butach, piękne złote suknie i czasem odciąga naszą uwagę tą właściwą od tekstu i mam nadzieję, że kiedykolwiek usłyszycie Marylę w tym repertuarze, to inaczej na to spojrzycie, ponieważ ten utwór jest przejmujący moim zdaniem. Proszę posłuchać.

0: Pada deszcz.
1: Widzę, że Państwo korzystacie z daszku. Proponuję, że ktoś nie ma parasola, to ja właśnie mam tu parasol. Można się schować pod tymi tutaj, pod cieniami. Można skorzystać. Jeszcze chwileczkę, przepraszam, ale musimy przesunąć instrument, ponieważ to jest elektronika. I już Marta raz naprawiała ten instrument właśnie z powodu deszczu. To może stać. Przyciśnij jeszcze tu pedał, nie?

No ja tu stanę, dobra. Będę cię zasłaniać. Mówię, że będę cię zasłaniać.

I znowu, proszę Państwa, powiem coś, ponieważ ta piosenka oryginalnie nie jest autorstwa Agnieszki Osieckiej. Jest to piosenka włoska, ale Agnieszka napisała do niej polski tekst, zresztą piękny. Proszę posłuchać.

minęło Portofino. W zaroślach ostro krzyknął ptak. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiłam.

0: obrócić, bo nie wiem, co tam jest. A, już wiem, co jest. Dobra.
1: Ja sobie muszę ściągi dawać, proszę Państwa, bo jak się wczuwam, to niestety ucieka mi tekst. A to wstyd. Chciałam tylko podziękować, że tu tak nas, o nas dbają, bo widzę, że i kocyki wjechały na salę, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę się również okryć, to tutaj można skorzystać. Niestety nie sprzyja nam pogoda, ale dziękuję, że Państwo zostaliście. A teraz będziemy, mam nadzieję, razem śpiewać. To jest piosenka, która ma bardzo skomplikowany tekst i mam nadzieję, że Państwo się go nauczycie. Pierwsze słowa to gadu gadu. Proszę powtórzyć. Coś nieśmiało. A drugie słowa to są baju baju. I dokładamy do tego gadu gadu nocą, baju baju w dzień. I mam nadzieję, że też śpiewanie was rozgrzeje troszeczkę, zrobi wam się cieplej.

Proszę Państwa, jak tam wam jest? Dacie radę? Bo zbliżamy się powoli do końca koncertu. Na sam koniec, być może, tak jak powiedziałam w radio, kiedy spotkałam się z Piotrem na audycji, aby opowiedzieć o tym koncercie, on nigdy nie mówi, o co będzie pytał, proszę Państwa, tylko po prostu siadamy i mówimy, co czasem jest niebezpieczne. I powiedziałam coś takiego, że piosenki Agnieszki Osieckiej rosną razem z nami. Kiedy się ma 20 lat, inaczej się je czyta. Kiedy się ma 40 lub więcej, inaczej się je czyta. I być może ja czytam je właśnie tak, jak Państwo je słuchacie. I tak też ułożyłam zakończenie koncertu. Może nie takie fanfarowe. I ten utwór jest przedostatnim utworem. Jeżeli ktoś z Panów poczuje się źle, to proszę brać to z lekkim poczuciem humoru. To jest przepiękny utwór. No niestety Agnieszka tak napisała.

kobiety waszego życia idą spać. Nie trzeba ich kochać wcale, ale kobiety waszego życia idą spać. Nie trzeba ich kochać.

0: I proszę Państwa, dotarliśmy szczęśliwie do końca koncertu. I cóż?
1: I Sing Sing.
0: No po co to powiedziałeś, Piotr? No ze wszystko. No i cóż? Nie było niespodzianki już, trudno. Miała być niespodzianka.

0: Marta Wielk dla Państwa śpiewała, Marta Sobczak dla Państwa grała. Zepsułem zabawę, bo opowiadała o mnie takie rzeczy, że naprawdę, wiesz co, naprawdę wszystko wydasz. Co się dzieje nawet w radiu, kulisy i naszych rozmów także. No ale okej, niech ci będzie, niech Państwo wiedzą, jak to w radiu działa. Tak to w radiu działa, jak Państwo teraz widzą. Czasami sobie rozmawiamy, czasami śpiewamy i gramy. Deszcz sobie pada. Mają bis jeszcze zagrać, zaśpiewać? Którą piosenkę?
1: Proszę Państwa, jak jeżeli chodzi o bis, to nie mamy bisu.
0: Którą piosenkę mamy powtórzyć
1: właśnie,
0: teraz?
1: Ale bis to jest powtórzenie piosenki, więc proszę sobie, w takim razie zrobimy głosowanie i proszę wybrać sobie utwór, który mamy powtórzyć.
0: Sing Sing wyłączam z tego, bo się koncert kończył, więc jeszcze dokładnie pamiętamy. Przypominamy sobie piosenkę, którą jest z początkowych. Portofino może. No nie jest dwójka. Ja mówiłem, że to nie jest... Znaczy, ja nie mówiłem, że to jest dwójka. Dwójka. Co to było dwójka?
1: Ale pan na pewno nie wie, co to jest dwójka. Tylko pan strzela.
0: Nie szkodzi. Będzie dwójka. No dobrze pan strzelił.
1: No dobrze, skoro państwo chcecie dwójkę, to będzie dwójka. Tak? Żeby nie było tak jak w Szreku, wybierz trójkę. Tak? No dobrze, proszę Państwa, to jednak na bis. Wiecie, jak to jest, kiedy się ma koncert i jest bis drugi, trzeci, czwarty, to jak zrobić, żeby był tylko jeden? Zaśpiewać dokładnie taki utwór jak za chwilę. No cóż, tylko że ja sobie muszę otworzyć niestety słowa. Niby umiem, ale się mogę pomylić. Nie wiem, jaki my mamy ulubiony. Właśnie dwójka. Dobrze, niech będzie dwójka.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Przed mikrofonem Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. W nich obawy łódzkich kierowców przed początkiem remontu na Alei Palki, nowe prawa pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Parlament Europejski i remont w zduńskowolskim Mechaniku. Po zmianach przyszli technicy samochodowi będą się uczyć na nowoczesnym sprzęcie. Nocą na wschodzie regionu ma padać silny deszcz. Jutro przeważnie będzie pochmurno, ale bardzo ciepło. Łódzcy kierowcy obawiają się korków na dołach. W tym tygodniu rozpocznie się etapowa wymiana nawierzchni na Alei Palki od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności w kierunku centrum. Informacje na ten temat zebrał Damian Grosicki.
1: Pracę zaplanowano na wakacje, aby zminimalizować utrudnienia. Przejazd przez cały czas zostanie zachowany, ponieważ robotnicy będą zajmować tylko poszczególne pasy ruchu. W weekend pracami będą objęte tylko skrzyżowania z Telefoniczną i Wojska Polskiego. Mimo teoretycznie mniejszego ruchu na łódzkich ulicach, kierowcy obawiają się Armagedonu.
2: Niech pan weźmie fachowców i niech obejrzą tą nawierzchnię. Tam w zasadzie nie ma pęknięć.
3: Słabo, proszę pana. Ja tego nie widzę.
4: Nie, raczej nie.
1: Klamka zapadła, a remont nie będzie dotyczył tylko Alei Palki, ale też Strejkowskiej, gdzie zbudowany będzie drugi lewoskręt w Wojska Polskiego. Od Inflanckiej w kierunku Nowosolnej. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Prace mają się zakończyć wraz z wakacjami. Nowe prawa dla pasażerów podróżujących samolotami po Unii Europejskiej przepisy zaakceptował Parlament Europejski. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek przedstawiania ceny biletu wraz z bagażem podręcznym już na początku procesu rezerwacji. Nie będzie zatem ukrytych dopłat pojawiających się dopiero na kolejnych etapach zakupu. Nowe regulacje przewidują też, że pasażerowie będą mogli bez dodatkowych kosztów zabrać na pokład na przykład plecak czy torebkę. Natomiast linie lotnicze będą mogły zaoferować zniżkę osobom podróżującym bez większego bagażu podręcznego. Łódzki eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówi, że chodziło o wprowadzenie jednego standardu w całej Europie.
5: My chcieliśmy, żeby po prostu w Europie, w 27 krajach, był jeden standard. Kupując bilet, w cenie biletu powinieneś mieć tą małą walizkę, którą będziesz mógł wziąć na pokład samolotu, jasno określoną, i żeby nie było tutaj żadnych dodatkowych opłat.
6: To są bardzo ważne prawa dla Polaków, co jest tym istotniejsze, że ten transport staje się coraz bardziej powszechny.
0: Dodaje łódzki poseł Krzysztof Piątkowski. Łatwiejsze mają też być procedury ubiegania się o odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty. Teraz propozycje muszą zostać ostatecznie zaakceptowane przez premierów państw członkowskich i od nowego roku wejdą w życie. Ważna inwestycja w zduńskowolskim Mechaniku. Uczniowie kształcący się w zawodach mechanika i technika pojazdów samochodowych zyskają nowoczesny sprzęt do nauki. Dyrekcja placówki uważa, że dzięki temu będą lepiej odpowiadać na wyzwania rynku pracy. Teraz niektóre maszyny, na których się uczą, mają kilkadziesiąt lat. Co się zmieni? O tym reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
7: Rozpoczęty niedawno remont warsztatów szkolnych w zduńskowolskim Mechaniku zupełnie zmieni możliwości kształcenia jego uczniów, zwraca uwagę dyrektor tej placówki Edyta Mataśka.
8: Będzie pracownia mechaniczna z nowoczesnymi obrabiarkami, ploterami, szlifierkami, frezarkami i drukarką 3D. W dalszej części warsztatów będziemy mieli dużą pracownię pojazdów samochodowych z pełną ścieżką diagnostyczną.
7: Realizowana z unijnym dofinansowaniem modernizacja warsztatów zduńskowolskiego mechanika ma potrwać do końca marca przyszłego roku.
0: Uczniowie będą się wtedy uczyć na takich samych urządzeniach, jakie wykorzystują lokalne firmy, dlatego po zakończeniu nauki będą mogli od razu przystąpić do pracy.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Nadciągają upały. W regionie łódzkim mają się pojawić pod koniec tygodnia. Jak sobie radzić z wysokimi temperaturami, to wiedzą mieszkańcy i turyści w Rzymie, gdzie dzisiaj termometry pokazywały 34 stopnie. Ja mam wachlarz, to stara metoda. Chłodzę się właśnie w ten sposób. Kupiłam też parasolkę, która jest niezastąpiona. Najważniejsze to pić i szukać cienia. Mamy czapki, spacerujemy w cieniu i nawadniamy się. W naszym regionie w czwartek i piątek temperatura może sięgnąć 30 stopni lub nawet przekroczyć tę wartość. A teraz prognoza na najbliższe godziny. Dla wschodnich powiatów województwa łódzkiego na noc zapowiadane są silne ulewy, mogą im towarzyszyć burze z porywistym wiatrem. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą powiatów rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego, obowiązują do jutra do godziny 11. Burze możliwe są też w powiecie skierniewickim, a przelotne opady deszczu, chociaż nie tak ulewne w całym regionie. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, możliwe burze, termometry pokażą do 28 stopni.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Sześć minut po godzinie 23, po raz 59 mówię dobry wieczór w towarzystwie Adama Miksy, który program realizuje. No to zapraszamy na spędzenie dobrego czasu, który będzie trwał prawie 120 minut.
2: We're only here for a good time. We're only here for the world. We're only here, we celebrate burning churches down.

0: kiedyś. Kiedyś ten zespół również na tym festiwalu występował. Być może w przyszłości zagra. W tym roku nie będzie, ale pomyślałem, że na dobry początek, dobry tytuł z ich 11 longplaya, który się ukazał nie tak dawno, bo 24 czerwca. Combi Christ z albumu The Venom in the Mouth of God. A teraz już na linii mamy prawdopodobnie naszego gościa.
1: Gość.
0: Kłaniam się z prawdziwą przyjemnością. W pas się nawet kłaniam po drugiej stronie słuchawki. Krzysiek Rakowski.
2: No miło mi bardzo, witam.
0: Mi jest również miło, bo ostatni raz z tobą rozmawiałem kilkanaście lat temu chyba, dla tego radia. A kilkanaście lat to szmat czasu, prawda, Krzysiek?
2: Tak, tak. Ja już jak nie wybiegam wstecz, bo tego było zbyt wiele. To już 35. edycja. Ja się nad tym nie zastanawiam, bo no mówię, to już 35 lat, więc nie ma po co tam zagłębiać się w przeszłość. Nawet jakbyś mnie pytał o zespoły, które grały w poprzednich latach, to ja już wielu rzeczy nie pamiętam.
0: A Combi Christ pamiętasz, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym,
2: tak? Kiedy no oni? Tak, no bo to zupełnie niedawno, po pandemii zaraz.
0: A, w 2024, tak?
2: 4 jakoś,
0: aha, tak. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, Krzysiek Rakowski, który jest szefem, a masz może taką wiedzę, czy to najstarszy festiwal, który odbywa się w naszym kraju? Znaczy nie mam na myśli oczywiście festiwalu opolskiego w Sopocie, tylko z tych festiwali... No nie, no najstarszy nie.
2: Jest to możliwe bez przerw.
0: No właśnie, bo tak pomyślałem, bo Jarocin miał przerwę.
2: A my nie mieliśmy. Znaczy jeden rok na pandemię, ale tylko jeden.
0: Jak powiedziałeś, 35. edycja, no to jest...
2: No tak wyszło.
0: To niedługo wkroczysz na taką ścieżkę opolską, jak jeszcze, jak Bóg pozwoli pożyć jeszcze trochę, to i tobie i mi, to może za jakieś 20 lat będziemy mówili o 55. edycji. Co, jest to możliwe?
2: Jest możliwe. No ja też w jednym miejscu na co dzień pracuję tyle lat. Ja chyba taki stały w uczuciach jestem po prostu.
0: To powiedz, także jest to możliwe. Powiedz, Krzysiek, jedno zdanie. Jak to w ogóle, o ile pamiętasz, ale myślę, że to pamiętasz. Jak to się w ogóle stało, że ten festiwal się powstał, że się narodził, że od pomysłu do działania, do tego krótkiego gdzieś tam spięcia w mózgu coś się połączyło i się zadziało?
2: W takim dużym skrócie to było nas kilka zespołów, które stworzyliśmy jakiś taki zręb sceny było nam i graliśmy w Jarocinie na takim koncercie jednym wspólnym w amfiteatrze. No, potrzebowaliśmy miejsca, bo już był wtedy Fading Colors, kilka innych zespołów. Potrzebowaliśmy takiego godnego miejsca dla siebie i najpierw znalazł się Grodziec, no. A potem to już poleciało. Mhm.
0: I urokliwy Bolków jest do tej pory tym miejscem. Czy to miejsce jest w sam raz, nie jest już po tylu latach za małe?
2: To mamy drugą scenę w parku, więc to się jakoś tam mniej więcej równoważy. No może być czasem tak, że w obu miejscach jest naraz ciasno, ale no, to też chyba miło, że tyle ludzi przyjeżdża, ale mówię, no mamy drugą scenę w parku, to się równoważy i gdzieś tam jeszcze galeria z wystawą i tak dalej, także... No myślę, że w tym momencie akurat jest dobrze.
0: Mhm. Powiedz, czy ta edycja, a jeśli tak, to czym będzie się odróżniała od poprzednich?
2: To znaczy, tu jakby idziemy utartym szlakiem, tylko bardziej się rozwinęła sytuacja z tą taką częścią pozamuzyczną, bo w galerii w byłym kościele ewangelickim, w którym zresztą kiedyś organizowaliśmy koncerty, tam będzie ta cała akcja japońska i to wyjdzie na ulicę, bo będą pokazy walk samurajów i tak dalej. Także tą część wystawową takżeśmy rozciągnęli na kilka dni festiwalu i nie tylko w galerii, ale także na ulicy gdzieś przy pomniku Leszego. I to może być ciekawa sprawa.
0: A ten japoński wątek to zrodził się w twojej głowie, czy też skontaktowała się z tobą odpowiednia komórka ambasady japońskiej?
2: To znaczy, między znajomymi ktoś coś zaproponował i to się okazało na tyle interesujące, że już poszło dalej.
0: To przy okazji zapytam, jak jest, bo pewnie wiesz, jak silna jest gotycka scena w Japonii?
2: Nie, nie jest chyba, nie jest silna, myślę, bo sprawa modowa to jest jakby pozamuzyczna, także myślę, jako scena muzyczna nie, ale akurat mieliśmy już na Kasselparty zespołu z Japonii, DJ-a z Japonii i do tego była śmieszna anegdota, ale to przez 35 lat nie trudno, ale to były zespoły, które siedziały tu w Europie, a ten DJ tylko raz leciał naprawdę z Japonii, nie?
0: A przyjeżdżają może jacyś stali goście z Japonii? Mam na myśli fanów, fanki?
2: Nie, to się co jakiś czas, teraz widzę Ameryka Południowa na ostro poszła i przyjeżdżają też ludzie. Tak, a z tymi Japończykami to wtedy, gdy były zespoły, to, no, to byli gdzieś jacyś ludzie po drodze, czy ten DJ. To jeszcze były zupełnie inne czasy i wszystko, organizacja wyglądała inaczej. I ten DJ też tu swoje przeżył i w tym całym, bo on tak w ogóle wyszedł z samolotu w tym swoim przebraniu i tak się przejechał autem do Bolkowa. No to w ogóle było jakieś totalne przegięcie, bo to mój kolega go wiózł, tam zabrakło paliwa, gdzieś tam poszli do wsi szukać paliwa, a on na tych szpilkach po tej wsi. Także też sam DJ miał atrakcję, nie?
0: Krzysiek, kiedy zastanawiałeś się, albo też w grupie zastanawialiście się nad tegorocznym line-upem, to przyświecała wam jakiś wektor, jakiś klucz?
2: Znaczy, chcieliśmy, żeby było trochę takich może nie powtórek, tylko takich starszych rzeczy, ale no jednak taki festiwal wymaga przeglądu również nowości. A nie ukrywam, że mam, że tak powiem, młody personel i też opieram się na tym, co ludzie mówią w teamie, bo ja już też nie mam 15 lat, żeby tak nadążyć. Ale jeszcze, no chcieliśmy, mówię, wystawić kilka takich starych, klasycznych rzeczy i do tego świeże nowości, które są takie obecnie na topie.
0: Powiedzmy, że festiwal zaczyna się od czwartku, kończy się w niedzielę. Tak. Jak już powiedziałeś o tym swoim młodym teamie, to czy oni cisnęli na to, żeby znalazł się wśród zespołów zaproszonych, zespół, którego za parę chwil posłuchamy, mam na myśli Tribulation?
2: O tak? Mhm. Tak, zdecydowanie.
0: Bo jak powiedziałem ci dziś w naszej rozmowie przedpołudniowej, no to był zespół, który jeszcze no, przed 10 laty to nie za bardzo by przystawał. Natomiast po tych zmianach personalnych dzisiaj jak najbardziej ta ostatnia płyta wpisuje się, myślę, idealnie w ten gotycki klimat Bolkowa.
2: No i my właśnie w tym momencie mamy ich w line-upie. Mhm.
0: Jak kontaktowaliście się z nimi, znali festiwal?
2: To wszystko idzie zawsze przez management, a management dobrze zawsze zna nas, bo my już od lat, że tak powiem, rozmawiamy z tymi samymi agencjami. I to też ułatwia pewne rzeczy, bo oni już nas znają, wiedzą, że jesteśmy wypłacalni, że nigdy jakichś skandali nie było i nam jakoś idzie. No.
0: No dobrze, no to pierwsza przerwa w dzisiejszej naszej rozmowie, ponad 6 minut. Z tejże właśnie płyty z zeszłego roku, Sub Rosa in Aeternum, Tribulation. Posłuchamy pieśni o zatrutych stronach.

0: Jak to zagrają, a pewnie zagrają, to pięknie będzie się to rozchodziło na scenie zamkowej w sobotę. Będą, jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem, grać o 21:30. Naszym gościem Krzysiek Rakowski, człowiek, który w 1994 czy też trzecim roku wymyślił ten festiwal. W którym to roku było, Krzysiek?
1: To chyba trzeci był.
0: Tak słuchając tego nagrania, to zapytam cię, czy jakby dalej kroczyli drogą taką jak na płycie w 2013 roku wydaną The Formulas of Death, to też mieliby szansę, żeby zagościć w Bolkowie?
1: No pewnie niewielką, ale ta płyta, ta i wcześniejsza, to jednak zwróciły bardzo uwagę też w środowisku gotyckim. Zresztą ten utwór, no to jest taka mieszanka Sistersus Fields of Denefield.
0: Tak. Ja nawet, wiesz, jak najpierw, jak zastanawiałem się, co zagramy, to potem dopiero zobaczyłem, że ten utwór rzeczywiście jest nawet gdzieś w waszych informacjach jak podawany jako co? Jako przykład ich twórczości, który...
1: Tak.
0: Krzysiek, dla ciebie w tym roku szykujesz się na jakiś koncert, który będziesz chciał zobaczyć?
1: No ja to w tym roku mam dużo, bo właśnie te zawsze chętnie, zawsze, ile razy by nie było, to Hosiko, The Year of Dreams, ale i Moonspell. Także i ten Tribulation, bo to będzie tak przy okazji, ale jest dużo też fajnej elektroniki w tym roku, którą lubię. A poza tym to i tak skończy się na tym, że zobaczę tylko część. Bo to też jak idę oglądać znajomych, jak Mercyful Nuns, bo to któryś raz i co teraz, tam. Tak samo jest z Klosterem. Ile razy bym nie oglądał, to też zawsze to jest interesujące, jak się widzi koleżankę taką starą na scenie, więc której akurat w tym roku nie ma. No to mam dużo takich. W tym roku to mam dużo, wyjątkowo. Ale jak mówię, to pewnie skończy się na tym, że zobaczę niewiele.
0: Jakby Ania tego słuchała, powiedzieć koleżankę taką starą.
1: Znaczy nie, no jakby nasza znajomość jest wiekowa. O to chciałem powiedzieć. Bo my jeszcze się poznaliśmy w dawnym systemie. To dziwnie brzmi,
0: no, tak. Cokolwiek miałoby to nie oznaczać. Silna reprezentacja, no właśnie, silna, ale tak myślę, że silna reprezentacja metalowa jest, bo jest i Wolfpack Heading Nowhere. Jest Die Worshipper. Die Worshipper bardzo, bardzo pasuje też, myślę, do charakteru festiwalu.
1: To drugi raz już.
0: No, to już drugi raz. No, ale no, jest wspomniany przez ciebie Moonspell, Tribulation, to tak, tak patrzę jeszcze, czy kogoś nie...
1: Ten Mortal.
0: No właśnie. No, to mnie to cieszy. Jest jeszcze jeden taki projekt, o którego cię spytam, ale... No dobrze, to już jak padła nazwa Moonspell, bo Moonspell, jakby spojrzeć w papiery, to chyba ta największa gwiazda tegorocznej edycji, nie?
1: Tak, tak, po raz drugi w ogóle, przez 35 lat, więc nieczęsto, a największa, tak. No i tak się zbiegło fajnie z bardzo taką no, gotycką płytą, którą ostatnio wydali.
0: No tak, Far From God jest i tytuły, i to Francisco Ribeiro napisał teksty. I nawet ta okładka jest taka, no nie chcę powiedzieć, że gotycka, ale taka, bo teraz patrzę na tą na okładkę tej nowej płyty. Dobra, brakuje mi słów, żeby ją opisać. Najlepiej ją zobaczyć. Piękna jest okładka.
1: Korespondując... Tak, no właśnie idealnie, że w tym roku oni akurat z taką płytą.
0: A kiedy oni grali poprzednio? Pamiętasz?
1: A to już 12 lat to było pewnie. I już teraz nie pamiętam. Aha.
0: Czyli to pewnie było za czasów tego ich, tej być może ich największej popularności, przynajmniej w naszym kraju, nie?
1: A z drugiej strony myślę, że ona ciągle jest cały czas.
0: No chyba tak.
1: Ten zespół cały czas w tym roku tylko na Castle Party latem, ale są takie lata, kiedy oni grają po kilka razy w Polsce przecież, na różnych imprezach, także Moonspell cały czas tu jest na topie.
0: To, jak już jesteśmy przy tych największych, ich nie zagramy, ale skoro mówimy o tym, że Moonspell zamknie pierwszy dzień, a w ogóle cały festiwal na dużej scenie, na scenie zamkowej, zamknie Skald. Tutaj ich wybór był powodowany?
1: No to zawsze zapraszamy jakiś zespół wikingowski, ale w tym roku tak poszliśmy od razu asem. Ja już od kilku lat tam do nich pisałem. Bo to jest, znaczy, ciekawe widowisko i w ogóle świetny zespół, szczególnie koncertowo, no ale teraz się udało.
0: Wśród tych zaproszonych gości, o czym też dzisiaj ci mówiłem, no widzę, że jest The Devil Strait. Ja nie wiedziałem o tym, a potem mówiłeś, że po raz pierwszy. Tak, wtedy, kiedy zaprosiłeś go, to on wtedy grał po raz pierwszy w ogóle w naszym kraju?
1: Oj, powiem ci, że nie wiem, czy był po raz pierwszy w Polsce, ale u nas już był kilka lat temu i też na scenie parkowej, na tej mniejszej scenie, to już był, to
0: No.
1: grał. Ale czy to był pierwszy raz w kraju, to nie wiem.
0: Ja miałem to szczęście widzieć jego zeszłoroczny koncert na scenie Summer Dying Loud i naprawdę to było coś. Zresztą dla mnie, jeżeli nie koncert tamtego festiwalu, to jeden z najlepszych koncertów, więc wszystkich zachęcam. Jakby ktoś chciał wpaść na pomysł pojechania do Bolkowa w ostatniej chwili, to jak pojedzie, to jeszcze karnet zakupi, tak?
1: Tak, w kasach, w kontenerach kasowych, przy scenie parkowej.
0: Co jeszcze takiego oprócz tego japońskiego akcentu będzie w tym roku innego niż przed laty? Będzie coś takiego?
1: Znaczy, mocniej też rozwinęliśmy te nocne koncerty, bo teraz one są każdego dnia. Piątek, sobota, niedziela. O pierwszej mamy te night show. Bo wcześniej robiliśmy to, powiedzmy, tylko w sobotę. I myślę, że to jest dobra forma, bo dużo ludzi przychodzi jeszcze w nocy na taki klubowy koncert. I to są zwykle jakieś takie z przytupem imprezy.
0: Czy mówisz o
1: Ale nie jest to impreza DJ-ska.
0: Mówisz o tych koncertach na scenie parkowej, które będą...
1: Tak, zupełnie tak, w nocy.
0: Czyli w piątek widzę Sierra Veins, w sobotę Rain, a w niedzielę zamykający Ecstasy, tak?
1: To takie elektroniczne projekty, ale no takie z tym mocnym przytupem, także będzie też dużo show. I taka poważniejsza zabawa, bo to mówię, tak bierzemy konkretne, takie mocniejsze rzeczy, ale taneczne.
0: Wsłuchujecie się w to, co mówią ci, którzy na festiwal przyjeżdżają odnośnie planowania line-upu na następną edycję?
1: Czyli jak robiliśmy, bo był taki moment, kiedy robiliśmy różnego rodzaju sondaże, no to wiadomo, że tam to tak potem wygląda, że jest w pierwszej dziesiątce The Cure, Field Sisters i tak dalej, to nie potrzeba robić sondaż do tego. A oczywiście wsłuchiwać się trzeba, ale to się po prostu zwraca uwagę na to, czego ludzie w danym momencie słuchają w tym środowisku. I która nazwa jest często wymieniana, no, a to mówię, a jakieś sądy i takie sprawdzania, to myślę, że to już nie ma sensu. Tylko trzeba po prostu mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo jest zawsze jakiś moment, w którym się mówi o jakichś kapelach i trzeba wtedy na to zwracać uwagę. Nie?
0: Dobrze, no to teraz ta największa gwiazda tegorocznej edycji, Moonspells, ostatniej płyty Far From God.

and thunder sweet.

0: No to się zapraszam Leszego, czyli akurat w miejscu, gdzie stoi Leszy w parku, będzie można zobaczyć Shibari Show. Nie jest to częste u nas, więc zachęcam, bo już mieliśmy tam podwieszania wcześniej na hakach, teraz właśnie będzie show z liną, także to też jest na pewno duża atrakcja.
1: Czyli
0: No to
1: jeszcze.
0: będziemy mieli całą strefę japońską zresztą, nie?
1: A powiedz jedno zdanie, jakby ktoś nie wiedział, co to jest Shibari Show.
0: No to jest taka akcja ze sznurem, taki, bo to generalnie związanie i wyplątywanie się z tego, nie? No, naprawdę nie do wiary, jak można się spętać z tym sznurem i potem z tego wyjść jeszcze. Ale to jest właśnie sztuka japońska.
1: Jak mówiłeś o tym, że jakby się spytać ludzi, co by chcieli, no to na jednym z pierwszych miejsc byłoby The Cure, a powiedz, byłoby to spełnienie jakichś twoich marzeń, jakby kiedyś to się ziściło?
0: Tak, chociaż ja to chyba bym chciał z bardziej, tak mi się wydaje. Która niedawno zresztą miała taki chwilowy zryw. No to był taki jeden krótki na razie. Fajne były te koncerty. No to bardziej to.
1: Czyli to jest twoje największe marzenie?
0: No tak. Jeśli miałbym tak właśnie koncertowo sobie na zamku zobaczyć, co chciałbym ją. Zuzkę to tak. Póki jeszcze tak na chodzie jest, nie?
1: To też, że pozwolę sobie ciebie zacytować, stara koleżanka.
0: No tak.
1: Mam tutaj jeszcze jeden zespół, który by no, był.
0: No ale tu już uściśliliśmy, bo jeszcze będzie z tego skandal, że to chodziło staż znajomości, a nie wiek koleżanki.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ale jest jeszcze jeden zespół, który pasowałby no, pięknie, myślę, w tym miejscu. Dead Can Dance, prawda?
0: O tak. Nawet i sam Alessa Gerard czy Brendan Perry. I solo to pewnie mam jeszcze jakieś szanse na Brenda Perry'ego, ale na Dead Can Dance to wiem, że oni po festiwalach jednak nie grają. No. Ona to w ogóle już chyba tylko jako diva gdzieś tam się pojawia.
1: To wśród tych zespołów, które mają no, niewielki staż, znajduje się łódzka reprezentacja, a ponieważ to jest audycja nadawana z Radia Łódź, no to chciałbym bardzo, abyśmy chwilę poświęcili Autoskopii, bo zaprosiłeś ich do udziału w tym roku. W zeszłym roku zadebiutowali albumem The Ferdman Factor. W tej audycji już gościli, ale powiedz słowo od siebie. Znaczy tak, czy to ty jesteś ojcem chrzestnym ich zaproszenia, czy to też młodsza część twojego.
0: No z Kurczakiem to się znamy już od lat. To jest kolejny projekt, w którym gra. I to jest drugi koncert Autoskopy Bolkowi. I tutaj nie trzeba się zastanawiać. No to są takie zespoły, które gdzieś tam krążą wokół tego festiwalu i zresztą ludzie. No, my się już od lat znamy i ten projekt też dobrze znamy.
1: No to, bo jak patrzę po zestawieniu, to chyba jedyny łódzki reprezentant, prawda? Czy też
0: Tak.
1: mogę coś.
0: Tak. No ale no, ważne, że jest.
1: A oczywiście, że tak. Ważne, że
0: Chociaż nie
1: jest.
0: bukujemy miastami, ale jednak przedstawiciel jest, nie?
1: Powiedz, Krzysiek, na koniec, jakie, no bo już zręb zapewne masz tego, co będzie się działo za rok. To jakie są twoje, wasze zamierzenia na przyszły rok?
0: No to się wszystko może tam zdarzyć. Taki pierwszy pomysł był między innymi Lacrimosa i parę innych zespołów, ale no mówię, to jeszcze się wszystko klaruje. Ale już gdzieś jest to powiedzmy zapisane i sprawy w toku.
1: A czy powiedz, potwierdziłbyś tą informację, którą ja słyszę od ludzi, którzy organizują koncerty, organizują festiwale, że w związku z tym, że gaże artystów wzrosły, to coraz trudniej jest spiąć takie przedsięwzięcie, któremu ty dowodzisz, spiąć finansowo?
0: Oczywiście. I to te gaże rosną w zastraszającym tempie. Zespoły już nie zarabiają na płytę.

0: Chcą zarabiać na koncertach. Ludzie chodzą na koncerty, im większa nazwa, tym więcej trzeba za nią zapłacić. Dlatego też później ten bilet tyle kosztuje. No ja, ludzie często właśnie tego nie wiedzą, ale te garże w tej chwili, ale też poza garżami, bo to nie tylko garże artystów. Jak tutaj się, jak się robi taki plenerowy festiwal, to bardzo wysokie są koszty produkcji. Bardzo wysokie.
1: No tak, bo scena, nagłośnienie, oświetlenie, tak to.
0: Ochrona, no, to są bardzo duże kwoty w tej chwili. Im większa impreza, tym większa, nie?
1: To jak ci się to udaje wszystko spiąć? Czy po prostu. Znaczy po
0: No
1: prostu.
0: musi się jakoś, no.
1: Jesteś w stanie przekonać potencjalnych sponsorów, żeby wyłożyli więcej?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie, to dlatego musi być dużo różnych takich mniejszych, drobniejszych, różne rzeczy tam w to wciągnięte. No jest jakaś tam machina, która i wydaje, i coś tam zarabia, więc dlatego tyle lat to trwa.
1: 35. edycja. Od czwartku do niedzieli zapraszamy. Z Łodzi kawałek jest, ale warto tam się przejechać, żeby przeżyć po raz kolejny albo po raz pierwszy w życiu ten
0: Taką
1: festiwal.
0: wspaniałą letnią przygodę, bo to jest taka ciekawa letnia przygoda, bo jest duża swoboda na naszym festiwalu i on zawsze z tego słynął. Jeśli się nie robi żadnej krzywdy nikomu, to naprawdę ludzie tam się bardzo mocno otwierają i to jest taka swobodna zabawa w całym mieście, bo to jest małe miasteczko, w którym się wszystko dzieje.
1: Krzysiek, bardzo się cieszę, że mogłem Ciebie słyszeć i mieliśmy okazję porozmawiać po raz kolejny na antenie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni.
0: No pewnie tak. Też było mi bardzo miło.
1: Zapraszamy. Naszym gościem był Krzysiek Rakowski, a na koniec naszej rozmowy wspomniany autoskop z Łodzi.

The Third Man Factor. Sami muzycy zapowiadali jako album, który miał zwiastować nową fazę muzycznego szaleństwa. To sposób na zmierzenie się z demonami i obecnymi w rzeczywistości rzeczywistej. 13 czerwca miał premierę zeszłego roku ten album, a tych wszystkich, którzy będą w Wolkowie, to oni będą mieli okazję zobaczyć autoskopii na, niech podejrze, na scenie parkowej w niedzielę o 19:45, początek koncertu. Jak już jesteśmy przy łódzkich zespołach, to we wrześniu ukaże się album Self-Antagonized zespołu Dermatic.

Jest moc we wrześniu. Nowa płyta. Pomiędzy 2 a 5 lipca odbyła się kolejna edycja jednego z najciekawszych festiwali, nie tylko w Polsce, moim zdaniem. Mam na myśli Inne Brzmienia w Lublinie. I co prawda z poślizgiem, ale chciałbym kilka minut poświęcić temu festiwalowi. 2 lipca tam w Lublinie Furia zagrała kino. O bardzo dobrej porze, bo o 23.30 pojawili się na scenie. A 3 lipca, dzień później, można było zobaczyć holenderski postpunkowy zespół, który narodził się w Rotterdamie. We wrześniu też ma się ukazać ich nowa płyta Blister, a 3 lipca zagrali w Lublinie. Czy to było w repertuarze? Nie wiem, natomiast zwiastujący ten album utwór teraz przed nami.

podnoszenie ciężarów.

Wkroczyliśmy już w drugą godzinę 59. wydania Podnoszenia Ciężarów na antenie Radia Łódź. Jesteśmy przy krótkim spojrzeniu wstecz na to, co działo się pomiędzy 2 a 5 lipca w Lublinie na scenach innych brzmień. Therapy, wielce zasłużony południowo-irlandzki zespół, który istnieje już od 1989 roku, cały czas na jego czele Andy Kearns, gitarzysta i wokalista. Zagrali 3 lipca na festiwalu Inne Brzmienia. Starałem sobie przypomnieć koncert, którego byłem świadkiem na katowickich odjazdach w roku 1990, no i właśnie, czy to był 90 który, bo teraz niestety tak dobrze pamięć mi nie działa, a jak chciałem na szybko odnaleźć tę informację w sieci, no to niestety tak szybko mi się nie udało. Wtedy grali dla wielkiego audytorium. Ten pik popularności mają za sobą, natomiast ważne jest to i godne zauważenia to, że cały czas to trio funkcjonuje, gra, nagrywa nowe płyty. Ostatni raz odezwali się longplayem Hard Cold Master w 2023 roku i z tego albumu pochodziło to nagranie. 3 lipca również wystąpiła formacja Polsko-Japoński Kwartet. Mówiliśmy o japońskich akcentach, które właśnie mówiliśmy, ja słuchałem wspólnie z wami, ja opowiadał o tym Krzysiek Grakowski, o tych japońskich akcentach, które będą obecne na tegorocznej edycji Castel Party. A tutaj mamy Polsko-Japoński Kwartet, który wywodzi się z Krakowa. Debiutancki long play wyprodukowany przez Macieja Cieślaka. Z tego albumu utwór Psycho Pump.

Acid Sitter z Krakowa, z debiutanckiego albumu, którego tytuł, co wam mówi ten tytuł? Make Acid Great Again. Prawda? Troszeczkę inaczej to hasło ma na sztandarach wypisane pewien przywódca wielkiego kraju. Nie wiem, czy sobie coś dodaję, nie wiem, czy by było tak, jakbym tego nie wiedział, żebym odgadł, iż musiał maczać w produkcji tej psychodelicznej produkcji swój talent Maciek Cieślak, ale to wiem i może sobie coś dodaję, natomiast moim zdaniem słychać to i dzięki temu zyskuje to brzmienie zespołu Acid Sitter nowych kolorów. Na scenie innych brzmień pojawił się również tego samego dnia po nich w specjalnym koncercie zespół Only Mess. To jest postpunkowy kwartet, który wydaje u nas wielce zasłużona oficyna Antena Krzyku pod przywództwem Arka Marcińskiego. Ten koncert na innych brzmieniach był o tyle specjalny i miał specjalny charakter, bo byli na scenie, pojawili się goście, wśród których znajdowali się Łukasz Jędrzejczak z Jawy i Almedy, Moriah Woods z The Feral Trees, czy Tadeusz Cieślak z Theo Alter Quintet. Przed nami bardzo odjazdowy utwór o takim właśnie tytule z drugiego long playa, który został wydany w zeszłym roku, Stay Nowhere.

Drive i Only Mess. Członkowie tej formacji odnoszą się w swojej twórczości do fascynacji takimi zespołami jak Fugazi czy No Means No. I 2 lipca o 21.45 na scenie w Parku Ludowym podczas festiwalu Inne Brzmienia pojawił się na scenie zespół Dead Bob. To zespół założony przez Johna Wrighta, perkusistę i współzałożyciela kultowego już dziś zespołu No Means No, którego do naszego kraju po raz pierwszy zapraszał i koncerty organizował Arek Marczyński, wspomniany przeze mnie przed kilkoma minutami, dowodzący do dziś anteną Krzyku. Dead Bob to jest formacja, która w pewien sposób ciągnie dalej historię muzyczną No Means No, chociaż skręca w trochę inne rejony. Jest na swój sposób nadal tak szalona jak No Means No i można zobaczyć, usłyszeć to, że chociażby wszyscy członkowie śpiewają. Poza klasycznym zestawem instrumentów rockowych można w ich nagraniach usłyszeć trąbkę i puzon. No, ja żałuję, że nie było mnie w Parku Ludowym 2 lipca. Jeżeli wśród słuchaczy są tacy, którzy byli, to bardzo proszę m.kieszkowski@radiowodz.pl, to droga mailowa do nas. Odezwijcie się proszę, a to za moment tylko swego rodzaju próbka tego, czego można było być świadkami 2 lipca w Lublinie z ostatniej wydanej płyty w 2023 roku zatytułowanej Life Like Dead Bob w utworze White Stone Eyes.

Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia za rok. Kolejna edycja festiwalu Inne Brzmienia odbędzie się pomiędzy 1 a 4 lipca 2027 roku. Tak jest napisane na stronie tegoż festiwalu. Skoro jesteśmy w Lublinie, to w 2019 roku został powołany do życia zespół Piołun, na którego czele stoi Łukasz Barański, który grał m.in. w Blaze of Perdition, zespole, który przeszedł chyba już do historii. Duet Piołun wydał drugi album zatytułowany Exul Vuntur, którego otwiera ta kompozycja.

miałem w planie poszerzyć wspólne słuchanie tej płyty, ale jak zwykle no to się nie uda. Może tak, zrobię wszystko, żeby do płyty z duetu Piołun wrócić. Podobnie rzecz się ma z płytą, która za moment zabrzmi w tej audycji. Poświęcimy jej prawie 6 minut, a chciałbym więcej i też to samo postaram się zrobić w przypadku longplaya wydanego 26 czerwca. Trzeci w dorobku album świdnickiego kwintetu Azels Mountain. Dziś posłuchamy Pustki.

Hazel's Mountain. Czy to najlepszy utwór w dziejach legendy thrash metalu, jednego z tej wielkiej czwórki? Niektórzy zastanawiają się. Muzycy odpowiadają, że nie stworzyliśmy niczego tak wielkiego. Ale rzeczywiście można mieć wrażenie, że ocieramy się o perfekcję. Co prawda, ja wolę Anthrax, tak mi się wydaje, słuchać z płyt, bo koncert, którego byłem świadkiem na ostatniej edycji Mystic Festival, a zagrali 4 czerwca, nie rozłożył mnie na opadki, ale ten utwór The Age of Perfection, druga ujawniona kompozycja z ich pierwszego od dekady albumu Cursum Perficio, rzeczywiście na te łopatki rozkłada.

Mówimy i opowiadamy o koncertach, które za nami. Słowo o metalowym piekle, które przetoczyło się również przez Łódź. Wysłanniczka tego radia.

i tej audycji. Natalia Barcikowska była w klubie Warkot w sobotę, gdzie wystąpił Vader przed, no, można powiedzieć, na warunki klubowe ogromnym audytorium, bo było podobno ponad 600 osób. Było w przenośni dosłownie gorąco, znakomity koncert. Natalia rozmawiała z ludźmi, którzy byli na tym koncercie i zachwytów nie było końca. Piszecie do mnie również w tej sprawie. Odzywają się na naszą skrzynkę stali, może tak, stali znajomi, którzy dopiero nas odkryli, więc możecie gdzieś tę wieść słać dalej, że znów tutaj na tej antenie są tego rodzaju dźwięki i również kłaniam się wam wszystkim tym, którzy powoli zbieracie się przy odbiornikach o tak późnej porze, za co wam również dziękuję. Co do koncertów, które będą miały miejsce w niedługim czasie, to przypomnę, że Phil Campbell's Bastard Sons, czyli synowie Phila Campbella, nieżyjącego już, kultywują jego dzieło polegające na graniu utworów z repertuaru grupy Motorhead. W poniedziałek, 27 lipca, ten zespół wystąpi w Łodzi. Na ten koncert mamy zaproszenia, więc możecie do mnie słać swe prośby. A jak już jesteśmy przy koncertach, które były, niedawno poświęciliśmy w tej audycji trochę czasu belgijskiej formacji Amen Ra, która w tym roku była gościem festiwalu Hellfest.

feel.

to było nagranie pochodzące wprost z Hellfest, festiwalu, który odbywa się od wielu lat we Francji. Amen Ra wystąpiła 20 czerwca i zagrała 7 utworów. Ten był grany jako drugi z kolei. Belgijski kwintet jest już na scenie od 27 lat. Trochę dłużej na scenie jest formacja, właściwie duet. Duet, który, jak rozmawialiśmy z dzisiejszym naszym gościem, mógłby, być może się kiedyś to stanie, mógłby wystąpić w Bolkowie, bo byłoby to, no myślę, idealne miejsce do wysłuchania koncertu grupy Dead Can Dance. Niedawno Brendan Perry ujawnił kolejny nowy utwór, bo te ostatnie 3 kompozycje to wyszły spod jego ręki. Domyślam się, że wszystko dzieje się za przyzwoleniem Lizzy Gerrard, ale to jest dzieło wyłącznie jego. Jak zwykle bardzo urokliwe i to ten utwór wybrałem na koniec dzisiejszego naszego spotkania. Dziękując wam za obecność i zapraszając jednocześnie za tydzień, jak to się mówi na antenach radiowych, szczególnie w audycjach sportowych, o stałej porze. Za dziś już dziękuję i mam nadzieję się z wami usłyszeć właśnie za tydzień o 23:05. Dobranoc.

0: To jest powtórka programu. O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Kilka tematów dzisiaj przed nami. Najpierw będzie o sprzedaży lemoniady i jagód. Takim handlem często parają się dzieci. Czy jest to legalne? Za chwilę ustalimy. A potem porozmawiamy o